teraz proponuję zupełną zmianę motoryzacyjnego świata. Rajd Koguta startuje 4 czerwca, to będzie w najbliższy czwartek, jak zwykle z Oławy, z Muzeum Motoryzacji Wena. W tym roku uczestnicy pojadą przez Częstochowę, Świętokrzyskie, na Roztocze, a meta znajduje się w Zamościu. Tam uczestnicy dotrą 6 czerwca w sobotę. No już od rana mogą docierać, to zależy od ich możliwości. Rajd Koguta jest to impreza, w której biorą udział pojazdy historyczne, to znaczy wyprodukowane przed rokiem 1994. No i jeśli ktoś lubi spotkania z taką motoryzacją, to może po pierwsze być na starcie, być na mecie lub przyglądać się, obserwować uczestników po drodze, a jest co obserwować. W tym roku w rajdzie weźmie udział 3,5 tysiąca samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i traktorów, 350 motorowerów i motocykli i 50 rowerów. Będzie na co popatrzeć od 4 do 6 czerwca. No to przypomnę trasę, bo to nie ma od pewnego czasu wyścigu pokoju, a można stanąć i podziwiać za to zabytkowe samochody. Oława, 4 czerwca, to niedaleko Wrocławia, potem Częstochowa, potem województwo świętokrzyskie, Roztocze i Zamość. Rajd Koguta już w tym tygodniu.

dzisiaj, 30 maja 2026 roku, najważniejszą imprezą motoryzacyjną w Polsce jest Zielony Weekend Polskiego Radia. Będziemy przekonywać niedowiarków, że elektromobilność ma sens, a jeśli temu ktoś nie wierzy,

to trzeba spróbować, przekonać się osobiście. Dlatego na naszym radiowym parkingu w Warszawie przy Alei Niepodległości 77/85 będzie kilkadziesiąt samochodów elektrycznych do testowania. Będą też eksperci, z którymi można będzie porozmawiać na różne tematy związane z elektromobilnością. W programie jest m.in. pokaz samochodów zbudowanych przez studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. To pojazdy skonstruowane przez najmłodszych adeptów techniki. Ciekawe, jak działają, ciekawe, jak wyglądają. Moim zdaniem bardzo ciekawa pozycja. A gdyby Państwo chcieli śledzić, co będzie się działo w czasie Zielonego Weekendu, to relacje i program plenerowy bezpośrednio z tej imprezy będzie nadawało Polskie Radio Kierowców, dostępne w DAB+ oraz w aplikacji i na stronie Polskiego Radia. Żeby przygotować się do tej imprezy, żeby wiedzieć, jakie pytania zadawać, o czym rozmawiać, to ja też proponuję przesłuchanie dzisiejszej audycji Jedynka w drodze, którą można znaleźć na stronie Polskiego Radia. Wyszukiwarkę najlepiej wpisać Jedynka w drodze, a potem Polskie Radio pisane łącznie.pl i znajdą Państwo dzisiejszą Jedynkę w drodze. W czasie jutrzejszego, bo to jest ciemno, a impreza rozpocznie się, kiedy jest jasno, stąd mówię jutrzejszego. Nie, dzisiejszego, sobotniego, zielonego weekendu. Ci, którzy nas odwiedzą, będą mogli otrzymać, jeśli będą chcieli, karty ratownicze do swoich samochodów, tych, którymi obecnie jeżdżą. A co to są karty ratownicze? O tym po piosence w materiale przygotowanym przez Patryka Kuniszewicza.

0: Każdy kierowca, ale też uczestnik ruchu drogowego wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, szczególnie kiedy jesteśmy obserwatorami wypadku, kolizji. My wiemy, że najważniejsze to korytarz ratunkowy, korytarz życia, czyli wolna przestrzeń na drodze pozostawiona dla pojazdów uprzywilejowanych, na przykład ratunkowych, które jadą do chorego lub do wypadku drogowego. I tu chyba warto przypomnieć zasadę prawej ręki. Spójrzmy na nią. Kciuk, czyli wszyscy na lewym pasie do lewej strony, a pozostałe pasy, łącznie z awaryjnym, do prawej. Druga sprawa to kiedy już jesteśmy świadkami takiego zdarzenia w ruchu drogowym, wiemy, że musimy poinformować służby, zorientować się na miejscu, jak wygląda sytuacja, zabezpieczyć to miejsce, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, a następnie wykręcić numer 112 i wezwać pomoc. To nasz ustawowy obowiązek. Oczywiście, jeżeli potrafimy udzielić pomocy przedmedycznej, też powinniśmy działać. Jest jeszcze jeden sposób, jak możemy pomóc służbom, żeby dostać się na przykład do naszego pojazdu, do nas, jeżeli jesteśmy poszkodowani i uczestniczymy w zdarzeniu drogowym. To karta ratownicza. Jak działa, co się na niej znajduje i skąd pochodzi?
1: A ze mną jest Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. Czym jest karta ratownicza?
2: Każdego roku na polskich drogach dochodzi do tysięcy groźnych wypadków, w których tak na dobrą sprawę każda sekunda jest na wagę życia pasażerów w kontekście procedury ratunkowej. Oczywiście nowoczesne samochody są bezpieczniejsze z generacji na generację, niemniej ta bezpieczna konstrukcja, te wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa w różnych modelach samochodów mogą stanowić wyzwanie także dla służb ratunkowych pod kątem, nazwijmy to, bezpiecznego ich sforsowania w celu ratowania pasażerów. Stąd zestandaryzowana karta ratownicza, która może być istotnym elementem wspomagającym pracę służb ratunkowych na miejscu wypadku.
1: I co się znajduje na takiej karcie ratowniczej? Jakie informacje możemy tam znaleźć?
2: Karta ratownicza to nic innego jak wydrukowana, zestandaryzowana informacja w formie papierowej, zazwyczaj kartka w formacie A4, na której jest schemat naszego pojazdu z wyróżnionymi najważniejszymi elementami dla służb ratowniczych. Na takim schemacie, na tym rysunku konkretnego modelu pojazdu zaznaczone są miejsca wzmocnień nadwozia, rozmieszczenia poduszek gazowych, poduszek powietrznych, napinaczy pasów bezpieczeństwa. Jest tam także lokalizacja akumulatora, zbiornika paliwa, skrzynki z bezpiecznikami oraz innych istotnych elementów. Dzięki tej wiedzy, dzięki tej mapce, dzięki temu schematowi służby ratunkowe wiedzą, gdzie dokładnie znajdują się ważne elementy samochodu, takie jak akumulator, który powinien być odcięty od zasilania, czy miejsca, gdzie można bezpiecznie ciąć karoserię, unikając wzmocnień.
1: Co pewnie warto podkreślić, dla każdego modelu samochodu karta jest inna.
2: Na drogach są setki różnych modeli samochodów, które mogą mieć odmiennie rozlokowane elementy mające wpływ na bezpieczeństwo, czy też elementy układu napędowego. I taka karta, czyli schemat pojazdu dla służb ratunkowych, przede wszystkim dla Straży Pożarnej, znacząco ułatwia ewentualną akcję ratunkową i według szacunków może ją przyspieszyć nawet o 30%. Pamiętajmy także, że

0: Nowoczesne samochody to nie tylko popularne wersje benzynowe zasilane LPG, czy też wersje wysokoprężne, bo dzisiejsza motoryzacja to przecież także elektromobilność, czyli pojazdy bateryjne i wodorowe. W przypadku tych pierwszych instalacje elektryczne pracują pod napięciem nierzadko przekraczającym 400 lub też 500 V. W nowoczesnym samochodzie nie brakuje również elementów pirotechnicznych, czy pod ciśnieniem, które podczas nieumiejętnej akcji ratowniczej mogą eksplodować.
1: To jeszcze powiedz, skąd pochodzą informacje znajdujące się na karcie?
0: Te informacje pochodzą wprost od producentów pojazdów. To oni, producenci, dostarczają niezbędnych informacji technicznych i taki zbiór informacji znajduje się m.in. na stronie karteratownicze.pl. Tam jest przeszło nawet 50 producentów pojazdów, w tym także ciężarowych, którzy takie gotowe wzory kart przygotowali dla modeli, które mają w ofercie. Z tej strony można taką konkretną kartę pobrać, uprzednio wybierając oczywiście z listy właściwy pojazd. I taką kartę ratowniczą najlepiej, najprościej wydrukować ją w domu, ale można ją także otrzymać w autoryzowanej stacji obsługi naszego samochodu. Wówczas trzeba poprosić obsługę o jej wydanie, koniecznie wraz z naklejką na szybę, którą trzeba umieścić z przodu od strony kierowcy. Wówczas służby ratunkowe wiedzą, że w aucie jest już taka karta.

0: Jest jeszcze jedno miejsce, z którego możemy taką kartę ratowniczą pozyskać i umieścić w naszym samochodzie. Ale skąd w ogóle pomysł, żeby taką kartę ratowniczą miało każde auto? O tym więcej Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodowych.
1: Akcja Karta Ratownicza w Pojeździe prowadzona jest od roku 2014 przez Związek Dealerów Samochodów, Państwową Straż Pożarną i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Całą

0: Ideą akcji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa kierowców. I na czym nasza akcja polega? Składa się ona z dwóch elementów. Pierwszy element to jest właśnie karta ratownicza, którą umieszczamy w środku pojazdu, tutaj w zaślepce przeciwsłonecznej kierowcy od środka. Drugi element to jest nalepka, którą umieszczamy od strony kierowcy, tutaj na dole. Ta nalepka jest po to, żeby, krótko mówiąc, straż pożarna czy ekipy ratownicze wiedziały, że taka karta ratownicza w pojeździe się znajduje. Zachęcam Państwa serdecznie do pobierania kart ratowniczych. One wszystkie znajdują się na stronie internetowej www.kartyratownicze.pl. Tam po markach pojazdu, czy też wpisując numer rejestracyjny, możecie Państwo taką kartę sobie znaleźć. Natomiast nalepkę otrzymacie Państwo w punktach wydawania nalepek, które są zaznaczone na naszej mapie, która również się na stronie internetowej znajduje.
1: A więc nie ma co zwlekać, warto, żeby taka karta ratownicza pojawiła się i w naszym pojeździe ze specyfikacją naszego dokładnie modelu, pamiętając, że to wszystko jest za darmo. A może bardzo przydać się służbom, szczególnie straży pożarnej, która jako pierwsza dociera na miejsce zdarzenia. O czym więcej brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2: W Polsce co roku strażacy używają narzędzi hydraulicznych w wielu zdarzeniach. To jest ponad 20 tysięcy zdarzeń rocznie, czyli takie sytuacje, w których konstrukcja samochodu uległa znacznemu uszkodzeniu. W tych przypadkach szczególnie potrzebna jest karta ratownicza, ponieważ to tam mamy informacje na temat systemu bezpieczeństwa, wzmocnień karoserii, poduszek powietrznych. Również w samochodach o napędzie elektrycznym lub hybrydowym znajdują się informacje na temat kabli wysokiego napięcia, które są niebezpieczne zarówno dla strażaków, jak i dla osób ratowanych. W karcie ratowniczej znajdujemy tak dużo informacji i ona umożliwia nam skrócenie akcji ratunkowej nawet o 30%. Więc warto mieć kartę ratowniczą w samochodzie. Pamiętaj, karta ratownicza ratuje życie.
1: A skoro namawiamy do tego, żeby każdy taką kartę ratowniczą miał, przypomnę, za osłoną przeciwsłoneczną od strony kierowcy. Naklejka powinna się znajdować poniżej, na szybie, w lewym dolnym rogu. To musimy przyznać i może to będzie nieskromne. Polskie Radio daje przykład.
3: Roman Morawski, kierownik działu transportu i logistyki Polskiego Radia. Obecnie w dziale transportu Polskiego Radia posiadamy 22 pojazdy, które wszystkie wyposażone są w karty pojazdu oraz żółtą naklejkę informującą o tym fakcie. Karta ratownicza w pojeździe nie jest wymagana, lecz jest to bardzo ważny element, który skraca reakcję ratowników.
1: Bo faktycznie, jeżeli chodzi o przepisy, czy też prawo ruchu drogowego, nie wymaga ono na nas używania, stosowania karty ratowniczej, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że jeżeli ma to skrócić czas akcji choćby straży pożarnej, to może warto kilka razy kliknąć myszką, taką kartę wydrukować, a po taką naklejkę zgłosić się do wyznaczonych punktów lub producenta naszego auta. I pamiętajmy, że to nic nie kosztuje, a zyskać można naprawdę dużo.
4: Informacje o karcie ratowniczej do samochodów zebrali Izabela Kostyszyn i Patryk Kuniszewicz, a to była audycja archiwalna, powtórka z 2023 roku. A przypomnę, kartę ratowniczą można otrzymać dzisiaj w czasie Zielonego Weekendu, który odbywa się na parkingu Polskiego Radia w Warszawie.

Jedynka w drodze w zupełnie specjalny dzień dla Polskiego Radia Kierowców, które właśnie dzisiaj od 10 do 18 zaprasza słuchaczy na parking Polskiego Radia w Alejach Niepodległości 77 w Warszawie na Zielony Weekend. Zielony Weekend, czyli sprawdzenie, co znaczy elektromobilność w praktyce. Są różne mity na temat samochodów elektrycznych. Tutaj można znaleźć na nie odpowiedź. A jeśli ktoś chciałby wcześniej zapoznać się z wiedzą na temat budowy samochodów elektrycznych, to zapraszam do serwisu internetowego Polskiego Radia. Tam między innymi nagranie audycji Jedynka w drodze i można sobie powtórzyć to wszystko, o czym mówiliśmy od północy. A mówiliśmy między innymi o tym, że następuje rozwój technologii i że samochody elektryczne, które jeszcze 10-15 lat temu miały niewielkie zasięgi, teraz są coraz bardziej praktyczne. No i z upływem czasu będą też taniały, bo im większa produkcja, im nowocześniejsze konstrukcje, tym będą tańsze. A naszym gościem i ekspertem był Bartosz Jeziorański z EV Repair Network w Polsce. To było od północy do godziny drugiej. No a za 7 godzin i 7 minut impreza. Impreza edukacyjno-prezentacyjno-poznawcza w ramach Zielonego Weekendu. Stamtąd relację będzie też można usłyszeć na antenie Polskiego Radia Kierowców. No i od czasu do czasu w radiowej jedynce. A jedynka w drodze dobiega końca. Wszystkim tym, którzy w drodze, życzę spokojnej i bezpiecznej jazdy. W całym kraju ta jazda powinna przebiegać płynnie, bez zakłóceń. Jedynie na zachodzie kraju chwilowo jazdę, podróż mogą utrudniać burze z obfitym deszczem i porywistym wiatrem. Za tydzień w Jedynce w drodze Marcin Koczyba, a w imieniu dzisiejszych realizatorów audycji, w imieniu Urszuli Tokarskiej, wydawcy, i Tomasza Cieślaka, za uwagę dziękuję, Kajetan Tłokowski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Tymczasowo aresztowano pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Do zatrzymania doszło w środę w związku ze śledztwem ABW pod nadzorem Wojskowego Oddziału Poznańskiej Prokuratury.
5: Wiadomo, że to obywatel Polski. W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu czytamy, że to pracownik cywilny spółki zbrojeniowej. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
6: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
5: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: Operacja wojskowa Horyzont została przedłużona o kolejne 3 miesiące. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, ważnych tras i strategicznych miejsc w całym kraju. To odpowiedź na zagrożenia sabotażem i działaniami hybrydowymi, czytamy we wpisie wicepremiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Operacja Horyzont została uruchomiona w listopadzie ubiegłego roku i była odpowiedzią na incydenty związane z atakami sabotażu na infrastrukturę kolejową. Do akcji skierowano 10 tysięcy żołnierzy. Razem z Policją i Strażą Ochrony Kolei patrolują oni ważne dla państwa węzły kolejowe, dworce i tereny w pobliżu torów. Porwisty wiatr utrudnia dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na Mazowszu mierzą się z nim strażacy i piloci dromaderów. W powietrzu wciąż jest 5 samolotów z Warszawy, Radomia i z Piotrkowa Trybunalskiego. Akcję wspiera policyjny Black Hawk.
7: Pilot dromadera Marek Hamera wczoraj jako pierwszy odebrał zgłoszenie o pożarze. Dziś od rana siedzi za sterami samolotu. I tak będzie aż do zakończenia akcji, która jest wyjątkowo trudna.
8: Strasznie dmucha. Dla nas jest to na granicy limitu te warunki do startu, bo mamy wiaterek z północy, więc jest boczny do pasa. Lecimy do Mińska, tam na wojskowym lotnisku nas tankują wodą i tak w koło. Dymi się, pali się, no, trzeba lecieć i postarać się jak najwięcej tego ognia zgasić.
7: Anna Orzeł, Polskie Radio.
4: Pożar lasu pod Wołominem jest na tę chwilę opanowany, ale nadal istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silne wiatry, poinformował wieczorem w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. 5 osób zginęło, a 44 zostały ranne w zderzeniu autobusu z kilkoma pojazdami na autostradzie I-95 w Virginii, gdy kierowca nie wyhamował przed zwężeniem drogi. Do wypadku doszło w hrabstwie Stafford. Autobus jadący z Nowego Jorku do Charlotte uderzył w Chevroleta, spychając go na SUV-a i kolejne auta. Jedno z nich stanęło w płomieniach. Zginęły 4 osoby z Greenfield w stanie Massachusetts, 45-latek, 44-latka oraz 2 dzieci w wieku 13 i 7 lat. Piątą ofiarą śmiertelną była 25-latka z podróżująca jednym z innych aut osobowych. Autobus jechał naprawdę bardzo szybko, cytuje Washington Post 64-letnią

0: pasażerkę, której udało się wydostać przez okno ewakuacyjne dzięki pomocy innych osób. W szpitale w regionie przyjęły kilkudziesięciu rannych. Większość z nich została już wypisana do domu albo jest w stabilnym stanie. Kierowca autobusu, 48-latek, został ranny. Policja prowadzi dochodzenie i nie wyklucza postawienia mu zarzutów.
1: To są aktualności jedynki.
0: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Starcie rozstawionej z numerem trzecim Igi Świątek z Linet na korcie centralnym było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlemowym korcie ziemnym. Przed tym spotkaniem bilans ich bezpośrednich rywalizacji wynosił 1-1. Wczorajsze zwycięstwo dało Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju, a po tym meczu mówiła o doświadczeniu na korcie.
2: Na pewno jakby z dwóch sytuacji i bycia niedoświadczoną i bycia doświadczoną można dużo zyskać, bo przy tym niedoświadczeniu też często jest tak, że przeciwniczki nie do końca też wiedzą, jak z tobą grać i można w pewnym sensie się budować, nie mieć żadnej takiej presji, że teraz trzeba wygrywać.
0: W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubić 6-4, 6-3. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, te głównie w centralnej i południowej Polsce, od 18 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu i około 20 w centrum, do maksymalnie 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale porwiste. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1003 hektopaskale i lekko spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Ostatnie prawdziwe samochody to te z lat 90. No najwyżej z pierwszej dekady obecnego wieku. A dziś?
4: Elektryki, ekrany, sztuczna inteligencja, brzmi strasznie.
3: Ja chyba się nie dam przekonać.
4: Jeżeli uważają Państwo, że prawdziwe samochody skończyły się 20 lat temu, możemy się trochę pospierać.
3: Z przyjemnością to zrobię. Już dziś prosto z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. A Dagmara zaprosi Państwa na Zielony Weekend, gdzie można będzie przetestować elektryki i hybrydy. Zapraszamy.
4: Dagmara Kowalska
3: i Patryk Bedliński.
1: Jedyne takie miejsce. Dziś od 9 rano. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Our House, największy przebój grupy Madness i na całe szczęście nie jest to jedyna piosenka, która czyni zespół Madness rozpoznawalnym. Piosenka z 82 roku zdominowała światowe listy przebojów. Przed 82 Madness wylansowali co najmniej kilkanaście super popularnych piosenek ska i popowych. Po 82 roku, po sukcesie Our House, Madness rozeszli się, rozstawali się dwukrotnie, ale historia kołem się toczy. Zespół Madness gra do dziś. Brytyjski zespół Madness należy do ikonicznych grup sceny ska i pop rockowej. Cenimy Madness za klasę, za wysoki poziom w łączeniu muzyki karaibskiej z piosenkami spoza latynoamerykańskiego kręgu kulturowego. Cenimy Madness za energię, kreatywność, za brytyjski humor i także za to, że mimo wielu burz i przeciągów w zespole muzycy potrafią skoncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli na muzyce. Swoją legendę zespół Madness konsekwentnie buduje od równo 50 lat.

0: ukazała się 10 lat temu. Madness do dziś aktywnie koncertuje i nadal nagrywa muzykę ska.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Jazzowe spotkania z Willisem Canaverem, audycja archiwalna.

0: A man named Dick.
1: Człowiek nazwiskiem Dick Gibson wydaje przyjęcia jazzowe co roku w stanie Colorado. Gibson mieszkał kiedyś w Nowym Jorku, w mieście pełnym jazzu. A kiedy wrócił do Colorado, powiedział, że jedyna rzecz, którą stracił, jest muzyka. A więc postanowił przenieść muzykę do Colorado. Zaczął zapraszać ludzi, przede wszystkim muzyków, całe grupy różnych muzyków w bardzo różnych składach. I zyskał ogromny sukces. Ma go do dzisiaj. Byłem na takim, no nie jednym, może na trzech czy czterech spotkaniach u Gibsona. Takie spotkanie zaczyna się w domu Gibsona w czwartek wieczorem dla muzyków, no i dla specjalnych gości. A następnego dnia przyjeżdżają autobusy, zabierają muzyków i tych specjalnych gości i wiozą ich do hoteli, często odległych, a tam są przygotowane sale i ludzie, którzy przyszli posłuchać, a którzy nie tylko płacą, ale muszą mieć zaproszenia. Płacą też za swoje hotele. Gibson zaś płaci tylko za muzyków i swoich specjalnych gości, wśród których miałem przyjemność być. Oczywiście mnie nie płacono honorarium, ale dostałem swój pokój, jedzenie. To był bardzo przyjemny okres. Następnego dnia... Zaraz, czy mówiłem w czwartek wieczorem? Nie, to prywatne spotkanie jest w piątek wieczorem. A więc w sobotę wszyscy jadą ten kawał drogi przez parę godzin, instalują się w hotelach i w sobotę po południu następuje czterogodzinne spotkanie z muzyką, dokładnie zaplanowane przez Gibsona. Potem przerwa na późny obiad i w sobotni wieczór następne 4-5 godzin. Wreszcie w niedzielę późnym popołudniem 4, 5 czy 6 godzin i powrót, a więc jest bardzo dużo muzyki. Mam tu nagranie jednego z regularnych muzyków, czyli takiego, którego Gibson często wynajmuje do grania na swoich jazzowych spotkaniach. Jest to puzonista Carl Fontana, grający na jednym z gibsonowskich jazzowych spotkań w Colorado.

0: Yeah, those are good parties.
1: To były dobre spotkania w tym Colorado. Grał tu Carl Fontana na puzonie oraz Rush Tompkins, Larry Ridley i Mousie Alexander. Grali utwór Emily, napisany przez Johnny Mandela, także autora The Shadow of Your Smile i A Time for Love. Senior Horace Silver z Portugalii, czy też portugalskiego pochodzenia, i jego Senior Blues.

0: Senior Blues.
1: Senior Blues.
0: Horace Silver.
1: Sextet Horace Silvera.
0: Sorry,
1: choć nie, to jest kwintet. Rok 1956. Silver oczywiście na fortepianie, a z nim Donald Byrd, Hank Mobley, Doug Watkins i Louis Hayes. Dizzy Gillespie napisał Mantekę wspólnie z Walterem Fullerem i kubańskim perkusistą Chano Pozo. Posłuchajmy jej w wykonaniu nowej studyjnej orkiestry z Nowego Jorku, nazywanej Superband. Ma dwóch liderów, perkusistę Charlie Persipa i trębacza Jerry Laferna. Ten aranżman teki, napisany przez puzonistę Slide Hamptona, może być zaskakujący dla każdego, kto znał przedtem ten utwór. Z pewnością ją znacie. Posłuchajcie, jak się to zaczyna.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mirzajewska. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Teraz nad nią będzie pracował Senat. Dokument ma uregulować sytuację osób żyjących w związkach nieformalnych, przyznając im wiele przywilejów przysługujących dziś małżeństwom. Prezydent już mówi natomiast, jakiej ustawy nie podpisze. O szczegółach Michał Fabisiak.
1: Karol Nawrocki zapowiada, że będzie bronił konstytucji, a ta w artykule 18 przyznaje szczególną ochronę wyłącznie instytucji małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
2: Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
1: Prezydent dodaje, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna. Zdaniem Urszuli Pasławskiej z PSL te przymioty ma uchwalona ustawa.
3: Ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa. Szanuje konstytucję, szanuje instytucję małżeństwa.
1: Opozycja uważa, że ustawy poprawić się nie da i powinna wylądować w koszu. Lewica chce natomiast rozmawiać z prezydentem, aby jeszcze w Senacie dopracować ustawę tak, by uzyskała jego podpis. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Trzy zarzuty usłyszeli dwaj podejrzani o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół i prokuratur. Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej mówi, że zdecydowaną większość zarzutów otrzymał jeden z zatrzymanych, konkretnie 32. Jest też wniosek o jego ponowny areszt.
4: Podejrzany był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie. Wówczas ogłoszonych miał tylko 18 zarzutów. Prokurator uzupełnił mu teraz postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie przedstawił mu 32 zarzuty. Jednak jak wynika z ich oględzin jego telefonu komórkowego, on w dalszym ciągu prowadził podobnego rodzaju działalność w darknecie.
0: Wobec drugiego podejrzanego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane bydgoska Belma z kontraktami na prawie 2 miliardy złotych. W uroczystości wziął udział m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Nie mamy czasu do stracenia. Każda sekunda, każda minuta, każda godzina, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc jest na wagę złota, bo złotem jest nasze bezpieczeństwo.
0: Do 2029 roku Belma ma dostarczyć polskiej armii innowacyjne systemy minowania oraz ładunki wybuchowe, m.in. takie jak Tulipan czy Jarzębina S. Ostateczne decyzje w sprawie obecności wojsk USA podejmie Pentagon, ocenia profesor Roman Kuźniar w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. Politolog odniósł się do niejasności wokół liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce.
6: Tam jest potężny bałagan i te obietnice, które złożył Trump tak jakoś w takim porywie dezynwoltury, one nic nie znaczą, bo o wszystkim na końcu zdecyduje Pentagon, prawda? I możliwości przyjęcia, dyslokacji, rodzaj sił. Także to może trwać, na tym się skończy. Nikt nie potrafi powiedzieć.
0: Prezydent Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Pentagon nie podał szczegółów tej decyzji ani powodów wcześniejszego anulowania rotacji. Około 4000 amerykańskich wojskowych. Sam prezydent USA miał wskazywać, że na decyzje dotyczące wzmocnienia obecności wojskowej mogły wpływać jego relacje polityczne, w tym wsparcie Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej.
7: To są aktualności jedynki.
0: I w Stanach zostajemy. Administracja Trumpa wyda 5 milionów dolarów z pieniędzy podatników na pokrycie grubą warstwą złota 4 posągów w Waszyngtonie. Biały Dom uzasadnia wydatek chęcią uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, ale wielu Amerykanów jest oburzonych. O tym z Waszyngtonu Marek Wokuski.
8: Donald Trump od początku drugiej kadencji dekoruje i przebudowuje Biały Dom oraz poświęca wiele uwagi remontom w stolicy. Tym razem wziął się za słynne rzeźby znane jako sztuka wojny i sztuka pokoju. Wielkie konne kompozycje stojące przy drogach wokół pomnika Lincolna. Urząd Parków Narodowych podpisał w połowie kwietnia kontrakt z pracownią złotniczą z Maryland na pokrycie figur wyjątkowo grubą warstwą 24-karatowego złota. Kontrakt przyznano bez przetargu w trybie pilnym, powołując się na konieczność ukończenia prac przed 4 lipca. Czyli 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości. Łącznie na rzeźby zostanie nałożone 25 kg złota. Trump wydał już 95 milionów dolarów na projekty upiększania Waszyngtonu. Krytycy zarzucają mu, że pieniądze podatników przeznacza na złocone projekty wizerunkowe, podczas gdy ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną i pomoc najuboższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Sobota z chmurami, deszczem i burzami, te głównie w centralnej i południowej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie, około 20 w centrum. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Ostatnie prawdziwe samochody to te z lat 90. No najwyżej z pierwszej dekady obecnego wieku. A dziś?
3: Elektryki, ekrany, sztuczna inteligencja, brzmi strasznie.
2: Ja chyba się nie dam przekonać.
3: Jeżeli uważają Państwo, że prawdziwe samochody skończyły się 20 lat temu, możemy się trochę pospierać.
2: Z przyjemnością to zrobię. Już dziś prosto z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. A Dagmara zaprosi Państwa na Zielony Weekend, gdzie można będzie przetestować elektryki i hybrydy. Zapraszamy.
3: Dagmara Kowalska
2: i Patryk Bedliński.
1: Jedyne takie miejsce. Dziś od 9 rano. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Do drugiej części jedynkowego przedporanka wprowadził nas dzisiejszy jubilat Krzysztof Cugowski. Krzysztof Cugowski w tej godzinie zaśpiewa raz jeszcze, tymczasem Nora Jones. Nora Jones debiutowała epką równą 25 lat temu. Epka zapoczątkowała jej wielką karierę i dała nam pierwsze wersje przebojów Nory Jones.

0: Jak młodych ziemniaków. Sezon tak naprawdę dopiero ruszył, a ceny już mocno spadły. Rolnicy alarmują, że rynek zalewa import młodych ziemniaków z innych krajów. Tomasz Matusiak.
1: Na rynku młodych ziemniaków widać wyraźne załamanie cen. Jeszcze kilka dni temu producenci liczyli na utrzymanie wyższych stawek, ale duża ilość importowanego towaru szybko zmieniła sytuację. Cena młodych ziemniaków jest dużo niższa niż rok temu o tej porze, mówi Wiesław Grudzień, producent ziemniaków z województwa lubelskiego.
2: Szybsze zbiory, większa podaż na giełdach i automatycznie robi się niższa cena, bo każdy chce sprzedać. Z tym, że ziemniak młody to jest taka sytuacja. Rolnik, jeżeli ten ziemniak zawiesi na giełdę, on już z nim nie wróci, bo nie ma po co. Bo to jest trwałość praktycznie 1-2 dni i za wszelką cenę trzeba go sprzedać. Pojawia się większa podaż na giełdzie, automatycznie cena spada. I z tego, co słyszę na dzień dzisiejszy, nawet po 2 złote młody ziemniak w hurcie można kupić. To jest cena niższa jak rok temu. I tutaj jest poważny niepokój.
1: Dodatkowo sytuację utrudnia import młodych ziemniaków z Cypru, Egiptu czy Rumunii. Krajowy rynek został nasycony.
2: Od początku tego roku był duży napływ importu młodego ziemniaka z zagranicy, przez co nasz ziemniak po prostu sprzedawał się w mniejszych ilościach. Po ziemniaku egipskim przyszła pora na ziemniak cypryjski, włoski. W ostatnim miesiącu Polskę zalały ziemniaki z Rumunii. Na dzień dzisiejszy na giełdach jest sprzedawany ziemniak rumuński, przepakowywany w polskie woreczki, gdyż ziemniak rumuński często jest oferowany jako ziemniak polski na giełdach. W tym momencie pojawił się już praktycznie gdzieś od 2 tygodni nasz ziemniak pod osłon. W tym momencie to już praktycznie ten, który jest normalnie w uprawie na polu. Pojawiają się już pierwsze wykopki.
1: Na rynku hurtowym w Broniszach dostępne są obecnie ziemniaki m.in. z Egiptu, Cypru, Grecji, Majorki oraz Rumunii. Pojawiły się już także polskie odmiany. Najbardziej potaniały żółte odmiany młodych ziemniaków, mówi Maciej Kmera z biura prasowego rynku.
3: Mamy dwie grupy odmianowe, ziemniaki o białym miąższu, które są bardzo popularne tutaj w Warszawie i okolicach, to przede wszystkim Irga i Arrow. No i te są ciut droższe, kosztują około 4,5 do 5 zł za kilogram. Odmiany Riviera, które są typowo żółtymi ziemniakami, no to cena jest jeszcze niższa, bo poniżej 3 zł, nawet 2,50 za kilogram.
1: Według danych portalu warzywa.pl jeszcze w ubiegłym tygodniu największa odmiana Irga sięgała nawet 7 zł za kilogram. Jednak obecnie ceny dużych kalibrów najczęściej wynoszą około 5 zł za kilogram.
0: To powtórzmy ten apel naszych producentów. Patrzmy na kraj pochodzenia warzyw i wybierajmy polskie ziemniaczki.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: To jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz powiemy o suszy w rolnictwie. Bo niestety ona przybiera na sile i coraz mocniej uderza w rolników. Według najnowszych danych odczują ją przede wszystkim producenci zajmujący się uprawami zbóż jarych i ozimych oraz truskawek. A ta trudna sytuacja pogodowa w kraju może przełożyć się m.in. na wzrost cen w sklepach i na targowiskach. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
1: Choć deszcz poprawił kondycję drzew i krzewów, w glebie pogłębia się deficyt wody, informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Szczególnie niepokoić może okres, w którym te braki wody występują, mówił Jerzy Kozyra z Puławskiego Instytutu.
2: Te rośliny jare i później siewy kukurydzy i buraka były w bardzo niekorzystnych warunkach i mamy opóźnienie wzrostu tych roślin. Miejmy nadzieję, że nie doszło tam do żadnych infekcji chorobowych i te uprawy powoli, ze względu na wilgoć, która została dostarczona w ostatnich dwóch dekadach, będą się rozwijać prawidłowo.
1: Susza rolnicza odbija się także na plantatorach owoców miękkich, w tym przede wszystkim truskawek. Prezes Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta mówi, że sytuacja na ten moment nie jest najgorsza, gdyż wciąż występują stosunkowo niskie temperatury.
3: Ta niższa temperatura tutaj sprzyja, natomiast nie wyklucza się, że mogą być temperatury wyższe i w ten czas nałożenie się tych czynników, wysoka temperatura plus susza, to już jest sytuacja, która pewnie miejscami będzie groziła katastrofą. Z radykalnego zmniejszenia plonów, co mając na względzie już w wielu miejscach szkody powstałe w wyniku przymrożków, jeszcze pogłębi trudną sytuację producentów.
1: Trwająca susza, ale także wiosenne przymrozki mogą się także odbić na konsumentach.
3: Jeden czynnik niekorzystny, który spowoduje spadek plonów, to były przymrozki. I teraz, jeżeli do tego jeszcze dojdzie susza, która ograniczy zbiory i na pewno pogorszy ich jakość, będzie dwojako odbijała się na konsumencie. Raz właśnie poprzez mniejszą podaż mogą być wyższe ceny, a dwa możemy liczyć się również z pogorszeniem jakości tego, co będziemy mogli kupić na półce sklepowej czy też na straganie.
1: W kontekście samych cen, oprócz suszy i przymrozków, duże znaczenie będą miały także kwestie geopolityczne, zaznacza analityk rynku rolno-spożywczego PKO BP Mariusz Dziwulski.
4: Te czynniki geopolityczne, czyli wojna na Bliskim Wschodzie, mogą oddziaływać negatywnie na rynek surowców rolnych na świecie. Przede wszystkim mówimy tutaj o efekcie pośrednim, który związany jest z podwyżkami cen paliw, ale też drożejącymi nawozami, które mogą mieć wpływ na poziom struktury produkcji rolnej w nadchodzącym sezonie, a także odbijać się na jej wolumenie. A mniejsze wolumeny w skali świata oznaczałyby możliwość podwyżek cen.
1: Na ten moment susza występuje przede wszystkim w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w rolników i plantatorów w tych regionach uderzyły też kwietniowe przymrozki. Tylko w województwie mazowieckim straty zgłosiło prawie 7 tysięcy gospodarstw.

0: A teraz w naszej audycji czas na rozmowę gospodarczą. Dziś powiemy więcej o kondycji naszej gospodarki, bo znamy już najnowsze wskaźniki. GUS w tym tygodniu podał dane o inflacji, sprzedaży detalicznej i bezrobociu. O tym, jaki mamy obraz naszej gospodarki, jaki jest dziś jej stan, rozmawiałam z Moniką Kurtek, główną ekonomistką Banku Pocztowego.
1: Prosto z rynku.
0: To zacznijmy od tych najnowszych danych. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w maju wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym. Większość ekonomistów oczekiwała takiego mocnego wzrostu, a tu inflacja nam hamuje.
2: Tak, rzeczywiście mamy, powiedziałabym, bardzo pozytywną niespodziankę, jeśli chodzi o inflację w maju, bo te oczekiwania były rzeczywiście na dużo wyższym poziomie, w okolicach 3,6-3,7%, wyżej też niż odczyt kwietniowy, który był na poziomie 3,2%. A tymczasem okazało się, że inflacja nawet nieznacznie w maju wyhamowała.
0: Co wpłynęło na te dane?
2: Tą główną przyczyną i największym zaskoczeniem są ceny żywności. One spadły miesiąc do miesiąca, czyli maj do kwietnia, o 1%. Tutaj wydawało się, że sezonowo będziemy mieli jednak wzrost. Natomiast te ceny żywności wyhamowały, a ponieważ jest to spory udział w koszyku inflacyjnym, no to automatycznie pociągnęło inflację w dół. Poza tym no też wiemy z tych wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, że mieliśmy też miesiąc do miesiąca delikatny spadek cen paliw. No tutaj oczywiście program CPN rządowy, który reguluje ceny paliw na stacjach, daje o sobie znać, czyli te ceny, można powiedzieć, uspokoiły się w stosunku do tego, co działo się w poprzednich miesiącach. No i prawdopodobnie również w innych kategoriach mieliśmy delikatne spadki cen, dlatego że szacunki wskazują, że inflacja po wykluczeniu cen żywności i energii także wyhamowała i spadła poniżej 3%. A więc ogólnie no, są to dobre wiadomości.
0: Dobre wiadomości, jeśli patrzymy na inflację.

0: ale gorsze, jeśli spojrzymy na sprzedaż detaliczną, bo te dane też poznaliśmy w tym tygodniu. No i okazuje się, że kupujemy mniej. Te dane nas rozczarowały.
1: Ja bym powiedziała, że ta sytuacja tutaj też nie wygląda tak źle. Oczywiście, jeśli patrzymy na dane dotyczące sprzedaży detalicznej w kwietniu i porównujemy je do danych marcowych, to rzeczywiście te odczyty są dużo, dużo niższe. Ale tutaj jest jeden kluczowy element, który miał wpływ, a mianowicie święta wielkanocne. One zawsze powodują zwiększone zakupy gospodarstw domowych i ponieważ w tym roku święta wielkanocne przypadały na sam początek kwietnia, to te zakupy były realizowane właśnie w marcu, a potem tego impulsu już zabrakło, w związku z czym sprzedaż detaliczna wyhamowała, ale nadal rośnie. Nominalnie mieliśmy wzrost o 2,8%, więc to nie jest zły wynik. Oczywiście konsumpcja u progu drugiego kwartału, no bo kwiecień to przecież początek, drugiego kwartału jest trochę słabsza, tak możemy powiedzieć. Teraz w zależności od tego, jak sytuacja dalej globalnie będzie się rozwijać, czy ten konflikt na Bliskim Wschodzie się zakończy, czy będzie trwał, to oczywiście wpływa to na nastroje konsumenckie i konsumenci są po prostu trochę ostrożniejsi. Ale powiedziałabym, że ogólnie rzecz biorąc, ta konsumpcja cały czas jest tym głównym filarem naszego wzrostu gospodarczego i taka pozostanie.
0: W tym tygodniu poznaliśmy też dane o bezrobociu, czyli mamy tak, inflację, sprzedaż detaliczną i bezrobocie. To na koniec naszej rozmowy chciałam Panią zapytać o takie podsumowanie, o komentarz do tych danych. Jaki mamy obraz naszej gospodarki? Czy widać już w nim takie wyraźne reakcje na ten kryzys paliwowy?
1: Obraz gospodarki jest pozytywny, chociaż trzeba podkreślić, że na początku bieżącego roku optymizm był większy. No ale oczywiście to nie są jakby czynniki lokalne, które powodują, że ten wzrost gospodarczy jest trochę słabszy niż te oczekiwania, a głównie te czynniki globalne, czyli właśnie konflikt na Bliskim Wschodzie, który spowodował wzrosty cen ropy naftowej i tym samym paliw na stacjach. To się rozkłada, że tak powiem, po gospodarce i to też mocno psuje wręcz nastroje. Ale z drugiej strony też musimy uwzględnić to, że jesteśmy po tyle szczęśliwej sytuacji, że mamy ogromne środki unijne z KPO, które w tej chwili wpływają do gospodarki. Widzimy już ten rozruch w inwestycjach, a więc tak czy inaczej ten wzrost gospodarczy w tym roku powinien być jednym z najwyższych ponownie w Unii Europejskiej.
0: Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była naszą gościnią, a my już za kilka minut sprawdzimy, jak zwiększenie nakładów na naukę mogłoby wpłynąć na rozwój naszej gospodarki i na nasz PKB. Proszę z nami zostać.

słuchają Państwo radiowej jedynki, w której teraz powiemy więcej o postulacie naukowców. Transparenty, hasła i apel o pilne zmiany. Przed Sejmem w tym tygodniu protestowali naukowcy z całej Polski. Domagają się oni zwiększenia nakładów na

0: na naukę do 3% PKB. Jak przekonywali, polskie uczelnie i instytuty badawcze są coraz bardziej niedofinansowane, a bez większych inwestycji nasz kraj będzie tracił specjalistów i technologiczne szanse rozwoju. O tym, jak nakłady na naukę przekładają się na rozwój gospodarki, Izabela Kosteszyn.
1: Naukowcy domagają się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. Jak przekonywali, teraz sytuacja sektora jest dramatyczna, a niedofinansowanie powoduje zapaść i odpływ naukowców z kraju.
2: Przyszłyśmy, żeby trochę nagłośnić tę sytuację doktorantów, bo doktorantek teraz tak naprawdę dostaje mniej niż najniższa krajowa, a praca jest zdecydowanie ciężka i wymagająca.
3: Nie no, z pasji niestety się żyć w tym kraju nie da.
4: Nie chcemy, żeby polska nauka głodowała i żeby coraz więcej ludzi przychodziło, było zmuszonych tak naprawdę przychodzić do biznesu, wyjeżdżać za granicę. Chcemy robić dobrą naukę w Polsce.
1: W ostatnich latach wydatki na naukę w Polsce spadały. W 2024 roku osiągnęliśmy poziom 1,41% PKB, czyli około 58 miliardów złotych, wylicza główny ekonomista Velobanku Piotr Arak.
5: Gdybyśmy wykonali ruch radykalny, czyli zwiększyli nakłady na naukę do poziomu mniej więcej 3% PKB, oznaczałoby, że one w 2026 roku dochodzą do ponad 120 miliardów złotych. No i to już jest stosunkowo dużo, no bo to oznaczałoby, że nauka konkuruje nam z nakładami na obronność, które są w granicach 200 miliardów złotych. Mniej więcej oznaczałoby to, że te nakłady na naukę to jakieś 75, może 80% rocznych wpływów budżetowych z samego podatku VAT.
1: Jak zauważa z kolei profesor Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich, zwiększenie publicznych nakładów na naukę do 3% PKB jest uzasadnione, bo obecny poziom nakładów drastycznie dystansuje nas od unijnej czołówki.
6: A współczesna gospodarka opiera się na wiedzy. Firmy, które współpracują ze światem nauki, wdrażają te innowacje i tworzą produkty o wysokiej wartości dodanej. A jeśli będziemy tylko jako kraj składać komponenty, które są wymyślone za granicą, to jedynie stajemy się źródłem taniej siły roboczej i nie ma tej przestrzeni, aby polscy naukowcy rozwijali się.
1: 3% w relacji do PKB to cel ambitny, dodaje Piotr Arak. To nakłady porównywalne z takimi krajami jak Chiny, Korea, Japonia czy Stany Zjednoczone albo Niemcy, które wydają na naukę około 2,5% PKB.
5: Stąd ten ambitny cel nie jest wcale w oderwaniu od rzeczywistości, jeżeli chodzi o strategię państw doganiających.
1: Nakłady na naukę nie muszą być zawsze publiczne. Część pieniędzy może pochodzić z sektora prywatnego. Kluczowe pytanie brzmi, jak inwestycje w naukę mogą się przełożyć na rozwój całej gospodarki.
5: Najczęściej w przypadku sektora prywatnego mamy ten mnożnik, czyli z 1 złotego wydanego generujemy około 1,5 złotych, czasem nawet 1,8 złotego w gospodarce, czyli one dosyć szybko przekładają się na wdrożenia rynkowe, na nowe produkty, na wyższą marżę. Natomiast nakłady publiczne mają często nakłady jeszcze większe, czyli w granicach 2, a nawet czasem 3 złotych za jedną wydaną złotówkę.
1: Na efekty trzeba jednak poczekać kilka lat.
0: Ministerstwo Nauki wyraziło zrozumienie dla protestujących. Szef resortu Marcin Kulasek zapewnił, że ma plan dojścia do przeznaczania 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat.

0: A my kontynuujemy tematy gospodarcze. Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem ustawy, która ma m.in. ukrócić proceder opóźnień w wypłatach pensji. Nowe przepisy wprowadzają automatyczne odsetki za każdy dzień zwłoki oraz surowsze kary dla pracodawców, którzy nie płacą na czas lub w ogóle nie płacą. A więcej na ten temat opowie Państwu Błażej Prośniewski.
1: Problem braku wypłaty pensji w terminie, jak wynika z raportów Państwowej Inspekcji Pracy, dotyka w Polsce dziesiątek tysięcy osób, a nieprawidłowości związane z terminowością i wysokością wypłat to najczęściej zgłaszany problem na polskim rynku pracy. Jednak nawet jeśli te pieniądze uda się odzyskać, to jak mówi Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, pracownik, nie ma obecnie prawa do odsetek.
2: Kodeks pracy nie przewiduje takiego uprawnienia dla pracownika. Pracownik może domagać się odsetek za nieterminowe otrzymanie wynagrodzenia za pracę, tylko i wyłącznie na drodze sądowej. Projekt przewiduje obligatoryjne odsetki z tytułu nieterminowego otrzymania wynagrodzenia za pracę. No jest to bardzo daleko idąca zmiana. Jest wstępnie mowa o odsetkach ustawowych, tak jak jest to zapisane w kodeksie cywilnym.
1: Obecnie, dodajmy, ustawowe odsetki za opóźnienie to 9,25% w skali roku. Przedsiębiorcy, którzy nie płacą w terminie, jeśli te przepisy wejdą w życie, będą musieli nie tylko zapłacić te dodatkowe odsetki, ale także będą narażeni na wysokie kary.
2: Dzisiejsze 30 tysięcy zostanie zamienione na 60 tysięcy. Ale to, co istotne, projekt przewiduje przestępstwo polegające na tym, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia przez 3 miesiące.
1: Za co może grozić w przyszłości kara nawet ograniczenia wolności. Dzisiaj niepłacenie pensji w terminie jest traktowane jako wykroczenie. Te propozycje chwalą przedstawiciele środowisk pracowniczych. Jak mówi Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ, otrzymywanie pensji w terminie jest prawem każdego pracownika.
3: Dzisiaj niepłacenie pensji na czas to zmora polskiego rynku pracy, a statystyki Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że z roku na rok ten problem z terminowymi wypłatami wynagrodzeń jest coraz większy. A nie ulega wątpliwości, że firmy nie mogą przerzucać ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej czy z przepływami środków na pracowników, którzy też mają swoje zobowiązania finansowe.
1: Jednocześnie ekspert ma nadzieję, że te nowe, ostrzejsze regulacje wpłyną mobilizująco na pracodawców oraz wzmocnią pozycję pracowników.
3: To bardzo dobra propozycja zmiany i ona będzie wywoływała szereg pozytywnych skutków. Przede wszystkim wzmocni ochronę prawa do wynagrodzenia pracownika, umożliwi pracownikom też skuteczniejsze egzekwowanie tym przysługujących im praw. Na pewno zdyscyplinuje nieuczciwych pracodawców, którzy dzisiaj podchodzą tak dosyć swobodnie do tego tematu. No i na koniec w naszej ocenie także znacznie ograniczy liczbę postępowań sądowych, co jest zdecydowanie również korzystne.
1: Zmiany w zasadach wypłacania wynagrodzeń, jeśli zostaną przyjęte przez parlament i zatwierdzone przez prezydenta,

0: miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
1: W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy wydała nakazy wypłaty zaległych pensji na kwotę niemal 183 milionów złotych. Te pieniądze trafiły do blisko 33 tysięcy pracowników.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 6, czyli zbliżamy się też do końca naszej audycji, ale zanim to nastąpi, to tradycyjnie zaglądamy na rynki finansowe, zaglądamy na giełdy, a tam w tym tygodniu mieliśmy bardzo dobre nastroje, mieliśmy rekordowe wzrosty za oceanem, a i u nas inwestorzy zakończyli ten tydzień na plusie. Komentuje Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku.
2: Jeśli chodzi o ogólne nastroje w ostatnim tygodniu, no to przebijały się doniesienia z Bliskiego Wschodu. I tutaj poprawiły sentyment informacji o tym, że w końcu udało się uzyskać to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Co prawda jeszcze Donald Trump go nie podpisał, no ale wszyscy wierzą już w to, że do wznowienia walk nie dojdzie, no i w niedługim czasie ponownie popłynie ropa z tamtego rejonu świata. To umacnia pozytywne nastroje, ale także zyskują producenci półprzewodników, nowe technologie. Tutaj hossa na Wall Street cały czas trwa, napędzana właśnie spółkami technologicznymi. Ona także się udziela na nasze krajowe podwórko. I stąd tutaj mierzyliśmy się w ostatnim tygodniu praktycznie z rekordami, jeśli chodzi o WIG20. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, no tutaj ona jest o wiele bardziej stabilna. Wynika z tego, że no co by się nie stało na Bliskim Wschodzie, no to i tak ta ropa będzie dość długo wracała do normy, przepływ ropy do sytuacji, jaka była przed wojną. Stąd zmienność na rynku walutowym jest mniejsza, ale złoty delikatnie

0: rynek zyskuje, bo nastroje na globalnym rynku akcyjnym się poprawiają.
1: I na tym kończymy nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję. Justyna Golonko, do usłyszenia i pięknego weekendu Państwu życzę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więźniów. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zapraszam na pierwsze dzisiaj wiadomości z dróg. Jeszcze wczoraj przed północą zakończyły się prace na autostradowej czwórce w województwie śląskim. Między Strzelcami Opolskimi a węzłem Łany, dokładniej w miejscowości Rudziniec, to trasa do Wrocławia. Przed 22 wywrócił się samochód z lawetą. Na miejscu działały służby, również ratunkowe, ponieważ jedna osoba została ranna. A sobota w Polsce zaczyna się bardzo dobrze. O poranku płynnie jadą państwo po wszystkich kluczowych trasach. Mowa tu m.in. o S8 w centrum Warszawy. Czysto jest na odcinku autostradowej czwórki w Krakowie, bez problemów z przejazdem także na trasach aglomeracji śląskiej czy na A4 pod Wrocławiem. Dzisiaj od 7 rozpoczną się prace na obwodnicy Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Tam obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Prace potrwają jeszcze do 1 czerwca, do poniedziałku do godziny 18. Na miejscu zajęty jest naprzemiennie prawy i lewy pas ruchu i prace będą prowadzone na rondzie. S5 to węzeł Lubowo w Wielkopolsce na jezdni w kierunku Poznania. Także będą prace związane z naprawą sieci oświetlenia drogowego i do godziny 17 nie będzie możliwy przejazd lewym pasem. Ograniczenie prędkości to 90 km na godzinę. Tymczasem w województwie pomorskim od 8 zamknięty zostanie prawy pas i awaryjny jezdni w kierunku Gdyni. To ekspresowa szóstka, węzeł Luzino, węzeł Szemut. Służby drogowe na S6 planują pracę do godziny 18. Jeszcze komunikat od IMGW na dzień dzisiejszy w całej zachodniej, centralnej Polsce, ale także w województwie opolskim, dolnośląskim, małopolskim, także częściowo na Mazowszu prognozowane są burze. Prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie jeżeli wyjeżdżają państwo w trasę.
0: Jest 6:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balarzy, dzień dobry i zapraszam. Sytuacja jest opanowana, ale susza i wiatr mogą to w każdej chwili zmienić. Strażacy o walce z pożarem w lasach niedaleko Warszawy.
2: Front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
0: Pierwsze pieniądze z unijnego programu SAFE już w Polsce to zaliczka w kwocie 6,5 miliarda euro. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w areszcie został zatrzymany przez ABW.
3: Z podejrzeniem o szpiegostwo.
0: Jeszcze kilka dni pracy czeka strażaków i leśników na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego.

0: daleko Warszawy. Trwa dogaszanie ognia, który od czwartku strawił już 300 hektarów lasu.
1: Strażacy wczoraj po krótkim odpoczynku, gdy wiatr ucichł, wieczorem znów mieli pełne ręce roboty, ale udało się opanować kolejne zarzewia ognia i uratować kolejne odcinki lasu.
2: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
1: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Dziś akcja będzie skupiała się na dogaszaniu pożaru, a kierownictwo MSWiA przy tej okazji po raz kolejny przypomina, jak trudna jest sytuacja w lasach z powodu suszy.
3: Zbliża się weekend, więc tutaj apelujemy do mieszkańców o ostrożność, bo tutaj w każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
1: Apelował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Zagrożenie pożarowe obowiązuje prawie we wszystkich lasach w kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Dodam, że zdaniem leśników niewykluczone jest podpalenie. Jego ślady mieli zauważyć na terenie prywatnego lasu w regionie objętym żywiołem. Unijne miliardy z programu pożyczkowego SAFE już są na polskim koncie. To zaliczka 6,5 miliarda euro, czyli 15% całej kwoty przyznanej naszemu krajowi, potwierdza rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier. Polska jest pierwszym państwem członkowskim, które otrzymało płatność w ramach tego nowego instrumentu. Zaliczka pomoże wzmocnić polski i europejski przemysł obronny, wzmocnić naszą odporność i zmodernizować nasze zdolności wojskowe. A dziś ostatni z trzech dni, na które rząd zaplanował podpisanie umów z polskimi firmami, które skorzystają z tych unijnych pieniędzy i zdobędą kontrakty zbrojeniowe. Takich firm w całym kraju ma być ponad 10 tysięcy. Jest reakcja ukraińskiego MSZ-u po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Kijów zapewnia, że to symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Ale w Polsce ruch prezydenta Ukrainy wywołał ogromne oburzenie, bo UPA w naszym kraju to bolesne wspomnienie 100 tysięcy ofiar rzezi wołyńskiej.
4: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraiński MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Wiadomo, że to Polak, że pracował w jednym z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej i że trafił już na 3 miesiące do aresztu. To po akcji ABW, która zatrzymała podejrzanego o szpiegostwo, potwierdził wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
0: Służby nie informują, w którym dokładnie zakładzie pracował mężczyzna, ani komu przekazywał informacje i czego dotyczyły. Z całej Europy, także z ONZ-u i z NATO, płyną ostre słowa pod adresem Rosji po tym, jak dron uderzył w blok mieszkalny w jednym z miast w Rumunii, niedaleko granicy z Ukrainą i Mołdawią. Dwie osoby zostały ranne, sąsiedzi mieszkańcy Gałacza są przerażeni. Wszyscy przestraszyliśmy się tego drona, absolutnie wszyscy. Moja mama, rodzina, dzieci. Mogliśmy zginąć. Boję się, cóż mogę powiedzieć. Po prostu brak mi słów. Miasto odwiedził wczoraj prezydent Rumunii z szefem rumuńskiego MSW. Odwiedził rannych w szpitalu i zapewnił, że rumuńskie siły zostały w regionie wzmocnione i są gotowe na podobne przypadki.
6: To są aktualności jedynki.
0: Książki i czytelnictwo mają się dobrze. Tak przynajmniej wynika z obserwacji trwających od czwartku na Stadionie Narodowym w międzynarodowych targów książki. Dyrektor imprezy Jacek Ortyl jest pozytywnie zaskoczony, zwłaszcza liczbą młodych gości, którzy odwiedzają stoiska wydawców.
7: Mnóstwo młodzieży. Rozmawiałem z wydawcami na tej głównej promenadzie, gdzie zlokalizowana jest największa część stoisk, że zadaje to kłam tym naszym smutnym, niskim statystykom dotyczącym czytelnictwa.
0: W imprezie bierze udział 600 wydawców z ponad 30 krajów, a dziś w programie m.in. spotkania z Katarzyną Bindą, Pauliną i Maciejem Orłosiami i Martyną Wojciechowską. Polskie Radio jest partnerem medialnym wydarzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. W Paryżu trwa tenisowy wielkoszlemowy French Open. O szczegółach Cezary Gurjew.
1: Iga Świątek pokonała Magdę Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Magda dzielnie walczyła, ale ceglana mączka to królestwo Igi.
2: No myślę, że zaczęłam fajnie, bo zaczęłam od prowadzenia i przełamania, więc żałowałam tego trzeciego gema, że nie utrzymywałam tej samej intensywności. No bo później gdzieś tam to się od razu odbiło, Iga też weszła na wyższe tory. Wiadomo, tutaj ona ma dużo więcej czasu, było dla mnie dość wolno, więc gdzieś tam ona na pewno miała trochę więcej czasu i była w stanie trochę lepiej operować tym swoim forehandem. Żałuję bardzo tego gema przy po 4, tego debla, bo tutaj można było na pewno zrobić troszkę więcej.
1: Magda Linet w parze z Ukrainką Julią Starodubcewą awansowały do drugiej rundy debla, a dziś Maja Chwalińska w meczu trzeciej rundy zagra z Greczynką Maryją Sakkari.
0: W rywalizacji mężczyzn Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie po porażce z Brazylijczykiem João Fonseca w 5 setach. Spotkanie trwało prawie 5 godzin. Amerykanin Sepp Kuss wygrał na podjeździe Piani di Pezze 19 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego kolega z drużyny Wisma Duńczyk Jonas Winigo. Koszykarze Legii Warszawa są bliżej awansu do finału Ekstraklasy. Broniąca tytułu stołeczna drużyna wygrała po raz drugi z lokalnym rywalem Dzikami, tym razem 78-76 i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-0. Żużlowcy GKM-u Grudziądz pokonali w Lublinie miejscowy Motor 46-44 w siódmej kolejce Ekstraligi. Tym samym przerwali imponującą serię 32 wygranych Lublinian przed własną publicznością. Gości do zwycięstwa poprowadził Wadim Tarasienko, który zdobył 11 punktów, a tak spotkanie podsumował trener GKM-u Robert Kościecha.
3: Wygrać w Lublinie to jest naprawdę wielka rzecz. Nie pamiętam, kiedy Lublin u siebie przegrał. Teraz się bardzo cieszę. My już w tamtym roku w play-offa pokazaliśmy, że tutaj dobrze się czujemy. Wiadomo, no każdy się rozwija. Mam zawodników, którzy co mecz wyciągają bardzo dobre wnioski i to widać, że z meczu na mecz się rozpędzamy.
0: A Motor poprzednio przegrał u siebie ponad 2 lata temu. GKM prowadzi w tabeli, a ponownie o sporcie już za godzinę.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Teraz na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 16 już na ziemi lubuskiej, a w dzień sporo przejaśnień, zwłaszcza przed południem dużo słońca na wschodzie i na południu, a po południu także na zachodzie będzie się rozpogodzało. Sporo też chmur. Przelotne opady deszczu przemieszczają się od Dolnego Śląska przez centrum po południu na wschód kraju. Bez opadów tylko na północno-wschodnich krańcach. Po południu czekają nas też burze w centralnym pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat. Powietrze bez smogu, jakość powietrza w całym kraju jest teraz dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 1/4 energii elektrycznej, a z prądu warto będzie korzystać, zwłaszcza w godzinach od 10 do 17. W północnej części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego i podkarpackiego prognozuje się bardzo wysokie stężenie pyłków drzew.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Reklama. Autopromocja.
8: Ostatnie prawdziwe samochody to te z lat 90. No najwyżej z pierwszej dekady obecnego wieku. A dziś?
9: Elektryki, ekrany, sztuczna inteligencja. Brzmi strasznie.
8: Ja chyba się nie dam przekonać.
9: Jeżeli uważają Państwo, że prawdziwe samochody skończyły się 20 lat temu, możemy się trochę pospierać.
8: Z przyjemnością to zrobię. Już dziś prosto z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. A Dagmara zaprosi Państwa na Zielony Weekend, gdzie można będzie przetestować elektryki i hybrydy. Zapraszamy.
9: Dagmara Kowalska
8: i Patryk Bedliński.
10: Jedyne takie miejsce. Dziś od 9 rano.
6: Jedynka. To jest radio.

0: Gardła rozgrzane, ręce od klaskania też. Możemy zaczynać 14 minut po 6.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: I tak nam maj się powoli kończy, ale kończy się miło, bo wolnym weekendem, mam nadzieję, że wolnym oczywiście, a w ten weekend zachęcimy Państwa, żeby poczytać, ale nie samemu, no bo mamy wielkie święto miłośników książki w Warszawie, warszawskie targi książki trwają, trwa też 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Dlatego dzisiaj zachęcę Państwa, żeby powspominać swoje najukochańsze książki z dzieciństwa.
4: Kubuś Puchatek, bo bardzo przyjemny ten miś był.
5: Metro 2033, trochę dla starszych książka, ale mi wtedy to dużo naprawdę dało, jeśli chodzi o czytanie, nie?

0: i zajmowała honorowe miejsce na półce. A u Państwa 22 139 22 02 i Facebook. Proszę powspominać, proszę dzwonić i pisać. Na temat czytania dzieciom po 7.30 porozmawiam z prezes Fundacji Cała Polska czyta dzieciom, Ireną Koźmińską. W Wolnej Sobocie przypomnimy też, że już za kilka dni po tym wspólnym czytaniu, jak dzieciaki będą chciały pójść na rower albo hulajnogę, to tylko w kasku.
1: Mam dwóch synów i obaj jeżdżą w kaskach.
2: A pan?
1: No nie.
3: Już dziś apelujemy do wszystkich użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych, aby nie czekali na wejście w życie nowych regulacji.
0: No tak, bo podczas wypadku nikt nie sprawdza, czy był obowiązek jazdy w kasku, czy nie. No i zajrzymy też przed 7 do Rawicza, gdzie na rynku gołębie nie są już mile widziane.
4: Nie ma de facto podstawy prawnej do zakazywania karmienia zwierząt.
5: Dla mnie, jako mieszkańca, jest to zachowanie niedopuszczalne.
6: Mi one nie przeszkadzają, także jestem za gołębiami.
0: To kto jest za gołębiami, jak to przeciw? O tym jeszcze przed 7. I to jest nasz plan na najbliższe 3 godziny. Do tego będzie oczywiście świetna, pobudzająca muzyka, idealna do takiej porannej kawki. No i ja też z Państwem będę do 9. Patryk Michalski. Dzień dobry. I jeszcze raz przypominam nasze namiary 22 139 2202 i facebook.com/1.

0: 35, zatem dzień będzie trwał 16 godzin i 22 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego już tylko o 25 minut, a dłuższy od najkrótszego aż o 8 godzin i 40 minut. No a jakie ważne wydarzenia na dzisiejszej kartce z kalendarza?
1: 30 maja, kalendarz jedynki.
2: Gdy przyjechał do Paryża, chyba miał 33-34 lata, ale on miał ogromny dorobek. Będąc w komunistycznej Polsce, udało mu się nawiązać kontakty z ludźmi Zachodu i z nimi bardzo ważne prace przeprowadzić równolegle z własną ścieżką naukową.
1: W 1985 roku zmarł polski informatyk Witold Lipski. W znaczący sposób przyczynił się do rozwoju kombinatoryki, teorii wyszukiwania informacji oraz geometrii obliczeniowej.

20 minut po 6, wolna sobota z jedynką i tak jak mówiłem na samym początku, maj nam się powoli kończy, bo to rzeczywiście sobota, 30 dzień maja, 150 dzień roku, do końca 2026 zostało 215 dni, słońce wzeszło już o 4:23, zajdzie o 20:40.

0: W 1950 roku urodził się Krzysztof Cugowski, wokalista, członek zespołu Budka Suflera. W 1913 roku urodziła się Monika Wincentyna Maria Żeromska, malarka i pamiętnikarka, córka Stefana Żeromskiego, autorka 5 tomów wspomnień. Zmarła w 2001 roku.
1: Ja błagam zawsze o pytania. Ludzie mnie pytają o najrozmaitsze rzeczy. Dla młodzieży na przykład, to ja rozumiem, ja to wiem, że córka Stefana Żeromskiego, który im się tak szalenie oddalił w czasie, że właściwie ten Norwid tam Żeromski, to wszystko to jest jakieś takie szalenie dawno. A tu raptem jeszcze córka się rusza. Już właściwie ostatnio to się trochę mniej rusza, ale zawsze.
2: Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Twoje serce dlatego tęsknotą drży.
0: W 1901 roku urodził się Mieczysław Fok, piosenkarz. Zmarł w roku 1990.
2: Śmieje się aż do les i raduje się, że już tu jest.
3: Walczyła mieczem w pierwszych szeregach, nawoływała, tworzyła ten jakby symbol propagandowy odrodzenia Francji, ale z drugiej strony została porzucona.
0: W 1431 roku we francuskim Rouen została spalona na stosie Joanna d'Arc.
4: To jeszcze lista imieninowa, na niej dziś Anastazy, Andrzej, Bazyli, Bolemysł, Felix, Ferdynand, Gawin, Jan, Joanna, Mirogniew, Suligniewa, Sulimir, Zyndram, Żaneta i Żanna, więc tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darzy. Niech darzy się też dzisiejszej jubilatce, bo w kalendarium wspomnieliśmy, że 30 maja urodzili się Krzysztof Cugowski, Mieczysław Fok, wybitni artyści, śpiewacy, wokaliści. To do tego grona ja dorzucę jeszcze królową estrady, która dziś też świętuje swoje urodziny. Na scenie już ponad pół wieku i przez te pół wieku nieodłącznie z wybitnym kompozytorem Włodzimierzem Korczem. Najlepsze urodzinowe życzenia dziś dla Alicji Majewskiej i mam dla Państwa taką piękną piosenkę pani Alicji, myślę, że idealną na sobotni poranek właśnie o tej porze roku. Proszę posłuchać.

0: czarująca Alicja Majewska, która dziś obchodzi urodziny na pianinie, oczywiście Włodzimierz Korcz, i za tydzień wystąpią na scenie w Opolu, na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Radiowa Jedynka też tam będzie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I wolna sobota z Jedynką, w której dzisiaj będziemy sporo mówić o tym, że trwa 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem Czytanie, Mądrość, Siła. I o tym haśle i o całej akcji po 7.30 porozmawiam z moim gościem. Będzie z nami prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Irena Koźmińska, ale przy tej okazji pytam też państwa o poranku o wasze ukochane książki z dzieciństwa. I pani Danuta na Facebooku wymienia jednym tchem Zaczarowany Ołówek, Ania z Zielonego Wzgórza i Karolcia Marii Kruger. No to muszę powiedzieć pani Danuto, że to taka literacka dziecięca klasyka chyba, ale ta Karolcia to nie tylko pani ulubiona książka.
2: Nie pamiętam dokładnego tytułu, ale chyba Karolcia z jej koralikiem. Była mega fajna. Była taka Karolcia i ona miała taki koralik. Z tego co pamiętam, to co sobie jakby chciała, co sobie wymyśliła, to się pojawiało w prawdziwym życiu. No i po prostu no, niesamowita była ta książka w pierwszej podstawówki, jakiej czytałem.
3: A co było w niej wyjątkowego?
2: No właśnie chyba to, że właśnie to co chciała, to się działo. Jakby po prostu takie cudowne przygody były, że ciężko to opisać.
3: Jaka jest pani ulubiona książka z dzieciństwa?
4: Kubuś Puchatek. Bo bardzo przyjemny ten miś był i pomocny.
5: Jak miałem jakieś 12 lat, to wtedy wujek mi kupił Metro 2033. Trochę dla starszych książkę, ale mi wtedy to dużo naprawdę dało, jeśli chodzi o czytanie, nie? Może dlatego, że była to taka inna książka do tego, co aktualnie było w szkołach, czy to jeśli chodzi o jakieś lektury i w ogóle. I było takie bardziej, no powiedzmy, dla chłopaków, nie?
6: Dzieci z Bulerw. Myślę, że jest kwintesencją dzieciństwa i tak też pamiętam. Miałam takie marzenie, żeby mieć tylu znajomych, żeby tak się dobrze bawić. Zresztą wróciłam do niej po wielu latach z wnukiem i odkrywam ją na nowo teraz.
3: Czy dzisiaj, jak pani czyta z wnukiem, to jest tak samo dobre, jak pani to czytała
6: w dzieciństwie? Dla mnie jeszcze lepsze, bo czuję tą beztroskę, taką też naiwność, której trochę chyba dzisiaj w życiu brakuje.
7: Właśnie się zastanawiałem pomiędzy Małym Księciem, a jeszcze była Poczwarka, pamiętam. Chyba bardziej bym dał Poczwarkę. Bardzo piękna opowieść o przemianie, o rodzicielstwie, o dojrzałości, o dojrzeniu do bycia rodzicem. I to na tym etapie, jak byłem dzieckiem i tak to przeczytałem, to dużo zrozumiałem dzięki tej lekturze.
3: No ale to dla dziecka z pewnością musi być ciężka lektura.
7: Tak, ale ja myślę, że też lektury powinny być wymagające, ponieważ one służą kształceniu młodego człowieka, żeby pokazać, że świat jest też, ma wiele problemów i w tym dorosłym życiu są czasami problemy, które ciężko przeskoczyć, dlatego taka lektura może pokazać taką sytuację, że rzeczywiście tak może niektórych życie dorosłych wyglądać i przygotowuje je na to.
8: Król Maciuś I, ponieważ nazwa król przyciągnęła mnie jako dziecka, bo chciałem zostać też kiedyś królem.
3: Nie udało się.
8: Niestety, ale za to jestem królewiczem u swojej żony.
0: No, tam każdy może być z drugiej strony królem własnego życia, drogi panie. Ale w ogóle bardzo mądre rzeczy mówili rozmówcy Michała Szarka na temat swoich ukochanych książek z dzieciństwa. Myślę, że tylko potwierdzają to, że rzeczywiście czytanie daje mądrość.

0: mądrość i daje siłę. Tak jak mówią to organizatorzy Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. To jakie tytuły państwo do tej listy ukochanych książek z dzieciństwa dorzucą? 22 139 22 02.
1: Moją ulubioną książką, czy w zasadzie cyklem książek z dzieciństwa, były książki Zbigniewa Nienackiego o panu samochodziku. Czytałem je z rumieńcami na twarzy i do dziś pamiętam te emocje i ciekawość, co będzie dalej. Pozdrawiam z Brennej.
0: Pozdrawiamy panie Pawle, dzięki za telefon. Czekam na kolejne 22 139 22 02.

0: dzieciństwie karmiła swoją wyobraźnię takimi książeczkami jak Pan Maruśkiewicz i Wieloryb, Największa podróż małego ludzka, Konik Garbusek. Jako już podlotek rozczytywałam się w Małej Księżniczce i w Czarodziejskim Ogrodzie.
1: To lista ukochanych książek z dzieciństwa od pani Grażyny. Co państwo dorzucą do tej naszej dzisiejszej listy, którą tworzymy przy okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom? 22 139 22 02 i nasz jedynkowy Facebook.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A my teraz w wolnej sobocie z jedynką zaglądamy na malowniczy rynek w Rawiczu, gdzie zakaz dokarmiania gołębi miał pomóc utrzymać centrum miasta w porządku, w czystości, no ale stał się niestety przedmiotem sporu. Uchwała, którą przyjęli miejscy radni w tej sprawie, wróciła do dyskusji po interwencji jednej z mieszkanek, która zwróciła się w tej sprawie o pomoc do fundacji Chatka Gołębia z Krakowa, bowiem organizacja przekonuje, że przepisy są zbędne i mogą budzić poważne wątpliwości prawne. No to posłuchajmy, o co chodzi w tej sprawie.
3: Bardzo mnie to dziwi, bo nie sądzę, żeby akurat w Rawiczu był wielki problem z obecnością gołębi.
4: Tak, o obowiązującym od ubiegłego roku zakazie dokarmiania gołębi na rawickim rynku mówi Dariusz Grochal, wiceprezes Fundacji Chatka Gołębia z Krakowa. Organizacja, której misją jest ochrona ptaków w przestrzeni publicznej, uważa, że uchwała może być niezgodna z prawem.
3: Nie ma de facto podstawy prawnej do zakazywania karmienia zwierząt. I taka sprawa była rozpatrywana w Sądzie Administracyjnym w Łodzi, gdzie tam też Rada próbowała wprowadzić zakaz dokarmiania gołębi i sąd to po prostu unieważnił. Gołębie miejskie są normalnym elementem miasta. Gołębie miejskie, jak sama nazwa mówi, że żyją tylko w miastach. To są zwierzęta, które będą szukać kontaktu z człowiekiem i będą szukać u człowieka pokarmu.
5: No główną przyczyną podjęcia takiej uchwały była sprawa takiego, powiedziałbym, hurtowego dokarmiania gołębi na terenie rynku.
4: Tłumaczy przewodniczący Rady Miejskiej w Rawiczu Marek Przybylski.
5: Nie chodziło nam w żadnym wypadku o jakieś incydentalne, bym powiedział, że dzieci gdzieś spróbują kawałeczek bułeczki podać tym ptakom, ale zdarzają się osoby i to są osoby, które to powtarzają notorycznie, przyjeżdżają na rynek, w tym momencie już na ulicę okalające rynek, z wiadrami pełnymi karmy i wysypują tą karmę na ulicach. Dla mnie jako mieszkańca jest to zachowanie niedopuszczalne. Ja jestem empatyczny, kocham

0: Zwierzęta, mam też zwierzęta w domu, ale do takiej sytuacji my nie możemy dopuszczać.
1: Zdaniem wiceprezesa Fundacji Dariusza Grochala samorządy powinny tworzyć gołębniki miejskie, stosowane choćby w Niemczech.
2: To jest najlepsze rozwiązanie i gołębie żyjące w miastach, one się same do tego gołębnika przenoszą i tam można je dokarmiać, można kontrolować populację poprzez podmianę jajek, można badać ich stan zdrowia. Dzięki temu, że one mają miejsce do życia, znikają z naszych balkonów, parapetów, no i stają się mniej uciążliwe dla mieszkańców, którzy nie chcą ich obecność.
1: Czy zakaz dokarmiania gołębi na rynku powinien obowiązywać? Mieszkańcy Rawicza są w tej sprawie podzieleni.
3: Kocham zwierzęta, więc chyba bym była za, żeby można było dokarmiać.
4: Mi one nie przeszkadzają, także jestem za gołębiami.
5: Brudzą mi i latają i tak dalej.
6: Zakaz dokarmiania gołębi powinien obowiązywać. Te gołębie generalnie powodują szkody, więc powinno ich być trochę mniej. Czy powinno się całkowicie wyeliminować? No myślę, że nie, bo to by było sprzeczne naturze, ale trzeba coś z tym zrobić, żeby ludzie ich nie dokarmiali.
7: Sprawą zajął się Bartłomiej Klubś, a Fundacja Chatka Gołębia zapowiada dalsze kroki. Jeśli ta uchwała Rady Miasta w Rawiczu nie zostanie uchylona, to organizacja chce iść do sądu. No i ciekaw jestem tylko, co na to gołębie z krakowskiego rynku, żeby taka fala nie poszła po Polsce zakazów dokarmiania gołębi. 22 139 22 02. U nas natomiast dziś państwo wspominają swoje ukochane książki z dzieciństwa. Co dorzuci pan Tomasz?
8: Były takie fajne, malutkie książeczki Poczytaj mi, mamo. Nie pamiętam, jakie to były tytuły. Małe bajki, które... I nawet jeżeli się jeszcze nie umiało czytać, to obrazki też robiły swoje.
7: Sprawdziłem w internecie, panie Tomaszu, rzeczywiście różne bajki, różne baśnie w tej serii zostały wydane, ale najważniejszy ten tytuł, Poczytaj mi, mamo, bo właśnie to jest najważniejsze, żeby dorośli czytali ze swoimi dziećmi. O tym będziemy rozmawiać za jakąś godzinę w wolnej sobocie z Jedynką. Będzie rozmowa o Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.

0: Za kwadrans będzie siódma, to wolna sobota z jedynką i nie wiem, czy państwo zauważyli, że od jakiegoś czasu mamy taką tradycję, że o tej porze zaglądamy za ocean, bo tam też dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Z nami nasz korespondent za oceanem, Jan Pachlowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, choć jak zawsze podkreślam, z mojej perspektywy to jest dobry wieczór
0: jest
1: i też z perspektywy
0: wieczór,
1: naszych słuchaczy tutaj, z tej perspektywy zaoceanicznej.
0: A mamy przecież też takich słuchaczy. Janku, no to porozmawiajmy o tym, co wczoraj wydarzyło się na przylądku Canaveral na Florydzie. Nie wiem, czy państwo też to widzieli. Rakieta New Glenn firmy Blue Origin eksplodowała podczas testów przed planowanym czwartym startem w przestrzeń kosmiczną. No niektórzy eksperci już mówią, że to najpotężniejsze eksplozja rakiety od co najmniej pół wieku. Właściciel firmy Blue Origin, miliarder Jeff Bezos, no ma teraz niezłe zmartwienie. Cieszy się być może właściciel firmy SpaceX, czyli jego konkurent Elon Musk, ale zacznijmy na początek od samego tego zdarzenia, Janku. Najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało, ale czy są już jakieś wstępne ustalenia, jakie mogły być tego przyczyny?
1: Nikomu nic się nie stało, a internet nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na świecie zalany jest tymi zdjęciami, zresztą nie tylko oficjalnymi, ale także tymi, czy filmami wideo, które zrobili okoliczni mieszkańcy. Firma Blue Origin w takich ostatnich komunikatach potwierdziła, że podczas tak zwanego testu, on nazywa się Hot Fire. To wszystko polega na odpaleniu silników rakiety przy jednoczesnym jej unieruchomieniu na Ziemi i wtedy doszło właśnie do anomalii, które doprowadziły do wybuchu. Ta rakieta New Glenn zostanie teraz uziemiona na dłuższy czas. No ten wybuch to w ogóle spowodował szok, tak jak podkreślamy. Mhm. Jeff Bezos, już wspomniany tutaj przez nas, określił ten incydent mianem bardzo ciężkiego dnia, co stanowi też właśnie poważne takie niepowodzenie dla kosmicznego przedsięwzięcia firmy Blue Origin. No i też wspomniany był Elon Musk. Z kolei Elon Musk, szef konkurencyjnego jednak SpaceX, bo obie te firmy rywalizują ze sobą o szerokie tutaj kontrakty, które zleca na NASA, to Elon Musk skomentował zdarzenie słowami: rakiety to trudne sprawy. Po tej eksplozji personel naziemny obsługujący w pobliżu startu właśnie tutaj tą rakietę został bezpiecznie ewakuowany. Firma Blue Origin przygotowywała się do zaplanowanego na czerwiec czwartego startu rakiety New Glenn, której zadanie miało być wyniesienie na niską orbitę okołoziemską kilkudziesięciu satelitów internetowych i to ma być właśnie też konkurencja do Starlingów już wspomnianego przed chwilą Elona Muska i firmy SpaceX. Natomiast szef NASA Jared Isaacman w takim specjalnym komunikacie poinformował: będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby wesprzeć gruntownie zbadanie tej anomalii, ocenić jej wpływ na misję w najbliższym czasie oraz powrócić do startów rakiet.
0: Ale Janku, pojawia się pytanie, jakie mogą być takie dalekosiężne konsekwencje tego wybuchu, no bo akurat to zdarzenie zbiegło się z informacją NASA o tym, o takiej, no o pierwszych zarysach pierwszej fazy planów budowy bazy księżycowej, no i to są, będą kontrakty warte setki miliardów dolarów.
1: Podkreślamy tutaj, że bazy na Księżycu, coś na wzór funkcjonującej w tej chwili Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rzeczywiście powstaje pytanie i tutaj jak mówiłem o tym, że kwestie tutaj tego wybuchu, zdjęcia, filmy to zalewają na amerykański internet, ale też powstaje właśnie pytanie, które lawinowo zadawane jest w internecie i starają się odpowiedzieć fachowcy, czy też w ogóle są dyskusje, w jaki sposób i czy w ogóle też opóźnić to może jednak program Artemis, czyli powrót Księżyca, powrót człowieka na Księżyc. Przypominamy państwu, że firma Blue Origin, właśnie należąca do Jeffa Bezosa, ona ma dostarczyć parę lądowników, których zadaniem będzie przetransportowanie pojazdów księżycowych na powierzchnię Srebrnego Globu w rejonie jego bieguna południowego. Posłuchajmy zresztą, co na ten temat mówi szef NASA, już wspomniany przez nas Jared Isaacman.
2: Chciałbym podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi, obu partiom w kongresie oraz podmiotom współpracującym z nami, a także międzynarodowym partnerom zaangażowanym w cały projekt. Słowa uznania należą się wszystkim, którzy przyczyniają się do naszej misji i staje się ona możliwa.
1: Podkreśla szef NASA, jak to wygląda już

0: na podsumowanie w takich zarysach na tą chwilę czasowych. Od 2029 roku do takich wczesnych lat 30., oczywiście XXI wieku, NASA zapoczątkuje wznoszenie stałej infrastruktury na Księżycu, w tym sieci energetycznej, a oczekuje się natomiast, że baza będzie gotowa do zapewnienia astronautom długotrwałego pobytu w specjalnych takich stałych modułach mieszkalnych w przyszłej dekadzie, w trakcie trwania trzeciej fazy budowy bazy takiej właśnie dla astronautów na Księżycu, która ma być potem bazą wypadową dalej na Marsa.
1: No i ciekawe, co teraz myśli sobie miliarder Jeff Bezos, patrząc właśnie na nasz Księżyc. Jan Pachlowski, o tym wszystkim z oceanu. Janku, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Za 6 minut będzie 7. Po 7 w wolnej sobocie wrócimy do dyskusji o ukochanych książkach z dzieciństwa, ale wcześniej Radio Kierowców, aktualności i sport w jedynce.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Informacje w kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: A, B, C, D, E, F,
7: G, H, I,
6: J, K.
8: K jak kolorowy dzień dziecka.
9: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny.

0: jasny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
4: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia.
3: Jak ja to kocham, jak ja to lubię.
4: 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, czas na raport z dróg. Poważny wypadek jest w Warszawie na skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej z Bartycką. W kierunku Wilanowa jedno auto stoi w poprzek drogi, zajęte są dwa pasy. To informacja od naszego słuchacza. Na mapach również widać, że ruch jest spory na Czerniakowskiej. Zdarzenie oczywiście można ominąć, przykładowo ulicą Belwederską czy jadąc przez wał Miedzeszyński. Za węzłem Budziszów w kierunku Wrocławia jest także widoczne przewężenie A4 w kierunku Wrocławia. Również na mapie pojawiła się informacja o zdarzeniu drogowym. Korek na razie jest niewielki, nie powinno być tam problemów z przejazdem, żeby przejechać, ale ruch rośnie również na wysokości Torunia. Autostrada A1, trasa w kierunku Gdańska. Tam na co dzień prowadzone są oczywiście prace drogowe, ale widać, że poza tym na wspomnianym odcinku także jest zdarzenie komunikacyjne. A jeżeli Państwo są w trasie, widzą utrudnienia na drodze, to oczywiście prosimy o telefon 22 513 11 11. Tymczasem przypominamy jeszcze cały czas o pracach drogowych. O 7 zaczynają się prace na obwodnicy Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Tam obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Prace potrwają jeszcze do 1 czerwca, do poniedziałku do godziny 18. Na miejscu zajęty jest naprzemiennie prawy i lewy pas ruchu i te prace prowadzone są cały czas na rondzie. Cały dzień oczywiście czekamy na Państwa zgłoszenia. Przypominamy jeszcze raz, Polskie Radio Kierowców, numer do naszego studia to 22 513 11 11 i oczywiście numer jest całodobowy, cały czas można z niego korzystać. 22 513 11 11.

0: Jest siódma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. 11 województw centralnej i zachodniej Polski z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrożenie utrzyma się do wieczora. Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej, ale Pałac Prezydencki może zapalić czerwone światło.
1: Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
2: Ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa.

0: poczobut z nagrodą specjalną Gazety Wyborczej.
1: Bohaterem się nie czuję, no ale faktem jest, że nie złamali mnie.
0: Na początek pogodowe ostrzeżenie przed burzami będą dziś zagrożeniem w 11 województwach. Jak podają w komunikacie służby IMGW, chodzi o regiony zachodniej i centralnej Polski. Do 22 miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego powieje silny wiatr do 70 km na godzinę. Możliwy jest także grad. A silny wiatr jest teraz największym przeciwnikiem strażaków na Mazowszu, którzy dogaszają pożar lasów w powiatach wołomińskim i mińskim, niedaleko Warszawy.
2: Jak nie było wiatru, mieliśmy tę sytuację opanowaną, natomiast jak Państwo sami widzieliście, wiatr się wzmagał, zmieniał się kierunek wiatru, z powrotem nam to się rozpaliło, ale na chwilę obecną ten front pożaru znowu został zatrzymany.
0: Mówił nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Sytuacja w tej chwili jest opanowana, ale jak mówią ratownicy, jest też dynamiczna i wiadomo, że akcja ratowników i leśników potrwa jeszcze kilka dni. Z Sejmu do Senatu trafi teraz przyjęta przez posłów ustawa o statusie osoby najbliższej. Ma uregulować i ułatwić życie osobom, które żyją ze sobą, nie zawierając związku małżeńskiego. Ale wiele wskazuje na to, że nawet jeśli przejdzie przez cały parlament, to wejście w życie przepisów zablokuje Pałac Prezydencki.
3: Karol Nawrocki zapowiada, że będzie bronił konstytucji, a ta w artykule 18 przyznaje szczególną ochronę wyłącznie instytucji małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
4: Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
3: Prezydent dodaje, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna. Zdaniem Urszuli Pasławskiej z PSL te przymioty ma uchwalona ustawa.
5: Ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa. Szanuje konstytucję. Szanuje instytucję małżeństwa.
3: Opozycja uważa, że ustawy poprawić się nie da i powinna wylądować w koszu. Lewica chce natomiast rozmawiać z prezydentem, aby jeszcze w Senacie dopracować ustawę tak, by uzyskała jego podpis. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Bliżej zgody jest natomiast w sprawie ustawy łańcuchowej. Ona też przeszła przez Sejm z poparciem nie tylko koalicji rządowej, ale też części Prawa i Sprawiedliwości. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej liczy na to, że tym razem nie będzie weta prezydenta, tylko jego podpis.
6: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu.
0: Pełnej akceptacji dla nowych przepisów nie wyklucza też poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.
7: Tu jest przestrzeń do kompromisu pomiędzy Sejmem, rządem i prezydentem, więc myślę, że jest na to szansa, ale z nikim w kancelarii prezydenta na ten temat nie rozmawiałem.
0: Ustawa łańcuchowa to nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakazująca trzymania psów i kotów na uwięzi. W porównaniu z pierwszą wersją zmieniono zapisy dotyczące rozmiarów kojców. Minimalne warunki ma określać resort rolnictwa po konsultacji z głównym lekarzem weterynarii.
8: To są aktualności jedynki.
0: Po raz kolejny rządowy program CPN przedłużony. Obniżony VAT i akcyza oraz maksymalne stawki na stacjach będą obowiązywać do 15 czerwca, przekazał rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna.
9: Od wielu tygodni Polska ma jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej. Dzięki pakietowi CPN ceny paliw są niższe średnio o złotówkę lub nawet złoty 20 na litrze.
0: Jak dodaje resort, kolejne decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia programu będą podejmowane co dwa tygodnie. Premier Danii Mette Frederiksen, Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej. To wyróżnienie dla osób, które przyczyniły się do obrony wartości kluczowych dla liberalnych demokracji. Nikt na to nie zasłużył tak, jak szefowa duńskiego rządu, przekonywał polski premier Donald Tusk.
10: Coś wiem o tym, jak trudno jest po raz trzeci zostać premierem. Jestem z tobą, Mette, w tym trudnym zadaniu. Walcz, dziewczyno, walcz. Bez ciebie będzie gorzej. Głęboko w to wierzę, że jeszcze nie raz nas zadziwisz i na niejedną nagrodę zasługujesz.
0: Nagrodę specjalną Gazety Wyborczej otrzymał natomiast Andrzej Poczobut.
1: Kochanie, ja to już jakby mówiłem, nie? Bohaterem się nie czuję. To pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. No, ale faktem jest, że nie złamali mnie, no.
0: Nagrodę czytelników i czytelniczek otrzymała z kolei lekarka, ginekolożka Gizela Jagielska. Konkurs zakończony, imiona wybrane. Młode lubelskie sokoły, które zamieszkały w elektrociepłowni Wrotków, będą się nazywały Zwrotka, Gerda, Wolta i Gwizdek. Swoje propozycje i głosy oddały setki osób, cieszy się Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.

0: Wszyscy dostaną certyfikat poświadczający nadanie im zwycięskiego imienia wraz z kopią obrączki obserwacyjnej, na której będzie też wypisane imię danego ptaka.
1: Dodam tylko, że młode sokoły to pisklęta pary o imionach Czajnik i Wanda. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Wczoraj polski mecz na tenisowych kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. O spotkaniu Igi Świątek z Magdą Linet, Cezary Gurjew.
3: Za nami piękny polski pojedynek. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek pokonała Magdę Linet 6-4 i 6-4.
4: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, jakieś drobiazgi. To tyle. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do pytania.
3: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Dziś w meczu trzeciej rundy rewelacyjna kwalifikantka Maja Chwalińska zagra z Greczynką Marią Sakari.
2: To spotkanie o 11:00. Kajakarz górski Michał Pasiut zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Lublanie.
5: Czekałem na to 8 lat, więc to sama ta liczba już chyba mówi dużo, ale warto było. Przejazd był bardzo dobry, trzeba się cieszyć ze srebra.
2: Zwyciężył Włoch Xavier Ferrazzini, a w rywalizacji kobiet Słowenka Ewa Alina Hoczewar. Wioślarze rozpoczęli sezon w Sewilli. 8 polskich osad wystartowało wczoraj w eliminacjach. Do jutrzejszych finałów zakwalifikowały się kobieca czwórka bez sterniczki oraz męska ósemka, a dziś 5 półfinałów z biało-czerwonymi, między innymi dwójka podwójna Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski, a więc aktualni mistrzowie świata i Europy. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do jutrzejszego towarzyskiego meczu we Wrocławiu. Rywalami Polaków będą Ukraińcy, natomiast w środę w Warszawie podopieczni selekcjonera Jana Urbana zagrają z Nigerią. To spotkanie będziemy transmitować na naszej antenie. A dziś w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain-Arsenal. Więcej o tym meczu już za godzinę.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Poranek najchłodniejszy na północnym wschodzie, także w górach świętokrzyskich i na terenach podgórskich Małopolski i Podkarpacia. Od 8 do 10 stopni. Najcieplej nad morzem i na zachodzie, już od 15 do 17 stopni. Przedpołudnie dość ładne, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Po południu rozpogodzi się też na zachodzie, ale właśnie od zachodu w stronę centrum i na wschód kierują się już chmury niosące przelotny deszcz i gwałtowne burze.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
7: Reklama. Autopromocja.
10: Ostatnie prawdziwe samochody to te z lat 90. No najwyżej z pierwszej dekady obecnego wieku. A dziś?
11: Elektryki, ekrany, sztuczna inteligencja, brzmi strasznie.
10: Ja chyba się nie dam przekonać.
11: Jeżeli uważają Państwo, że prawdziwe samochody skończyły się 20 lat temu, możemy się trochę pospierać.
10: Z przyjemnością to zrobię. Już dziś prosto z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. A Dagmara zaprosi Państwa na Zielony Weekend, gdzie można będzie przetestować elektryki i hybrydy. Zapraszamy.
11: Dagmara Kowalska
10: i Patryk Bedliński.
7: Jedyne takie miejsce. Dziś od 9 rano.
12: Jedynka. To jest radio.
7: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: No nie wiem, czy zamiast kawki wskazane o tej porze summer wine, może jak się lato zacznie, a to już niedługo. Prawie kwadrans po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: A ta sobota wypada w tygodniu, w ogólnopolskim tygodniu czytania dzieciom. W poniedziałek mamy z kolei Dzień Dziecka, dlatego dzisiaj łączymy te dwa wydarzenia i o poranku tworzymy listę ukochanych książek z najmłodszych lat.
4: Pierwsza książka, którą czytam, pamiętam jak gdzieś, to był Koziołek Matowek. Mogłem go czytać 2-3 razy, bo nie tak mi się to podobało.
5: Książka z dzieciństwa, przygody Robinsona Crusoe, bardzo.

0: miło wspominam i pamiętam Pinokio. Czytałem z tatą. Pozdrawiam.
1: O, czytałem z tatą. To bardzo mi się spodobało, co powiedział nasz słuchacz, bo właśnie o to chodzi. Także w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Zresztą nie tylko w tym tygodniu, w ogóle o to chodzi, żeby dorośli czytali dzieciom. I o tym porozmawiam po 7:30 z prezesem

0: jazdy w kasku na rowerach i hulajnogach dla osób do 16 roku życia. Natomiast eksperci przypominają, że dorośli też powinni dawać dobry przykład.
1: Rodzic jadący bez kasku nie przekazuje dziecku wyłącznie informacji o swoim własnym wyborze, a bardzo często modeluje sposób myślenia o ryzyku.
2: Ten przykład powinien i często idzie z góry.
0: I więcej o tym już za kilkanaście minut w Wolnej Sobocie z Jedynką. Patryk Michalski, zapraszam.

0: z opisem lokomotywy przez Tuwima.
1: Najpierw powoli, jak żółw uciężale, ruszyła maszyna po szynach ospale.
0: To była bardzo zawsze interesująca podróż.
1: Spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka. To tak toto, tak toto, tak toto, tak toto, tak toto, tak toto, tak toto.
2: No to jest nas dwóch, panie Stanisławie, bo to też była moja ukochana książeczka z dzieciństwa, Lokomotywa Juliana Tuwima. Znałem na pamięć i nawet jak nie potrafiłem czytać, to udawałem, że umiem czytać, przewracając stronę w odpowiednim momencie. Też mnie fascynowała kolej od małego dziecka. No i teraz właśnie tak to, to tak, to tak będą pędziły i lokomotywy, i wagony po szynach w wakacje, bo powiemy teraz w wolnej sobocie z Jedynką o tym, co PKP szykuje na wakacje, a ma być więcej miejsc, więcej pociągów, nowe kierunki i pociągi mają wrócić do kilku miast po wielu latach przerwy. Kolejarze ogłosili właśnie szczegóły letniego rozkładu jazdy. Spółka PKP Intercity zapowiada wzmocnienie wszystkich nadmorskich kierunków, czyli do Trójmiasta, Kołobrzegu czy do Świnoujścia. Pociągi czy podróże mają, pociągi mają być dłuższe, a podróże mają być krótsze. O szczegółach Aleksander Przoniak.
3: W czasie tegorocznego lata pasażerowie będą mieli do dyspozycji 560 połączeń w ciągu doby. To o 46 połączeń więcej niż w czasie ubiegłorocznego lata. Po raz pierwszy skład Pendolino będzie kursować z Bielska Białej do Ustki. W rozkładzie znajdą się nowe połączenia do turystycznych miejscowości nad morzem, w górach czy na Warmii i Mazurach. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że wzmocnione zostaną wszystkie popularne trasy wakacyjne.
4: Będzie dużo więcej pociągów do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina, ale także na nasze piękne Mazury i w ogóle połączenia między Warmią i Mazurami, a sąsiednimi województwami także będzie lepsze. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie chociażby z Olsztyna przez Ełk do Białegostoku.
3: Po wejściu nowego letniego rozkładu jazdy na kolejową mapę Polski wraca między innymi Łomża. Ostatnie pasażerskie pociągi kursowały tam ponad 30 lat temu. Kolejarze zmodernizowali tę linię. Łomża będzie jednym z kilku miast na powrót podłączonych do sieci kolejowej.
4: Tam po 33 latach przywracamy połączenia pasażerskie, bo 30 ponad latach i do Łomży, i do Śniadowa, i do Ostrołęki wrócą pociągi, ale to nie jest jedyne przywracane połączenie. Dzięki dobrej współpracy z przewoźnikami regionalnymi, po remontach, które wykonało PKP Polskie Linie Kolejowe, pociągi wrócą na linię Nowy Sącz-Marcinkowice, ale także wrócą na linię Sandomierza do Chmielowa.
3: Na razie spółka PKP Intercity wyprawi do Łomży dwa pociągi. Oprócz tego do miasta będą dojeżdżać składy Polregio. Do przyszłego roku nie będzie jednak bezpośredniego połączenia z Łomży do Warszawy. Przyczyną jest trwająca cały czas modernizacja linii numer 29. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że na razie do tego miasta będzie można dojechać z Białegostoku i Olsztyna.
5: PKP Intercity oferuje dwa pociągi. My z większą ofertą wejdziemy latem roku 2027. Wtedy najprawdopodobniej zaoferujemy 5 par pociągów łączących Łomżę z Warszawą. To będą już pociągi oparte o nasze pociągi hybrydowe. W tym roku oczywiście pasażerowie będą mogli się przesiadać w Białymstoku, Olsztynie.
3: Do wakacyjnego rozkładu powraca popularne w zeszłym roku połączenie międzynarodowe do Rijeki w Chorwacji. W tym roku będzie więcej miejsc i więcej kursów. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, będzie też można tym składem dojechać do Słowenii.
6: W tym roku lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego, Wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku.
3: Letni rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia.
2: Wszystko fajnie, no wszystko fajnie, tylko czy pociągi do Szczecina to pociągi w kierunku nadmorskim? Szczecinianie, co wy na to? 26 minut po 7.

0: Moją ulubioną lekturą w dzieciństwie była lokomotywa Tuwima. Bardzo ciekawie opisywał Tuwim działanie parowozu.
1: Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha.
0: Podróżując pociągiem ciągnionym przez parowóz, porównywałem później pracę tej maszyny.

0: 29 minut po siódmej, wolna sobota z jedynką i wracamy do naszej listy ukochanych książek z dzieciństwa 22 139 2202.
1: Dzień dobry. Ja nie będę wymieniać wielu tytułów, bo by nie starczyło dnia, ale jeden na pewno pamiętam. To seria opowiadań Strzeleckiego o Tomku. Dostałam pod choinkę pierwszy tom Przygody Tomka na Czarnym Lądzie i tak się zaczęła moja przygoda, a gdy się skończyła, to się popłakałam, że już nie ma więcej tomów i przeczytałam jeszcze parę razy od nowa.
0: No ale z książkami to jest najpiękniejsze właśnie. W książkach to jest najpiękniejsze, że zawsze można do nich wrócić. 22 139 2202 czekam na kolejne tytuły. A skoro przy lekturach jesteśmy?
2: Sekund polszczyzny.
0: I nasze panie od polskiego, dr Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka.
3: Dzisiaj naszymi bohaterami są Miss i Mister.
4: Miss to ona, Mister to on, chociaż oba rzeczowniki kończą się spółgłoską. W języku polskim rzeczowniki żeńskie zwykle kojarzymy z zakończeniem a, ale te dwa wyrazy to zapożyczenia i darujemy sobie tę spółgłoskę. To jest ta miss, czyli po angielsku dosłownie panna, a w języku polskim wyraz ten ma znaczenie tytuł dziewczyny, która zwyciężyła w konkursie piękności. No i także sama ta dziewczyna, która zdobyła ten tytuł. Wybrać można miss Polonię, albo miss świata, albo właściwie miss Polskę powinno się powiedzieć, a mówimy miss Polski.
3: No właśnie. To co się porobiło?
4: Jakieś dziwne gramatyczne zamieszanie się zrobiło, jakiś fikołek. Skoro Miss to panna i Miss Polonia to panna Polonia, to też powinna być Miss Polska, Miss Niemcy, Miss Francja. A utrwalił się inny schemat gramatyczny, Miss czegoś, Miss Polski, panna Polski, panna Niemiec, panna Francji. Trochę nielogiczne, no ale tak jest, tak się zrobiło.
3: No i tak jest właśnie z panną, czyli z Miss, a z panem...
4: Misterem, tak.

0: jest trochę inaczej. Mister to jest oczywiście forma grzecznościowa, używana w krajach anglosaskich w odniesieniu do mężczyzn, zwykle w połączeniu z nazwiskiem, znaczy tyle co pan. No ale także mister to jest rzecz jasna, tytuł mężczyzny, który zwyciężył w konkursie urody męskiej, no i ten sam mężczyzna, ale również mister to jest produkt, firma uznane w jakimś konkursie za najlepsze.
1: Na przykład dom wybrany w dorocznym konkursie na dom najlepiej zaprojektowany i wykonany pod względem architektonicznym, estetycznym i użytkowym.
0: To mister.
1: Właśnie
0: dom.
1: Też.
0: Tak, ale już nie miss. Chatka to nie jest miss.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Kwiat Jabłoni w Wolnej Sobocie z jedynką za 25 minut będzie 8. Dzisiaj dużo mówimy o książkach z dzieciństwa, z czasów państwa dzieciństwa. Państwo wspominają swoje ukochane tytuły. A kiedy przyjdzie państwu ochota po wspólnym czytaniu z dziećmi na przejażdżkę rowerem, to proszę pamiętać, że już za kilka dni dzieciaki rowerem będą mogły poruszać się tylko w kasku. 3 czerwca dokładnie wejdzie obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy UTO, czyli urządzeniami transportu osobistego. No problem w tym, że sami rodzice jednak nie dają najmłodszym przykładu. Dziecko jedzie w kasku, tata albo mama już nie. Często takie sytuacje widzę. Psychologowie alarmują,

0: Informują, że dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwacje, a policja przypomina, że wypadek o wiek nie pyta. O czym przypomni nam też Izabela Kostyszyn.
1: Wiosna, ciepłe popołudnia i coraz więcej rowerów oraz hulajnóg na ulicach. Ale razem z sezonem wraca też problem wypadków najmłodszych użytkowników dróg. Już za kilka dni zmienią się przepisy. Dzieci do 16 roku życia nie będą mogły legalnie jeździć bez kasku. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi wprost, za zmianami stoją dramatyczne statystyki.
2: Tylko od początku tego roku według wstępnych danych odnotowaliśmy 393 wypadki drogowe z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W ich następstwie śmierć poniosły 4 osoby, a 351 zostało rannych.
1: Choć obowiązek obejmie tylko najmłodszych, policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo nie kończy się wraz z 16 urodzinami.
2: Już dziś apelujemy do wszystkich użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych, a także UTO, aby nie czekali na wejście w życie nowych regulacji i zakładali kask przy każdej jeździe. Dotyczy to nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych.
1: Taką samą kampanię od lat prowadzą społecznicy ze stowarzyszenia Kask jest Cool z Kalisza. Zdaniem Rafała Wieczorka z tego stowarzyszenia problemem nie są dzieci, tylko dorośli, którzy świecą przykładem, ale często złym.
3: My już 2 lata temu jako stowarzyszenie wprowadziliśmy w życie akcję Jadąc w kasku dajesz przykład dzieciom. Pozyskując różnego rodzaju środki, kupujemy takie tabliczki drogowe o takim haśle i w przestrzeni ścieżek rowerowych w Wielkopolsce już takie tabliczki są zawieszone. Mają one na celu podniesienie świadomości osób dorosłych tego, że jednak ten przykład powinien i często idzie z góry.
1: Bo dziecko bardzo szybko zauważa jedno. Tata każe założyć kask, ale sam jedzie bez niego.
4: Mam 2 synów i obaj jeżdżą w kaskach. Na tyle często, że jak ja nie założę kasku gdzieś tam dojeżdżając, to zawsze dostaję od nich, że nie mam kasku.
5: Czy jeżdżą państwo w kaskach?
6: Dzieci jak najbardziej.
5: Dzieci jeżdżą w kaskach, tak?
6: Dzieci jeżdżą w kaskach, tak.
5: A pan?
6: No nie.
5: Uważa pan, że to jest dobry przykład dla nich, że pan nie jeździ w kasku?
6: No raczej nie, aczkolwiek no dbam o dzieci tak, żeby one bezpiecznie jeździły, mimo tego, że tata czasami może no, nie jeździ bez kasku, tak, i nie świeci przykładem, powiedzmy tak.
5: A dlaczego pan jeździ bez kasku?
6: Przyzwyczajenia tak mi zostało.
1: Psychologowie nie mają wątpliwości. Dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwacje. Dorosły, które kasku nie nosi, przekazuje niespójny komunikat, podkreśla Patrycja Uram, doktorantka z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
7: Rodzic jadący bez kasku nie przekazuje dziecku wyłącznie informacji o swoim własnym wyborze, a bardzo często modeluje sposób myślenia o ryzyku. A więc na przykład, że zasady bezpieczeństwa można zawiesić, jeżeli na przykład są niewygodne albo jeżeli wydają się niepotrzebne.
1: Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 3 czerwca. Policja zapowiada przede wszystkim edukację i kontrolę, ale eksperci podkreślają, najważniejsze jest nie to, czy kask jest obowiązkowy. Najważniejsze, żeby po prostu był na głowie.
0: Także jeśli szukacie państwo prezentu na Dzień Dziecka, to można kupić kask i dla dziecka, i dla siebie. I warto pamiętać, że kaski też należy wymieniać jednak co kilka lat, nawet jeżeli nie były użyte, tego życzę oczywiście, no to tracą certyfikaty, technologia się zmienia, więc co kilka lat warto kupić nowy kask. Za 20 minut godzina 8 w naszym studiu, za 3,5 minuty Irena Koźmińska, prezes Fundacji Cała Polska czyta dzieciom. Porozmawiamy sobie o Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.

0: No nie tylko dziewczyny chcą mieć mnóstwo radości, chłopcy też, przede wszystkim z czytania. Trwa ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. Rozpoczął się on w Dzień Matki, potrwa do Dnia Dziecka, więc ten tydzień pięknie spina te dwa wyjątkowe dni w roku. Ale chodzi przecież o to, żeby to nie był tylko tydzień. O tym już od wielu lat przypomina Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, a w studiu prezes Fundacji Irena Koźmińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani prezes, nasi słuchacze dzisiaj wspominają swoje książki z dzieciństwa. Pięknie też mówią o tym, jakie one miały dla nich znaczenie. Pan Paweł, proszę posłuchać, co właśnie mówił na temat, co mówi na temat książek z dzieciństwa.
2: Będąc w moich czasach już bardzo dawno młodzieńczy, bo to książki były takim teatrem wyobraźni poza radiem, bo telewizja była jeszcze czarno-biała i to nie w każdym domu była. I prawdziwym takim bajkowym światem to były książki. Ja przeczytałem pierwszą książkę, to była jak Wojtek Ostrowski.
0: A dzisiaj, w dobie ekranów, telewizorów, bajek, smartfonów, książka też może być takim teatrem wyobraźni?
1: Mogłaby być, gdyby rodzice o to zadbali. Dlatego, że wszystko zależy od doświadczeń czytelniczych dziecka. Dziecko nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować, czytając mu od urodzenia. To znaczy zachęcamy, by czytać od urodzenia, ponieważ jest to przy okazji znakomita nauka języka.
0: Czyli już od najmłodszych lat?
1: Od najmłodszych lat niektórych to dziwi, ale przecież my do dziecka też mówimy od urodzenia. Słyszałam kiedyś taką historię, że mama u lekarza dostaje pytanie od lekarza, który jest z dzieckiem i lekarz przygląda im się chwilę, rozmawia z mamą i mówi, a pani z nim nie rozmawia, z tym synkiem? Ona mówi, nie, bo on jeszcze nie mówi. Dzieciak miał około 2 lat, więc jeżeli rodzice sądzą, że w którymś tam momencie w wieku 3 lat czy 4 uruchomi się umiejętność mówienia, bez ich wkładu w postaci rozmów, te rozmowy na początku są jednostronne. Rodzic mówi, dziecko reaguje jakimiś piskami, mimiką, rączkami, macha. Ale to wszystko jest ten etap przygotowania do mówienia i następnie do czytania. Celem jest to, żeby wychować czytelnika, czyli osobę czytającą samodzielnie, ale nie możemy oczekiwać i zmuszać dziecka do tego, żeby od razu czytało samodzielnie. Więc jeżeli na przykład dziecko zaczyna przygodę z książką w ten sposób, że jest uczone liter, sylabizowania, to ono po pierwsze nie rozumie tego, co czyta często na głos przed całą klasą, a po drugie to jest dla niego mało interesujące, a my zabiegamy o to i mówimy o tym, jak ważne jest,

0: żeby zbudować skojarzenie czytania z przyjemnością, a więc w ramionach rodzica, a więc te wszystkie piękne chwile rodzinne, które spędzamy z dzieckiem czytając mu.
1: I które później się wspomina po latach, prawda?
0: Ależ oczywiście i to, co powiedział pan, którego wypowiedź słyszeliśmy wcześniej, on ma rację, że to był taki teatr wyobraźni. Mm. Wtedy nie było tylu rozpraszaczy, wtedy rodzice mieli, przypuszczam, więcej czasu. Może świadomość była na podobnym poziomie albo nawet niższa, ale ci rodzice byli otwarci na to. I ja mówię, że po 25 latach, bo ten nasz obecny tydzień czytania, to jest 25 ogólnopolski tydzień czytania, jubileuszowy. Że teraz sytuacja jest właściwie trudniejsza niż początkowo. To nie to, że myśmy się cofnęli. My jesteśmy zupełnie w innym momencie.
1: Świat jest inny, rzeczywistość wokół nas jest inna i na przykład utrzymanie uwagi dziecka jest na pewno coraz trudniejsze, więc jaką siłę, zgodnie z tym hasłem też tegorocznego tygodnia, czytanie, mądrość, siła. Jaką siłę, jakie umiejętności daje czytanie dzieciom na głos?
0: Siła to nie jest siła mięśni. Siła to jest odporność psychiczna, to jest umiejętność radzenia sobie z problemami, a z całą pewnością osoba, która jest mądra, potrafi sobie z tym poradzić lepiej. Poza tym osoba, która ma dłuższy przedział uwagi, która potrafi się skupić, przemyśleć coś, która ma szeroki zasób słów. Bo przecież nasze życie toczy się wśród innych ludzi. Najważniejszym narzędziem myślenia, komunikacji, zdobywania wiedzy jest język. Więc jeżeli my tego języka nie uczymy od urodzenia i to nie jest prawda, że to dziecko nic nie rozumie, ono potrzebuje tego etapu osłuchania się z językiem. Nawet 4-letnie niemowlę potrafi natychmiast odróżnić, że mówimy innym językiem, nawet jeżeli to mówi mama czy tata, czyli ten sam głos, ale inne dźwięki, inna struktura języka i niemowlę natychmiast na to reaguje, czyli jest przygotowane do wychwytywania tych niuansów. Dlatego też to czytanie od urodzenia, możemy na początku czytać nawet takie książki, które sobie czytamy, czy gazetę, czy jakąś instrukcję, ale w miarę jak dziecko zaczyna te słowa rozróżniać i je rozumieć, to już powinniśmy przejść na lektury bardziej odpowiednie dla maluchów. I my prowadzimy w fundacji od początku naszych działań złotą listę książek polecanych.
1: Tak, bo to też jest pytanie, co czytać, bo że czytać w ogóle to tak, wszyscy się co do tego zgadzamy, ale ważne jest, co czytamy.
0: To jest podobne pytanie, czym karmić dziecko? Czy tak. Można dawać byle co, chipsy, jakieś przetworzone jedzenie, czy wartościowe, pełnowartościowe? To samo dotyczy literatury. Nie jest prawdą w moim przekonaniu, że wszystko jedno, co czytamy, byleśmy czytali. Zupełnie nie. Przy pomocy czytania meblujemy dziecku głowę i serce, więc zaszczepiamy pewne idee, uczymy pięknego języka, bogatego języka, poprawnego. To jest bardzo ważne, ponieważ każdy człowiek potrzebuje swobody językowej. Jeżeli dziecku czytamy, to ono zdobywa takie instrumentarium. Po pierwsze, bardzo bogate słownictwo. Często są to słowa, których się nie używa w potocznym języku i jeżeli ono ich nie usłyszy przy tych lekturach, domowych czy przedszkolnych, to potem w szkole może mieć problem, bo nie będzie rozumieć, jeżeli takich słów niezrozumiałych będzie więcej, nie będzie rozumieć w ogóle tekstu. Ja w ogóle uważam, że oprócz tego, że trzeba apelować i ciągle apelować do rodziców, mówić od samego początku, jak ważny jest kontakt z dzieckiem. Poza tym obecność, to czytanie dziecku wymusza w pewnym sensie, albo jest wyczekiwane, oczekiwane, że rodzic będzie obecny z dzieckiem i poświęci mu swoją wyłączną uwagę.
1: Tak, a to jest budowanie, wzmacnianie relacji, to czego dziecko potrzebuje przecież.
0: Oczywiście i to je wzmacnia, pytał pan o siłę. Mhm. Jeżeli dziecko czuje się kochane, a poświęcenie mu czasu, i to takie dobre, miłe, to jest wspólna przyjemność. Daje mu poczucie, że jest kochane i razem z tym rodzicem zachęcamy tatusiów, żeby czytali, ponieważ bardzo często ojcowie nie wiedzą, o czym z takim małym dzieckiem rozmawiać. Książka
1: jest gotowy
0: scenariusz.
1: Idealnym pretekstem,
0: doskonały,
1: prawda?
0: Doskonały pretekst i jednocześnie mnóstwo tematów. Poza tym tworzy się taka dodatkowa wspólnota, wspólnota językowa, wspólnota znaczeń, wspólnota treści przeczytanych, gdzie tatuś też się może przecież przyłączyć do rozważań, czy Kubuś Puchatek gdzieś pójdzie, nie pójdzie, czy jakiś inny bohater, w zależności od tego, w jakim wieku jest to dziecko. Tutaj chciałabym szczególnie uczulić rodziców chłopców, ponieważ oni często uważają, a on nie chce słuchać, albo a on jeszcze nie mówi. Chłopcy rzeczywiście mają trochę inny start.

0: nie o to chodzi, że mają mózgi lepsze czy gorsze. Mają inne te mózgi i potrzebują nawet więcej tego czasu, cierpliwości, skupienia, wyrozumiałości. Ale chłopiec, który zostanie zostawiony samopas, może mieć duże problemy z mówieniem i czasami tatusiowie to są ci chłopcy pozostawieni kiedyś tak sami sobie, którym nikt nie pomógł rozwinąć tej swobody językowej. Nie róbmy tego chłopcom. Oni potrafią być wspaniałymi mówcami, potrafią być też osobami empatycznymi, kulturalnymi, ale oni muszą od kogoś się tego nauczyć.
1: I czytanie tutaj jest bardzo ważną częścią tej nauki, bo nawet państwa badania potwierdzają, że dzieci, którym czyta się na głos, później łatwiej i odważniej zabierają głos w różnych dyskusjach w szkole. Łatwiej wychodzą im dłuższe wypowiedzi pisemne. To wszystko ma potwierdzenie w badaniach.
0: Oczywiście, ale to jest logiczne, bo gdybyśmy my sami słabo znali język, powiedzmy japoński, byłam akurat w Japonii, więc tak mi się to narzuca, i siedzimy w towarzystwie, gdzie jest sporo Japończyków, znamy poszczególne słowa. Czy my się będziemy włączać do dyskusji?
1: Wstyd. Wstyd się odezwać.
0: Może japoński to jest za trudne, ale nawet czy po czesku, czy w jakimś innym języku, gdzie co nieco rozumiemy, ale nie potrafimy mówić, bo mówienie to jest odrębna sztuka. Mhm. Oczywiście poprzedzona tym etapem uczenia się słów, rozumienia tych słów, trzeba najpierw te słowa usłyszeć.
1: Usłyszeć,
0: ktoś musi do nas mówić albo nam czytać.
1: Dlatego, drodzy państwo, apelujemy, żeby to nie był tydzień czytania dzieciom, ale żeby to się zamieniało w rok, w 5 lat i w całe dzieciństwo głośnego czytania wszystkim dzieciom. Proszę też dorzucać swoje ulubione tytuły z dzieciństwa. Z takimi tytułami po 8:30 do studia przyjdzie też Magda Mikołajczuk. Dzisiaj właśnie Literatura na Weekend będzie o książkach dla dzieci i dla dorosłych. A ja dziękuję za tę rozmowę. Prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Irena Koźmińska, była w naszym studiu.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnie prawdziwe samochody to te z lat 90. No najwyżej z pierwszej dekady obecnego wieku. A dziś?
2: Elektryki, ekrany, sztuczna inteligencja, brzmi strasznie.
1: Ja chyba się nie dam przekonać.
2: Jeżeli uważają Państwo, że prawdziwe samochody skończyły się 20 lat temu, możemy się trochę pospierać.
1: Z przyjemnością to zrobię. Już dziś prosto z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. A Dagmara zaprosi Państwa na Zielony Weekend, gdzie można będzie przetestować elektryki i hybrydy. Zapraszamy.
2: Dagmara Kowalska
1: i Patryk Bedliński.
0: Jedyne takie miejsce. Dziś od 9 rano. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
5: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
4: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
5: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
4: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
5: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
4: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
5: To działam.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Emilia Kleszczewska przed mikrofonem. Pojawił się komunikat o czasowym zamknięciu autostrady Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1. Informuje, że już od 6.30 nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady w kierunku Gdańska na odcinku między węzłem Toruń Południe a węzłem Lubicz z powodu zdarzenia drogowego. Jest także informacja o objeździe, który wytyczony jest przez węzeł Toruń Południe i ponowny wjazd na A1 za węzłem Lubicz. Płynny przejazd w kierunku Gdańska ma być przywrócony o godzinie 10 i to komunikat właśnie o czasowym zamknięciu drogi, ale także jest informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To dokładniej miejscowość Kopanino, 145 km, gdzie samochód ciężarowy wjechał w bariery. Nie ma osób poszkodowanych, natomiast właśnie został zablokowany ten jeden pas ruchu. Natomiast w centrum Warszawy jest cały czas blokada ulicy Czerniakowskiej po stronie prowadzącej w kierunku Piaseczna. Na skrzyżowaniu Czerniakowskiej z Bartycką dokładnie doszło do wypadku. Wcześniej jeden samochód stał w poprzek drogi, zajęte były dwa pasy. Przypominamy, teraz służby blokują odcinek w stronę Wilanowa. A także informacja jeszcze z województwa dolnośląskiego. Autostrada 4, węzeł Bielany, Wrocław, Wrocław Wschód w kierunku Zgorzelca, 158 km. Tam doszło do zderzenia pojazdu osobowego z busem. Nie ma osób poszkodowanych, natomiast zablokowany jest jeden pas ruchu i odbywa się on w tym momencie wyłącznie pasem lewym. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
7: Jest 8. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. To mogło być podpalenie. Leśnicy zauważyli podejrzane ślady na terenie pogorzeliska w lasach niedaleko Warszawy.
8: Są przesłanki, żeby tak sądzić.
7: Ustawa łańcuchowa zaakceptowana przez prawie cały Sejm.
9: I nawet jeśli niektóre wątpliwości być może pozostają, to jest elementem pewnego kompromisu.
7: Po zmianach większa szansa na podpis prezydenta. Kula ognia nad przylądkiem Canaveral. Eksplozja zakończyła test jednej z prywatnych rakiet kosmicznych. To mogło być podpalenie, tak mówią leśnicy, którzy wraz ze strażakami doglądają lasów w powiatach wołomińskim i mińskim. Od czwartku trwa tam walka z pożarem. O znalezionych śladach mówi Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
8: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Podczas oblotu nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
7: Tymczasem strażacy dogaszają pogorzelisko, pilnując, by wiatr na nowo nie wzniecił ognia. Na miejscu jest nasza reporterka. Połączymy się z nią w aktualnościach jedynki. Za godzinę.

0: godzinę. To nie było wymierzone w Polaków. Tak ukraiński MSZ tłumaczy decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA. Ten ruch wywołał nad Wisłą ogromne oburzenie. Prezydent Karol Nawrocki zamierza odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego.
1: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
0: Premier Donald Tusk ocenia decyzję Kijowa jako niepokojący ruch, który narusza naszą wrażliwość historyczną.
2: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
0: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że Karol Nawrocki powinien porozmawiać z Zełenskim i byłoby to lepsze niż odbieranie mu odznaczenia. Prezydent tymczasem uderza też w podpisany niedawno w Londynie polsko-brytyjski traktat dotyczący bezpieczeństwa i obronności. Zarzuca rządowi, że nie był informowany o założeniach porozumienia i mówi, że nie weźmie odpowiedzialności za umowę, której nie przeczytał. Rząd odpowiada, że kancelaria prezydenta była o wszystkim informowana. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski uważa, że zablokowanie traktatu byłoby bardzo szkodliwe.
3: Jeszcze jakby mnie pan parę miesięcy temu zapytał, czy prezydent może coś takiego zawetować, to bym powiedział, że sobie tego nie wyobrażam. Ale nie wyobrażałem sobie też, że prezydent może zawetować udostępnienie Wojsku Polskiemu 44 miliardów euro, a jednak zawetował.
0: Prezydencką blokadę dla traktatu z Brytyjczykami może sobie też wyobrazić profesor Robert Kuźniar. Politolog krytykuje postawę Karola Nawrockiego i jego współpracowników.
4: Nawrocki być może nie do końca sobie zdaje w swoim infantylizmie, jak bardzo szkodzi Polsce poprzez tego typu rzeczy, o których wiemy i co zapowiada na przykład, jeżeli chodzi o traktat polsko-brytyjski.
0: Więcej komentarzy politologa w tej sprawie w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów.
5: To są aktualności jedynki.
0: Dla tych, którzy kochają zwierzęta, to ogromny sukces. Sejm przyjął tak zwaną ustawę łańcuchową, która po wprowadzonych do niej zmianach ma znacznie większe szanse, że tym razem nie skończy się prezydenckim wetem. Nowe przepisy przekonały ponad 380 posłów. Przeciw było tylko 28.
6: Ustawa jest efektem szerokiego kompromisu pomiędzy partiami rządzącej koalicji, częścią opozycji i Pałacu Prezydenckiego. Poprzednią wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował ze względu na zbyt surowe jego zdaniem normy wielkości kojców dla zwierząt. W obecnej wersji ustawy to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał minimalne warunki utrzymania psa w kojcu.
7: Uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
6: Mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Podobnie uważa Szymon Szynkowski, Welsenk z PiSu.
8: Ten projekt jest bardziej wyważony i nawet jeśli niektóre wątpliwości być może pozostają, to jest elementem pewnego kompromisu.
6: Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Czekają kolejne polskie zakłady i kolejne kontrakty. Dziś ostatni z trzech dni, na które rząd zaplanował podpisywanie umów w ramach programu SAFE. Wczoraj takie umowy podpisała m.in. bydgoska Belma za prawie 2 miliardy złotych. Firma dostarczy polskiej armii systemy minowania i ładunki wybuchowe, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Nie mamy czasu do stracenia. Każda sekunda, każda minuta, każda godzina, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc jest na wagę złota. Bo złotem jest nasze bezpieczeństwo.
0: A wczoraj Polska dostała pierwszy przelew, zaliczkę z programu SAFE 6,5 miliarda euro. Zamiast próbnego startu eksplozja i kula ognia. Tak skończył się test rakiety firmy Blue Origin, niszcząc i ją, i stanowisko wyrzutni na przylądku Canaveral na Florydzie.
10: Wybuch spowodował szok. Jeff Bezos określił ten incydent mianem bardzo ciężkiego dnia, co stanowi poważne niepowodzenie dla kosmicznego przedsięwzięcia firmy Blue Origin. Z kolei Elon Musk, szef konkurencyjnego SpaceX, skomentował zdarzenie słowami: rakiety to trudna sprawa. Firma Blue Origin przygotowywała się do zaplanowanego na czerwiec 4 startu rakiety New Glenn, której zadanie miało być wyniesienie na niską orbitę okołoziemską kilkudziesięciu satelitów internetowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Na początek meldunek z tenisowych kortów w Paryżu, gdzie trwa wielkoszlemowy French Open. Głos ma Cezary Gurjew.
12: Iga Świątek potwierdza coraz wyższą formę. Wczoraj w meczu trzeciej rundy pokonała Magdę Linet 6-4 i 6-4. Kolejną rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Czterokrotna zwyciężczyni paryskiej imprezy świetnie wykorzystuje doświadczenie.

0: Doświadczenie, zwłaszcza w grze na ceglanej mączce.
1: Z tym doświadczeniem przychodzi też trochę presji i oczekiwań, więc myślę, że tym wszystkim trzeba jakoś balansować. I z drugiej strony właśnie w zeszłym roku tak trochę czułam, że wracam do tych wszystkich miejsc. Już mam tyle wspomnień z tych wszystkich turniejów, że wcale nie czułam się, jakbym miała 24 lata. Ale w tym roku na szczęście czuję się trochę bardziej tak świeżo, więc jednak ważne jest, żeby pamiętać o tym, że wciąż jestem młoda, mimo tego, że już od dawna wszyscy mnie oglądają na kortach, to jeszcze mam kupę czasu przed sobą, żeby dobrze grać.
0: Dziś o 11 Maja Chwanińska rozpocznie pojedynek trzeciej rundy z Greczynką Marią Sakkari.
2: Przypomnę, że na trzeciej rundzie udział zakończył zmagania Novak Djokovic. Legendarny Serb przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po prawie 5-godzinnym, 5-setowym meczu. Ogromne uznanie dla João, naprawdę zasłużył na zwycięstwo. Był lepszy w kluczowych zagraniach w czwartym i w piątym secie. Nie sądzę, żebym popełniał jakieś wielkie błędy w swojej grze. On był po prostu lepszy. Dziś w Budapeszcie na stadionie imienia Ferenca Puszkasza w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
3: Mistrzowie Francji mają zwykle sposób na angielskie kluby. Okazywali się lepsi od Chelsea, Arsenalu, Aston Villa i dwukrotnie Liverpoolu. Luis Enrique, szkoleniowiec PSG, nie przejmuje się dużą pewnością siebie prezentowaną przez trenera Mikaela Arteta, który zapowiedział, że przywiezie trofeum do Londynu. Sam wierzy, że jego zawodnicy zaprezentują jedno ze znanych w tym sezonie oblicz, ultraofensywne albo z żelazną obroną, które gwarantują sukces.
2: Początek o 18, a ponownie o sporcie tuż po 10.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Jeszcze dużo rozpogodzeń i przyjaśnień w centralnej i wschodniej części kraju. Jeszcze, bo od zachodu w stronę centrum i wschodniej Polski będzie przesuwał się front z chmurami. To nie tylko przelotny deszcz, ale też gwałtowne burze. Dlatego są alerty wydane dla 11 województw zachodniej i centralnej Polski. W najcieplejszym momencie dnia dziś od 18 stopni na Pomorzu do 22 na wschodzie i 25 na południowym zachodzie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
9: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
8: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
9: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
8: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
9: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
10: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Przyznam szczerze, mam nadzieję, że Warszawę pozostawiłem w dobrym stanie. To nie jest oczywista sprawa, posługiwanie się taką zabytkową motoryzacją. Dla kogoś, kto jeździ na co dzień współczesnym samochodem, nawet to, jak obsługujemy klamkę, nawet to, jak wsiadamy, jak, z jakim oporem te drzwi chodzą, do tego się trzeba przyzwyczaić, ale to dużo frajdy daje. A ze mną już teraz... pani dyrektor muzeum, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Doktor Agnieszka Widecka-Bisaga, zastępczyni dyrektora do spraw programowych. No właśnie, jakimi sprzętami, jakimi samochodami najbardziej muzeum może się pochwalić, to krakowskie muzeum? Bo tutaj dookoła nas mnóstwo ciekawych pojazdów i smyk, i mikrus, i nie tylko.
2: Nie tylko samochody, nie tylko tramwaje, nie tylko radioodbiorniki, lodówki, cały sprzęt. Zmieniliśmy nazwę z Muzeum Inżynierii Miejskiej na Muzeum Inżynierii i Techniki, bo to bardziej oddaje ten, naszą kolekcję, jej charakter. A tak naprawdę zastanawiamy się, jak może bardziej w przyszłości wyeksponować, jeszcze wyakcentować ten trzeci komponent, którym jest design.
1: Bo czego dowiemy się, przychodząc tutaj? Bo przede wszystkim ten aspekt motoryzacyjny, wydaje mi się, jest bardzo istotny i te zabytkowe pojazdy, które nie wszystkie się bardzo upowszechniły, ale niektóre z nich robią piorunujące wrażenie i myślę, że osoby, które są z młodego pokolenia, z pokolenia milenialsów czy z pokolenia Z, gdy przyjdą teraz do tego muzeum, no to wielkie oczy zrobią, gdy zobaczą taki pojazd, który za nami, na przykład trójkołowiec.
2: No to zależy w dużej mierze, co ich interesuje, dlatego że jednakowoż upieram się, że kolekcja samochodowa to nie jest jedyne, co jest w naszych zbiorach. My mamy 4000 obiektów, to są obiekty bardzo różnorodne. Tu jest na wystawie stałej zaledwie część polskiej motoryzacji wyeksponowana. Mamy tego znacznie więcej i czekamy na ten moment w zasadzie z gotowym scenariuszem, że...
1: Możemy też zobaczyć wspaniały samochód o nazwie Junak, tak jak polski motocykl, ale tutaj chodzi o zupełnie zabytkowy, dużo starszy pojazd, Fiat 508. Proszę coś o nim opowiedzieć. Co to jest za samochód?
2: Przykro mi, nie opowiem panu szczegółowo o tym samochodzie, ale jest z nami kolega, który zajmuje się motoryzacją, tym działem, i on panu opowie na pewno piękne historie. Ja mogę powiedzieć o kolekcji i mogę opowiedzieć panu o naszych planach i mogę opowiedzieć panu o tym, czego dokonaliśmy i czego dokonaliśmy razem przez ostatni rok.
1: No właśnie, o wyjątkowości muzeum świadczy chociażby nominacja do European Museum of Year Award, czyli EMIA. Jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień, które są przyznawane muzeom. Jest się czym pochwalić.
2: Tak, jest się czym pochwalić. Bo to jest tak, że ta potrzeba dokumentowania

0: XIX wiek. Tak datowany jest ten pojazd, który właśnie znajduje się przed nami. Tym razem nie będziemy opowiadali o samochodach. Nie będzie to oczywiście siłą rzeczy Warszawa, syrena, nic, czym indywidualnie mogliśmy jeździć. To transport zbiorowy. Wagon letni PW1-112. Rzeczywiście wygląda na letni, odkryty, z takimi zasłonkami, którymi możemy się przed słońcem czy przed wiatrem osłonić. No ale typowo letni, taki ażurowy, powiedziałbym wręcz, pojazd. A o tym pojeździe nieco więcej opowie nam pani Edyta Gajewska, rzeczniczka Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, teraz zagadka dla pana. Niech pan tutaj włoży głowę do tramwaju, bezpiecznie, bo nie jeździ, i zobaczy pierwszą i drugą klasę. Czy pan to widzi? Pierwsza klasa wyłożona, skórzane siedzenia. Za to płaciło się troszkę więcej i tu siedzieli możni i ważni oraz
0: twarde ławki.
1: Dla tych zwykłych. Fajna sprawa, prawda?
0: Fajna sprawa dla tych, którzy jechali w tej lepszej części.
1: A teraz proszę popatrzeć.

0: popatrzeć pod spód tramwaju i zobaczyć, że koła tramwaju nie stoją równo na szynach. Wie pan dlaczego?
1: Bo inna szerokość szyn.
0: Tak, bo to jest tramwaj konny, który jechał po szynach, owszem, ale ciągnięty był przez konie. Mhm. Te konie stacjonowały w moim biurze, czyli w hali B, dzisiejsze biuro muzeum.
1: Które jest odremontowane i w ogóle nie przypomina czegoś, gdzie tak, mogłyby tak, stać konie.
0: Tak, dziękuję, że pan to wspomniał. Muzeum jest pięknie wyremontowane. Trzeba troszeczkę popatrzeć historycznie. To znaczy mamy początek XIX wieku i mamy rewolucję przemysłową, w wyniku której skok wielki wykonują miasta. Miasta się rozbudowują. I co wtedy jest potrzebne? Transport miejski. Wcześniej były dorożki, teraz na rynku krakowskim też dorożki są. Mam nadzieję, że nie w upały, ale są. Postanowiono zrobić tramwaj konny, w którym mieścił po prostu więcej pasażerów. No i kolejka wąskotorowa, pierwszym takim towarzystwem, no trochę współczesnym MPK, powiedzielibyśmy, było Belgijskie Towarzystwo Kolei Żelaznych. No belgijskie, pofinansowane przez Bank Belgijski po prostu. No i pierwszy tramwaj wyruszył z tej zajezdni po to, żeby zawieźć ludzi z dworca głównego do Podgórza. To wtedy Podgórze no, było wcześniej osobnym miastem, podobnie zresztą jak Kazimierz.
1: Teraz to jest dzielnicą Krakowa.
0: Tak, to znaczy my mówimy, że z Kazimierza jest bardzo blisko do rynku, bo 15 minut na piechotę. No wtedy tego tak nie traktowano, może dlatego, że panie miały długie suknie i nie przemieszczały się tak szybko.
1: Czy to jest najstarszy eksponat?
0: To jest replika. Najstarszym i najcenniejszym naszym eksponatem jest Wilanów, ale o Wilanowie za chwilę. Ja panu jeszcze chciałam powiedzieć taką anegdotkę, bo ja to widzę oczami wyobraźni. Chciałabym, żeby pan też zobaczył.
1: Spróbujmy, proszę, też nasi słuchacze niech sobie wyobrażą, tak, proszę, słysząc, a nie widząc.
0: Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, państwo na pewno pamiętają Kraków, Bramę Floriańską. I wyobraźcie sobie, że w Krakowie zaczyna być głośno o tym, że trzeba zrobić tramwaj porządny, już nie konny, na szynach szerszych i zaczyna się afera. No bo taki tramwaj będzie jeździł o wiele szybciej, bo taki tramwaj na pewno zmiecie z głów dam wszystkie kapelusze, wszystko się poniszczy, będzie huk, brud i to się w ogóle nie powinno wydarzyć w porządnym mieście.
1: I ktoś może wpaść pod taki tramwaj, więc tak, nie będzie bezpiecznie.
0: Tak. Potem jak już przeforsowano to, to okazało się, że tramwaj jeździł pod Bramą Floriańską. No i okazało się, on ma tutaj taki piękny piktogram na górze. No i okazało się, że nie mieści się w Bramie Floriańskiej. No i rozpoczęła się dyskusja, czy też zburzyć Bramę Floriańską, żeby się zmieścił tramwaj, bo wszak nowoczesność jest ważna, czy podkopać się troszkę w dół. Na szczęście wybrano to drugie.
1: I tutaj mamy też takie ostrzeżenie. Surowo zabrania się wsiadać i wysiadać z wagonu podczas ruchu. To też bardzo ważne.
0: To też bardzo ważne, bo była taka na wybrzeżu ogromna katastrofa.

0: Jedynka. To jest radio.
1: 15 minut dzieli nas od godziny 10, a teraz o tym, na co chyba najbardziej czekam, przyznam się Państwu, czyli znowu o samochodach, ponieważ ze mną dr Piotr Żabicki, kierownik działu zbiorów Muzeum Inżynierii i Techniki. Przyznam szczerze, ja się świetnie czuję wśród takich zabytkowych pojazdów. Co Pana zdaniem jest taką perełką tutaj, jeżeli chodzi o muzeum?
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, szanowni słuchacze. Na naszej ekspozycji stałej pod tytułem Miasto Technoczułość można zobaczyć wiele pojazdów produkcji polskiej. Wśród wielu perełek, które tutaj znajdziemy, na szczególną uwagę w mojej ocenie zasługuje prototyp pojazdu FSM Beskid, czyli jest to pojazd, który nigdy nie wszedł do produkcji. Pojazd, który miał być nowoczesną interpretacją auta miejskiego. Pojazd bardzo opływowy, bardzo nowoczesny, który jednak przegrał konkurencję z Fiatem Cinquecento na etapie
1: To jest wdrażania. Ten pojazd, o którym mówiło się, że podobno Francuzi się nim zainspirowali. Były takie legendy.
2: No dokładnie. To są niestety tylko legendy. Żadne fakty tego nie potwierdzają. Kształt FSM Beskid jest rzeczywiście bardzo podobny do Renault Twingo, natomiast te dwa pojazdy wyglądają bardzo podobnie tylko dlatego, że wychodzą z takich samych założeń konstrukcyjnych i mają pełnić taką samą funkcję.
1: Ta przednia szyba bardzo opływowa, co podejrzewam, że dzisiaj miałoby niebagatelne znaczenie, gdybyśmy konstruowali samochód elektryczny albo hybrydowy. One właśnie też są tak konstruowane, żeby jak najmniej zużywały prądu, jak najmniej zużywały paliwa, jeżeli to są samochody hybrydowe. No i właśnie a propos elektryków. Jeżeli chodzi o tego typu pojazdy, to wcale dzisiejsze elektryki nie są taką całkowitą nowością.
2: No dokładnie. W początkach transportu indywidualnego pierwsze pojazdy samopieszne, które były dostępne komercyjnie, mogły mieć napęd zarówno spalinowy, elektryczny, jak również

0: pojazdy parowe występowały. Mogę tutaj podać taką ciekawostkę, że w USA w 1900 roku 40% funkcjonujących na rynku pojazdów miało napęd parowy, 38% elektryczny, a tylko 22% benzynowy.
1: Panie doktorze, jak to się stało w takim razie, że samochody elektryczne przez tak wiele lat były jakąś ciekawostką, były czymś bardzo niszowym, nie powstawały wręcz na szeroką skalę, a zdominowały nas samochody spalinowe. Dlaczego te elektryki nie znalazły miejsca?
0: Elektryki pierwotnie znalazły swoje miejsce wbrew obiegowej opinii. Natomiast technologie stojące za sukcesem pojazdów elektrycznych napotkały na pewien opór w swoim rozwoju na początku XX wieku konstrukcja silnika spalinowego stała się już na tyle wydajna, na tyle efektywna, że bardziej ekonomicznie uzasadnione było rozwijanie pojazdów spalinowych i w zasadzie taki stan rzeczy utrzymywał się do końca XX wieku, a dopiero w wieku XXI pojazdy elektryczne przeżywają pewien renesans.
2: Samochód elektryczny nie jest nowym wynalazkiem.
1: A my dzisiaj podglądamy tę motoryzację z dwóch stron, bo ze mną też Dagmara Kowalska, która jest cały czas przed budynkiem Polskiego Radia. Tam dzisiaj zielony weekend. No właśnie, Dagmaro.
2: Jestem na miejscu, rzeczywiście. My dopiero z zielonym weekendem startujemy o godzinie 11, więc na razie trwają tutaj ogromne przygotowania. Prawie wszystkie samochody, które są na miejscu, mają zielone tablice, co oznacza, że będzie można skorzystać z jazd testowych nie tylko pełnymi samochodami elektrycznymi, w skrócie BEV-ami, ale też półelektrykami. Półelektrykami, czyli hybrydami i hybrydami na prąd też oczywiście, które mają połączenie dwóch silników, silnika spalinowego i silnika elektrycznego. Ładowane są z gniazdka. Różnica jest ogromna, bo samochód elektryczny jest ładowany w pełni, ma tylko baterię, a samochód hybrydowy to jest połączenie, jak mówiłam wcześniej, dwóch silników, i tego spalinowego, i tego elektrycznego. I tutaj też mamy mnóstwo różnych kombinacji, bo czasem silnik spalinowy jest tylko generatorem prądu dla silnika elektrycznego, dla napędzania kół, a czasem silnik spalinowy jest tutaj ważniejszy, a uzupełnia go silnik elektryczny. Jak tak patrzę sobie na ten nasz parking, to serce rośnie, bo myślę sobie, że przecież samochód elektryczny nie jest nowym wynalazkiem. Panowie to zresztą podkreślili. Pierwsze konstrukcje powstały około 200 lat temu, na przełomie XIX i XX wieku, i były bardzo poważnym konkurentem dla aut spalinowych. Przegrały głównie z powodu ograniczenia akumulatorów, taniej benzyny i szybkiego tankowania oraz masowej produkcji samochodów spalinowych. No i dopiero nowoczesne baterie litowo-jonowe sprawiły, że elektryki znów stały się praktyczne na dużą skalę. No właśnie, ale to przecież od Państwa zależy, czym będą Państwo jeździli w przyszłości. I właśnie do tego chcemy zachęcać, żeby sprawdzić, czy po drodze Państwu z samochodami elektrycznymi.
1: A tutaj w Krakowie możemy zobaczyć też zabytkową motoryzację i mam takie wrażenie, panie Piotrze, że te samochody, takie malutkie samochody, mikrokary, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tak jak Smyk chociażby, dzisiaj w wersji elektrycznej też by się mogły pojawić.
0: Jest to prawdopodobne, natomiast tutaj można by przypuszczać, że generalnie każdy niewielki samochód o niewielkim zużyciu energii elektrycznej sprawdziłby się obecnie.
1: O czym mówi dr Piotr Żabicki, kierownik działu zbiorów z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. A ja jestem ciekawy, po której stronie są Państwo. Czy są Państwo ciekawi tej nowoczesnej motoryzacji elektrycznej, hybrydowej, czy jednak to, co tradycyjne, jest najlepsze? Proszę napisać 71 151, to nasz SMS-owy numer.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: A, B, C,
11: D, E, F,
12: G, H, I,
13: J, K.
14: K jak kolorowy dzień dziecka.
15: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
16: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
15: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
17: Ach, co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za

0: minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Wiadomości z dróg. Emilia Kleszczewska. Od wczesnych godzin porannych jest blokada autostrady A1 w drodze z Ciechocinka do Lubicza Dolnego, czyli dalej w kierunku Gdańska. I to nitka, która prowadzi do Trójmiasta i tam dokładniej na wysokości miejscowości Kopanino. Samochód ciężarowy wjechał w tymczasowe bariery, które rozdzielają kierunki ruchu remontowanego odcinka autostrady. Wyznaczony jest objazd drogą krajową numer 91 na węźle Ciechocinek, ale niestety to nie koniec, ponieważ 2 kilometry dalej wywrócił się samochód ciężarowy. Tam także służby wprowadziły już blokadę jezdni w kierunku Łodzi. Przejazd jest możliwy wyłącznie przez Toruń. Cały czas jest tam także blokada w odwrotnym kierunku, w drodze do Łodzi, a kierowcy po raz kolejny, to już kolejna informacja, muszą zwolnić przed Wrocławiem. Tymczasem to autostradowa czwórka i kolejne zdarzenie drogowe na dzień dzisiejszy na tym odcinku. Na razie nie ustawia się tam duży korek, a raczej kierowcy muszą po prostu nieco zdjąć nogę z gazu. Na drodze krajowej numer 79, to już w Chrzanowie, jest tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania tamtego imprezy lokalnej. Nie ma możliwości wjazdu z ulicy Krakowskiej w ulicę Broniewskiego. Przejazd wytyczony jest przez ulicę Sienkiewicza do ulicy Kusocińskiego i te utrudnienia z przejazdem będą dzisiaj do godziny 11.30. Także prace trwają na autostradowej jedynce, to województwo kujawsko-pomorskie, oraz autostradowa jedynka Łódź Północ, węzeł Brzeziny, województwo łódzkie, gdzie prace potrwają do 11.30. Tam trwa naprawa obiektów, zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości z dróg.
5: Jest 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. 5 kolejnych osób zatrzymanych w związku z fałszywymi alarmami. 3 są już w areszcie. 1 przyznała się do winy. 3 dzień walki z ogniem w lasach w okolicach Międzylesia na Mazowszu. Wiatr już nie przeszkadza, ale wciąż brakuje deszczu. Zielony weekend na antenie Polskiego Radia. Na parkingu przy naszej siedzibie okazja, by poznać i przetestować hybrydy i elektryki. Zero tolerancji dla przestępców, pisze w mediach społecznościowych szef MSWiA. Marcin Kierwiński ujawnia, że zatrzymano kolejnych 5 osób związanych z fałszywymi alarmami. Jak dodaje, 3 z nich już zostały tymczasowo aresztowane. Policja informuje, że wśród zatrzymanych jest 29-latek z okolic podwarszawskiego Otwocka. To on miał dwukrotnie dzwonić pod 112 z fałszywą informacją o ładunku wybuchowym w jednej ze stacji telewizyjnych, mówi Polskiemu Radiu podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej policji.
6: Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer.
5: A na tym nie koniec, bo jak podkreśla szef MSWiA, śledztwo trwa i będą kolejne zatrzymania. Teraz informacja sprzed chwili o zamkniętym lotnisku w Monachium. Jak informują i policjanci, alert wszczeli piloci, którzy około 9:00 dostrzegli drony. Dlatego zamknięte wszystkie pasy do startu i do lądowania. Rejsy ze względów bezpieczeństwa odwołano, a na miejscu jest już dużo służb. To 3 dzień walki z pożarem w lasach w rejonie Międzylesia na Mazowszu. Po nocy nowe wypoczęte zespoły strażaków dogaszają pogorzelisko. Pogoda częściowo ich wspiera, mówi rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel-Żyła.
7: Wiatr ustał, co zdecydowanie pomogło w trakcie akcji gaśniczej. Niestety cały czas brakuje deszczu.
5: Strażacy z kolei apelują do wszystkich o ostrożność, bo jest skrajnie sucho, podkreśla Karol Kroć ze Stołecznej Straży

0: pożarnej.
1: Apelujemy o nieużywanie otwartego ognia, o wszelką ostrożność, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace związane z ogniem, czy pożarowo niebezpieczne, szlifowanie.
2: A służby właśnie przekazują najnowsze informacje o sytuacji pożarowej. Co nowego? O tym za godzinę powie reporterka Polskiego Radia, która jest już na miejscu. Policja i prokuratura ustalają przyczyny tragedii na jeziorze Kalwa pod Pasymiem na Mazurach. Nocą utonął tam wędkarz.
3: Służby ratunkowe zostały zaalarmowane przez świadka, który zauważył, że mężczyzna zniknął pod wodą. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz specjalistyczną grupę płetwonurków. Po krótkich poszukiwaniach z głębokości około 2,5 metra wyłowiono ciało mężczyzny. Mimo podjętej reanimacji życia 50-latka nie udało się uratować. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.
2: Jest cień nad relacjami Polski i Ukrainy. Chodzi o decyzję prezydenta Zełenskiego o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. W wieczornym komunikacie ukraińskie MSZ stara się tłumaczyć i tonować nastroje, ale w Polsce zawrzało. Prezydent Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Rząd raczej nakłania obu prezydentów, by o sprawie porozmawiali.
4: O reakcję prezydenta Zełenskiego na zapowiedź odebrania mu orderu Orła Białego wczoraj pytałem służby prasowe ukraińskiego prezydenta. Nie doczekałem się odpowiedzi. W piątek późnym wieczorem głos zabrał jednak ukraiński MSZ, który w komunikacie napisał, że Kijów nie miał na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, a dla ukraińskich żołnierzy UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednak zdaniem komentatorów Zełenski powinien był być świadom tego, że uhonorowanie UPA wywoła nad Wisłą bardzo negatywne uczucia, a polskie władze będą na to ostro reagować. Czym zatem tłumaczyć krok Wołodymyra Zełenskiego? Część opinii wskazuje na chęć pozyskania prawicowego ukraińskiego elektoratu. Część zaś mówi o zwyczajnej nieroztropności ukraińskiego prezydenta w stosunkach z Polską. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
2: Po 5-dniowym zamknięciu wraca ruch na jednej z najpopularniejszych tras w Tatrach. Od dziś turyści znów mogą dotrzeć do Morskiego Oka. Na miejscu są już konne zaprzęgi. Od jutra dostępne będą też e-busy, poza jednym, który z powodu awarii nie wyjedzie na trasę. Elektromobilnie zrobiło się już na parkingu Polskiego Radia przy naszej siedzibie, przy Alei Niepodległości w Warszawie. Dopinamy ostatnie guziki zielonego weekendu. A to okazja, by samemu sprawdzić, poznać i przetestować hybrydy i elektryki. Dagmara Kowalska z Polskiego Radia Kierowców jest już na miejscu. Dzień dobry, Dagmara. Co się szykuje?
6: Dzień dobry. Dzień dobry. To nie jest wystawa. Tutaj rzeczywiście można przetestować samochody elektryczne, hybrydowe i hybrydy plug-in. I mamy ich aż kilkadziesiąt. Można nimi pojeździć nie tylko na naszym parkingu, można też wyjechać na ulicę Warszawy, bo chodzi o to, żeby przetestować te samochody właśnie w takim ruchu zwykłym, ulicznym. Będą też eksperci, debaty, dyskusje, audycja na żywo Polskiego Radia Kierowców i nowe technologie, których możemy spróbować właśnie w tych samochodach. Więc jeśli mają Państwo w głowie myśl, nie wiem, nie jestem przekonany, ja chyba nie lubię elektryków, no to sprawdzić to można tutaj, czy rzeczywiście, bo jeśli mają Państwo drugą myśl, nie chcę, to tak jakby ktoś podał nam na talerzu najsłodsze truskawki, a my czekalibyśmy, aż wyrosną nasze. Zapraszamy na parking. Ja myślę, że liczby mówią same za siebie. Kilkadziesiąt samochodów czeka na Państwa i czym czekamy też my do godziny 18.
2: Dagmara Kowalska z parkingu Polskiego Radia, pełnego już elektryków i hybryd, które na Państwa czekają. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Ozdobą wczorajszych kobiecych występów na tenisowych kortach w Paryżu był mecz dwóch Polek w trzeciej rundzie. O szczegółach Cezary Gurjew.
8: Iga Świątek pokonała Magdę Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy. Kolejną rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Dziś w meczu trzeciej rundy wystąpi Maja Kwalińska. Szczęśliwy trener Jarosław Machowski.
9: No tak, szczęśliwy bardzo. Cieszę się za Maju, co ogarnula. Zobaczymy coś, jak da radę dalej jakąś. To nie jest koniec. No, ona gra bardzo inteligentny tenis. No a musi tak grać, bo jej fizyczne parametry nie są jak tych dużych kobiet, ale ona da radę tym, co ma. A jest bardzo specyficzna, ciężko do grania, jest dobrze przygotowana. To rozwijamy.
8: Maria Sakkari miała swoje problemy w ostatnich latach, no ale to też jest zawodniczka, która może sprawić dużą niespodziankę.
9: Oni już w przeszłym roku spolu grali w Rzymie. Tam Maja przegrała w trzech setach, gdy prowadziła, a pak i doszli trochę sily. Tak zobaczymy, jak będę w tomto roku. Maria bardzo doświadczona zawodniczka. A zobaczymy, jak sobie poradzi z grą Majki.
7: Początek meczu Maji Chwalińskiej z Marią Sakkari już o 11:00. W Bydgoszczy

0: Bydgoszczy odbył się lekkoatletyczny memoriał Ireny Szewińskiej. W biegu na 400 metrów triumfowała Natalia Bukowiecka z wynikiem 50,12 sekundy, co jest jej najlepszym otwarciem sezonu w karierze.
1: Jestem zadowolona bardzo z wyniku, ale chyba też jestem zadowolona ze stylu, bo biegło mi się bardzo dobrze. Czułam, że było dobre rozpoczęcie i też jakby miałam dużo siły na koniec, więc uważam, że to był taki dobrze złożony bieg i że dało mi taką pewność siebie, że w następnych biegach będzie jeszcze lepiej.
0: Kulminacyjnym punktem sezonu będą Mistrzostwa Europy, które w sierpniu odbędą się w Birmingham. Wczoraj w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego został złożony wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza. Podpisało się pod nim 82 ze 106 członków PKOL. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
2: Pogoda. Najwięcej przejaśnień na północnym wschodzie Polski. Tu do końca dnia bez opadów. Poza tym coraz więcej chmur i czeka nas przelotny deszcz, a także gwałtowne burze. I w związku z tą sytuacją pogodową jest alert służb IMGW dla 11 województw zachodniej i centralnej Polski. Na termometrach dziś 18 stopni na Pomorzu, najcieplej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 25, a na barometrach w Warszawie teraz 1001 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Smyk, Beskid, Warszawa, syrena, tramwaje konne, ale także historia motoryzacji elektrycznej. Dzisiaj to wszystko prosto z Krakowa.
1: Jedyne takie miejsce.
0: Dziś to Muzeum Inżynierii i Techniki. Pani Maria pisze na Facebooku programu pierwszego. Dzień dobry, to muzeum jest jednym z moich ulubionych. Za każdym razem, gdy odwiedza mnie ktoś spoza Krakowa, zabieram gości na zwiedzanie wystawy Miasto Technoczułość. No i my dziś, tak jak pani Maria, też zabieramy całą Polskę, żeby dowiedzieć się chociażby o tramwajach letnich, konnych, o prototypach aut, o samochodach, do których wsiadało się od frontu, do tych mikrosamochodzików. No i dziś także są tego typu pojazdy elektryczne, do których wsiada się od frontu, więc można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Tu nie tylko motoryzacja, bo także elektronika, a także wiedza z fizyki, jak chociażby śruba Archimedesa, czy wykorzystywanie wielokrążków w budownictwie. A co państwo sądzą o takiej elektrycznej motoryzacji? Pan Paweł: jestem sceptyczny. Moim poczciwym dieslem robię 1000 km na jednym baku. Tankuję auto i za 5 minut mogę jechać kolejne 1000, a czas się dla mnie liczy. Skoro czas się liczy, 13 po 10.

Widzę, że wśród Państwa bardzo wielu zwolenników klasycznej, tradycyjnej motoryzacji. Pan Łukasz z Ostrzeszowa, nasz stały słuchacz, napisał pod 71-151 i wymienia całą długą litanię, można by powiedzieć, samochodów, które uwielbia. Fiat 126P, Fiat Uno, Zastawa 1100, Polonez, Trabant, Wartburg. To będą zawsze ponadczasowe pojazdy świata, nieważne ile minie od zakończenia ich produkcji. No i my dzisiaj też takie ponadczasowe samochody i nie tylko samochody oglądamy w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, a pod budynkiem Polskiego Radia.

0: jeżeli nie stać nas na to, żeby postawić koryt, czy ogrodzić naszą posesję, no to należy zastanowić się, czy będzie nas stać na utrzymanie psa w sytuacji, w której ten pies zacznie na przykład chorować. Więc jakby odwoływanie się do kwestii finansowych ludzi, którzy posiadają nieogrodzone nieruchomości, akurat do mnie osobiście nie trafia. Niemniej, no, zostało to uwzględnione przy tym projekcie ustawy i te powierzchnie końców zostały wyciągnięte i chciałam tu powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z tym, co powiedział pan poseł Cieciura, że to były szkodliwe zapisy, ponieważ to nie były szkodliwe zapisy. One miały na celu właśnie uniemożliwienie takiego płynnego przechodzenia, co jest dobre dla zwierzęcia. No dzisiaj jakbyśmy tylko patrzyli na samą treść ustawy, no to faktycznie są tam nieokreślone sformułowania i można byłoby pokusić się o takie stwierdzenie, że podczas danej interwencji ktoś będzie uważał, że to jest odpowiedni koniec, a ktoś inny nie. No więc tutaj mam szczerą nadzieję, że ministerstwo podejdzie sprawnie i tak z uwzględnieniem dobrostanu do tego rozporządzenia, które powinno napisać zgodnie z sporządzoną delegacją ustawową.
1: No a jakby to rozporządzenie nie spełniało oczekiwań organizacji prozwierzęcych, to zawsze można łatwiej zawalczyć o zmianę, niż na przykład o zmianę całej ustawy. Mówiła mecenas Sara Balcerowicz, adwokatka specjalizująca się w ochronie praw zwierząt. Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia.
0: Również dziękuję. Dziękuję serdecznie.
1: A my na chwilę zerknijmy, co tam w Paryżu. I proszę państwa, no wspaniała informacja. No Maja Chwalińska w meczu z Mario Sakkari. 5-2 w gemach w drugim secie. Maju, trzymaj się, walcz. Kibicujemy z całej siły. A po piosence sprawdzimy, dlaczego kierowca pędzący w mieście 80 na godzinę został właśnie bardzo łagodnie potraktowany przez polski rząd.
2: Taki tydzień.

0: Na zegarach 12:23, ja uśmiecham się coraz szerzej. 5-2 w gemach w drugim secie, Maja Chwalińska kontra Maria Sakkari i po 15 w kolejnym gemie będziemy tam zerkać i trzymać kciuki za naszą wspaniałą, a fantastyczną zawodniczkę. A tymczasem zastanowimy się, co się wydarzy w Polsce od 3 czerwca, dlatego że wchodzą zmiany w przepisach dotyczących kierowców, a konkretnie chodzi o to, że nie będzie można redukować punktów karnych poprzez udział w szkoleniu. Tyle, że będzie można, bo będą szerokie wyjątki. I o tym wszystkim, co się wydarzyło i skąd nagła zmiana, powie nam na pewno nasz gość Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: No i to będzie rozmowa o korespondencji i o przepisach. Ale zasadniczo od 3 czerwca wydaje się duża pozytywna zmiana, bo koniec redukowania punktów karnych. To jest ta

0: ogólna myśl, filozofia tej zmiany. Dlaczego się na to zdecydowano?
1: Wydaje mi się, że pomysł był taki, że to jest pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby trochę nacisnąć jeszcze kierowców, którzy łamią przepisy, żeby jeszcze bardziej bali się otrzymać punkty karne, no bo jeśli powstał katalog wykroczeń, za które już nie będzie można kasować tych punktów i był dosyć szeroki, to by oznaczało, że trzeba się bardziej po prostu pilnować na drodze, bo raz na pół roku można przyjść obecnie za 1000 zł w wojewódzkiej w środkach ruchu drogowego usunąć sobie 6 punktów karnych z ewidencji, więc w ciągu roku można, wydając 2000 zł, usunąć sobie 12 takich punktów, czyli połowę prawnego limitu w Polsce. Jeśli to utrudniamy, no to znaczy, że każde punkty zdobyte na drodze zbliżają nas bardziej niż wcześniej do tego limitu 24 punkty i po przekroczeniu którego traci się uprawnienia i trzeba zdać egzamin na prawo jazdy.
0: To jeszcze zostajmy na chwilę przy tym, jak było do tej pory. Pan mówi 1000 zł i kasujemy punkty, no ale tam miały być szkolenia, rozumiem, że trzeba było temu poświęcać czas. Jak to wyglądało w praktyce?
1: No, mogę długo opowiadać, bo prowadzę też szkolenia
0: krótko.
1: Od prawie 2 lat. To oczywiście zależy od wykładowcy, ale program tych szkoleń jest napisany dość ogólnie, więc jak jest dobry wykładowca, to można robić naprawdę dobrą reedukację i przez moje spotkania pewnie z ponad 1000 ludzi były zawsze dobre i widziałem, że ludziom po prostu brakuje wiedzy i na tych spotkaniach nie widywałem takich piratów drogowych, czyli zawziętych, którzy tam zawsze będą tak jeździć i zdobywają punkty i kasują. Był to wąski odsetek tych osób. Natomiast bardzo często zdarzały się tam ludzie, którzy nie rozumieli, dlaczego coś na przykład lekceważą i w końcu zdobywają za to punkty karne, co i tak jest mniejszą karą.
0: A co na przykład? Może pan podać jeden przykład, co lekceważą? Jakiej wiedzy nie mają kierowcy?
1: No na przykład nie wiedzą, co to znaczy żółte światło sygnalizatora, tego zwykłego.
0: To przypomnijmy
1: zielone,
0: od razu.
1: Żółte i czerwone.
0: To przypomnijmy, co oznacza żółte światło.
1: Żółte światło dla wielu kierowców w Warszawie uważa jeszcze zdąży oznacza, a naprawdę zgodnie z przepisami to oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator.
0: Czyli hamuj.
1: Z małym wyjątkiem, kiedy jesteśmy tak blisko, że hamowanie by sprawiało zagrożenie na drodze, to wtedy wolno.
0: Tak
1: natomiast
0: jest.
1: Bardzo wielu ludzi przyspiesza. W związku z tym część z nich łapie punkty karne. Jest to 15 punktów za po prostu wjazd, tak jak na czerwonym świetle. No część ludzi też nie rozumie tak naprawdę, łamiąc ograniczenia prędkości i robiąc to już świadomie, ale też nie rozumie, dlaczego nie powinna tego robić, jakie to ma są konsekwencje, jakie
0: czyli
1: są
0: czyli po prostu
1: reakcji.
0: Brakuje im wyobraźni.
1: No, tak, to im tego nikt nigdy nie dał na tych szkoleniach i na prawo jazdy.
0: No proszę. No, to powinno się było wydarzyć parę lat czy paręnaście lat wcześniej. Ale to teraz już zostawiamy to, jak było, bo przejdziemy do tego, jak będzie. Okazuje się, że doszło do korespondencji, do wymiany listów między Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i wprowadzono wyjątki do tej reguły końca redukowania punktów karnych. A przede wszystkim najważniejszy wyjątek, który wzbudził zdumienie i oburzenie, okazuje się, że wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poprosił Czesława Mroczka z MSWiA, żeby kierowcy, którzy przekroczyli prędkość o 29 km lub mniej, mogli raz na 6 miesięcy kasować 6 punktów karnych. Czy pan rozumie, dlaczego to na kilka dosłownie dni przed wejściem w życie przepisów zostało zrobione?
1: Z jednej strony wydaje mi się, że to zostało zrobione pewnie też dzięki lobbyingowi wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Z mojej perspektywy no 80% klientów tych kursów stanowią osoby, które jednak w jakimś stopniu przekraczały prędkości. I jeśli była taka poprzednia propozycja, że już w ogóle za przekroczenie prędkości na to 1 km nie będzie można kasować punktów karnych, to by oznaczało, że te dosyć duże środki wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego się ucinają. Z drugiej strony też trochę rozumiem tę argumentację, że nie wszystko może być sankcjami i że jeśli odcinamy tak naprawdę każde przekroczenie prędkości z możliwości uczestniczenia w kursach reedukacyjnych, no to właściwie likwidujemy te kursy.
0: No
1: więc
0: nie,
1: albo
0: ale
1: trzeba było zdecydować, że ich nie ma wcale, albo nie wygłupiać się, że ograniczamy tam. Taka była argumentacja w liście ministra Bukowca, że po przekroczeniu o 30 na godzinę kilometrów, to już mamy takie znowu wyższe sankcje, czyli to jest między nimi recydywa, czyli drugi raz się to zrobi, to jest podwójna kwota grzywny i tak dalej.
0: Ja rozumiem. Ale panie redaktorze, przełóżmy to na rzeczywistość. Mamy oto miasto, miasteczko, teren zabudowany i kierowca zamiast jechać 50 lub mniej, bo przypomnę, że jak jest 50 na znaku, to nie znaczy, że jedziemy równo 5-0, a kierowca jedzie tam 70.

0: 69 na godzinę i co? I uznajemy, że nie potrzebuje...
1: No nie no, on dostaje karę przecież, dostaje punkty karne, jedynie będzie mógł usunąć sobie 6 tych punktów karnych, więc to nie jest tak, że jakby zostawiając kursy i możliwość kasowania raz na pół roku, że pozostawiam tych ludzi bez kary, oni mają po prostu możliwość usunięcia tych 6 punktów, redukcji kary, ale też ja bym powiedział, że może inaczej.
0: Ale to jest, czy nie zgodzi się pan ze swojej długiego doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, że właśnie ci kierowcy, którzy przekraczają prędkość w terenie zabudowanym, to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych no, wykroczeń, dlatego że tam są właśnie ludzie, tam można w kogoś wjechać, tam jest ruch wzmożony. No 29 kilometrów szybciej niż pozwalają znaki, no to, to nie jest przypadek, nie, no tak, to nie jest tak, że ktoś niechcący cisnął mocniej.
1: Tak, no i zgadzam się z tym. Tylko znowu, no, to trzeba by było rozważyć, czy w takim razie w ogóle kasujemy tę możliwość reedukacji, nie?
0: No być nie, bo tam tak. zostają być inne może... wyjątki. Te okay. listy ja mam no przed tak. sobą, tam jest mnóstwo rzeczy, na przykład nieprawidłowe wyprzedzanie, na przykład nieprawidłowe parkowanie, okay, naruszenie tam... zakazu zawracania, na przykład naruszenie zakazu cofania na autostradzie jest też na tej liście. To są wszystko przypadki, kiedy będzie można kasować punkty karne w ramach reedukacji.
1: Znaczy, ja uważam, że dla mnie nie byłoby niczym złym, gdyby została taka pierwotna propozycja, że za przekraczanie prędkości w ogóle nie można usuwać punktów karnych i uważam, że to by bardzo uspokoiło kierowców znowu na drogach i pewnie bardziej by poprawiło niż możliwość tej reedukacji. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że też rozumiem taką argumentację, staram się zrozumieć, że za niewielkie przekroczenia prędkości, tu akurat mówimy o tym, że do 30 km na godzinę, czyli i gdyby to wyrazić bardziej procentowo, to by było bardziej adekwatne, no nie, bo przekroczenie o 30 w strefie zamieszkania to już jest mordercza prędkość tam. No, przekroczenie no tak. o 20 na autostradzie nie jest tak mordercze, jak w strefie zamieszkania o 20.
0: No tak, ale no pan minister nie zasugerował, żeby tutaj wyłączyć to z tego przekroczenia w terenie zabudowanym i na dodatek wszystko to się dzieje w ostatniej chwili, w ramach wrzutki, bez konsultacji no tak. i to jest najbardziej niepokojące.
1: No to nie, to była konsultacja międzyresortowa, czyli trzeba to przyznać, że najpierw dyskutuje się wewnątrz rządu i jeden z ministrów się z tym nie zgadzał, to zaproponował inny z ministrów i tamten się ugiął. No i zostaje możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenia do 30 km na godzinę.
0: No ja
1: uważam,
0: jednak mam...
1: że gdyby, zgodziłbym się całkowicie, jakbym poparł te, całkowicie bym poparł i całkowicie bym był za tym, żeby została ta redukcja do 30 km na godzinę, gdyby przyjrzeć się takim kursom i zrobić je w pewnym modelu, w którym ja wypracowałem, parę osób w Polsce umie to robić, żeby to rzeczywiście coś dawało ludziom, a nie tylko, żeby było pogadanką policjantów, którzy dorabiają do emerytury.
0: To już się umawiam z panem na osobną rozmowę o tym, jak powinien wyglądać prawdziwy kurs na prawo jazdy i prawdziwy kurs reedukacyjny. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A państwu powiem, że mamy sensację. Maja Chwalińska wywalczyła drugiego seta. Pierwszy przegrała, drugi wywalczyła, czyli mamy w tym momencie 6-1, 3-6 w setach. A teraz walczą obydwie panie, czyli Maria Sakkari i Maja Chwalińska na kortach w Paryżu o ten drugi set, ten już zwycięski. Będziemy państwa o tym informować w audycji Taki Tydzień o wyniku, a na razie piosenka.
2: Taki Tydzień.

0: Audycja Taki Tydzień na zegarach 12.35, na korcie w Paryżu 6-1, 3-6 i trzeci set. To dla tych wszystkich z Państwa, którzy tak jak ja kibicują Maji Chwalińskiej. W tym momencie próbuje ona wygrać z Marią Sakkari, czyli z Greczynką. A my przenosimy się myślami do Rumunii, bo w piątek nad ranem w rumuńskim mieście Gałacz rozbił się rosyjski dron i uderzył w wielopiętrowy blok. Ranne zostały dwie osoby i zastanawiamy się, jak zareagowalibyśmy tu, my w Polsce, gdyby taki rosyjski dron uderzył w blok w którymś z polskich miast. Z nami jest profesor Jarosław Stelmach, ekspert w dziedzinie ochrony ludności. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Miasto Gałacz leży 20 km od granicy z Ukrainą i jest wielkości Białegostoku. To tak podaję dla tych z państwa, którzy próbują sobie wyobrazić, co i gdzie się wydarzyło. Zastanawiam się, czy pana, jako speca od ochrony ludności, mocno zaniepokoiły te wydarzenia w Rumunii. A pytam dlatego, że BBC wyliczyło, że w ciągu 4 lat rosyjskiej agresji fragmenty dronów spadały na terytorium Rumunii 47 razy, a w tym roku już 12. Więc może to jest po prostu taki odprysk wojny.
1: No niestety w takich czasach jesteśmy. Mnie to absolutnie nie zaskoczyło, nie zdziwiło i nie zaniepokoiło. Myślę, że my też tutaj w Polsce nie powinniśmy być już jakby zaskoczeni tymi obrazami, tylko raczej, nie chcę też powiedzieć, że powinniśmy się przyzwyczaić, ale na pewno przygotować. Bo przypomnijmy, że we wrześniu my w Polsce też mieliśmy no taki, można powiedzieć, zmasowany atak dronów, może nie bojowych, bo to były drony Gerbera, drony wabikowe, niebojowe, ale no kilkanaście dronów tą przestrzeń naszą polską wtargnęło. Oczywiście inne państwa też cały czas borykają się z tymi naruszeniami granicy. I niestety żyjemy w takich czasach, w których musimy mieć świadomość tego, że do tych ataków dochodziło, dochodzi i będzie dochodziło. I również pewnie i w Polsce. Zatem przygotowanie to jest ta opcja, która nam zostaje.
0: No właśnie, to może jeszcze zanim powiemy o tym przygotowaniu, to posłuchajmy relacji Piotra Piętki i wyjaśnień, jakie pojawiły się ze strony rumuńskich władz.
2: Maszyna była śledzona przez radary, a do akcji poderwano dwa myśliwce F-16 oraz śmigłowiec wojskowy. Załogi otrzymały zgodę na zastrzelenie celu, jednak dron rozbił się zanim doszło do interwencji w bezpiecznym miejscu.
0: No właśnie, i tutaj najistotniejszy jest ten fragment oceny sytuacji. Uznano, że bezpieczniej będzie, gdy dron się rozbije, niż gdy zacznie się go ostrzeliwać nad miastem, jak rozumiem. Tak to chyba oceniamy, panie profesorze.
1: No tutaj ta decyzja, po pierwsze trzeba mieć świadomość tego, że użycie myśliwców bojowych, zakładam, że rakiet do zestrzelenia drona to jest zawsze ogromne ryzyko. Czasami je trzeba podjąć, ale podejmujemy to ryzyko w warunkach, no, które nie będą powodowały no, dodatkowych strat. W środowisku miejskim to absolutnie często nie jest możliwe. Natomiast no, ta decyzja też jest podejmowana w deficycie czasu, często w deficycie informacji. Często to są minuty, kilka tych minut. No tutaj niestety doszło do uderzenia tego drona w blok mieszkalny. No trzeba pamiętać, że jeżeli no, nie posiadamy, czy państwo nie posiada skutecznego systemu antydronowego dedykowanego do zwalczania specyficznych właśnie narzędzi ataku, jakimi są drony, no to używanie systemu antyrakietowego czy obrony przeciwlotniczej czy ochrony powietrznej typu myśliwców bojowych jest oczywiście rozwiązaniem, ale nie jest to rozwiązanie dedykowane i na pewno najskuteczniejsze.
0: Kiedy

0: leczenie może być gorsze od choroby. Panie profesorze, no to już teraz przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda w Polsce. Czy choćby z programu SAFE zamierzamy stworzyć właśnie taką siatkę ochrony nad polskimi miastami? Czego pan by oczekiwał?
1: Znaczy tak, program SAFE i zapowiedzi tutaj, nawet nie zapowiedzi, tylko już konkretne działania są ukierunkowane na budowę systemu antydronowego w Polsce i bardzo dobrze, to jest główny filar programu SAFE i myślę, że tutaj bardzo, bardzo właściwie podeszliśmy do analizy ryzyka i do prognozowania zagrożeń, to co, jak będzie wyglądało pole walki za chwilę, jak wygląda teraz. Absolutnie musimy się przygotowywać na drony, na ataki dronów ze strony Rosji. Putin zapowiada, że w 2030 roku będzie miał 1 000 000 operatorów dronów i zdolności wytwarzania produkcji własnych dronów, nie tylko irańskich szachedów pozyskiwania, ale produkcji tysięcy, jak nie milionów dronów. I my na to musimy się przygotować, nie mamy dużo czasu. Zakłada się, że już po 2 latach będziemy jakąś, zakładam, wystarczającą gotowość bojową w zakresie zdolności antydronowych i bardzo dobrze, i to jest moim zdaniem trafiony ruch, bardzo oczekiwany, no bo na tą chwilę i też musimy sobie to niestety powiedzieć, tej ochrony antydronowej w 100% absolutnie nie mamy.
0: Ale jak mówi pan o tym, że za 2 lata możemy mieć tę ochronę, to chodzi o to, że na przykład, bo ja porównałam to rumuńskie miasto Gałacz do Białegostoku. Czy to właśnie chodzi o to, żeby przede wszystkim te przygraniczne miasta i miasteczka były chronione? Czy ten system w ogóle zupełnie inaczej działa i to nie będzie taka pajęczyna ochronna, jaką my sobie wyobrażamy?
1: To będzie sieć tak zwanych takich punktów, ale i też ścian ochrony antydronowych, bo to przede wszystkim ta ściana granicy, ale też trzeba pamiętać, że drony mogą być wysyłane, kierowane punktowo, no nawet z terytorium Polski, no bo takie zdolności również w ramach działań sabotażowych Rosja może teoretycznie posiadać, zatem po pierwsze ochrona liniowa granicy wschodniej, ale też i ochrona punktowa, czyli tak jak pani tutaj wspomniała, sieć lokalizacji wokół, czy infrastruktury, struktury krytycznej, czy miast, czy potencjalnych celów takich ataków, to będzie się łączyło z elementem detekcji, później elementami neutralizacji, no w taki sposób, żeby też przygotować się do różnych metod działania sprawców, bo drony już dzisiaj, to nie tylko te drony kierowane przez radio, ale to drony nawet prowadzone na światłowodzie, co niezmiernie utrudnia proces detekcji i neutralizacji takiego obiektu.
0: Tak, tak, wszystko to wiemy między innymi z doświadczeń Ukraińców, którzy stali się ekspertami w dziedzinie walki dronami i ochrony przed dronami. A z nami był ekspert w dziedzinie ochrony ludności, profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy z Safety Project. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. A ja jeszcze tylko zerknę dla państwa na korty w Paryżu, gdzie mamy po 1 w setach. W 3 secie Maja Chwalińska fantastycznie na razie walczy. 2-0 pokonuje Marię Sakkari. Zobaczymy, co będzie w 3 gemie. Serwuje właśnie Greczynka. My cały czas trzymamy rękę na pulsie w radiowej jedynce. I za chwilę przeniesiemy się, trzymając rękę na pulsie, do Krakowa. Dlatego, że jak państwo już na pewno wiedzą, w niedzielę w mijającym tygodniu odbyło się tam referendum odwoławcze. I ku zdumieniu wielu ono okazało się przede wszystkim ważne. Czyli na tyle wiele osób z Krakowa poszło zagłosować w referendum, że wynik był ważny. A wynik był niekorzystny dla prezydenta Krakowa, dla Aleksandra Miszalskiego. Został on w tym referendum odwołany. No i teraz oczywiście jedni, na przykład ja, zadają sobie pytanie, co się tam wydarzyło, co się stało w Krakowie, na ile mieszkańcy byli sfrustrowani konkretnymi politykami, na ile to jest jakiś zupełnie inny, na przykład może partyjny pojedynek, a niektórzy są pewni, że znają odpowiedzi. Dużo osób z Warszawy oczywiście było przekonanych, że rozumie Krakusów, rozumie to miasto i jest pewne, że zna przyczyny tego odwołania, tego sukcesu inicjatorów referendum. No ja taka pewna nie jestem, dlatego pomyślałam, że najlepiej zasięgnąć języka u źródła i za chwileczkę ten język, to źródło będzie z nami.
2: Taki tydzień.

0: Magdalena Kursa, dziennikarka krakowskiego oddziału Gazety Wyborczej, autorka artykułów i książek o samorządzie, o politykach samorządowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No pani Maju, pani Magdaleno, przepraszam, myślę o Maji Chwalińskiej cały.

0: cały czas, ale myślę też o Krakowie.
1: Też oglądam.
0: No właśnie, jednym okiem. Pani Magdaleno, pani redaktor, to ja już trochę tutaj się wyśmiewałam z warszawiaków, którzy są przekonani, że rozumieją Kraków i rozumieją, co tam się wydarzyło. Ale wróćmy do źródła. To, że to referendum w ogóle się odbyło, że okazało się ważne, że frekwencja dopisała, czy dla pani krakuski było zaskoczeniem?
2: W pewnym sensie tak, ponieważ w Krakowie nie wydarzyło się nic takiego, co spowodowałoby, żeby to referendum w ogóle powinno się odbyć, bo przecież zgodnie z ustawą o referendach, to jednak one jednak one powinny się odbywać w momencie, kiedy
0: władza
2: zrobi coś złego, tak, prawda? Tymczasem prezydent Miszalski nie był oskarżony ani o korupcję, nie było żadnego skandalu obyczajowego, nie wydarzyło się nic takiego, żeby należało go odwoływać po 2 latach. Z drugiej strony to, że poszło te 30 osób, to może nie jest aż takie zaskoczenie, bo przecież wyborców w Krakowie, PiSu czy Konfederacji, ale też tego Łukasza Gibały jest więcej niż 30%, więc te 30% mogło się nazbierać i w tym sensie, jeśli popatrzymy politycznie na to referendum, no to ta liczba nie jest strasznym zaskoczeniem.
0: A no właśnie, dobrze, zaraz się przyjrzymy bliżej. Na ile znaczenie miała polityka prowadzona przez Miszalskiego przez ostatnie 2 lata i na ile różniła się od 22 lat polityki uprawianej przez Jacka Majchrowskiego, czyli poprzedniego prezydenta Krakowa?
2: Ona siłą rzeczy musiała się różnić, bo Jacek Majchrowski, profesor, był człowiekiem no takim bardziej, można by powiedzieć, krakowskim, profesorskim, taki, który Kraków łatwiej kupował, ale był też człowiekiem z innej epoki i w pewnym momencie Kraków zaczął już tęsknić za innego typu prezydenturą. Czasem się mówiło, że Krakowie nie chcą już mieć kogoś takiego tu, jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, mówiło się jak na przykład Rafał Trzaskowski. Więc te prezydentury siłą rzeczy musiały być inne, bo były to osoby z różnych pokoleń, ale też Kraków potrzebował tej zmiany. I być może Aleksander Miszalski, szukając tego sposobu odróżnienia się od poprzednika, bardzo statecznego, poszedł trochę za daleko właśnie w tym kręceniu rolek, no, w tym nieszczęsnym tańczeniu na dachu, które no, to też nie było czymś takim, co byłoby powodem, żeby go odwoływać, no ale no, nie wyglądało to dobrze, że w jednej z rolek, nawet wpisując się w internetowy trend, prezydent tańczy na dachu.
0: Tak, o tym tańcu na dachu już dużo się nasłuchałam, ale sam Aleksander Miszalski uważa, że problemem była przede wszystkim polityka komunikacyjna i tu nie chodzi o komunikację publiczną, tylko o informowanie mieszkańców o podejmowanych decyzjach, ale mówił też, i posłuchajmy tego, że ma z czego być dumny.
3: Jestem dumny z tego, że rozpoczęliśmy realnie budowę metra, że ruszyły kolejne przetargi. Jestem dumny z tego, że udało się wygospodarować 500 mln zł na Pakt Krakowskich Osiedli, że kolejne chodniki, kolejne drogi są zgłaszane do tego paktu.
0: No właśnie, co pani na to?
2: No był taki pakt, rzeczywiście on był realizowany i rzeczywiście też było mnóstwo takich spotkań z mieszkańcami, były te ławeczki dialogu.
0: Ale to działało? Czy tylko
2: działało?
0: Czy tylko było dobrze widoczne w internecie?
2: Jak widać, nie przekonało to mieszkańców, żeby prezydent został na stanowisku. No z metrem też sprawa posuwała się rzeczywiście do przodu i tu trzeba powiedzieć, że ekipa Miszalskiego podjęła takie ważne dla miasta decyzje, że poniekąd wyrzuciła do kosza przebieg metra, który opracowała ekipa Jacka Majchrowskiego, który w ogóle nie chciał metra w Krakowie. Miszalski był pierwszym prezydentem, który powiedział: tak, chcemy metra. Jacek Majchrowski raczej robił wszystko, żeby mówił o jakimś premetrze, o szybkim tramwaju. Tak naprawdę metra nie chciał. Miszalski chciał razem ze swoim zastępcą Stanisławem Mazurem opracowali 2 nowe nitki metra. No i te prace rzeczywiście ruszyły. Jeśli ktoś się spodziewał, że to będzie szło szybciej, no to właściwie też nie wiedział, o czym jest mowa, bo przecież takie inwestycje trwają latami. To nawet nie sama realizacja, co przygotowania. Wiadomo było, że to się nie wydarzy w 2 lata. Natomiast Aleksander Miszalski bardziej poległ na polityce komunikowania o tym, co on robi, bo o pakcie dla osiedli słychać za bardzo nie było. Metro było trochę wyszydzane, jak to tutaj nie możemy zbudować linii tramwajowej, a myślimy o metrze. A takim gwoździem do tej

0: trumny pewno okazały się te historie związane ze strefą czystego transportu i tak, z biletami.
1: Wprowadzona strefa czystego transportu wywołała frustrację niektórych, ale też bardzo dużo było o tym w internecie. Później się okazywało często, że to osoby nie mieszkające w Krakowie najbardziej protestowały, a bilety podrożały. Na ile znaczenie mają jednak nie tyle te decyzje lub brak decyzji ze strony Miszalskiego, tylko kampania referendalna sfinansowana przez Łukasza Gibałę. Ponoć w Krakowie billboardy, ulotki, gazetki, no i cała ta akcja w internecie były wszędzie.
0: Tak, może nawet nie billboardy, co ta akcja zaczęła się praktycznie, rozmawianie o tym, że w Krakowie ma być referendum, zaczęło się praktycznie zaraz po ostatnich wyborach samorządowych, po drugiej turze, gdy Łukasz Gibała przegrał o włos. Już wtedy się mówiło, że trzeba będzie zrobić referendum. PiS i Konfederacja też chętne było. Też ten wariant im się bardzo podobał. I zanim jeszcze padło słowo referendum, do Krakowian zaczęły trafiać takie gazetki, w których Miszalski był wyśmiewany, w którym wszystko, co robił, było pokazywane w krzywym zwierciadle. Zaczęły trafiać komiksy, w których on był bardzo negatywnie przedstawiany, wyśmiewany, no trochę odczłowieczany. Były takie straszne plakaty na okrąglakach w mieście z Miszalskiego z wykrzywioną twarzą i przez bardzo długi czas właściwie ani on, ani jego zaplecze w żaden sposób na to nie reagowało.
1: A jak pani myśli, dlaczego?
0: No to jest dla mnie właściwie zaskoczenie, dlaczego oni tego nie robili. Jakby nie docenili wagi tego, że coś takiego się dzieje, że skoro ktoś wydaje pieniądze, żeby coś takiego robić, to robi to w jakimś celu.
1: To jest, w ogóle z tego, co pani mówi, wyłania się taki obraz magistratu, który trochę zapomniał o tym, że coś istnieje poza magistratem. Bo ani, mówi pani, zawiodła polityka informacyjna względem mieszkańców, i też zawiodło reagowanie na coś, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Takie zamknięcie jest śmiertelnie groźne dla polityków. Powinni to wiedzieć. To już nie te czasy, że można było po wyborach zamknąć się w gabinecie i dopiero wyjść z niego po 4 latach.
0: No ja myślę, że to wynikało z tego, że wszyscy uważali, że będzie tak jak w innych miastach, nie zbiorą tych podpisów, tak. Bo przecież gdzie się organizuje referendum, to nigdy nie ma tej frekwencji i wydaje mi się, że właśnie to myślenie i patrzenie na inne miasta i niedocenianie specyfiki krakowskiej kazało im też obrać tą strategię, że Miszalski apelował do Krakowian, żeby zostali w domu, bo wszędzie to się udawało, wszędzie prezydent czy burmistrz apelował, nie idźcie do referendum i frekwencji nie było. A jednak w Krakowie okazało się, że jednak przeciwnicy poszli do referendum, a zwolennicy posłuchali i mimo, że 70% osób Krakowian nie poszło do referendum, to jednak Miszalski jest odwołany.
1: A jak pani ocenia te różnego rodzaju analizy dotyczące tego, kto poszedł na to referendum? Bo ja już się spotkałam z informacją, że to byli młodzi, że to byli wyborcy Konfederacji, że to byli wyborcy Razem, że to byli ludzie od Gibały, to znaczy ci, którzy popierają Łukasza Gibałę jako ewentualne następcę Miszalskiego. Czy w ogóle to są wiarygodne informacje? Czy my naprawdę wiemy, kto tam do tych lokali referendalnych zawitał?
0: No zbierając do exit poll, prawda, dane, pytali ludzi o to, więc w tym sensie trochę wiemy, ale tak na moją intuicję to wydaje mi się, że na pewno poszli wyborcy PiS-u i Konfederacji, bo o ile oni przez lata nie byli przeciwni Jackowi Majchrowskiemu. Jacek Majchrowski zawsze potrafił jakoś tak to pogodzić wszystkie środowiska, więc oni nawet popierali go. O tyle tutaj Miszalski jako człowiek Platformy Obywatelskiej, szef Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, no to na pewno tych ludzi zogniskowało i kazało im iść do referendum. Mogli to być też wyborcy Razem, bo tutaj też na pewno nie wspierali.
1: Też krytyczna lewica była bardzo wobec polityki Miszalskiego, z kolei uznając ją za mało postępową, mało nowoczesną.
0: Będziemy... A co więcej jeszcze, też już na króciutko. Pewno poszło... Aha, dobra, no to ostatnie zdanie, że poszło na pewno też część osób, które były rozczarowane z tego, że Miszalski wycofuje się ze swoich właśnie tych progresywnych obietnic.
1: No właśnie, no i tak źle, i tak niedobrze. I taki był los Aleksandra Miszalskiego w Krakowie, o czym mówiła Magdalena Kursa, dziennikarka krakowskiego oddziału Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: kończymy taki tydzień, kończymy tę audycję podsumowującą tydzień i jeszcze szybko podsumujmy, co się dzieje w Paryżu na kortach Roland Garros. Przypomnę, Maja Chwalińska gra przeciwko Marii Sakkari. W pierwszym secie 6-1 dla Sakkari, w drugim secie 6-3 dla Mai Chwalińskiej. Mamy trzeci set rozstrzygający i proszę Państwa, jest 3-1 dla Mai. 3-1 dla Mai, jedno przełamanie serwów Sakkari i teraz serwuje znowu Sakkari, a więcej o tym, co się dzieje na tym korcie, jak... Ach, cóż to muszą być za emocje. Cezary Gurjew prosto z Paryża za chwileczkę w aktualnościach jedynki. Chyba, że będziemy się już... Chyba już teraz jest z nami nawet. Czarku, czy się słyszymy? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście taki wynik Maja Chwalińska no zadziwia. Ona dokonuje tutaj niesamowitych cudów. Prowadzi 3-1 w tym decydującym secie 30-15. No i rzeczywiście spisuje się rewelacyjnie.
0: Więcej za chwilę w aktualnościach jedynki od Cezarego Gurjewa prosto z Paryża. Ja już się Państwu kłaniam. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
17: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bardzo poważne utrudnienia mamy na A1 w Kujawsko-Pomorskiem, bez przejazdu na obu jezdniach. Nie pojedziemy zarówno w stronę Łodzi, jak i w kierunku Gdańska. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 podaje, że taka sytuacja potrwać ma nawet do godziny 14. Chodzi o odcinek A1 między węzłami Toruń Południe, a węzłem Lubicz. To tutaj doszło do zdarzenia drogowego i to na obu jezdniach, stąd A1 zamknięta jest zarówno w stronę Gdańska, jak i w kierunku Łodzi. Jeśli chodzi o objazdy, to należy zjechać jadąc w stronę Łodzi węzłem Lubicz, natomiast w kierunku Gdańska węzłem Toruń Południe, tak żeby ominąć blokadę, która trwać ma, tak jak wspomniałam, do godziny 14. A4, tutaj już wygląda zdecydowanie lepiej sytuacja. Chodzi o odcinek między Krakowem a Rzeszowem. Tu mieliśmy zdarzenie drogowe w okolicach Brzeska. W stronę Rzeszowa były kłopoty z przejazdem. Około 10-kilometrowy korek utworzył się. Był na wysokości Bochni i w stronę Rzeszowa właśnie, aż po Brzesko. W tej chwili korek zniknął, jest niewielkie spowolnienie. Drogowcy już uporali się z tym zdarzeniem drogowym i kłopoty już powoli się kończą. Bez utrudnień na S3, chodzi o węzeł Nowa Sól Zachód, Nowa Sól Południe. Tutaj mieliśmy pożar samochodu osobowego, blokadę jezdni w stronę Legnicy, później zwężenie, teraz utrudnień nie ma. Natomiast na S3 cały czas duże kłopoty, bo

0: Bez przejazdu w stronę Zielonej Góry chodzi o odcinek między węzłami Skwierzyna Południe, Międzyrzec Północ.
1: Jest 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska dzielnie i skutecznie walczy o 1/8 finału French Open. Skandal. Polscy politycy o nadaniu ukraińskiemu oddziałowi wojska nazwy bohaterów UPA. Elektryki czekają na państwa. Trwa nasz zielony weekend. Można przetestować darmo samochody elektryczne i hybrydowe. Maja Chwalińska gra o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego French Open. Rywalką Polki jest Greczynka Maria Sakkari. Chwalińska pierwszy set przegrała, drugi wygrała. Na kortach w Paryżu jest nasz dziennikarz sportowy Cezary Górjewczarku. A jak idzie Polce w secie trzecim?
2: Trzeci set 3-1 prowadzi Maja i teraz po 40 przy serwisie Greczynki. Wielka niespodzianka, bo ten pierwszy set był niemal bez walki, a teraz piękny skrót Maji Chwalińskiej. Tutaj Greczynka trafia w siatkę i przewaga Marii, i przewaga Maji Chwalińskiej, a Sakkari zaciśnięta pięść, złości się, krzyczy w kierunku swojego boksu trenerskiego. Piękny kort w oranżerii. Simone Mathieu, bohaterka tenisa we Francji, wygrała tutaj w 1939 roku, pokonując w finale Jadwigę Jędrzejowską. Razem wygrały w deblu, ale teraz my mamy wspaniałą bohaterkę, która dzielnie walczy, aby awansować do czwartej rundy. To jest Maja Chwalińska.
1: Trzymamy kciuki. Cezary Górjew jest na miejscu, trzyma rękę na pulsie. Jego relacje w aktualnościach radiowej jedynki w naszym serwisie sportowym. Politycy od lewej do prawej strony niemal jednym głosem mówią o decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Nazywają ją skandalem. Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej uznał tę decyzję za trudną do zaakceptowania z polskiej perspektywy historycznej.
3: I może być wykorzystywana przez propagandę rosyjską, żeby psuć te relacje między narodem polskim i ukraińskim. Dlatego ta decyzja jest także błędna w wymiarze politycznym.
1: Karol Karski z PiSu o zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu mówi tak.
4: Nie wiem, czy takie rozwiązanie inne, natomiast z pewnością nie powinniśmy się dzielić.
1: Z kolei Robert Biedron z Lewicy uważa, że nie należy odbierać orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
5: To kubeł zimnej wody, opamiętanie i zmiana tej decyzji także ze strony prezydenta Nawrockiego, a nie eskalowanie niepotrzebnego konfliktu.
1: Zdaniem Biedronia Polska powinna domagać się zmiany decyzji prezydenta Ukrainy dotyczącej nazwy ukraińskiego oddziału wojska.
6: To są aktualności jedynki.
1: Historyczne pola Grunwaldu na 3 dni ponownie stały się areną pełnokontaktowych walk rycerskich, czyli bohurtów. To wyjątkowe międzynarodowe wydarzenie łączące sport, historię i widowiskowe emocje.
7: Wydarzenie zgromadziło w tym roku najlepszych zawodników sportowych walk rycerskich z Polski i zagranicy, którzy mierzą się w widowiskowych konkurencjach drużynowych i indywidualnych. Przewidziano m.in. turnieje bohurtowe mężczyzn i kobiet, triatlon rycerski, a także eliminacje do prestiżowych międzynarodowych rozgrywek. Na uczestników czekać będą atrakcje towarzyszące, w tym turnieje łucznicze, wykłady historyczne, pokazy rzemiosła, targi historyczne, strefa gastronomiczna i strefy aktywności dla odwiedzających. W niedzielę na polach Grunwaldu odbędzie się Rycerski Dzień Dziecka. To wydarzenie plenerowe skierowane do rodzin z dziećmi. W programie przewidziano liczne atrakcje edukacyjne i rekreacyjne, inspirowane średniowieczem. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.
1: To jeszcze jedno zaproszenie. Kilkadziesiąt najnowszych modeli elektryków i hybryd czeka na państwa przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie. Trwa nasza akcja Zielony Weekend. Można obejrzeć auta, porozmawiać z ekspertami i co najważniejsze, przetestować samochody. W jednym z takich elektryków jest nasz reporter Piotr Durys. Teraz się z nim łączymy. Piotrze, jak wrażenia?
8: Dzień dobry. No właśnie siedzimy teraz w jednym z samochodów. Razem ze mną Leszek Kander, przedstawiciel jednej z marek. No i właśnie taki darmowy test teraz wyruszymy. Dobrze, czyli teraz, żeby uruchomić, bo nie widzę tutaj.
9: Dokładnie, naciskamy sobie ten przycisk.
8: I teraz musimy wrzucić bieg.
9: Tutaj wrzucamy bieg tym selektorem.
8: Tutaj koło kierownicy. Już mamy to zrobione. I

0: teraz już wszystko, bo tu nic nie było słychać, że się uruchomiło.
1: Dokładnie, nic nie słychać, tak. Już teraz mamy tutaj pozycję drive i możemy sobie dalej jechać.
0: Dobrze, mamy wielki ekran. No i zobaczymy, jak to przyspieszenie, o którym mówili eksperci w elektrykach, zadziała, więc my wyruszamy na test i Państwa zapraszamy również do godziny 18. Każdy z Państwa może takim samochodem elektrycznym lub hybrydowym się przejechać.
2: Przekonamy się, czy wciska w fotel. Piotr Durys, dziękuję bardzo za relację. Zielony weekend trwa. Polskie Radio, Warszawa, Aleja Niepodległości. Czekamy na Państwa do 18. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Do końca dnia pogodnie, choć w wielu miejscach może popadać, a w wielu zagrzmieć. Na termometrach od 12 stopni w Zakopanem, 20 w Warszawie, do ponad 23 w Legnicy. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, na barometrach w Warszawie teraz 999 hektopaskali. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 95 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Szczucinie 108 cm, ubyło 6 cm, w Zawichoście 207, przybyło 4, w Puławach 103, ubyło 6, w Warszawie 137, ubyło 4, w Kępie Polskiej 190, ubyło 4, we Włocławku 111, ubyło 7, w Toruniu 133 cm, ubyło 4, w Tczewie 287, ubyło 13, na Sanie w Przemyślu 86, ubyło 4, na Narwi w Ostrołęce 49, ubyło 1, na Bugu we Włodawie 85, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wynosił. W Raciborzu Miedoni 121 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4, u ujścia Nysy Kłodzkiej 275, przybyło 2, w Malczycach 132, przybyło 1, w Połęcku 54 cm, ubyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 133 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3, w Gorzowie Wielkopolskim 174 cm, przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Autopromocja.
10: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa.
11: Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
12: Do najbliższego wywiadu rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany.

0: Na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
1: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej. I przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więźniów. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
2: Wywiad Żyta.
0: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

kort. Simon Mathieu, Maja Kwalińska walczy z Greczynką Marią Sakario. Awans do czwartej rundy turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Polka przegrała pierwszego seta 1-6. Drugi wygrany 6-3. W decydującym prowadzi 5-2 po 15. Serwuje Maja Kwalińska, a Maria Sakari to była trzecia tenisistka świata. Grała tutaj w półfinale, bo pokonała m.in. Igę Świątek w 2021 roku. A Maja Kwalińska tutaj zmienia styl. Lifty, skróty i tutaj cały czas zaskakuje Greczynkę. Greczynka w drugim secie jakby nie istniała, jakby już nie miała sił na dalszą walkę, ale Greczynka jeszcze się tutaj zrywa, ale trafiła, wpakowała piłkę w siatkę i Maja Kwalińska o dwie piłki od awansu do czwartej rundy. Ale by to była sensacja. Przebrnęła kwalifikacje. Pokonała przecież Qin Wenchen, mistrzynię olimpijską w pierwszej rundzie turnieju głównego, a w drugiej rundzie Elise Mertens, świetną tenisistkę. I Maja Kwalińska, ten spokój, uśmiech na twarzy, leworęczna.

0: malutka, chciałoby się powiedzieć, trochę przypomina Jasmine Paolini tym stylem gry, ale ta jej gra jeszcze bardziej tutaj doprowadza do rozpaczy rywalki. Serwisy Mai Chwalińskiej, ona potrafi także i asa zagrać, jest niezwykle precyzyjna i Maja Chwalińska teraz przy siatce, piękny skrót i mamy piłkę meczową. Maja Chwalińska w trzecim secie 5-2 i 40-15. Piękna atmosfera na korcie Simon Mathieu, a Polka tutaj zaskakuje. Mamy Igę Świątek w turnieju, bo jutro będzie grać z Martą Kostiuk o 11 na korcie Filipa Szatia, więc na głównej arenie. A Maja Chwalińska może jakby wygrała to spotkanie, może też znajdzie tutaj uznanie organizatorów i wystąpi na głównej arenie. A więc piłka meczowa, wielka koncentracja. Już Maja podrzuca serwis Mai. Odpowiada Sakari na forehand leworęcznej Mai Chwalińskiej. Maja przy siatce i wygrała! Wygrała! Trafiła w róg. Maja Chwalińska wygrywa decydującego seta 6-2 i wygrywa to spotkanie 1-6, 6-3, 6-2 i Maja Chwalińska awansuje do czwartej rundy turnieju w Paryżu.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Słuchowisko w jedynce.

0: Matysiakowie. Odcinek 3603.
1: Ojej, denerwuję się bardziej niż przed własną maturą.
2: Będzie dobrze.
1: Podczas pogrzebu sprawiał wrażenie całkiem zagubionego, wiesz? Potem jak podeszłam z kondolencjami, zapytał, czy mógłby wpaść na dobrą, że chciałby porozmawiać o mamie. Aż mnie ścisnęło. I pomyślałam od razu o tobie, Marysiu, że, no, że masz doświadczenie, którym mogłabyś się z nim podzielić.
2: Wiesz, Dorotko, że jeżeli tylko będę potrafiła, z chęcią pomogę.
1: No, kto jak nie ty. A dlaczego się uśmiechasz?
2: Ojej, bo życie bywa czasami bardzo przewrotne. No.
1: Co masz na myśli?
2: Ty wiesz, że pani Iwonka Rączkowa była jedyną osobą, która nie wróżyła mnie i Francikowi szczęścia? No, uważała, że jestem dla niego za stara.
1: Nie, no może na początku. Wiesz, że ona była z tych, co w sercu, to i na języku.
2: No zdecydowanie tak. Nie usiedziałaby na tych swoich czterech literach, tak? Tak to mówiła.
1: Tak. A swoją drogą, niezłe z niej było ziółko.
2: Co masz na myśli? Ten nielegalny handel alkoholem?
1: Nielegalny? Prowadziła regularną metę. Tak się to wtedy nazywało.
2: A tu w kamienicy?
1: Tak. Och, Gienek strasznie się z tego powodu awanturował. Ale o zmarłych nie należy źle mówić.
2: Nie, masz rację. Francik ją zawsze podziwiał. Mówił, że nikt nie znał się na handlu jak ona.
1: No tak?
2: Była niekwestionowaną królową drobnego biznesu. Zarówno pod mostem Poniatowskiego, jak i na stadionie dziesięciolecia.
1: To prawda. A jak pięknie śpiewała.
2: O tak, no wiesz, tak od serca.
1: Aha. A powiedz, jak wasz dom dzieci? Mhm. Kiedy spodziewacie się pierwszego dziecka?
2: W najbliższy poniedziałek.
1: Och, dlatego jesteś taka nakręcona. To pewna wiadomość?
2: Tak, zadzwonili wczoraj. Mamy być w szpitalu przed południem. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak jesteśmy podekscytowani. Zwłaszcza Francik. Od wczoraj sprawdzał już dwa razy, czy łóżeczko jest dobrze skręcone.
1: No a jest?
2: No tak. Ale on i tak pewnie jutro jeszcze raz dokręci śrubki. Oj, Boże, Dorotko. Ja chyba dopiero zaczynam rozumieć, na co się porywamy.
1: Otwieracie, a właściwie otworzyliście już własny dom dzieci.
2: Otworzyć dom każdy może. No prawie każdy. Ale w poniedziałek odbierzemy nasze dziecko. Prawdziwe. Z krwi i kości. Co więcej, takie, które ktoś zdążył już skrzywdzić. No, tak nas poinformowano.
1: Co jeszcze wiecie o tym dziecku?
2: To maleńka dziewczynka. Ma 2 miesiące.
1: Aha.

0: przy urodzeniu ważyła niecałe 3 kilo. Jej matka była pod wpływem narkotyków podczas porodu.
1: Och.
0: No, dziecko niestety też.
1: Jezu.
0: Podobno jest bardzo niespokojna.

0: Zostanie, czy może wróci do matki? A co jak będzie chora? Potem mam nadzieję, że jednak nie. Później myślę, że jak się dowie tego, co my już wiemy o jej rodzicach, to może znienawidzić cały świat. Za chwilę łudzę się, że sprawimy, że go pokocha. A kolejna myśl? Zwariował do reszty. Ja przerabiam wszystkie możliwe scenariusze jej życia, a on przerabia nerwy w działanie.
1: No, tak.
0: Dzisiaj pół godziny wybierał w sklepie butelkę dla małej. A potem wrócił i powiedział, że butelka wydaje się odpowiednia, ale nie jest pewny smoczka. Może okazać się za duży albo za mały. Nie wiemy, do jakiego jest przyzwyczajona.
1: No to przepadł.
0: Kompletnie. Wiesz, do tej pory myślałam o tym naszym domu dzieci bardziej jako misji. Że trzeba pomóc stworzyć to miejsce, zrobić coś dobrego. Ale teraz pierwszy raz czuję, że to naprawdę będzie czyjeś życie. Nie idea. Nie papier. Nie decyzja sądu. Tylko dziecko.
1: No. I właśnie dlatego ta mała z całym swoim niełatwym bagażem trafi do was.
0: A jak nie damy rady?
1: Ojej, dacie. Dacie. Pamiętaj, że masz doświadczenie w opiece nad starszymi ludźmi zbliżającymi się do kresu. W porównaniu z nimi dzieci to łatwizna.
0: Obyś miała rację. Dzisiaj weszłam do pokoiku dla dziewczynek, usiadłam przy łóżeczku.
1: Tym, które tak kompulsywnie skręca Francik?
0: Tym samym. I nagle pomyślałam, że ta malutka może pierwszy raz w życiu będzie miała spokojną noc. Właśnie w nim. I aż mnie tak ścisnęło w środku.
1: Ach, kochana, rozumiem bardziej niż myślisz. Nadal pamiętam, jak przywieźliśmy z domu dziecka, naszą Justynkę.
0: Poniedziałek. To dla nas wielki dzień.
1: Czasami całe życie zaczyna się właśnie od takich poniedziałków.
0: Myślisz, że gwiazdy mogą być jeszcze dla tej małej łaskawe?
1: Myślę, że czasem Pan Bóg albo zwykła opatrzność zaczyna od tego, że wysyła małego człowieka w dobre ręce. Och. Oj, czekaj, wiesz co? To chyba syn naszej Iwonki Rączkowej. Pójdę otworzyć.
0: To ja pójdę z tobą.
1: Tak?
0: Mówiłaś mu, że będę?
1: Nie, nie. Bałam się, że się przestraszy. No dobra.
2: Dzień dobry, pani Doroto.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Proszę, wejdź, Krzysiu. Poznajcie się, to Marysia Borkiewicz.
0: Witam, panie Krzysztofie, Marysia Borkiewicz.
2: Dzień dobry.
1: Partnerka Francika. Twoja mama była jego ciotką.
2: Ale nie mówiła pani, że będzie nas więcej?
1: No, bo wtedy może byś nie przyszedł.
2: Kurczę, całkiem możliwe.
0: To dobrze, że pan nie wiedział. Czasami proszę, człowiekowi proszę. Łatwiej przyjąć zaproszenie do rozmowy, kiedy nie zdąży się jeszcze przestraszyć.
1: Aha. Poprosiłam Marysię, żeby spotkała się z nami. Proszę bardzo. Ponieważ przez ostatnie kilka lat pracowała w hospicjum domowym.
0: Zajmowałam się terminalnie chorymi, a potem często towarzyszyłam ich rodzinom po stracie.
2: Aha, czyli co, zawodowo zajmuje się pani śmiercią?
0: Życiem też, bo jedno bez drugiego nie istnieje.
1: Tak, tak. Napijecie się czegoś, prawda? Ja może przyniosę herbatę.
0: Dziękuję, Dorotko. Aha. No, to... Panie Krzysztofie, co sprawia panu teraz największy ból?
2: Kurczę. A co, szczerze?
0: Proszę mówić śmiało.
2: Chodzi o to, że świat w ogóle się nie zatrzymał. Ludzie chodzą ulicami, śmieją się, nie wiem, robią zakupy. A mnie się wydaje, że powinno... Wszystko stanąć, przynajmniej na chwilę.
0: Bo pan na świat się zatrzymał?
2: Tak, właśnie dlatego. I mam pretensje do wszystkich. No wiem, że to głupie, no i że ich to w ogóle nie obchodzi.
0: Ale to bardzo częste w żałobie. Człowiek doświadcza czegoś bolesnego, a wszyscy dookoła oczekują od niego, że będzie powtarzał: tak, spoko, daję radę, trzymam się.
2: Kurczę, właśnie tak jest.
1: Przepraszam, naleję wam herbatę.
0: A proszę.
2: Dziękuję. Nienawidzę tego pytania, jak się trzymasz. chciał

0: Mógłbym im wtedy wykrzyczeć, jak do cholery mam się trzymać. Matka konkretnie mi umarła.
1: Ludzie często pytają, bo sami boją się cierpienia.
2: A chcieliby usłyszeć już lepiej.
0: O, dziękuję.
2: Wtedy mogą wrócić do własnego życia. Czują się usprawiedliwieni.
0: No tak, tylko że mnie wcale nie jest lepiej.
2: I nie musi być. Ile minęło od śmierci mamy? 2 tygodnie?
0: 2,5.
1: No, pogrzeb odbył się w zeszłym tygodniu.
2: Ale to bardzo krótko. Problem w tym, że my dziś traktujemy żałobę jak coś, co powinno minąć szybko i najlepiej dyskretnie. A dawniej ludzie wiedzieli, że po wielkiej stracie człowiek potrzebuje czasu, wspólnoty, rytuałów.
1: A, odeszliśmy od tego.
2: No właśnie.
1: Wiecie co, kochani? Ja was zostawię. Będzie wam się swobodniej rozmawiało.
2: Ludzie myślą, że żałoba dzieje się tylko w psychice, ale ona dzieje się też w ciele. Bezsenność, ścisk w klatce, zmęczenie, rozdrażnienie.
0: No, to prawda. Od śmierci mamy to jestem cały czas zmęczony.
2: Bo mimo straty trzeba iść dalej. To wielki ciężar. No.
0: A wie pani, co jest najdziwniejsze?
2: Tak?
0: Że mama przed śmiercią to chyba była spokojniejsza ode mnie.
2: Często tak bywa. Umierający powoli oswaja się z odchodzeniem, a rodzina jest pełna lęku i buntu.
0: No ja do końca myślałem, że to pogorszenie się zdrowia jest chwilowe, no i że mama z tego wyjdzie.
2: A pani Iwonka?
0: Jak tak o tym pomyślę, to kurczę, mama konkretnie tak organizowała od jakiegoś czasu świat wokół mnie.
2: Co pan ma na myśli?
0: No powtarzała, żebym był odpowiedzialny. Nie wdawał się w żadne awantury, żebym zdrowo się odżywiał i żebym, broń Boże, nie zamykał jej sklepu.
2: No, to ma pan już plan działania. Mama o to zadbała.
0: A wie pani, czego najbardziej się boję?
2: Czego?
0: No, że z czasem zapomnę jej głos, zapach, to jak poprawiała włosy i tego jej... O kurczę...
2: To ostatnie panu nie grozi. Dzisiaj już kilka razy usłyszałam je z pana ust.
0: Naprawdę? Nigdy tak wcześniej nie mówiłem.
2: Pamięć, panie Krzysiu, nie działa jak fotografia. Ona bardziej osiada w człowieku.
0: Co konkretnie ma pani na myśli?
2: Że pewnego dnia zrobi pan synowi kanapkę do szkoły. Dokładnie tak, jak przygotowałaby to pani Iwonka Rączkowa. Albo powie pan jakieś zdanie jej głosem. I nagle poczuje pan, że kawałek mamy nadal jest obecny w świecie.
0: A wie pani, że już tak mi się zdarzyło? Mały nie chciał iść do szkoły, a ja mu powiedziałem, nie ma tak dobrze. Trzeba się, kurczę, brać za bary z życiem. Dokładnie jej tonem i... Aż mi od tego na chwilę gardle zaschło.
2: Bo usłyszał pan w sobie mamę. Wie pan, przy wielu łóżkach umierających widziałam jedną rzecz. Ludzie pod koniec życia bardzo rzadko boją się samej śmierci. Dużo częściej boją się o tych, których zostawiają.
0: Mama też. Do końca pytała, czy sobie poradzę.
2: I co pan wtedy mówił?
0: No, że oczywiście. Ale nie wiem, chyba kłamałem.
2: Nie, mówił to pan z miłości.
0: Mama też przed śmiercią powiedziała mi coś dziwnego. Krzyś, obiecaj, że jeszcze będziesz szczęśliwy.
2: To nie było dziwne. To była ostatnia troska matki. Żałoba nie polega na tym, żeby puścić człowieka i zapomnieć. Raczej na tym, żeby nauczyć się nieść jego obecność inaczej. Bez możliwości dotknięcia, ale nadal z miłością.
0: A myśli pani, że kiedyś będzie konkretnie mniej bolało?
2: Tak, ale nie dlatego, że mama stanie się mniej ważna. Tylko dlatego, że pan nauczy się żyć z jej brakiem.
1: Posłuchajcie, jak na zamówienie. Oh, proszę bardzo, włączyłam radio, a tu piosenka ulubiona Iwonki.
3: Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie.
0: Co za zbieg okoliczności. To jest piosenka mamy.
1: No, prawda, że niezwykłe? W takiej chwili.
2: A może to wcale nie jest zbieg okoliczności? Co nam śpiewała pani Iwonka? Panie Krzysiu, przecież właśnie rozmawiamy o tym, że nic się nie kończy. Może to jakiś

0: Drogowskaz dla pana.
1: Oj, przepraszam. Tak, Aniu?
2: Jestem już na dobrej.
1: O, niedaleko? No to bardzo się cieszę. Wiesz, mam jeszcze gość,
3: bo jestem tuż pod waszą kamienicą i pomyślałam, że może kupię nam coś słodkiego. Co ty na to?
4: Nie trzeba.
3: No jak uważasz?
5: Aneczka?
3: O, Edziu, dzień dobry. Poczekaj chwilę. Dorotko, skoro nie chcesz nic słodkiego, to ja nie będę nalegać. Porozmawiam jeszcze chwilę z Edwardem, którego, wyobraź sobie, spotkałam pod kamienicą i zaraz przyjdę, tak? Pa, pa. No to pa.
5: Aneczko, jak miło cię widzieć. Mogę cię uściskać?
3: Ej, no już, wystarczy, bo mnie udusisz. Jakoś dziwnie pachniesz, Edziu.
5: O, wracam ze stajni. To pewnie dlatego. Niektórzy kochają ten zapach, innym może trochę przeszkadzać.
3: A twojej nowej znajomej przeszkadza, czy nie?
5: O, widzę, że w kamienicy na dobrej plotka szybciej roznosi się niż grypa.
3: Przecież to nie żadna plotka. Mówiłeś o swojej nowej znajomości sąsiadom. No tak. Jaka ona jest? Oprócz tego, że lubi zapach stajni. No,
5: będziesz mnie przesłuchiwać.
3: No chyba mogę zapytać.
5: A proszę, pytaj. Ale nie tu na podwórku. Zapraszam do mnie. Porozmawiamy.
3: Dobrze, ale na chwilę, bo czeka na mnie Dorotka. Długo ją znasz?
5: Alicję?
3: Jeśli to Alicja, to o nią pytam. I od razu ci powiem, że... jestem bardzo zazdrosna.
5: Zazdrosna? A dlaczego?
3: No to jeszcze się dziwisz?
5: Prawdę powiedziawszy, znamy się niedługo, bo kilka tygodni.
3: A, już wystarczyło?
5: Proszę, ty przodem. Co wystarczyło?
3: Żebyś przestał mnie kochać, Edziu. Nie dzwonisz, nie piszesz do mnie. Zupełnie jakbym przestała dla ciebie istnieć.
5: O, Janeczko. Próbowałem się jakoś ratować. To był, że tak powiem, akt desperacji.
3: I to z tej desperacji sobie kogoś znalazłeś?
5: Nie znalazłem, bo nie szukałem. Prawdę mówiąc, bardziej spotkałem.
3: No, wielka różnica.
5: Zasadnicza. To samo do mnie przyszło. Niestety nie jest takie proste. Wejdź do środka, znasz drogę.
3: A, dawno tu mnie nie było. Wiesz, nie ma prostych spraw. A może są. Tylko jakoś nie w naszym najbliższym otoczeniu.
5: Mówisz o swoim marynarzu?
3: Chociażby. Tak dobrze się zapowiadał, a wyszło jak wyszło. Pełno nieporozumień, stracone nadzieje i na dodatek... Wiesz, ten brat, bliźniak, bardzo niebezpieczny, prawie bandzior. Absolutnie. Ach,
5: że tak powiem, pełnowymiarowy.
3: No, trudno się w tym wszystkim połapać. Do tej pory nie mogę dojść, co jest prawdą, a co kłamstwem. Coś musi być jednak na rzeczy, bo marynarz przepadł jak kamień w wodę.
5: Może jak to człowiek morza wypłynął w rejs?
3: No, kto go tam wie. W każdym razie nie daje znaku życia. Ale co przeżyłam? Bo było trochę pięknych i namiętnych chwil. To moje. I nikt mi tego nie odbierze. Absolutnie.
5: Najważniejsze, że nie żałujesz, Aneczko.
3: Żałuję. Że wypuściłam cię z rąk, to na pewno. A jaka jest ta twoja znajoma? No, opowiedz trochę.
5: Spokojna.
3: Nie gniewaj się, ale to brzmi jak nudna.
5: Może źle to ująłem. Po pierwsze, primo, chodziło mi o spokój. Taki, który można mieć przy drugim człowieku. A po drugie, primo, i to chyba najważniejsze, że przy Alicji nie muszę niczego udawać.
3: No chyba nie chcesz powiedzieć, że przy mnie udawałeś. To byłoby straszne.
5: Przy tobie cały czas się bałem.
3: Edziula, ty i strach. No nie wierzę.
5: Przy tobie musiałem uważać na każde słowo. Byłaś, jesteś. Nic się nie zmieniło, taka wymagająca. Od początku wiedziałem, że masz jakieś zastrzeżenia, że nie jesteś do końca przekonana, czy jestem odpowiednim.

0: kandydatem i co by nie mówić, czułem brak tego porozumienia na poziomie emocjonalnym.
1: Ty też? Czyli to nie tylko z mojej strony.
0: A z tą nową znajomą, czyli z Alicją, chyba to mam.
1: Nie jesteś pewny?
0: Liczę, że mi to potwierdzisz.
1: Ja mam ci udzielać porad matrymonialnych?
0: Od razu matrymonialnych. Bardziej chodziłoby mi o to, żebyś oceniła te relacje tak z kobiecego punktu widzenia i ewentualnie coś podpowiedziała.
1: Edziu, czy ty nie za wiele ode mnie oczekujesz?
0: To jak uważasz? Czy jak się siedzi 2 godziny albo więcej i gada o wszystkim, o głupotach, o dzieciach...
1: Ty nie masz dzieci, Eldziula?
0: O jej dzieciach i o tym, że człowiek się starzeje i że może trochę wyhamować, że ma więcej czasu dla siebie i innych...
1: Ale to nie są żadne głupoty. Edziu, to rozmowy o sensie życia, absolutnie.
0: Rozmawiamy też o tym, że jej mąż od lat właściwie jej nie słucha.
1: Czyli mężatka.
0: I że to ją boli, a my nawzajem... Żebyś nie myślała, uważnie się słuchamy. Ja ją, ona mnie.
1: Lubisz ją?
0: Tak, lubimy się, nawet bardzo. A to chyba podstawa.
1: Wszystko zawsze tak pięknie się zaczyna. Tylko ten cały happy end jest deficytowym towarem. Powiem ci, że twoja historia brzmi jak opowieść o początkowej fazie mojej relacji z Tadeuszem.
0: Jest jednak drobna różnica. Nikt nikomu nie deklamuje wierszy.
1: Tak, to było takie romantyczne. Tadeusz potrafił znaleźć wiersz na każdą okazję. Miał ogromny repertuar, absolutnie. Swoją drogą tam na morzu muszą mieć chyba dużo czasu, że nauczył się tylu wierszy na pamięć, nie uważasz?
0: No, pewnie tak. Może ma po prostu świetną pamięć.
1: Z całą pewnością. On jest naprawdę wyjątkowy. Tylko trochę, no wiesz, jakby to powiedzieć, niewiarygodny. Z moim świętej pamięci mężem było zupełnie inaczej. Ale nie ukrywam. Trochę monotonnie. Właściwie to nawet bardzo nudno.
0: Anulka, ty mi powiedz, czy to wszystko, o czym ci opowiadam, to jest porozumienie na poziomie emocjonalnym według tej twojej definicji, czy nie?
1: Przykro mi to powiedzieć, ale tak.
0: A dlaczego ci przykro?
1: Ach, Edziu, jak ty nic nie rozumiesz. Ja wcale nie chcę puścić cię w świat.
0: To się już stało, kochana.
1: Oddać innej kobiecie. Wolałabym zatrzymać cię dla siebie. Wiem, że to egoistyczne, ale myślałam... Że będziesz mnie zawsze kochał. Tak zresztą mówiłeś. Pamiętasz jeszcze? Będę cię kochał na zawsze. I co?
0: Aniu, bo to prawda. Ale nie mogę już dłużej czekać. To zabiera mi siły. Każdego dnia więcej i więcej. Musiałem w końcu przestać rozpamiętywać przeszłość. Wiesz, wreszcie postawić na przyszłość. I tak pojawiła się Alicja.
1: Tak mi smutno, ale może uda nam się to jakoś na nowo poukładać, na innej stopie, jako przyjaciele. Myślisz, że to możliwe? O rany, zasiedziałam się. Dorotko, już do ciebie idę. Edziu, muszę pędzić, nie gniewaj się.
0: Leć już, Aniu, leć.

0: Wystąpili Maria Pakulnis, Ewa Konstancja Bułchak, Ewa Kania, Marek Siódym i po raz pierwszy w Matysiakach Antoni Pawlicki. Autorka Marta Rebzda. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
1: Wysłuchali Państwo 3603 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Sponsorem

0: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Pigułka na zdrowie.
2: Szacuje się, proszę Państwa, że nawet połowa z nas doświadcza stresu i to przynajmniej raz w tygodniu. Dane te pokazują, że przewlekły stres i przeciążenie psychiczne mają w Polsce już wymiar masowy, co powoduje wręcz lawinowo rosnące problemy z naszą psychiką. Choruje wtedy cały organizm, bo długotrwały stres może być powodem na przykład nadciśnienia, chorób serca, zaburzeń żołądkowych. No i z tego też powodu prawie 70% zestresowanych ludzi odwiedza lekarzy pierwszego kontaktu. Artur Wolski. No i dziś razem z naszą ekspertką opowiemy Państwu, dlaczego najczęściej zajadamy stres, jakie to ma konsekwencje dla naszego zdrowia i czy dobrze zbilansowana dieta, którą w oparciu o wiedzę możemy nawet sami przygotować, będzie ta wiedza i ta dieta skutecznym wsparciem dla naszego układu nerwowego. Przedstawiam Państwu panią Monikę Stromkę-Złomaniec. Pani jest dietetyczką kliniczną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No to dlaczego zajadamy stres?
3: To jest mechanizm biologiczny. Po prostu próbujemy się odstresować. Te słodycze podnoszą nam dopaminę, czyli wpływają na ten ośrodek nagrody i czujemy się po prostu lepiej. Chociaż jest to błędne koło, bo ten, kto doświadczył stresu i ratował się na przykład słodyczami, czy generalnie różnymi posiłkami takimi z grupy comfort food, czyli takimi posiłkami, które są

0: dla niego przyjemne, niewątpliwie wie to z własnego doświadczenia, że ta przyjemność jest krótkotrwała i wcale tego stresu i napięcia w 100% nie rozładowuje. Podjadanie i sięganie po żywność wysoko przetworzoną, często słodką i tłustą, bo to połączenie tych dwóch składników jest kluczowe.
1: A ona jest szybko dostępna, bo otwieramy tylko opakowanie, no i jeszcze nam to smakuje.
0: Niestety w dzisiejszych czasach jest bardzo szybko dostępna. Jeszcze x lat temu wstecz musieliśmy sobie sami przygotować coś słodkiego. Teraz pomyślimy i schodzimy do sklepu na dół i już to mamy. I to jedynie daje nam komfort taki na chwilę. Jest to błędne koło, bo bardzo szybko nasz nastrój po tym spada i potrzebujemy znowu się doładować czymś tłustym i słodkim, więc w dłuższej perspektywie nie zgasi to naszego stresu, nie zneutralizuje go, a jedynie doprowadzi do innych problemów zdrowotnych, bo pamiętajmy, że nadwyżka spożycia cukru, tłuszczu i generalnie kilokalorii pochodzących z tych makroskładników to prosta ścieżka do nadwagi, otyłości później i szeregu chorób, które się z nią wiążą.
1: A to z kolei otwiera, myślę, ponad 200 drzwi innym chorobom mogącym nas zaatakować. Tak? To prawda?
0: Niewątpliwie tak. Wydaje mi się, że nie ma na świecie takiej choroby, która łączyłaby się i powodowałaby aż tyle konsekwencji. Czyli jest to nie tylko otyłość, ale tak jak słusznie pan redaktor podkreślił, choroba otyłościowa, bo kwalifikujemy to jako chorobę, która pociąga za sobą problemy sercowo-naczyniowe, czyli związane z układem krążenia, nadciśnienie, hipercholesterolemię, problemy z pracą przewodu pokarmowego, często stłuszczoną wątrobę, a nawet depresję, która zupełnie na pierwszy rzut oka nie kojarzy nam się z otyłością.
1: Nasz mózg wymaga stałego dopływu energii i takich odpowiednich składników odżywczych. No to co będzie, gdy ich zabraknie? No i jakie mogą się pojawić wtedy objawy?
0: Konsekwencje są dość szybkie, bym powiedziała, więc kiedy zaniedbujemy swoje odżywianie, bardzo szybko doświadczamy gorszego samopoczucia ogólnego. Często poszukujemy rozwiązania u lekarza, natomiast okazuje się, że brakuje nam kluczowych składników w naszej diecie, co powoduje problemy z zapamiętywaniem, z koncentracją, czujemy zmęczenie, znużenie, senność w ciągu dnia albo trudność z zasypianiem wieczorami, czyli generalnie jesteśmy rozregulowani, a proszę pamiętać, że to też sytuacja, która jest stresorem dla organizmu, więc mamy koło zamknięte i biegniemy jak taki mały zwierzaczek w kołowrotku i nie potrafimy wydostać się i uwolnić z niego.
1: Mamy źle zbilansowaną dietę, ten stres staramy się zajadać, no i krótko mówiąc jemy byle co.
0: Dokładnie tak. Zajadanie stresu, czyli sięganie po żywność wysoko przetworzoną sprawia, że my dostarczamy wielu kilokalorii, często więcej niż potrzebujemy, ale równolegle nie dostarczamy kluczowych składników, których potrzebuje nasz organizm, w tym wypadku na przykład układ nerwowy.
1: Zmysł smaku dostarcza nam odpowiedzi, ej, to dobre, dawaj jeszcze.
0: Dobre nie oznacza zdrowe od razu, niestety. Nie jest to dobry detektor. Coś, co nam smakuje, nie zawsze służy naszemu zdrowiu. Żywność przetworzona często nie dostarcza nam kluczowych składników, które potrzebne są do dobrej pracy układu nerwowego. Czyli to chociażby witaminy z grupy B, magnez, żelazo, białko, kwasy omega-3. Tego wszystkiego potrzebujemy, a na próżno tego szukać w przekąskach szybkich.
1: Jakie składniki odżywcze, które warto umieścić w naszej diecie, mogą wspierać dobre funkcjonowanie właśnie układu nerwowego? I poprosiłbym o konkretne przykłady produktów.
0: Pierwsze na myśl przychodzi mi taki składnik jak magnez. Nam on się kojarzy ze skurczami i łagodzeniem tych skurczy często nocnych, uciążliwych, ale magnez jest bardzo potrzebny do dobrej pracy układu nerwowego. I co ciekawe, tego magnezu jest sporo w kaszach, a takim głównym przedstawicielem jest kasza gryczana. Czy to palona, czy nie palona, generalnie obie te kasze zawierają sporo magnezu.
1: Czyli ta kasza ciemna.
0: Kasza ciemna, tak. Mamy jeszcze pestki dyni, które są świetnym źródłem magnezu. Kakao. No to akurat myślę, że dużo osób kojarzy z czekoladą po prostu. To warto tutaj wybierać czekoladę o wysokiej zawartości kakao. Nie wyroby czekoladopodobne, bo tam na próżno szukać magnezu. Fajnym rozwiązaniem jest wypicie sobie też czasami dobrego kakao, na przykład nawet kakao ceremonialnego. Jest takie specjalne kakao, taka specyficzna miazga kakaowa. Jest to bardzo wytrawne kakao.
1: A jak ktoś ma za wysoki poziom cukru, to też pani pozwala wypić sobie takie kakao?
0: Kakao samo w sobie nie ma cukru. To my dodajemy go często albo sięgamy po wyroby kakao podobne, czyli jakieś takie produkty instant. Nie myślę tutaj o takim kakao.

0: myślę o takim prawdziwym kakao odtłuszczonym, które de facto jest w smaku wytrawne. My to kakao możemy dodać na przykład do naszej owsianki, którą osłodzimy sobie kawałkiem banana, dodamy sezonowe truskawki i właśnie usmaczymy takim prawdziwym kakao. Możemy dodać do koktajlu i zrobić koktajl coś na wzór czekoladowego koktajlu. Więc tych możliwości jest sporo. Inne składniki, które są potrzebne do pracy układu nerwowego, to niewątpliwie grupa witamin B. Szeroki bardzo wachlarz i większość tych witamin jest obecna w kaszach, szczególnie w kaszach grubych. Im więcej kasza ma błonnika, często potrzebuje dłuższego czasu gotowania, szczególnie jeżeli jest to błonnik nierozpuszczalny w wodzie. I faktycznie w kaszach w dużej mierze jest błonnik nierozpuszczalny, ale częściowo także rozpuszczalny, który jest bardzo korzystny dla naszych bakterii jelitowych. To na przykład w kaszy owsianej, która myślę, że jest dość mało popularna jednak mimo wszystko w Polsce, jest beta-glukan, czyli taka specyficzna forma błonnika, który jest bardzo dobrze fermentowany przez bakterie jelitowe.
1: No i dobrze jest jak najmniej solić, bo nerki tego nie lubią.
0: Tak, zachęcam do tego, żeby mniej solić, potem bardziej przyprawiać ziołami. To będzie lepsze rozwiązanie, szczególnie dla osób, które już mają podwyższone ciśnienie. Kasze są bardzo uniwersalne w użyciu, czyli nie tylko będą dodatkiem do obiadu, ale mogą też być bazą kaszotto, czy też risotto, które znamy z kuchni włoskiej. Szczególnie do takiego kaszotto risotto zachęcałabym do wykorzystania kaszy jęczmiennej pęczak. Ma takie fajne, grube ziarenka i bardzo dobrze się sprawdzi właśnie w takim daniu. Bardzo ciężko jest rozgotować i zrobić taką papkę, więc tutaj myślę, że nawet ci, co nie mają wielkich umiejętności kulinarnych, poradzą sobie z tym. Są też kasze, które możemy wykorzystać na słodko. Lubimy wszyscy desery i to będzie chociażby kasza jaglana, która już jakiś czas temu przeżywała swój rozkwit. Mamy masę przepisów na desery właśnie z wykorzystaniem tej kaszy.
1: Reasumując, jaka dieta może być takim dobrym wsparciem dla naszego układu nerwowego, który no, dzisiaj jest przebodźcowany, jesteśmy w stresie, zaganiani, potrzebujemy takiego wyciszenia i czy w ogóle dieta dobrze skomponowana, oparta na wiedzy, ale przygotowana przez nas samych jest możliwa do zrobienia tak, żeby układ nerwowy był zadowolony, a my, żebyśmy zachowali zdrowie?
0: Jak najbardziej tak. My nie musimy być specjalistami w gotowaniu. Sięgajmy po produkty jak najmniej przetworzone. Dostarczajmy sobie tych węglowodanów złożonych, czyli tych, które pochodzą właśnie z grubych kasz. Ale sięgajmy także po produkty, które będą wsparciem dla układu nerwowego. Inne produkty poza kaszami, czyli chociażby ryby, orzechy, pestki, nasiona. Nasz układ nerwowy także potrzebuje witamin z grupy B, ale wbrew pozorom potrzebuje także włókna pokarmowego, który jest obecny zarówno w warzywach, owocach, czy pełnoziarnistych produktach zbożowych, to włókno pokarmowe działa na poziomie jelita, a jelita z naszym mózgiem są połączone osią mózg-jelito. Więc to, co dzieje się w naszym przewodzie pokarmowym, wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, ale także na to, jak my sobie ze stresem radzimy. Myślę, że już wiele osób słyszało o tym, że jelita to drugi mózg, po prostu masa sygnałów z naszego przewodu pokarmowego, które są wytwarzane przez mikroorganizmy w naszych jelitach, płynie między innymi nerwem błędnym do naszego mózgu, więc musimy dbać o dietę nie tylko w kontekście tego, żeby dostarczyć różnych pierwiastków czy makroskładników, ale żeby dostarczyć włókna pokarmowego i tym sposobem korzystnie modulować właśnie tą oś mózg-jelito.
1: No i proszę Państwa, o tym w pigułce na zdrowie opowiedzieli Państwu pani Monika Stromkie z Łomaniec, no i ja, Artur Wolski.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
2: Autopromocja.
4: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
5: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
4: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
5: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
4: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
5: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
6: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Najpierw.

0: biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
4: masz. Reklama. Radio kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wciąż bardzo duże utrudnienia mamy na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Kierowcy nie pojadą w stronę Łodzi ani w kierunku Gdańska. Chodzi o odcinek między węzłami Toruń Południe, węzeł Lubicz. To tutaj doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodów ciężarowych. Na obu jezdniach doszło do wypadku właśnie z udziałem ciężarówek. Auta blokują przejazd zarówno w stronę Łodzi, jak i w kierunku Gdańska. W związku z tym, jadąc w stronę Łodzi, należy z A1 zjechać węzłem Lubicz w kierunku Gdańska, węzeł Toruń Południe to ten, którym z A1 zjeżdżamy, tak żeby ominąć tę blokadę. Co prawda drogowcy zapowiadają na godzinę 14 otwarcie A1, ale na razie nie mamy informacji o tym, żeby tak się stało, więc lepiej tę blokadę ominąć. S3, węzeł Skwierzyna Południe, Międzyrzec Północ, w pobliżu miejscowości Głębokie w Lubuskiem, 128 km. Tutaj też była zupełna blokada jezdni w stronę Zielonej Góry. Teraz służby donoszą, że zakończyły się już utrudnienia i nie ma blokady. Tu samochód osobowy uderzył w barierę energochłonne. Na szczęście nie było informacji o poszkodowanych. Utworzył się korek i to spory, ale teraz jest tylko spowolnienie, które zapewne za chwilę zniknie. Zresztą tych spowolnień na naszych drogach nie ma dużo. Tak jest, spowolnienia są niewielkie na obwodnicy Krakowa, na A4, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Śląska od węzła Krakowska Wina po węzeł w Balicach, bramki w Balicach. Tu należy spodziewać się większej ilości samochodów. Natomiast też spory ruch jest na odcinku między Legnicą a Wrocławiem, zwłaszcza w stronę Wrocławia, ale zdecydowanie bez korków. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, po którym można dzwonić i zostawiać informacje z dróg.
6: Jest 14, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Maja Chwalińska jest w 1/8 finału French Open. Sensacja w Paryżu, bo faworytką była przeciwniczka Polki. Piąta osoba zatrzymana w sprawie serii fałszywych alarmów. W aktualnościach o tym, kim jest podejrzany i czego dotyczyło zgłoszenie. Trwa akcja dogaszania pożaru lasu koło Wołomina pod Warszawą, a strażacy liczą straty. Zniszczona lub uszkodzona jest część sprzętu. Olbrzymi sukces naszej młodej tenisistki Mai Chwalińskiej na korcie w Paryżu. Polka awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open. W trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari. Pierwszy set przegrany, 1-6, ale w kolejnych Chwalińska nie dała rywalce szans. Było 6-3, 6-2. W Paryżu ten mecz obserwował na żywo Cezary Gurjewczarku. Opowiedz, jak wyglądała droga do tego sukcesu.
7: Dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście Maja Chwalińska tutaj przyprawia wszystkich o zawrót głowy. Gra wspaniale, no to jej ręce do tenisa są niesamowite, ale także spokój. Jednak tym spokojem zyskuje przewagę nad rywalkami. No nie było łatwo w pierwszym secie, bo brakowało trochę siły, ale potem Maja weszła w ten swój rytm, no i sprawiła kolejną niespodziankę, bo to nie tylko Maria Sakkari, ale przecież wiemy, że Qin Wenzhen, mistrzyni olimpijska w pierwszej rundzie, czy w drugiej Elise Mertens. Ja wróciłem akurat przed chwilą z kortu Simon Mathieu, rozmawiałem

0: z imamą, z Marcelą, cały czas przedłuża swój wyjazd, kontaktuje się z kierownikiem. Zażartowałem, że premia by się także dla mamy przydała, nie tylko dłuższy urlop. I także rozmawiałem z Jarosławem Machowskim, trenerem, który był pełen emocji i po prostu łapał się za głowę. Także wielka niespodzianka, Maja Chwalińska jest w gronie 16 najlepszych tenisistek świata, specjalistek od gry na ceglanej mączce w Paryżu.
1: Wielkie gratulacje, mówił do nas Cezary Gurjew. Wielkie gratulacje oczywiście dla Maji Chwalińskiej. W 1/8 finału jest także Iga Świątek po wygranym wczoraj meczu z Magdą Linet. Jutro Iga spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. Policja zatrzymała piątą osobę w sprawie fałszywych alarmów. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski powiedział w TVP Info, że zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.
2: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
1: Mężczyzna przyznał się do winy, trafił do aresztu na 3 miesiące. To już trzecia osoba tymczasowo aresztowana w sprawie fałszywych alarmów. Od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiSu. Straż pożarna dogasza pożar lasu w okolicach Wołomina pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 1300 strażaków. To już trzeci dzień tej akcji. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przyznał dzisiaj, że są sygnały o możliwym podpaleniu. Zapowiada, że rządzący będą szukać sposobu, by pomóc jednostkom, które straciły sprzęt na skutek pożaru na Mazowszu. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, które jednostki straciły sprzęt i na co mogą liczyć?
3: Mowa głównie o dwóch jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Turze oraz Nowe Ręczaje. Pierwsza z nich straciła wóz, pojazd drugiej uległ z kolei poważnej awarii. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski powiedział, że władze szukają sposobu, by pomóc strażakom.
4: Mamy program ochrony ludności i obrony cywilnej, który jest też realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego. No i między innymi są te środki są właśnie po to, żeby tego rodzaju sprzęt móc kupić, żeby on był wykorzystany przez lokalne społeczności, gminy czy przez OSP.
3: Strażak ochotnik z Turza Dominik Borkowski powiedział mi, że auto, które spłynęło, to zabytkowy wóz bojowy Tatra. Miał ponad 50 lat.
5: To była duma naszej jednostki, no bo każdy kojarzy OSP Turze z Tatrą. No, Tatra w lesie po prostu jest Turze, robi robotę.
3: A strażacy już teraz szukają sposobów na zakup nowego sprzętu. Można im pomóc poprzez internetowe zbiórki.
1: Z najnowszymi informacjami w sprawie skutków pożaru lasu koło Wołomina Dagmara Kędzior, dziękuję za relację.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w nich sprawdzamy jeszcze, co dzieje się podczas zielonego weekendu Polskiego Radia Kierowców. Poza klasycznymi, rodzinnymi autami elektrycznymi i hybrydowymi przy Alei Niepodległości można dziś przetestować także nowoczesne mikropojazdy miejskie. Te miniaturowe, ciche samochody stają się coraz popularniejszą alternatywą dla skuterów. W jednym z nich siedzi właśnie nasz reporter Piotr Durys wraz z przedstawicielką dealera Adrianną Cryp.
7: Spuszczamy hamulec ręczny. I wciskamy gaz i możemy jechać.
8: Nic nie słychać.
7: Nic nie słychać, to prawda. Jedyny dźwięk, jaki te pojazdy wydają, no to na trybie jazdy do tyłu faktycznie jest to takie charakterystyczne pikanie.
8: Pytanie, jaką prędkość, jak daleko takim samochodem możemy pojechać?
7: Maksymalna prędkość tego modelu to jest 45 km na godzinę. Jest to określone przepisami, ponieważ są to pojazdy na prawo jazdy kategorii AM, więc tutaj nie możemy jeździć szybciej. Jeżeli chodzi o zasięg, to z tego, co nam udało się wytestować z tego modelu, to jest 120 km.
1: Nasza akcja trwa do 18:00. Czekamy na Państwa na parkingu Polskiego Radia przy Alei Niepodległości Róg Malczewskiego w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, zachodzie i w centrum kraju, także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu postępujące od centrum na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie. Na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum burze. A na termometrach od 12 stopni na Podhalu, 22 w centrum, do 25 na ziemi lubuskiej. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
6: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
11: Do najbliższego wywiadu rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
12: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
10: Wywiad Rzeka.
11: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Dokładnie 13 minut po 14 w jedynce zespół Perfect, rok 1994. Ich wielki powrót na scenę płytą Jestem, a na niej właśnie kompozycja Kołysanka dla nieznajomej do tekstu Bogdana Olewicza, który już na dniach na festiwalu w Opolu będzie świętował swój jubileusz, a ten jubileusz będzie obserwować i relacjonować w jedynce Anna Wil, która dzisiaj jest wydawcą audycji. Ania Wyspu z Marcinem Kusym będą nadawać już w najbliższych dniach. Audycję realizuje Filip Wolski, prowadzi Kamil Wicik. Złote czasy radia do 16.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Jako że zbliża nam się Dzień Dziecka, to dzisiaj pytamy Państwa o piosenki, które kojarzą się Państwu z dorastaniem. To nie muszą być kompozycje skierowane do najmłodszych. To, mam nadzieję, będą Państwa podpowiedzi związane z muzyką, której Państwo słuchali dzięki swoim rodzicom, może dziadkom, może rodzeństwu, a może starszym znajomym. Zachęcamy jak zwykle do dyskusji i liczymy na Państwa aktywność. 71-151, facebook.com/jedynka. Zachęcam także do telefonowania. 22 to kierunkowy do Warszawy, 645-22-66. Ci z Państwa, którzy dorastali w latach 90., na pewno ten przebój także pamiętają.

0: Kolejna w audycji piosenka z roku 1994, bo kołysanka dla nieznajomej perfektu to także 94. Przed momentem Prince i The Most Beautiful Girl in the World. Skojarzenie pewnie wśród tych popularne, którzy pamiętają bogatą dekadę lat 90. i na pewno pamiętają także ten zjawiskowy teledysk. Pan Michał na profilu facebookowym Jedynki najbardziej utkwił mi w pamięci Limal, Never Ending Story, a także Wanda i Banda, Siedem Życzeń oraz motyw z serialu Robin z Sherwood zespołu Klanat. A jakie skojarzenia muzyczne z dzieciństwem ma pan Marek? Kłaniam się, witam na antenie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, moje skojarzenie muzyczne to jest Ho Ho, a może i wcześniejsze, bo to końcówka lat 30. i zespół Ali Babki i Kwiat Królowa Jednej Nocy. Nie wiem, który to jest 67 czy 8 rok. Miałem wtedy jakieś 6-7 lat i ta piosenka tak mnie za mną chodziła i no, jak leciała gdziekolwiek, to po prostu przy radiu z uchem i wie pan, wielka miłość do Ali Babek była, jest i mam nadzieję, że jeszcze będzie.
0: To panie Marku, proszę powiedzieć jeszcze, kto w panu zaszczepił tę miłość? Czy rodzina, czy może z radia pan się dowiedział?
1: Z radia po prostu słuchałem radia, a poza tym, wie pan, ta piosenka ma w sobie tyle uroku, Ali Babki w sumie też oczywiście mają dużo uroku w sobie, także naprawdę miło się słuchało i miło się oglądało młode dziewczęta.
0: Dziękuję za kontakt, pan Marek z okolic Poznania. I jeszcze pan Łukasz z Siedlec, witam na antenie.
2: Dzień dobry, ja...

0: będzie obchodził swój huczny jubileusz na festiwalu w Opolu. Panie Łukaszu, dziękuję pięknie za rozmowę w Jedynce. Pan Łukasz z Siedlec. Życzę panu miłego dnia. 22,5 minuty po godzinie 14 o kompozycję, które kojarzą się państwu z dzieciństwem, pytamy. 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Idę o zakład, że wiele głosów będzie dotyczyć słynnej czwórki z Liverpoolu, czyli zespołu The Beatles, ale sądzę także, że państwo będą wskazywać solowe dokonania tychże wspaniałych muzyków.

0: Zawsze uwielbiałem tę piosenkę nie tylko ze względu na tą genialną melodię, ale na przekaz, może głównie na przekaz, choćby ten w refrenie. Żyjemy z nadzieją na wyzwolenie od ciemności, która nas otacza. Paul McCartney i Hope of Deliverance w jedynce w złotych czasach radia. Pani Ania, z dzieciństwem kojarzy mi się Tom Jones. Starsza o 11 lat siostra często go słuchała. Najbardziej utkwiła mi w pamięci piosenka Green Green Glass of Home. Piękna po dziś dzień, dodaje pani Ania na profilu facebookowym. Z nami pan Marek z Chorzowa, kłaniam się.
1: Kłaniam się. Chciałem zabrać w ostrej dyskusji na temat piosenki, która zrobiła największe wrażenie. Na mnie zrobiła, mam 13 lat, miałem, gdy wysłuchałem piosenki Dziwny jestem świat, nie mena. Ona towarzyszy mi do dzisiaj.

0: Do dzisiaj robi wrażenie, a z czym się panu kojarzy konkretnie? To jest przekaz, to jest melodia, to jest ten genialny sposób śpiewania Czesława Niemena?
1: Tak, chodzi mi o ten genialny sposób śpiewania i dzisiaj widzę, że no, jest mało takich artystów. Może ostatnio największe wrażenie na mnie zrobił Kamiński, śpiewając o domu. Ale ta piosenka to powodowała to, że zawsze do niej wracam.
0: Panie Marku, dziękuję bardzo. To był pan Marek z Chorzowa. Dodam od siebie, że Dziwny jest ten świat. To kompozycja tytułowa z płyty Czesława Niemena i zespołu Akwarele. No i właściwie płyta historyczna, ponieważ to jest pierwszy w Polsce album nagrodzony złotą płytą. 71-151, facebook.com/1, 22-645, 22-66.

0: Walking on the Moon, zespół The Police w jedynce. Pan Jacek napisał, mój brat ich słuchał, spisywał teksty w zeszycie, a następnie próbował je tłumaczyć. Gdy słyszę głos Stinga w piosenkach The Police, to przenoszę się momentalnie wspomnieniami do rodzinnego Szczecina, to przypomnę pan Jacek. A z nami na antenie pani Irena z Pułtuska. Witam panią serdecznie.
1: Dzień dobry, również witam. A ja chciałam powiedzieć, że dla mnie oprócz wielu, bardzo wielu wspaniałych piosenek z tamtego okresu, najpiękniejsza jest piosenka Stana Borysa Anna.
0: A dlaczego akurat z tym utworem te czasy pani kojarzy?
1: Chyba klimat tej piosenki, słowa tej piosenki. No i uwielbiałam zawsze Stana Borysa. Dla mnie jest genialna piosenka.
0: Dziękuję bardzo. To była pani Irena z Pułtuska. 27 minut pozostało do 15. Zaglądam na nasz profil facebookowy, a tam pani Monika wskazuje Electric Light Orchestra, czyli Jeff Lynne i jego załoga, to dzięki bratu, a dzięki mamie Eleni i Piotr Szczepanik. I jeszcze na profilu facebookowym jedynki pan Mateusz, nasz stały słuchacz, pisze, że jeśli chodzi o jego czasy dzieciństwa, to nie odłączną kompozycją jest piosenka Wicked Game Chrisa Isaaca. 71-151 facebook.com/jedynka 22-645-22-66. Pytamy państwa o kompozycje, które kojarzą się państwu z dzieciństwem. To nie muszą być piosenki dla dzieci, to mogą być w cudzysłowie piosenki dla dorosłych, ale takie, które być może spowodowały, że to życie muzyczne w kolejnych latach zostało zdeterminowane przez jakiś gatunek muzyczny czy jakiś zespół. Pani Ania pisze o Republice.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki, to Biała Flaga, oczywiście zespołu Republika. Ta kompozycja w innej aranżacji jednak była wykonywana także podczas pierwszego występu zespołu Grzegorza Ciechowskiego. Ten koncert odbył się w końcu kwietnia roku 81 w klubie Odnowa w Toruniu, który wtedy jeszcze mieścił się w dworze Artusa na Starym Mieście. Wspominałem, że o Republice pisała pani Ania, a pani Ania wspomina, płyta Nowe Sytuacje była dość droga, brat złożył się na nią z kolegami, a potem ten krążek wędrował od mieszkania do mieszkania. Zadziwiające było to, że każdy z kolegów brata, brat także dbał o ten album, więc gdy krążek do nas trafiał, wyglądał niemalże jak ze sklepu. 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66. Pani Ania dodaje jeszcze w kolejnej wiadomości, że to właśnie te czasy pierwszej połowy lat 80. naznaczyły ją muzycznie, a Republika do dziś pozostaje jej ukochaną, absolutnie ukochaną formacją. Takim utworem, który na zawsze kojarzyć się będzie z dzieciństwem, są Chałupy Wodeckiego. Pamiętam, jak mama wołała mnie z piaskownicy, jak grali w lecie z radiem Chałupy. Pan Marek spod Krakowskich Liszek. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że wiele z tych kojarzeń muzycznych, skojarzeń muzycznych, to są skojarzenia także z jedynką, że to właśnie te utwory były słyszane przede wszystkim u nas, a potem Państwo rozszerzali swoją wiedzę niejako kupując płyty.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Te skojarzenia z dzieciństwem są bardzo różne, bo Państwo także wskazują piosenki stricte dla dzieci, choćby przypominają Państwo kultowe już Fasolki. To jest przełom lat 80. i 90., a także przeboje znane doskonale z płyt Natalii Kukulskiej. A co Państwo powiedzą na tego artystę, który w początku lat 90. był bardzo popularny? No, widzę, że niektórzy te skojarzenia z muzyką ze Stanów Zjednoczonych i Kanady mają bardzo rozwinięte, to do tego za chwilę wrócimy.
2: One day

Pan Marek pisze do jedynki, że pamięta przełom lat 80. i 90., kiedy był w Stanach Zjednoczonych i słuchał m.in. Traveling Wilburys, Toma Petty'ego czy Davida Bowiego, ale i Tom Cochrane również w rozgłośniach radiowych wtedy bardzo często był eksponowany i to właśnie wtedy również zaczęła się ta sympatia naszego słuchacza wobec muzyki Toma Cochrane'a, mimo że to nie Amerykanin, tylko Kanadyjczyk. 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66. Pani Ania, mój starszy brat jest zagorzałym wielbicielem grupy Queen, więc w latach 80. jako dziecko nasiąkałam dobrym rokiem. Tak zostało do tej pory, a Freddy i spółka mają poczesne miejsce w moich muzycznych fascynacjach. To pani Ania. Czekamy na państwa aktywności związane z kompozycjami, które kojarzą się państwu z dzieciństwem, a już za chwilę w jedynce przeniesiemy się na święto Saskiej Kępy.

0: Życie nie tylko po to jest, by brać. Cytat z piosenki Tolerancja Stanisława Sojki. Przed chwilą wysłuchaliśmy tej piosenki wspólnie. Artysta przez całe swoje życie uważany był za wspaniałego sąsiada i przyjaciela Saskiej Kępy w Warszawie. Ta wyjątkowa, stara i doceniana przez miłośników architektury część prawobrzeżnej Warszawy dziś świętuje. Wspominany cytat stał się hasłem tegorocznego święta Saskiej Kępy. Na miejscu jest Marta Zinkiewicz.
1: Mówi się, że to jedno z najbardziej klimatycznych wydarzeń plenerowych w Warszawie i proszę Państwa, jestem tu od kilku godzin i zdecydowanie mogę to potwierdzić. Jest to święto muzyki, sztuki i sąsiedzkiej atmosfery, na którą każdy, z kim dziś nie rozmawiam, zwraca szczególną uwagę, mówiąc, że tego klimatu, jaki tu panuje, nie da się po prostu opisać słowami.
2: Pochodzę z Saskiej Kępy z małą 40-letnią przerwą na Stany Zjednoczone i po powrocie właśnie stwierdziłam, że moja dzielnica jest najpiękniejsza na całym świecie i wpadł mi do głowy pomysł, żeby porysować sceny z życia Saskiej Kępy i bardziej się skupiłam na zwierzętach, to znaczy pieski, kotki, ptaszki. Dlatego, że jest to naprawdę zaczarowane miejsce.
3: Jest to niesamowita atmosfera tutaj panująca. Świetne są kawiarnie i raczej jest to jedno z bardziej oryginalnych miejsc w Warszawie mimo wszystko. No, i polecam każdemu, żeby tu przyjechał, pochodził sobie, bo te ulice są nawet super i bardzo ładne domy tutaj są.
4: Jest nas tutaj zaledwie 40-50 tysięcy. Przeważnie są to dusze artystyczne, ale też mieszają się z duszami bardziej konkretnymi, przedsiębiorczymi. No jest to na pewno wyjątkowe miejsce.
1: A co sprawia, że właśnie tu jest tak dużo tych dusz artystycznych?
4: Klimat niepowtarzalny. Zieleń, drzewa. Właśnie w latach 20. i 30. Zaczęli się interesować Saską Kępą artyści, ale również intelektualiści, adwokaci, profesorowie. Zaczęli tu budować swoje wille, zaczęli tu się osiedlać na terenach, które były jeszcze kompletnie niezurbanizowane.
1: Każdy, kto pojawi się dziś na Saskiej Kępie, może obejrzeć rękodzieło, autorską biżuterię, przejść się przez miasteczko artystów, wystawy sztuki, a także zjeść na dobrze znanym wszystkim warszawiakom targu śniadaniowym. Ale to nie wszystko, bo przewidziane są również występy artystyczne, zabawy sportowe, warsztaty plastyczne. Można też wziąć udział w quizie na temat Saskiej Kępy.
3: To było pytanie, gdzie znajduje się jeden z najstarszych zakładów szewskich na Saskiej Kępie i to jest zakład pana Jagiełło. No i odpowiedzią jest tutaj na Placu Przymierza.
5: Ma pani to szczęście, że trafiła pani na osobę, która przygotowywała to pytanie, bo tutaj mieszkam i jestem zafascynowana miejscem, w którym mieszkam.
1: Ja spróbuję.
5: Proszę bardzo.
1: Na której ulicy znajduje się jeden z najstarszych zakładów fotograficznych na Saskiej Kępie, specjalizujący się w tradycyjnej fotografii czarno-białej prowadzony przez panią Celinę Osiecką? Dobrze, ja mówię, że to jest na ulicy Obrońców.
5: Nie, no.
1: Nie.
6: Blisko, ale...
5: Wolałabym, żeby to była trochę inna odpowiedź.
1: Zwycięzcą?
5: Tak.
1: Jaką dostanę od pani pocztówkę za zajęcie tego drugiego miejsca?
5: To jest pocztówka przedstawiająca ulicę Obrońców, kolonię Łaskiego, bardzo charakterystyczny, taki szeregowy układ zabudowy. Zapraszamy na Obrońców, zapraszamy na spacery, w ogóle zapraszamy na Saską Kępę.

0: Bo póki co jest to unikalna przestrzeń w Warszawie i bardzo dbamy o to, żeby tak zostało.
1: Polecamy wystawy rękodzieła artystycznego. My w tej chwili jesteśmy w miasteczku artystów, gdzie mamy swoje obrazy naszej przedstawicielki Ani Foryckiej i Putiatyckiej. Prezentujemy również 3 wystawy, aktorzy Saskiej Kępy, moją najnowszą, ludzie Saskiej Kępy i Saska Kępa wczoraj i dziś, właśnie obrazujące ten styl. Jest też wystawa Stowarzyszenia Ładna Kępa o architektach, też bardzo, bardzo ciekawa.
2: Święto Saskiej Kępy to przede wszystkim wydarzenie muzyczne. Na ulicy Francuskiej stoją 2 sceny, a na nich można dziś usłyszeć i zobaczyć na żywo zespół Metro, orkiestrę Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego, posłuchać utworów w wykonaniu orkiestry Grot, a także zobaczyć Tomasza Karolaka czy posłuchać Bras Federacji.
3: To Marta Zinkiewicz, bardzo dziękuję. Święto Saskiej Kępy potrwa do 22:00. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Złote czasy radia, a u nas piosenka, która niewątpliwie rozsławiła tę wyjątkową, przepiękną i klimatyczną dzielnicę Warszawy. Złote czasy radia wracają po aktualnościach.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour.

0: Carrefour. Tańsze wyjścia na zakupy.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
9: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
11: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Poprawiła się sytuacja na A1C dla podróżujących w stronę Gdańska. A1 w Kujawsko-Pomorskiem została tu otwarta. Chodzi o odcinek między węzłami Lubicz, Toruń, Południe. Choć widać jeszcze spowolnienia na tym odcinku A1. Tu mieliśmy samochód ciężarowy, który zupełnie blokował przejazd przez kilka godzin. A1 była w związku z tym zamknięta. Inaczej sytuacja wygląda na tym odcinku w stronę Łodzi. Tu wygląda na to, że cały czas jest blokada między węzłami Toruń, Południe, Lubicz. Tu kierowcy nie przejadą, a więc cały czas lepiej korzystać z objazdów węzłem Lubicz. Z A1 zjedziemy tak, żeby ominąć blokadę. Podobna sytuacja zresztą na A1. Tutaj doszło do przewrócenia samochodu ciężarowego i ten zablokował i nadal blokuje przez kilka godzin trasę A1 w stronę na południe. Kłopoty z przejazdem pojawiły się teraz na 46 na trasie Nysa-Kłodzko. Na 28 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście drogowcy nie informują o osobach poszkodowanych, ale są kłopoty z przejazdem. Obowiązuje kierowców ruch wahadłowy. Na miejscu zresztą jest policja i straż. Chodzi o odcinek 46 w pobliżu obwodnicy Paczkowa. To tutaj napotkamy na utrudnienia. Poza tym natężenie ruchu na naszych drogach nie jest duże, choć standardowo można powiedzieć, że korkuje się S8 na obwodnicy Warszawy. Kierowcy zwalniają jadące zarówno w stronę Białegostoku, jak i w kierunku Wrocławia, choć te spowolnienia nie są duże, ale należy liczyć się z dużym ruchem. Czysto jest natomiast na obwodnicy Warszawy, tej południowej, S2 przejezdna jest w pełni.

0: Jest 15, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Kolejne umowy na dostawę sprzętu dla polskiej armii finansowanego z programu SAFE. Suma rekordowa. Polska turystka zginęła w słowackim raju. W Parku Narodowym odłączyła się od grupy turystów. Słuchacze za kierownicą. Trwa zielony weekend Polskiego Radia Kierowców. Wspólnie testujemy samochody elektryczne i hybrydowe. To jest absolutny rekord, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz o podpisywanych dzisiaj umowach w ramach programu SAFE. A w sumie będzie ich 29 na kwotę 78 miliardów złotych. Wicepremier przekonuje, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska. Dodaje, że to także rozliczenie się z kłamstwem na temat SAFE.
1: Ostateczne rozliczenie się. Bo nas się, jak tutaj jesteśmy, mnie, panią minister Sobkowiak, ministra Domańskiego, Gołotę, straszy się więzienie. Prokurator, powiem wam wszystkim. Ja jestem polskim ministrem obrony narodowej. Mnie się przestraszyć i zastraszyć nie da.
0: Rano podpisano umowy na dostawę amunicji artyleryjskiej z firmą Dezamet. Przed południem umowy z Hutą Stalowa Wola, a godzinę temu w Siemianowicach Śląskich m.in. umowę na wozy dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Polska turystka zginęła na Słowacji, kobieta odłączyła.

0: Odłączyła się wcześniej od grupy podczas przejścia wąwozem na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj.
1: Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 67-latka zrezygnowała z dalszej wędrówki, obawiając się przejścia trudniejszym odcinkiem szlaku wyposażonym w drabinki i łańcuchy. Gdy jej towarzysze nie mogli później nawiązać z nią kontaktu telefonicznego, powiadomili służby. W poszukiwaniach polskiej turystki brała udział 12-osobowa grupa ratowników, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystano też drona do lokalizacji telefonów komórkowych. Po kilku godzinach poszukiwań ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu Piecki poniżej wielkiego wodospadu. Ratownicy przetransportowali je do miejscowości Hrabuszice. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Płyty CD i winyle z klasyką jazzu i historią polskiego rocka to oferta Agencji Muzycznej Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Na Stadionie Narodowym w Warszawie ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje wydawnictwa.
3: Oferta Polskiego Radia jest bardzo bogata i różnorodna.
4: Od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną. Z płyt jazzowych szczególną uwagę należy zwrócić na płytę Mieczysława Kosza Ikar. Płyta, która premierę będzie miała oficjalnie dopiero 12 czerwca.
3: Mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej, który dodaje, że wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się sześciopłytowe wydawnictwo z muzyką Tomasza Stańki.
4: To jest nasz bestseller, dostępny w wersji 6 płyt CD, jak i 6 płyt winylowych. No to jest taki rarytas.
5: Proszę Stańko o wydaniu CD. Bardzo go lubię słuchać.
6: Rozglądam się za Stańką, bo był taki zestaw płyt Tomasza Stańki. A jest. No to właśnie znalazłem. Dziękuję.
3: Kupuje pan?
6: Oczywiście.
3: Czyli dzisiaj jakie zakupy?
6: No właśnie Borowicza. Kosza kolejną płytę, bo tej nie mam jeszcze. A uwielbiam tego pianistę. No i Tomasza Stańko.
3: Targi potrwają do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
0: A do 18:00 dzisiaj trwa Zielony Weekend Polskiego Radia Kierowców. Przed naszą siedzibą przy Alei Niepodległości w Warszawie można przetestować, i to całkowicie darmo, auta elektryczne i hybrydowe różnych firm. Na miejscu jest nasza dziennikarka Dagmara Kowalska. Co się tam teraz dzieje i jakie jeszcze atrakcje czekają na słuchaczy?
7: Dzień dobry, witam ponownie. No tutaj się bardzo dużo dzieje, właściwie samochodów na placu nie ma, to oznacza, że wszystkie jeżdżą. Studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie pokazali pracę nad konstrukcją, która potrwa jeszcze, ta praca potrwa jeszcze półtora roku, które to mają połączyć silnik elektryczny wspierany ogniwami wodorowymi. To oznacza, że będzie można przedłużyć zasięg, który już i tak jest całkiem przyzwoity. Są samochody, są mikrokary i samochody lekkie, takie czterokołowe, na kategorię prawa jazdy AM, co oznacza, że to też ściąga tych najmłodszych. To bardzo ciekawe, bo akurat te samochody miały być dla tych starszych kierowców, tych, którzy powoli chcą wycofywać się z jazdy po naszych drogach, a tymczasem to młodzież okupuje lekkie pojazdy trójkołowe, czterokołowe lub też skutery elektryczne, i zaskoczona jestem tym, że przede wszystkim bardzo chętnie dzielą się swoimi opiniami w tym temacie. Ponad 300 wyjazdów, testów kilkudziesięciu samochodów elektrycznych, w tym właśnie tych pojazdów lekkich. I cały czas czekamy na Państwa. Chcemy pobić rekord. Myślę, że jest to do osiągnięcia 600, może 700 wyjazdów po całym Zielonym Weekendzie. To jest do zrobienia. Zapraszamy.
0: Dagmara Kowalska, dziękujemy za te szczegóły i czekamy na Państwa do 18. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Popołudnie pochmurne, najwięcej przejaśnień na Podlasiu. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. A na termometrach od 13 stopni w Zakopanem, 22 w Warszawie do 25 w Legnicy. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 80%. Najwięcej zielonej energii pochodzi ze słońca. Do 18 obowiązują tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie, i warto wtedy wykorzystywać ten nadmiar.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
9: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
10: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
8: Wywiad Rzeka.
9: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Can't Stop This Thing We Started. Brian Adams, rok 1991 i płyta Waking Up The Neighbors. Złote czasy radia w jedynce. Ponownie się Państwu kłaniamy. Anna Will, Filip Wolski i Kamil Wicik.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Zbliża się Dzień Dziecka, to już w najbliższy poniedziałek, a dzisiaj o piosenkach, które kojarzą się Państwu z dzieciństwem, z czasem dorastania. Pytamy nie tylko o utwory dla dzieci, ale może zwłaszcza o te, których Państwo słuchali dzięki rodzicom, dzięki dziadkom, dzięki starszemu rodzeństwu czy znajomym. No i być może jest to muzyka, która z Państwem została na dłużej. Zachęcamy do kontaktu. 71 151, facebook.com/jedynka, 22 600 45 22 66.

0: Prawie 18 minut po 15. Pan Jan napisał: dziękuję za Shocking Blue i piosenkę Venus. Uwielbiam w oryginale. Później po latach jakaś popowa grupa ją nagrała i to już nie było tak dobre. Bananarama, panie Janie, ta grupa się nazywała i zgadzam się, Venus w wykonaniu twórców, czyli Shocking Blue, zdecydowanie to piosenka bardziej atrakcyjna. Z nami pan Antoni, kłaniam się nisko.
1: Tak, witam serdecznie pana, panie Kamilu, panią Annę, która mnie połączyła, i naszych miłych słuchaczy. Kłania się Antoni z Gliwic, Gliwice, na antenie, kochani. Jak już powiedziałem tydzień temu, Polskiego Radia słucham od 1959 roku, kiedy miałem 8 lat. A moimi pierwszymi idolami byli Chuck Berry, król gitary i wokalista znakomity, i Jerry Lewis, który do dzisiaj uchodzi za najlepszego pianistę w historii muzyki rockowej. Utwory Chucka Berry'ego, Rock and Roll Music oraz Sweet Little Sixteen oraz Jerry Lewisa, Great Ball of Fire. To były ich przeboje, które najbardziej lubiłem na początku lat 60. O moich ulubieńcach Rolling Stonesach mówiłem już tydzień temu. Dziś o innych wykonawcach. Wielkie wrażenie na początku lat 60. zrobiła na mnie Brenda Lee z utworami I'm Sorry i Dynamite, czy też Wanda Jackson z utworem Fujiyama Mama. A Wanda Jackson miała głos bardzo podobny do Brandy Lee. Wspaniała była i jest do dzisiaj grupa Beach Boys, najlepsza grupa wokalna w dziejach ogólnie pojętej muzyki rockowej. A dzięki utworowi Good Vibrations w 1966 roku zespół Beach Boys został wtedy uznany za najlepszą grupę świata. W 65 roku brytyjska grupa The Hollies przyjechała do Warszawy, a w tym samym czasie na pierwsze miejsce brytyjskich list przebojów wszedł ich utwór I'm Live. Także Warszawę grupa The Hollies zawsze bardzo dobrze wspominała. A ich utwór I'm Live do dzisiaj ogromnie lubię. Inny brytyjski zespół, The Kings, miał wiele przebojów, w szczególności w latach 1964-70. Jak choćby You Really Got Me w 64 roku oraz ich ostatni wielki przebój, Lola, z 1970 roku. Z polskich wykonawców natomiast zawsze najbardziej lubiłem Czesława Wydrzyckiego, którego znamy od 66 roku jako Niemena. W 65 roku dał w Gliwicach swój ostatni bodajże koncert z zespołem Niebiesko-Czarnych, na którym byłem wtedy obecny.
0: Panie Antoni, bardzo dziękujemy. Bardzo długa lista. Mam nadzieję, że będzie jeszcze szansa do niej wrócić. Pozdrawiamy pana serdecznie. Pan Antoni z Gliwic, 20 minut po godzinie 15. 71-151, facebook.com/1, 22-645, 22-66.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Pan Andrzej na profilu facebookowym pisze: pierwsza płyta, która zapadła mi w pamięć, to album ukradziony starszym kuzynom spółki.

0: Gdybyś kochał, hej, zespół Breakout, no i Mira Kubasińska z Tadeuszem Nalepą w tym zespole i w tym nagraniu. Pan Jacek na profilu facebookowym. Mnie z dzieciństwem kojarzą się najbardziej dwie piosenki. Pamiętam, jak na wczasach słuchaliśmy małego radyjka Lata z radiem. Bardzo nam miło. Były to Chałupy Zbigniewa Wodeckiego oraz piosenka Daj mi tę noc zespołu Bolter. A z nami pani Stefania, witam na antenie.
1: Proszę pana, ja poproszę piosenkę na poprawę tej pochmurnej pogody. Piosenkę Dwie morgi słońca w wykonaniu Andrzeja Cierniewskiego.
0: Dziękuję, zapisujemy. Być może w przyszłości uda nam się nadać tę kompozycję. To była pani Stefania. 25,5 minuty po 15. Złote czasy radia w naszej audycji. Piosenki, które kojarzą się państwu z dzieciństwem, które być może spowodowały, że ta konkretna muzyka państwa ukształtowała. I tutaj wiadomość od pana Łukasza, który pisze, że dzięki starszemu bratu pokochał muzykę heavy metalową, bo tenże w domu słuchał na okrętkę, to cytat, zespołu Black Sabbath. No to dzisiaj ta formacja dla państwa, ale jednak w dużo lżejszym wydaniu.

Changes i Black Sabbath w jedynce. Łezka w oku, widzę, niektórym pojawiła się ta łezka, dlatego że, jak się okazuje, państwo Black Sabbath mają głęboko w sercu i to właśnie od Black Sabbath także u pana Piotra zaczęło się słuchanie tej mocniejszej muzyki, bo pisze, że później była Metallica, no to dużo później, także Iron Maiden, także Megadeth, czy zespół Kiss, no i także inne grupy metalowe, no Black Sabbath, czyli Ozzy Osbourne i jego koledzy faktycznie byli prekursorami tego mocniejszego brzmienia. Choć w piosence Changes jednak, jak słychać, było w dużo, dużo, dużo łagodniejszym wydaniu. Pani Danka Ostrowianka na profilu facebookowym Jedynki pisze tak. Moje wspomnienia muzyczne z dzieciństwa to nie piosenki dla dzieci, ale Piotr Szczepanik goniąc kormorany i puste koperty, Tom Jones, Delilah, Cliff Richard, Congratulations, Tony Orlando, Taya, Yellow Ribbon. Jedyna dziecięca piosenka, która mi się przypomina, to Ach, śpi, kochanie, w wykonaniu Jerzego Połomskiego. 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66. Dziś pytamy o kompozycje, które kojarzą się państwu z dzieciństwem.

0: Gdy tydzień temu pytałem Państwa o nowości, o te piosenki, które w ostatnich tygodniach zrobiły na Państwu wrażenie, to jedna z osób przekornie wskazała piosenkę This is not America Davida Bowiego z udziałem Pata Metheny'ego i napisała, bo z pamięci cytuję, że to taka nowość sprzed lat, nieustannie aktualna. Gorąco pozdrawiam tę słuchaczkę bądź tego słuchacza. This is not America to jak trafnie Filip Wolski realizujący audycję określił, że to faktycznie piękna kompozycja. Pan Grzegorz z Brzeska z nami na antenie. Kłaniam się panu nisko.
1: Witam serdecznie, również kłaniam się nisko. Jeśli chodzi o moje dzieciństwo, to może nie takie całkiem głębokie dzieciństwo, bo całkiem głęboko dzieciństwo to ABBA, którą uwielbiali moi rodzice i którą słuchałem namiętnie, a moi koledzy pytali się, czego tego człowieku słuchasz i co to w ogóle jest. Ale najbardziej w pamięci i do tej pory moim numerem jeden jest bardzo przejmująca piosenka Richarda Marksa Hazard o tej tragedii w Nebrasce, o tym chłopcu, którego oskarżyli o morderstwo na swojej dziewczynie. Również inne piosenki Richarda Marksa, słynne Right Here Waiting albo Now and Forever. To było dla mnie coś niesamowitego, niesamowite odkrycie, że można z siebie wydobywać takie dźwięki, mogą być tak przejmujące i tak pełne wyrazu i po prostu wszystkiego, co może nieść muzyka. Piękne.
0: Panie Grzegorzu, bardzo panu dziękuję za ten telefon. Podzielam pana ekscytację i podzielam także te wizje tych piosenek, bo rzeczywiście są fantastyczne. Jeszcze jedna osoba z nami na antenie, pani Grażyna z Bukaresztu.
2: Dzień dobry.

0: Pozdrawiam wszystkich serdecznie z gorącego Bukaresztu, słuchaczy, jak i państwa prowadzących. Odnośnie piosenek z mojego dzieciństwa, ja się urodziłam pod koniec lat 60. U nas słuchało się jedynki, od kiedy ja pamiętam, a mama miała, mówiło się adapter, pick-up i najczęściej puszczaną piosenką była piosenka Ali Babek, Kwiat jednej nocy bodajże, nie znam dokładnie tytułu. I oczywiście słuchaliśmy też Ireny Santor, pana Czesława Niemena, Czerwony Gitar, a z zagranicznych piosenek to lubiłam, tak jak tutaj wcześniej ktoś wspomniał na Facebooku, Toma Jonesa, oczywiście Delilah i Engelberda Humperdinga, nie wiem czy dobrze wymówiłam. Także to są takie moje wspomnienia polskich zagranicznych piosenek.
1: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy zatem gorący Bukareszt. Pozdrowienia z nieco chłodnej Warszawy. To była pani Grażyna.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pani Agnieszka na profilu facebookowym Jedynki pisze tak. Moje dziecięce lata to lata 70. i 80. Pierwszą piosenkę, którą lubiłam już w łóżeczku, były orkiestry Dente. Później pamiętam Tyle słońca w całym mieście. Następnie ABBA, wszystkie piosenki. I dalej Krzysztof Krawczyk, Irena Jarocka, Czerwone gitary, Maryla Rodowicz, Lady Punk, Mniej niż zero, Baim, Żal, Prostych słów. A jeśli chodzi o zagranicznych wykonawców, to pani Agnieszka wskazuje zespół Foreigner, Madonna, Michaela Jacksona, a także zespół Pet Shop Boys. Tutaj albo piosenki, albo artyści, ale oczywiście te skojarzenia są wszystkie jak najbardziej właściwe, bo myślę, że jak państwo wskazują tylko wykonawcę, no to tych piosenek ulubionych zatrzęsienie. Pani Agnieszko, napisała pani o utworze Mniej niż zero. A co pani powie na sztukę latania?

0: To jest moim zdaniem jedna z najbardziej genialnych kompozycji Jana Borysewicza. No i piosenka fantastyczna. Uważam, że taka, która dobrze, żeby jak najczęściej na koncertach Lady Punk wracała. Nawiasem mówiąc, to grupa Lady Punk niedawno odebrała Fryderyka za całokształt twórczości. Zdecydowanie to wyróżnienie się należało. Pan Łukasz z Ostrzeszowa SMS-uje. Od najmłodszych lat towarzyszą mi ponadczasowe przeboje Krzysztofa Krawczyka i Roberto Sewydża Zanettiego. Ponadto jako dziecko bardzo lubiłem słuchać wszystkich utworów, które pojawiały się w radiowym i telewizyjnym koncercie życzeń, a także w lecie z radiem i czterech porach roku, zarówno jeśli chodzi o polskich, jak i zagranicznych wykonawców. Proszę Państwa, lato z radiem zbliża się. W lipcu koncerty, a niebawem na naszej antenie szczegóły tej tegorocznej trasy. Z nami pan Krzysztof z Warszawy. Kłaniam się panu.
1: Dzień dobry, panie Kamilu. Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam całą ekipę.
0: Bardzo nam miło.
1: Będzie zaskoczenie, ale moje pierwszy jakiś taki kontakt z utworem, który zapamiętałem na całe życie, to jest utwór w wykonaniu Billa Haleya i zespołu The Comets, Rock Around the Clock. I miało to miejsce, wie pan, trudno mi w tej chwili dokładnie powiedzieć. Albo w 55, albo w 56 roku.
0: No to robi wrażenie.
1: Mojej siostrze starszej, która przygotowywała się wtedy do, nie wiem, albo studniówki, albo balu maturalnego, zabierała mnie do swojej koleżanki i one tańczyły. A ja byłem zazdrosny i rozdzielałem je i koniecznie chciałem tańczyć i uczyłem się tańczyć rock'n'rolla. I ten rock'n'roll uważam go za najlepszego na świecie, za najlepszy na świecie, przepraszam. I pozostał mi z pamięci na całe życie. A potem już były u mnie, tam gdzie mieszkałem z rodzicami, z dziadkami, cały czas grał pierwszy program.
0: Jakże nam miło.
1: Wykonawców słuchałem.
0: Jakże nam miło, panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję za ten telefon i za ten entuzjazm w głosie. Niech on się nie kończy. Jeszcze pan Zbigniew. Witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę mówić?
0: Bardzo proszę, jest pan na antenie. Zbigniew słuchamy.
2: Zbigniew Kotkowski z Białej Podlaskiej. Mam 82 lata. Moi drodzy, kochani, ja mam i lubię wspominać.

0: wspominać piosenki z dawnych lat, ale najlepiej lubię słuchać swojej piosenki. To znaczy tą, którą śpiewałem, był pan Michotek, taki wokalista, który napisał czy śpiewał piosenkę Stary Cowboy. Ja tą piosenkę upubliczniłem na tyle, że jeżdżąc jako 14-letni chłopiec na obozy harcierskie, tam na obozach publicznie przy 100-osobowej grupy harcerzy śpiewałem sam, mały chłopak oparty o kij, taki harcerski, te piosenki publicznie nad jeziorami. I mogę tą piosenkę już teraz śpiewać.
1: Dziękujemy bardzo za spotkanie w Jedynce. To był pan Zbigniew. Jak sądzę, te opowieści powodują, że te serca u państwa mocniej biją. Mam nadzieję, że tak jest. 12 minut do 16 w Jedynce. Artysta, którego także państwo wspominają w wiadomościach do nas, co mnie w ogóle nie dziwi, bo też go uwielbiam.

Black Magic Woman Carlos Santana. Bardzo cieszą wszystkie wiadomości od Państwa, również dlatego, że Państwo te swoje początki słuchania muzyki kojarzą również z radiową jedynką. Złote czasy radia, bardzo dziękujemy. Za tydzień wydanie bardzo specjalne, ponieważ prosto z Opola, z Festiwalu Opolskiego, na miejscu będą Anna Will i Marcin Kusy. Gorąco Państwu to spotkanie polecam. Anna Will była wydawcą, realizował Filip Wolski, Kamil Wicik. Kłaniam się Państwu nisko, zachęcam do pozostania na falach radiowej jedynki. A u nas jeszcze jedna legenda i myślę, że nie jedna z osób łezkę uroni ze wzruszenia, usłyszawszy głos Jima Morrisona. Zespół The Doors, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
9: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
12: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
11: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
13: Cicho, wiem.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona.

0: Dostałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie masz.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Natężenie ruchu na naszych drogach niewielkie, ale są zgłoszenia od służb, niestety. Na początek jednak dobra wiadomość z kujawsko-pomorskiego odcinka A1. Tu przejazd mamy zarówno w stronę Łodzi, jak i w kierunku Gdańska. Kłopoty z przejazdem były na obu jezdniach przez kilka godzin. Trasa A1 na obu jezdniach była zupełnie zablokowana po tym, jak ciężarówki blokowały przejazd. Doszło do zdarzeń drogowych właśnie na obu jezdniach między węzłami Lubicz, Toruń Południe. To tutaj A1 była zupełnie zablokowana. Trzeba było korzystać z objazdów i konieczność taką mieli kierowcy jadący zarówno w stronę Łodzi, jak i w kierunku Gdańska. Teraz już tych utrudnień nie ma. Natomiast pojawiły się kłopoty z przejazdem na śląskim odcinku A1. Trasa między węzłami Dębińsko-Żory w pobliżu węzła Rybnik. 15 km. Samochód osobowy uderzył tu w bariery. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale kierowcy jadą jednym pasem w stronę Łodzi, bo zablokowany jest pas zjazdowy na węźle Rybnik. Donoszą służby. Tak jest na około 20 metrach. Czytamy w komunikacie. S1, też Śląsk. Trasa węzeł Bielsko-Biała-Lipnik, węzeł Wilkowice. W pobliżu węzła Bielsko-Biała-Mikuszowice na 10 kilometrze. Niestety podobne zdarzenie. Samochód osobowy uderzył w bariery. Na szczęście też bez poszkodowanych, ale mamy zablokowany pas zjazdowy na węźle Bielsko-Biała-Mikuszowice. Tutaj kierowcy więc jest zwężenie. Trzeba uważać. 91, kłopoty z przejazdem były, już teraz ich nie ma. Na trasie Podwarpie Kozie Głowy w pobliżu Siewierza na 518 km. Również samochód osobowy, który uderzył w bariery, było zwężenie. Teraz już go nie ma.
8: Jest 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Dwóch tak zwanych kurierów zatrzymanych przy granicy z Litwą nielegalnie przewozili migrantów. Ustawa łańcuchowa z szansą na podpis prezydenta tym razem może nie być weta. Maja Chwalińska sprawiła kolejną wielką niespodziankę na French Open w Paryżu. Szczegóły za chwilę w aktualnościach sportowych. Podlaska policja zatrzymała przy granicy z Litwą dwóch tak zwanych kurierów przewożących nielegalnych migrantów. W Budzisku wpadł kierowca litewskiej taksówki, wiózł dwóch migrantów. Z kolei koło Sejn zatrzymany został obywatel Azerbejdżanu. Wcześniej w obawie przed kontrolą drogową porzucił samochód, którym przewoził ludzi przez granicę. W ostatnich miesiącach Straż Graniczna zauważa znaczny wzrost prób przerzutu migrantów przez litewsko-polską granicę. Jest szansa, że tym razem prezydent Karol Nawrocki nie zawetuje ustawy łańcuchowej. Jasny sygnał w tej sprawie wysyła prezydencki minister Wojciech Kolarski. Mówi, że Karol Nawrocki podejmie decyzję, która spodoba się miłośnikom zwierząt. A wczoraj Sejm uchwalił nową wersję przepisów zakazujących trzymania psów na uwięzi. Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń przypomina, że ustawa jest testamentem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki.
9: Łukasz Litewka walczył o tę ustawę, spotykał się z prezydentem Nawrockim w tej sprawie, wysłuchiwał argumentów i wierzę, że ten ostateczny kształt po konsultacji także z zapleczem pana prezydenta będzie podpisany, bo pamiętam te wszystkie deklaracje, kiedy Łukasz odszedł, kiedy ponad podziałami mówiliśmy, że robił dobrą robotę, że trzeba pamiętać o tym testamencie, który on zostawił, jeśli chodzi o właśnie między innymi ustawę łańcuchową.
8: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
6: To są aktualności jedynki.
8: Polak Krzysztof Michalski wśród najlepszych wiolonczelistów świata znalazł się w finałowej dwunastce Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Brukseli imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej. Tej nocy dowiemy się, kto zwyciężył w tym prestiżu.

0: prestiżowym konkursie dla młodych talentów.
1: Młody polski wiolonczelista zachwycił belgijską publiczność.
2: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy.
1: Krzysztof Michalski powiedział mi, że towarzyszył mu stres, ale i radość, że może zagrać w Bozar.
2: Ja uwielbiam grać w Belgii od zawsze.
1: Konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju i jednym z najbardziej wymagających.
2: Tak się cieszę, że tutaj jestem i że przeżyłem to i że nie zemdlałem nigdzie.
1: Krzysztof Michalski pochodzi z Tarnobrzega, szkołę średnią skończył w belgijskim Waterloo, a obecnie kończy studia w Paryżu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Tłumy miłośników kolei przyciągnęła wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. W hali dworca można zobaczyć kilkaset modeli pociągów, miniaturowe stacje i miasta. Ekspozycja zachwyca i dorosłych, i dzieci.
3: Jedzie! Jedzie jeden!
4: Ja tutaj przyszłam z mężem, który jest pasjonatem kolei, ale ponieważ bardzo doceniam kunszt, taki manualny i plastyczny, to po prostu się zachwycam.
5: Mnie tutaj sprowadza pasja do kolei, którą mam od dzieciństwa. Sam też buduję makiety kolejowe, kolekcjonuję modele, waloryzuję je i przy okazji przyjeżdżam w takie miejsca, żeby troszeczkę inspirować się tym, co się tutaj dzieje.
0: Wystawę makiet kolejowych w Łodzi można odwiedzać dziś do 18 i jutro od 10 do 16. A jeszcze przez 2 godziny trwa Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Można darmo przetestować samochody elektryczne i hybrydowe różnych firm.
6: Spuszczamy hamulec ręczny i wciskamy gaz i możemy jechać.
7: Nic nie słychać.
6: Nic nie słychać, to prawda.
0: Pokazujemy też pojazdy elektryczne stworzone przez studentów z Ciechanowa. Można również dostać karty ratownicze do własnego samochodu. To schemat pojazdu z zaznaczonymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, poduszek bezpieczeństwa czy zbiornika paliwa. Ułatwia to pracę ratownikom, mogą działać szybciej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. A na początek przenosimy się do Paryża, gdzie nie opadły jeszcze emocje po zwycięstwie Mai Chwalińskiej. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej przebojem wdarła się do turnieju głównego French Open, a po dzisiejszym triumfie nad Marią Sakkari jest już w czołowej szesnastce wielkoszlemowych zmagań. Więcej o tej niesamowitej i skromnej jednocześnie Polce opowie nam teraz Cezary Gurjew, który jest na kortach Rolanda Garrosa. Witaj, Czarku.
9: Rzeczywiście, Rafał, wspaniała dziewczyna, tak jak powiedziałeś, skromna, waleczna, no ma niezwykły umysł, jeśli chodzi o rywalizację na korcie, bo to nie chodzi o taką typową inteligencję, tylko o ten zmysł, instynkt, który pozwala wychodzić z opresji. A dzisiaj walczyła z Marią Sakkari, przecież to była trzecia zawodniczka świata, to jest ta tenisistka, która tutaj Igę Świątek w 2021 roku pokonała i była w półfinale na kortach w Paryżu. Maja przegrała pierwszego seta 1-6. Było widać, że nie czuje się za dobrze, była jakaś przygaszona, no ale potem wygrała dwa kolejne sety 6-3, 6-2 i właśnie kiedy nastąpiło, jak to w tenisie często mówią zawodnicy, zawodniczki, takie momentum.
10: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą fizycznie, ale troszkę się to odwróciło.
9: I rzeczywiście odwróciło się i Maja Chwalińska teraz w kolejnym meczu będzie chciała znowu zrobić niespodziankę. No to jest jej najlepszy występ w karierze. A na korcie centralnym walczą teraz Diane Parry i także Anastazja Anisimova. I to będzie przyszła rywalka właśnie naszej tenisistki. Jeszcze króciutko dziś swoje mecze wygrały Arena Sabalenka, Noemi Osaka, a przed chwilą Magda Linet i Julia Starodubcewa przegrały z parą Słowak Kaczka Michalikowa i Brytyjka Nichols w drugiej rundzie debla 6-4, 3-6 i 4-6.
8: A prosto z Paryża relacjonował Cezary Guriew. Dziękujemy. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski, mistrzowie świata i Europy w wioślarstwie, awansowali do finału dwójek podwójnych na rozgrywanych w Sewilli pierwszych w sezonie zawodach Pucharu Świata. Dziś awans do finału uzyskały także Wiktoria

0: Kalinowska, Julia Rogaczkiewicz, w dwójce podwójnej oraz czwórka podwójna Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański. W niedzielę o medale powalczy 5 polskich osad.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Do wieczora pochmurno, w niektórych miejscach z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze w prawie całym kraju. Na termometrach od 15 stopni w Beskidzie Sądeckim, 18 na Suwalszczyźnie, do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. A na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Morskie burze, tajemnice, utracona rodzina.
5: Ta słodka istota jest nazbyt krucha, by żyć w takim świecie.
4: Baśniowa historia księcia, który przemierza świat, walczy z losem i po latach odnajduje tych, których kocha najbardziej.
6: Toż historia zaczęła się w chwili, gdy zagrożony musiałem ujść z miasta i tułać się po świecie jakiś czas.
4: Teatr Polskiego Radia zaprasza w sobotni wieczór po 21 na Peryklesa księcia Tyru Williama Szekspira.
7: Nie dam odebrać sobie czci i cnoty. Diano, nie pozwól, aby się tak stało, by mi zbrukano i duszę, i ciało.
4: Reżyseria Katarzyna Łęcka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. W rolach głównych Mariusz Bonaszewski, Łukasz Borkowski i Dorota Landowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

0: odrodzona, nieznana.
1: Odrodzona, nieznana. Nazywam się Grzegorz Kalinowski i mam swój mały, okrągły jubileusz. Cieszę się, że dzielę szóstkę kończącą mój rok urodzenia z niezwykle zacnym gronem. Rok 2026 Sejm i Senat ogłosiły rokiem robotniczych protestów czerwca 1976, Józefa Czapskiego, także Andrzeja Wajdy, Jerzego Giedroycia, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Stanisława Staszica. To także rok Ignacego Daszyńskiego, jednego z ojców niepodległości. Poświęcimy mu po wakacjach audycję. Pisarza Syrgiusza Piaseckiego to także temat na odrodzoną nieznaną, podobnie jak postać Róży Czackiej, nazywanej niewidomą matką niewidomych. Setkom Gdyni, nadanie praw miejskich i Polskiego Radia, początek regularnych audycji, już poświęcaliśmy odrodzoną nieznaną. A tę dzisiejszą? To wyjaśni nam fragment 542 odcinka słuchowiska Matysiakowie.
2: Proszę bardzo, proszę.
3: Dobry wieczór. Mówiono mi piętro niżej, że tu mogę zastać pana Matysiaka.
2: Tak jest, jestem. Ale proszę uprzejmie. Wie pan, taki jestem zaskoczony, bo przepraszam, bo się z tego wszystkiego nie przywitałem.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu. Może jeśli pan łaskaw pozwoli sobie przedstawić naszego sąsiada, pan Grabowski.
4: Grabowski, ogromnie mi miło.
2: Pan Mieczysław Fok.
4: Panie Stasiu, panie Stasiu, że to Słucham. Trzeba aż mówić. Poznałem w jednej sekundzie.
1: Tak, rok 2026 to także rok Mieczysława Foga. Pieśniarz i artysta estrady urodził się 125 lat temu, 30 maja 1901 roku. Przewodnikiem po życiu mistrza będzie m.in. jego prawnuk Michał Fok, ale oczywiście najwięcej do powiedzenia będzie miał sam legendarny pieśniarz Warszawy. Oto jak wspomina dzień, w którym oświadczył swojemu ojcu, że będzie artystą.
5: Moi rodzice wpadzali dosyć często do ówczesnej operetki przy ulicy Długiej. Kiedy zacząłem dorastać, zabierano mnie ze sobą. Operetka była bardzo piękna. Był to teatr taki secesyjny, z lożami, z fotelami, z parterem i z galerką.
6: Z galerią,
5: no oczywiście, tak. Przychodziło się pod teatr. Często już jako dorastający chłopiec chodziłem, patrzyłem się, jak karetami podjeżdżały gwiazdy, Kawecka, Mesalka, Redo czy inni. Może ja patrzyłem oczami, ja wiem, oszalałego młodego chłopca, to by mi wszystko imponowało, ale wydaje mi się, nawet porównując z moimi obserwacjami dzisiaj, że ja widziałem to dobrze. Były po prostu dobre bardzo przedstawienia. Dobre przedstawienia, to było świetne zawodowstwo przede wszystkim.
7: Mój ojciec marzył, żebym był inżynierem. I nawet taką śmieszną historię, taką anegdotkę to o sobie mam, że kiedyś, jak powiedziałem tatusiu, ja będę jednak artystą, będę śpiewał. To jest moje życzenie i proszę mnie nie namawiać na inne studia. No to ojciec powiedział, wyciągnął rękę, powiedział, tu mi lasek buloński wyrośnie, jak ty zarobisz 10 groszy ze śpiewania. Co to za zawód w ogóle? W ogóle nie mu się w głowie nie mieściło, że jakiś artysta może zarabiać pieniądze.
1: Droga na scenę wiodła przez katedrę świętego Jana.
5: Wszedłem do środka, chór śpiewał. Poszedłem na górę, zauważył mi organista, mówi, czego pan sobie życzy? Ja mówię, chciałbym śpiewać, proszę pana, bo ja ciągnie mnie do śpiewania. Kazał mi przyjść za kilka dni, przesłuchał mnie i tak się właściwie zaczęła moja kariera śpiewacza. Kiedyś na próbie przed Bożym Narodzeniem próbowali u nas dwaj soliści operetki warszawskiej, dziś znakomity pedagog i aktor Ludwik Sympoliński i tenor tej operetki Stanisław Stasiak. W czasie próby Sympoliński zapytał tego organisty, który z tych młodych ludzi ma taki dźwięczny głos. Organista pokazał na mnie, Sympoliński mówi, niech pan sam zaśpiewa. Zaśpiewałem, mówi, proszę pana, pan ma ładny gatunek głosu, niech pan się uczy śpiewu. Ja mówię, dobrze, ale co to jest nauka śpiewu, ja nie bardzo się w tym orientuję. Do miadu z profesora Łysakowskiego na Senatorskiej 39. Po kilku dniach poszedłem do tego profesora, przesłuchał mnie, mówi, tak pan ma ładny głos, będzie z pana świetny śpiewak operowy. I tak zaczęły się moje studia śpiewacze, które trwały wiele, wiele lat.
1: Kolejną sceną miała być opera. Najpierw poznańska, a później warszawska. Jednak ambicje operowe przegrały z estradą.

0: Mieczysław Fok debiutował jako Hiszpan.
1: Miałem już audycję w poznańskiej operze, ale znów, żeby zarobić trochę pieniędzy na przygotowanie się do tego debiutu operowego, zdradziłem śpiew klasyczny dla piosenki. Pierwsza piosenka, którą wykonałem z chórem Dana, to była Plegaria i Siempre Querida. To były dwie piosenki, dwa tanga. Piosenki te były śpiewane w języku hiszpańskim przez nas, żeby bardziej zainteresować publiczność warszawską, bo nas wprowadzono jako Hiszpanów. Dlatego, że według opinii dyrektorów teatrów chór tego typu rewelersowego, który był zupełnie nieznany w Polsce i nie miał żadnych szans, a więc tylko egzotyka mogła ściągnąć uwagę na nas i w związku z tym mieliśmy razy pierwsze wielkie powodzenia.
0: Marek Teller, pisarz, biograf przedwojennych gwiazd, znawca epoki.
2: Chór występował i w Estonii, w ZSRR, w Niemczech, w 32 Stanach Zjednoczonych. Właśnie mieli całe tournée po Stanach. Po 32 Stanach występowali, więc to była ogromna popularność.
1: Potem dekonspirowaliśmy się i pozostając na drugim programie w Teatru Qui Pro Quo, nazwaliśmy się Chór Dana. 10 lat równo śpiewałem w chórze Dana, a potem postanowiłem usamodzielnić się, ucząc się ciągle śpiewu, bo ja jestem, mogę sobie powiedzieć, takim wiecznym studentem.
0: Przez moment był Hiszpanem, o wiele dłużej Mieczysławem Fogielem, choć jego przodkowie, którzy przybyli do Warszawy w XVII wieku, nosili jeszcze inne nazwisko – Vogel i byli Szwedami.
3: Przecież ja tu nad Wisłą, w tej Warszawie, mieszkam dokładnie 300 lat.
4: 30.
3: Nie, proszę pana. 300. Bo powiem panu, że ja jeszcze mam resztę dokumentów, bo do powstania to miałem absolutnie wszystkie dokumenty, że moja rodzina w Warszawie mieszka już od 300 lat. Ja sam jestem rdzennym warszawiakiem z krwi i kości. Urodziłem się na rogu Freta i Długiej, to znaczy Freta 1, Długa 2. Do bakalarni ówczesnej, że tak powiem, chodziłem na ulicę Długą pod 6 numerem, do Grodzkiego Uczelnictwa, czyli naszej dzisiejszej szkoły powszechnej, chodziłem na Nowe Miasto, tu gdzie była kiedyś fabryka Bieńkowskiego, a teraz jest kościół w takiej wnęce, a do gimnazjum chodziłem na Jezuicką pod 4, więc z dziada, pradziada, Warszawia.
0: To był fragment radiowej powieści Matysiakowie, odcinka 542 z 29 kwietnia 1967 roku. Przy okazji warto wspomnieć, jak wielokulturowa była dawna Polska, zwłaszcza ta artystyczna. Fryderyk Chopin miał ojca Francuza, z kolei ojciec Eugeniusza Bodo był Szwajcarem. Romsko-słowackie korzenie miała Pola Negri, Rosjanin z wykonywanego zawodu, Austriak, choć mówiono o nim Węgier, a z wyboru Polak, Fryderyk Jaroszy. I wreszcie plejada artystów pochodzenia żydowskiego z Astonem, Szpilmanem i Waszyńskim na czele. Wątek żydowskich przyjaciół ze sceny odegra ważną rolę w życiu Mieczysława Fogiela, bo tak naprawdę nazywał się nasz bohater, mówi jego prawnuk Michał Fok.
5: Rodowe nazwisko naszego rodu to Fogiel. To nazwisko, jak wiele innych nazwisk, było wielokrotnie przekręcane, przeistaczane. Ja mam, drodzy państwo, akt ślubu rodziców Mieczysława Foga, czyli moich pradziadków końca XIX wieku. I tam na jednym dokumencie, który ma dwie kartki, to nazwisko jest pisane trzykrotnie, za każdym razem inaczej. Fogel, Fogiel i Vogel przez V na przykład. Było czymś bardzo nagminnym używanie pseudonimów, ale troszkę w taki sposób tylko scenicznie, a w dokumentach wiele tych osób miało wpisane zupełnie coś innego. Nie wiem, tak jak Eugeniusz Bodo, czy nawet Henka Ordonówna. W mieszczańskiej rodzinie kolejarskiej no nie było.

0: głosu i umiejętnościach wokalnych ubranie, amplua i styl są niezwykle ważne. Wizerunek Mieczysława Foga był wyrazisty. Jacek Denel, niewątpliwie najbardziej szykownie ubrany, współpracownik Polskiego Radia.
1: Na pewno jest tak, że dzisiaj, kiedy myślimy o Fogu, o tym, jak on wygląda, no to nam się jawi w typowym stroju wieczorowym, to znaczy czarny frak, biała koszula, biała kamizelka, biała muszka. I to jest strój, w którym panowie tańczyli na dancingach w międzywojniu. I to jest jego w zasadzie kostium sceniczny. To nie jest tak, że Fog rano wstawał i zakładał frak i chodził w tym fraku do wieczora. To jest po prostu tak jak Fred Astaire, prawda, który występuje zawsze na estradzie, kiedy tańczy i śpiewa, występuje we fraku, ale to nie wynika z tego, że to był strój codzienny, bo nigdzie nie był. W codziennym życiu pewnie Fog się ubierał tak jak po prostu panowie z klasy średniej w Warszawie, no, stosownie do pory, do okoliczności, do wydarzeń. Frak jest oczywiście z nim dziś kojarzony, ale to był kostium.
0: Frak, cylinder, cały ten strój, z którego kojarzy Mieczysława Foga.
2: To jest złudzenie, bo w cylindrze, że pradziadek nie występował. Jedno zdjęcie raz sobie w cylindrze zrobił i to w Ameryce, żeby tak zaszaleć. Ja rzeczywiście to zdjęcie wykorzystałem raz, drugi, trzeci i tak trochę przylgnęło. Frak jak najbardziej, frak właśnie będzie pokazywany w Muzeum Historii Polski, kombinezon powstańczy, pianino.
0: Szyk. Elegancja, styl, Mieczysław Fog, ale przede wszystkim głos. O nim będziemy mówić w drugiej części Odrodzonej Nieznanej.
3: Program pierwszy

lepszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą.

0: Wspominamy go, jakby był jedynym przedwojennym artystą. Tymczasem zapominamy o tym, że miał bardzo mocną konkurencję. Mówi Marek Teller.
1: Myślę, że taką największą konkurencją dla Foga był Adam Aston, bo to on był też taką ikoną tej muzyki, tego śpiewu i też jego głos poruszał wszystkich. Więc myślę, że tutaj największa konkurencja to był właśnie on. No ale też pamiętajmy, że Mieczysław Fog tworzył nie tylko solowo, nagrywał, ale też przez dłuższy czas występował w chórze Dana. Więc też to mu dawało taką przewagę, że częściej na przykład pojawiał się na ekranie, bo chociażby chór Dana się pojawił w Niebezpiecznym Romansie, w Dotku na froncie, w Paradzie Warszawy, zresztą pokazano tam ich występ, jak śpiewali. Więc tutaj faktycznie obydwaj panowie pewnie w jakimś stopniu rywalizowali, ale Fog, myślę, częściej pojawiał się na ekranie, też śpiewał, wyglądał też, chociaż oczywiście też Aston miał ten wygląd takiego dżentelmena. I też pamiętajmy, że dla Foga pisali utwory najlepsi, bo przecież Tango Milonga czy to Ostatnia Niedziela, no to są dzieła wybitnego Jerzego Petersburskiego, które zresztą później były na całym świecie znane, nagrywane w różnych wersjach, chociażby Tango Milonga jako O Donna Clara. Więc tutaj faktycznie myślę, że jednak Fog wychodzi w tym starciu Fog-Aston wyżej na pierwszym miejscu, bo jednak też te utwory, które śpiewał, potem rozniosły się właściwie na cały świat.
2: A dlaczego nie Kiepura? Czy dlatego, że to jest zupełnie inna kategoria, nie wiem, wagowa, estetyczna, artystyczna?
1: Oczywiście to był też wybitny artysta, ale to był jednak tenor, śpiewak już typowo operowy. Jeśli chodzi o Foga, on był bardziej, dzisiaj byśmy powiedzieli, mainstreamowy.
2: Jazzowy?
1: Jazzowy też w jakimś stopniu oczywiście, no ale też tango właśnie, Milonga, no ale jednak roznosiło się bardziej tutaj pod strzechy, myślę, i tutaj też tak bardziej, wydaje mi się, że bardziej jednak komercyjnie, choć oczywiście Kiepura był tym symbolem, też człowiekiem, który zrobił ogromną karierę, zwłaszcza w Niemczech, za granicą, później też w Ameryce. No nie wiem, czy można ich tak porównywać, bo to jednak były dwa typy głosów, dwa typy artystycznej ekspresji. No też pamiętajmy, że jednak Kiepura, no to był od początku artysta operowy, tenor, a Fog, no to był chłopak z boysbandu, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli z chóru Revelersów, z chóru Dana.
2: Mieczysław Fog, artysta i odważny człowiek. W 125. rocznicę urodzin nie sposób nie przypomnieć, że był dzielnym żołnierzem i niósł pomoc potrzebującym.
3: Wróciłem w 1939 roku ze Stanów Zjednoczonych. Zaangażowałem się do takiego teatru Alibaba, który był na ulicy Karowej. Śpiewałem tam do momentu wybuchu wojny. Zaraz na początku, znaczy 5 września, z rozkazu władz wojskowych poszedłem na wschód, prawda, niby mobilizować się, co nie doszło do skutku. Jak wiemy, wróciłem do domu 30 października do Warszawy, aż spod zbaraża. No jakie przeżycia były, to może pan sobie wyobrazić, prawda? No i potem pomyślałem sobie, nie tak, okupacji, tak, w czasie której ja wynalazłem śpiewanie w kawiarniach dostępnych dla Polaków, co było jakimś surogatem teatrów czy czegoś takiego. I w ogóle jakiejś kultury polskości, za zezwoleniem, prawda, zarządu, podziemnego zarządu Związku Artystów Scen Polskich, którym ja jako członek podlegałem.
4: Pierwszego dnia powstania zgłosiłem się do dowództwa i zostałem żołnierzem, prawda, ponieważ nie mogłem do mojego oddziału macierzystego dostać się, który był wtedy na Woli. Zostałem przyjęty. Na drugi dzień zwróciłem się do Ogolskiego. Mówię, panie kapitanie, może bym ja troszkę pośpiewał. Wydaje mi się, że moje śpiewanie będzie miało więcej znaczenia dla żołnierzy niż stanie na warcie z karabinem, w którym jest 5 nabojów. Spotkałem studenta Politechniki Warszawskiej, nazywał się Wiesław Brodziński. Miał na szczęście akordeon ze sobą. I ja mówię, wie pan co, panie Wiesiu, czy pan by mnie akompaniował? Z największą przyjemnością. Poszedłem do kapitana Golskiego. Mówię, panie kapitanie, nie tylko, że chcę śpiewać, ale mam na dodatek akompaniatora z instrumentem. Golski zgodził się na to i chodziliśmy od oddziału do oddziału i śpiewaliśmy piosenki. Często przechodząc pod kopami z Brodzińskim, byłem zaczepiany przez ukrywających się mieszkańców Warszawy. W tych piwnicach, panie Mieczysławie, niech pan nam coś zaśpiewa.

125 lat temu w kamienicy Dollfusa u zbiegu ulic Długiej i Freta w Warszawie przyszedł na świat Mieczysław Fok. Czasem

0: Tak, tutaj rzeczywiście to wspieranie na duchu żołnierzy i też ludności cywilnej to było też zadanie, które właśnie jako Ptaszek przede wszystkim wykonywał pod tym pseudonimem. W czasie wojny też nie przerywał nigdy swojej kariery, występował w takich lokalach jak Lucyna, jak Swan. Można go było zobaczyć, zresztą po wojnie też prowadził przez krótki czas Café Fog, tylko rok, no bo komunistyczne władze nie zgadzały się na prowadzenie prywatnej działalności.
1: Tak samo zlikwidowano mu Fog Records.
0: Tak, zresztą teraz reaktywowane kilkanaście lat temu przez jego prawnuka. Po wojnie z jednej strony właśnie zlikwidowano mu te przedsiębiorstwa, ale jednak nie zlikwidowano kariery. Była taka anegdota, że podobno w latach 60. krążąca, że kiedy odkopano w Egipcie mumię, no to zapytała się, czy Fog jeszcze śpiewa, no bo mieliśmy kabaret starszych panów w latach 60., którzy byli niemalże, czy kilkanaście lat młodsi, czy prawie że o pokolenie od Foga, a Fog cały czas śpiewał, występował.
1: Śpiewał tak długo, że wiesz albo nie, ale byłem na koncercie Mieczysława Foga. Jeszcze zdążyłem, babcia mnie zaprowadziła. Oczywiście inna jeszcze strona Foga, jego działalności, to oczywiście to, że był człowiekiem, który ryzykował bardzo wiele, ryzykował życiem swoim, rodziny, ukrywając swoich żydowskich przyjaciół, za co ma swoje drzewko w Yad Vashem. A kończąc sprawę powstania, warto zaznaczyć, że nie był celebrytą z karabinem na początku, zanim go skierowano do tej odpowiedzialnej funkcji, nazwijmy to strzelca podtrzymującego na duchu. Był po prostu żołnierzem z ogromnym doświadczeniem frontowym. Był żołnierzem w przeciwieństwie do Eugeniusza Bodo, który zadebiutował na wielkim ekranie jako statysta w filmie o wojnie z bolszewikami propagandowym. Natomiast w tej wojnie Mieczysław Fog naprawdę brał udział.
0: Tak, tutaj faktycznie w 1920 jako młody chłopak, nawet z tego co wiem, został ranny. Na szczęście nie na tyle groźnie, żeby tutaj odnieść jakieś takie trwałe uszkodzenia ciała, no ale faktycznie wykazał się ogromnym bohaterstwem. Też pamiętajmy właśnie, że ta pomoc w czasie II wojny światowej, no to chociażby pomoc Iwo Wezbiemu, artyście żydowskiego pochodzenia, któremu nie dość, że udzielił schronienia, to jeszcze pomógł wyrobić papiery na fałszywe nazwisko i bezpiecznie się ewakuować z Polski. Zresztą podobno, kiedy powstawała po wojnie wytwórnia Fog Records, no to właśnie Wezbi, żeby wesprzeć Foga, pomógł w przesłaniu do Polski nowoczesnego sprzętu nagrywającego.
1: Głos może być orężem. W tym przypadku mamy do czynienia z bronią, którą klasyfikujemy jako baryton liryczny. Dlatego łączymy się z Rzymem, gdzie jest Artur Ruciński, baryton operowy w nieustającej trasie między nowojorską Metropolitan Operą, londyńską Covent Garden, a teatrami w Hiszpanii, Niemczech i oczywiście Italii. Maestro Arturze, jaki był głos Mieczysława Foga?
2: Mieczysław Fog jest mi przede wszystkim bliski ze wspomnianych względów. Tak jak powiedziałeś, był lirycznym barytonem, nie był oczywiście śpiewakiem operowym. Natomiast cechowało jego głos niesamowite piękno, ale też wielki szacunek do języka, do interpretacji, do poezji. Ja jako dziecko raz miałem okazję być na jego koncercie w Warszawie. Urzekło mnie przede wszystkim to, że był to człowiek niezwykle skromny i na scenie, i poza sceną. Już pamiętam właśnie jako młody chłopak, kiedy byłem świadkiem jego występu. I myślę, że przez tą taką bezpośredniość i skromność powodował, że ludzie chcieli go słuchać. Wierzyli mu w to, co śpiewa, wierzyli mu w te piękne historie, które opowiadał w swoich piosenkach. I to sprawiało, że był szczególnym artystą. Poza tym był artystą, który swoją postawą pokazywał, co to znaczy być prawdziwym też patriotą, co to znaczy być blisko ludzi. Dlatego mam wielki szacunek do niego, do jako artysty i nawet jak zaczynałem swoją przygodę w ogóle ze śpiewem, też starałem się śpiewać niektóre z jego piosenek, jak Tango Milonga, czy Mały Biały Domek i jeszcze różne inne utwory.
1: To było o Mieczysławie Fogu, ale skoro dzisiaj w audycji padło imię i nazwisko Jan Kiepura, to jak tak. Kiepura, tak z ciekawości zapytam, odnalazłby się w dzisiejszych czasach?
2: Ja myślę, że Jan Kiepura świetnie by się odnalazł w naszych czasach, dlatego że Jan Kiepura był niezwykle sprawnym showmanem. Jan Kiepura przede wszystkim znany ze swojego pięknego głosu, ale też z udziału w wielu filmach, w wielu koncertach operetkowych, ponieważ on

0: Nie miał zbyt długiej kariery jako śpiewak operowy. Oczywiście występował w ważnych teatrach, ale głównie później skupił się już na występowaniu w bardzo popularnych w tamtych czasach filmach dźwiękowych. Tutaj, gdzie mamy erę social mediów i też trzeba oprócz talentu mieć osobowość bogatą, Jan Kiepura odnalazłby się fantastycznie.
1: Dziękuję bardzo. O przedwojennych gwiazdach, a pretekstem przypominam cały czas, jest rok Mieczysława Foga, który w tym roku obchodzimy, a 30 maja jest 125. rocznica urodzin, opowiadał maestro Artur Ruciński, nasz wybitny baryton operowy.
0: Było mi bardzo miło. Zapraszam na moje spektakle i koncerty. Bądźcie Państwo także ze mną, jak najczęściej.
1: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.

razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może

0: dokładnie 125 lat temu. 30 maja 1901 roku urodził się Mieczysław Fok. Sukces Foga to nie tylko wspaniała barwa głosu, to także tytaniczna praca.
1: Bo ja jestem, mogę sobie powiedzieć, takim wiecznym studentem. W tej chwili też ćwiczę i trenuję. Wychodząc z założenia, że śpiew tak samo potrzebuje treningu jak i sport. Uczyłem się, właściwie mówiąc, pod kierunkiem profesorów, uczyłem się 20 lat. Śpiewając, już mając tak zwane nazwisko artystyczne. I polecam to wszystkim młodym. Piosenkarz nie może być człowiekiem śpiewającym tak jak ptaszek, prawda? To znaczy, co mu natura dała. Musi jednak podeprzeć to techniką.
2: Jest pan takim człowiekiem, który kocha pracować, tak
3: bardzo,
2: mi się zdaje.
3: Bardzo za bardzo nawet. Ja jestem ciągle jakby na baczność, a najbardziej lubię myśleć, jak się budzę, że mam jutro, pojutrze czy dziś nawet jeszcze koncert.

0: to wtedy mobilizuję się i mam wtedy radość życia.
1: Po Mieczysławie Fogu pozostała spuścizna w postaci piosenek i wspomnień, także tych książkowych, zatytułowanych Od Palanta do Belkanta, czy pamiątek, które pozostawił po sobie ten wspaniały artysta. Czy można z nich zbudować stałą ekspozycję muzealną? Coś, co powtórzyłoby sukces wystawy w Teatrze Wielkim sprzed 5 lat? Ponownie Michał Fok, prawnuk Mieczysława.
2: Zadałem to samo pytanie Ministerstwu Kultury, zadałem to samo pytanie w Biurze Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, zadawałem to pytanie we wszystkich po kolei dzielnicach miasta Warszawy. Takie starania o to, żeby takie miejsce, ja to nazywam dość archaicznie Izbą Pamięci, pamiątek, niektóre z nich już będą miały w przyszłym roku 100 lat, 1927 rok, czyli pierwszy występ pradziadka, jeszcze w repertuarze operowym, właśnie jeszcze wtedy jako Mieczysław Fogiel. I to jest pierwszy i jedyny plakat zachowany z tego występu właśnie z repertuarem operowym. Wystawa, która pojawiła się w Muzeum Teatralnym Teatru Wielkiej Opery Narodowej, to była wystawa, która przyjechała już do Warszawy. To też jest ważne, że to właśnie też nie w Warszawie taką wystawę zrobiono po raz pierwszy. Podobnie zresztą jak festiwal retro imienia Mieczysława Foga też przez pierwsze lata nie odbywał się w Warszawie, tylko w Krakowie. Tą wystawę zrobiliśmy z Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu i tam była jej premiera. To niestety się zbiegło akurat z pandemią, więc troszeczkę poszarpana, ale tam była premiera. Mimo że mija już 36 lat od śmierci Mieczysława Foga, pojawiają się nagrania, artyści młodzi sięgają po ten materiał, no ale jest też masę rzeczy przygotowanych z okazji tych obchodów, tej 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Już dziś koncert w warszawskim składzie Butelek, młode bardzo zespoły kultywujące folklor warszawski wezmą na warsztat repertuar Mieczysława Foga, jest oczywiście spektakl w Mazowieckim Teatrze Muzycznym, niezapomniany Fog. Zapraszamy również na Święto Warszawy 4 czerwca. Tam też będzie można usłyszeć muzykę z repertuaru Mieczysława Foga i w oryginale, i na żywo w współczesnym wykonaniu. Będzie akcencik na festiwalu opolskim w jednej z kawiarenek festiwalowych. No i szykujemy się już na 23. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga, który jak co roku we wrześniu.
1: Piosenki, które śpiewał maestro Mieczysław, wracają w wykonaniu wielu piosenkarzy i piosenkarek. Znakomitą próbą była płyta Pieśniarz Warszawy, filmowana przez Młynarski Masecki Jazz Camerata Warsowiensis, na której między innymi śpiewają znakomite aktorki Joanna Kulik i Agata Kulesza. Czasem sięgają po jego utwory wykonawcy, zdawałoby się dalecy od tego, by zmierzyć się z jego utworami. Ale czemuż by nie, skoro w 1962 roku Mieczysław Fok ruszył w objazd Polski z żeńskim bandem, a projekt, jakbyśmy nazwali dzisiaj trasę koncertową, nosił nazwę Fok and Rock. Nawiasem mówiąc, artysta cenił sobie Beatlesów i nie należał do krytyków polskiego Big Beatu.
3: Pana stosunek jest do dzisiejszej muzyki, do tych nowoczesnej, big beatowej?
4: Jak najbardziej, jeżeli jest dobra, jeżeli to nie przekracza moich możliwości, wytrzymałości moich, prawda, uszu, to ja jestem bardzo pro, ja jestem bardzo, wszystko co jest, proszę pana, ja nie odróżniam sztuki przez duże S, średnie S i małe S. Sztuka jest dobra albo jest zła. I to jest wszystko. Znakomite są, ja przecież słucham płyt gramofonowych, nagrań płytowych, jakichś znakomitych zespołów właśnie big beatowych, mówmy sobie tychże Beatlesów, to jest wspaniała muzyka.
1: Może dlatego Muniek Staszczyk wraz z zespołem Szwagier Kolaska doskonale wykonali piosenkę Gramofonomanka. Po prostu pokrewne artystyczne dusze. W muzyce wszystko możliwe, skoro Kazik i Kult nagrali z Violettą Villas piosenkę Kochaj mnie. A są jeszcze rockmeni, którzy potrafili nagrywać z Jerzym Połomskim i Danutą Rin. Zatem pytanie do lidera grupy Big Cyc, Jacka Jędrzejaka, brzmi nie, czy nagralibyście piosenkę z Mieczysławem Fogiem, tylko którą?
5: Na pewno najbliższa naszemu sercu byłaby piosenka Jesienne róże, ponieważ jesteśmy artystami over 60, to bliżej nam już do ogródków działkowych niż do prostego rock'n'rolla, więc w ramach protestu przeciwko używaniu wody i podlewaniu róż

0: moglibyśmy właśnie nagrać Jesienne Róże w charakterze protest songu, jako na przykład punkową polkę i myślę, że wszyscy fani w naszym wieku, wszyscy działkowicze chętnie by się z tą piosenką identyfikowali.
1: Grupa Big Cyc w trochę innym składzie, bez szalejącego konferansjera Krzysztofa Skiby, z Jarkiem Janiszewskim, zwanym doktorem jako wokalistą, nagrywa jako Czarno-Czarni i w swoim repertuarze macie także utwór Mieczysława Foga w Starym Kinie, który jest teraz w tych dniach aktualny, ale niestety tak nostalgicznie bardzo smutno.
0: No tak, rzeczywiście w Starym Kinie to była piosenka bliska naszemu sercu. Jest to piosenka otwierająca album Sułtani Swingu, gdzie wykonujemy piosenki z lat 40., 50. i 60. A nagraliśmy ją dlatego, że sami byliśmy fanami tego programu w Starym Kinie, gdzie poznaliśmy. Dlatego myślę, że jest to jedna z bardziej kultowych polskich piosenek z tego okresu. Fok nagrywał bardzo fajne piosenki i jakby robiąc interpretację tych jego utworów, po prostu zdajemy sobie sprawę, że to były dobre kawałki i one się zawsze obronią w każdej interpretacji, dlatego też Mieczysław Fok cały czas jest nam bardzo bliski.
1: Dziękuję bardzo. Jacek Jędrzejak, lider grupy Big Cyc. Nie spodziewaliby się państwo, że on nam zamknie odrodzoną, nieznaną, poświęconą Mieczysławowi Fogowi. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dzięki.
1: Z wielkim sentymentem do Warszawy, ale z Ostrowa Wielkopolskiego. A za tydzień także rocznicowo, 1 czerwca 1932 roku, powstał najstarszy polski park narodowy. Tatrzański? Nie. To może Białowieski? Blisko, bo Białowieski oficjalnie narodził się w sierpniu 1932 roku. Starszy jest Pieniński. Zapraszam zatem do Krościenka na odrodzoną, nieznaną, poświęconą Pieniną. A za dzisiaj dziękuję wraz z Joanną Ficińską i Maćkiem Waleckim. Ja się nazywam Grzegorz Kalinowski, a program Odrodzona, nieznana.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
14: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
15: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
0: Reklama. Radio Kierowców.
18: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek garść dobrych informacji od służb o końcu utrudnień i tak też śląski odcinek A1 bez kłopotów między węzłami Dębieńsko-Żory w pobliżu węzła Rybnik.

0: na Śląsku. Na 15 kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę. Mieliśmy zablokowany jeden pas w stronę Łodzi na węźle Rybnik na pasie zjazdowym. Teraz już tych utrudnień nie ma. Kłopoty z przejazdem zakończyły się również na Śląsku, na 91 na trasie Podwarpie Kozie Głowy. W pobliżu Siewierza na 518 kilometrze podobne zdarzenie. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i zwężenie mieliśmy na łącznicy zjazdowej na krajową drogę numer 78 w kierunku Zawiercia. Teraz tych utrudnień nie ma, zwężenia nie ma. 46. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązywał kierowców jadących trasą Nysa-Kłodzko w pobliżu obwodnicy Paczkowa na Opolszczyźnie. Na 28 kilometrze było zdarzenie dwóch samochodów osobowych. Auta częściowo blokowały przejazd 46. Na szczęście tu nie było osób poszkodowanych, zresztą jak w poprzednich zdarzeniach również. Teraz 46 jest już przejezdna w pełni. Na S1 wciąż utrzymują się natomiast utrudnienia na trasie między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik-Wilkowice. W pobliżu węzła Bielsko-Biała-Mikuszowice na Śląsku 10 kilometr. Tutaj też mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery i cały czas zajęty jest jeden z pasów zjazdowych na węźle Bielsko-Biała-Mikuszowice. Te utrudnienia wciąż się utrzymują. Poza tym spokojnie w miarę, choć pokazał się korek na A2 między Świeckiem a Poznaniem przed i za Nowym Tomyślem. Przed na jezdni prowadzącej w stronę Poznania, a za w kierunku Świecka. Prawdopodobnie doszło tu do jakiegoś zdarzenia drogowego.
1: Jest 17:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedenki, Andrzej Kocjan. W akcji 1300 strażaków i ponad 300 pojazdów koło Wołomina pod Warszawą dogaszanie pożaru lasu. Miliardy z sejf dla polskiego wojska. Dzisiaj podpisano kolejne wielkie umowy. Maja Chwalińska w 1/8 finału French Open. O tym sukcesie Polskie Radio rozmawia z mamą zawodniczki. Strażacy wciąż dogaszają pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. 1300 strażaków i 335 pojazdów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry. Krzysztofie, czy wiemy, ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza?
2: Dzień dobry. Na razie trudno jeszcze wskazać, choć na ten moment wiemy, że strażakom idzie naprawdę dobrze. Pożar jest już opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pokorzelisko. Mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera przekazał, że zakres działań strażaków się zmniejsza.
3: To dobrze, bo zmniejszyliśmy ją i w tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić.
2: Od początku walki z ogniem pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Wskazywały na to m.in. służby leśne. Zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak, powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
4: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas.
2: To, że sytuacja uległa znacznej poprawie, można zaobserwować także na niebie. Służby podjęły decyzję o ograniczeniu działań śmigłowców Black Hawk, które obecnie nie są już potrzebne.
1: Sytuację śledzi na miejscu Krzysztof Kuczyński. Dziękujemy za relację. Panie premierze i wicepremierze, ministrze obrony, melduje wykonanie zadania. Taki jest polski sejf, pisze w mediach społecznościowych pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak. W ciągu trzech ostatnich dni podpisano 62 umowy na 120 miliardów złotych dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj podpisano m.in. kontrakty z Hutą Stalowa Wola. Dotyczą dostaw m.in. bojowych wozów piechoty i wozów towarzyszących dla haubic K9. To jest historyczny dzień dla wojska i dla polskiego przemysłu obronnego, mówił podczas uroczystości szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel.
5: Pamiętajmy też, że Polska jest krajem frontowym, to jest wschodnia flanka NATO. My jako Polska również musimy stanowić razem z pozostałymi krajami silny argument, jeżeli chodzi o niwelowanie zagrożenia. A poprzez dysponowanie tego typu sprzętem możemy odstraszać.
1: Tylko dziś resort obrony podpisał 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych.
6: To są aktualności.

0: Niesamowitą niespodziankę sprawiła w Paryżu Maja Chwalińska. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. Z mamą zawodniczki z Dąbrowy Górniczej, Marcelą Chwalińską, rozmawiał na miejscu w Paryżu Cezary Gurjew.
1: Pani Marcelo, legendy tutaj krążą, jak pani się denerwuje, jak pani przeżywa, tak jakby pani sama była na korcie.
2: Tak, to dla mnie jest w ogóle pierwszy taki duży turniej takiej rangi, więc jak to mama, no ja w ogóle jestem z charakteru, że bardzo się denerwuję i te pierwsze mecze dla mnie w ogóle były bardzo stresujące. Wychodziłam z tych meczy, bo bardzo się denerwowałam, zażywałam leki, ale po każdym meczu, nie wiem, nabieram pewności siebie, takie może większe i jest coraz lepiej.
1: Pani Marcelo, teraz to trzeba szampana pić.
2: No, myślę, że tak.
0: W 1/8 finału jest także Iga Świątek. Jutro spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. Węgierski premier Péter Modzior oddał dzieciom wychowywanym w rodzinach zastępczych bilety na dzisiejszy finał Ligi Mistrzów rozgrywany w Budapeszcie. Wejściówki przekazała władzom UEFA. Cieszę się, że 7 małych dzieci będzie mogło obejrzeć mecz w Budapeszcie, napisał szef węgierskiego rządu. Początek spotkania PSG i Arsenalu Londyn za godzinę. Służby obawiają się zamieszek we Francji. By temu zapobiec, w Paryżu ogłoszono nadzwyczajną mobilizację.
3: 22 tysiące funkcjonariuszy zmobilizowanych w całym kraju, w tym 8 tysięcy w samym Paryżu, zakaz utworzenia strefy kibica oraz zakaz sprzedaży środków pirotechnicznych w stolicy przez cały weekend. Takie środki bezpieczeństwa podjęły francuskie władze. W przypadku wygranej Paris Saint-Germain prawdopodobieństwo, że pojawią się osoby chcące zepsuć zabawę, jest dosyć wysokie, ostrzega szef francuskiego MSW Laurent Nunez. To ma być szczególnie trudna noc dla jego służb, które muszą też zabezpieczyć odbywające się dziś wieczorem 3 duże koncerty oraz turniej Rolanda Garrosa. Władze podjęły także decyzję o zamknięciu przed meczem niektórych stacji metra oraz butików na polach elizejskich. Mamy barierki i barykady. W porównaniu z ubiegłym rokiem mamy solidniejszy sprzęt, powiedział telewizji TF1 właściciel jednego ze sklepów. Władze chcą uniknąć powtórki z ubiegłego roku, gdy po wygranej PSG w finale doszło do zamieszek, podczas których zatrzymano prawie 600 osób. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny wieczór, może popadać i zagrzmieć. Temperatura od 13 stopni na Podhalu, 17 na Pomorzu, do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
10: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
11: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
12: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić,

0: a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej. I przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Żyta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Playlista Ani Dąbrowskiej.
3: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Sobota i wreszcie, szanowni państwo, te długie już prawie letnie popołudnia i wieczory weekendowe, a muzycznie ubarwia nam je Ania Dąbrowska. To jest jej cykl Playlista Ani Dąbrowskiej. Dzień dobry, Aniu, w kolejnym odcinku.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Jak było w Sopocie?
4: Jak było, no Sopot Festiwal zazwyczaj jest jednak dla mnie stresującym doświadczeniem. Tym razem było późno wieczorem i zamykałam właściwie pewien koncert poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi. Było fajnie, stresująco, Sopot, prawda, smażone ryby. Nasyciłam się wszystkim, co tam można zrobić, zjeść, zobaczyć.
3: Operze nadal było tak zimno jak zawsze? Tam zawsze jest zimno.
4: Był mikroklimat, tak. Rzeczywiście jest tam trochę chłodniej. Turystów po prostu może.
3: Już?
4: Wiesz co, tak chyba się tam zrobiło w tym Sopocie, że cały rok turystyka tam funkcjonuje. Ale jest tam klimat. Jest zielono, jest ta przyroda taka jest nasycona, szczególnie teraz o tej porze roku. Więc fajnie było.
3: Przyniosłaś truskawki, rozumiem, że nie
4: tak,
3: są z Sopotu.
4: Wiosna,
3: są...
4: już prawie czerwiec zawsze mi się kojarzy z truskawkami u mojej babci, pamiętam.
3: Zaraz czerwiec.
4: A zaraz czerwiec, więc właśnie taki gadżecik wiosenny.
3: Śmietana i cukier, czy tak bez niczego?
4: W dzieciństwie, pamiętam, to tak, śmietana i cukier. Biegałyśmy z siostrą po polach i kradłyśmy truskawki sąsiadom.
3: Ja myślę, że dzisiaj bardzo ładnie nam zagrasz. Nawet podejrzałem jak zwykle tę listę, co pojawi się. Będzie też gość, którego już za moment Ania Dąbrowska przedstawi. A zacznijmy od człowieka, który nazywa się Teddy Swims.
4: O, tak, jest znany.
3: Żeby nie było, ja to powiedziałem, ale tak naprawdę te piosenki oczywiście wybiera Ania i przesyła mi tylko listę. Dzisiaj zaczynamy Teddy Swimsem. Potrzebuję cię bardziej, więcej. I need you more.
4: I need you more,
3: co
4: tak.
3: Powiesz o Teddy, bo go objawienie, co?
4: Objawienie, wiesz co, dopiero tak naprawdę niedawno postanowiłam przesłuchać całą tą płytę, która jest bardzo długa.
3: Z dwóch części się składa chyba, czy już nawet. Tak.
4: Być może. Rzeczywiście większość piosenek to po prostu są takie, które natychmiast ci wpadają w ucho i wydaje się, że to jest ten hit, który następnym singlem będzie. A ta piosenka po prostu mnie zauroczyła. Co on nie zaśpiewa, to brzmi świetnie, rzeczywiście. No,
3: nie jest... brzmi, jakby miał tam 30 chyba lat, czyli on bardzo młody przecież jest.
4: Jakoś po 30.
3: Tak, po 30, niewiele po 30, a brzmi jakby się wyrwał z lat, nie wiem, 60., może 70. czasami, gdzieś z jakiejś amerykańskiej prowincji.
4: Wiesz co, jest też taki wymieszany w tym swoim głosie, bo też country trochę potrafi zaśpiewać. Nie? Piękną ma barwę i słychać, że trochę być może w życiu przeżył, dlatego ten głos taki jest fajny, a ta piosenka naprawdę mnie zauroczyła. Uważam, że jest najlepsza na płycie.

0: Teddy Swims z playlisty Ani Dąbrowskiej. Od jakiegoś czasu stwierdziliśmy, że, znaczy przyznam, że stwierdziłem, że byłoby dobrze, gdyby w naszej audycji pojawiali się również goście. Powiedziałem Ani, że jak masz ochotę kogoś zaprosić, to drzwi są otwarte. Dla twoi przyjaciele są naszymi przyjaciółmi.
1: Oczywiście.
0: Zapraszamy chętnie do wspólnego stołu, truskawki. Tak. No i zaprosiliśmy dzisiaj do stołu wyjątkowego gościa.
1: Tak, bardzo wyjątkowego gościa, proszę państwa. Dzisiaj gościem jest Łukasz Korybalski, jazzowy trębacz.
2: Witam państwa.
1: Polski.
0: Jak pytałem o utwory, które tworzysz, Radiu Czas ma znaczenie.
2: No tak.
0: I jak
2: tak
0: sprawdzaliśmy piosenki z twojej płyty, to najkrótsza ma ile? Z 5 minut? 6 jakoś?
2: Tak. A dlaczego nawet piosenki? Tutaj ma jest 4-minutowa, ale jest, no nie nadaje się do radia akurat, tak?
1: Ale jak to brzmi na płycie jazzowej 4 minuty, to rzeczywiście jest,
0: za
1: wiesz,
0: krótko. No tak, tak, jakaś tak, repryza.
1: Pachnie popem wtedy już.
2: Dlaczego są takie długie?
0: Dlaczego takie długie, tak?
2: Wiesz co, no bo każdy musi, muzyk, który występuje, musi zagrać kawałek tego sola, jakoś tam się wypowiedzieć artystycznie i to zazwyczaj po prostu chwilę trwa.
0: Czyli jednak jakość. O jakość tu chodzi. O to, żeby się wszyscy mogli zaprezentować, tak? A w
2: dokładnie
0: tych popowych piosenkach 3-minutowych, to co tam zmieścisz?
1: W ogóle kto wymyślił te 3 minuty? To jest ciekawe, nie? Że taki standard się zrobił i koniec.
0: No dobra, ale Ani teraz, jak tworzysz piosenkę, to patrzysz na czas? Czy potem
1: Słuchaj,
0: finalnie musisz ciąć?
1: Już mam to tak po prostu podświadomie i podskórnie zaprogramowane, że nie muszę na nic patrzeć, patrzę 3 minuty.
0: Po prostu.
1: Proces twórczy tak się już zrobił schematyczny, że
0: piszesz i automatycznie zwrotka jest...
1: Wręcz odwrotnie, słuchaj, kończę zwrotkę, patrzę i jest 35 sekund, czyli wtedy, kiedy powinien wejść refren, rozumiesz?
0: A to są takie zasady, że wszystko jest takie, ten?
1: Masz tak?
2: No w zasadzie tak, ale masz też piosenki inne, nie pisane pod radio,
1: właśnie,
2: które są dłuższe i mają te formy bardziej rozbudowane.
1: No z czasem rzeczywiście coraz mniej tych piosenek jest. Trzeba do tego wrócić. No.
0: Dobrze, a powiedz, dlaczego zaprosiłaś Łukasza? Co takiego? O co chodzi?
1: Słuchaj, Łukasz przede wszystkim jest artystą, który aktywnie nagrywa i tworzy muzykę kompletnie odmienną od mojej. Muzykę jazzową. I nagrał ile albumów?
2: 2.
1: Nagrał 2 albumy i jest to świetna okazja, żeby zaprezentować je po pierwsze szerszej publiczności, po drugie, żeby ten zajks trochę wskoczył.
2: Na wyższy poziom.
0: Tantiemy, rozumiem.
2: Ale na przykład byłem też w Sopocie, minęliśmy się, nie spotkaliśmy się, ale byłem tego samego dnia w Sopocie.
1: O, proszę bardzo.
0: A co robiłeś w Sopocie?
2: Grałem.
0: Na tym wydarzeniu, czy przy okazji?
2: Na tym wydarzeniu, tak.
1: O, proszę. Myślałem, że może szukałeś mieszkania do kupienia.
2: Nie, aczkolwiek myślałem kiedyś o tym, żeby
1: ja
2: może
1: o tym
2: tam
1: myślę
2: coś kupić.
0: Żeby do Sopotu się wyprowadzić.
1: Ależ po prostu tam jest drogo.
0: Jest wieczny tłum przecież.
1: Ale drogo jest też strasznie. Nie mogę...
2: Ale z Gdynia.
0: Na biednego nie trafiło, no tam tiemy są, nie?
2: No właśnie, po dzisiejszej audycji.
1: Ale za to w Sopocie jest dom ZX-u, który można właśnie twórcy, czyli my, możemy sobie wynająć. Zgadnij, jaka jest cena za dobę? No, nie mogę tego pewnie.
0: Ja mogę powiedzieć, bo wiem, o co chodzi, bo ja wiem, że są też domy pracy twórczej, na przykład Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wprawdzie do którego nie należy, ale wiem, że jest. I w Kazimierzu Dolnym też bardzo atrakcyjne ceny noclegów były. I to w dobrym miejscu.
1: Fajnie.
2: Tak, tak, tam są atrakcyjne ceny noclegów z pełnym wyżywieniem. Tylko trzeba czasem poczekać w kolejce, bo jest dużo chętnych.
0: Słuchaj, ale to ty grasz jazz na co dzień, nie grałeś w Sopocie na polsatowskiej imprezie?
2: Tak.
0: Z kim grałeś?
2: Grałem z Dawidem Kwiatkowskim i z Kają.
1: O proszę, no rzeczywiście się minęliśmy.
2: No jakby moim głównym

0: Głównym zajęciem zarobkowym jest po prostu praca sidemana, czyli akompaniowanie artystom takim duszy, jak na przykład Ania Dąbrowska.
1: Tak, a w duszy gra jazz.
2: Zaraz zapytam, jak się poznaliście, czy pracowaliście razem, a teraz...
1: Myślisz, że my pamiętamy? No
2: tak, myślę, że mamy my teraz zagramy piosenkę, a wy sobie przypomnicie i to będzie teraz Bon Iver, Aniu.
1: Bon Iver.
2: Bon Iver. Bon Iver. Poproszę, tak. Co powiesz o Bon Iver? Że nie lubiłaś kiedyś, słyszałem. Bez wrażenia.
1: Wiesz
2: było.
1: Co, tak. Powiem tak, doceniałam, aczkolwiek nigdy jakąś specjalną fanką nie byłam. Pewnie dlatego, wiesz co, że jestem wokalistką, a tam tak średnio z tym śpiewaniem. To jest taka forma bardziej śpiewania niż takie wokalistyczna, nie wiem, technika super wykształcona. Natomiast z przyzwoitości przesłuchałam ostatnią płytę. Wiesz, czasami tak jest, że takie piosenki, jak usłyszę raz, to potem nagle muszę ich przesłuchać 10-20 razy. I z tą piosenką tak właśnie było.

Prowadzę zespół Babadak, który już był dla mnie takim pretekstem do zgłębiania właśnie tej naszej pogranicznej, dwoistej kultury i polskiej, i litewskiej. Chociaż tam bardziej sięgnęłam po takie głębsze, bardziej już stricte litewskie tradycje sutartines, tak? Pieśni tych kanonów z dziewczynami z Wilna, śpiewamy je. Natomiast ten projekt Zegzela dał mi właśnie możliwość wglądu jakby w te nasze tradycje pograniczne, od strony właśnie tego dziecięctwa, tak? Tych pieśni związanym z okresem, tym pierwszym okresem życia człowieka, czyli kołysanki, czyli pieśni takie bardziej niewinne jeszcze w tematyce, tak? Bo w Babadagu mamy na przykład pieśń o ojcu, który swoją córkę topi, bo gadała z jakimś obcym chłopakiem. No więc takie grubsze tematy, a tutaj zgłębiamy to jeszcze taką niewinność. I druga rzecz to jest związek tradycji z przyrodą, który dla mnie od zawsze jest inspirujący. W litewskich pieśniach tego jest, mam wrażenie, jeszcze więcej niż w polskich. One są bardzo, bardzo mocno osadzone w tym naturalnym świecie, który nas otacza. Właśnie ta kukułka jest trochę dla mnie symbolem tego. Stąd wzięłam tę Zegzelę, bo ona ma tak wyrazisty śpiew, to kukanie, że ludzie ją interpretują jako takie zawołanie, taki zew przyrody, że ona z nami rozmawia, ona nam chce coś powiedzieć. I trochę dla mnie to jest taki symbol właśnie tych pieśni tradycyjnych, które są takim też naszym dialogiem z przyrodą, interpretacją tego świata przyrody po swojemu, jak to opowiedzieć, jak to zaśpiewać. No więc to są takie moje małe odkrycia.

Tak brzmi projekt Zegzela i Ola Bilińska, który premierę miał na minionym właśnie 27. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Cały koncert w wersji wideo dostępny jest na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej.

0: Błona Wisła w audycji na pograniczach w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jest 18.30. Za pasem mamy Dzień Dziecka, 1 czerwca, ale jutro jest jeszcze 31 maja. To Światowy Dzień Bez Papierosa, między innymi, a także Dzień Bociana Białego. Teraz ma także okazję do tego dołączyć jeszcze jedna okazja, do czego zachęcają regionaliści i aktywiści związani z kulturą warmińską. Jutro zapraszają do wzięcia udziału w niezwykłym wydarzeniu o nazwie Do Pospołu. Wydarzenie zasadza się na tym, żeby pokazać swoje korzenie, tradycje rodzinne, regionalne, takie jak smaki, muzykę, opowieści, miejsca i ludzi, którzy właśnie związani są z naszą tożsamością i historią. O tym, co się składa na wydarzenie, skąd się wziął pomysł na nie i dlaczego akurat 31 maja, o tym powie nam popularyzator Gwary Warmińskiej i lokalny gawędziarz Łukasz Ruch.
1: To ma być po prostu akcja społeczna, w którą może włączyć się każdy tutaj w przestrzeni internetowej, gdzie może czy na swoim profilu facebookowym, czy też instagramowym opublikować jakieś zdjęcie, krótką wypowiedź, czy też piosenkę. No, formuła jest dobrowolna. Wchodzi tutaj, aby po prostu pokazać to swoją tożsamość regionalną, niekoniecznie tutaj na Warmii tą warmińską, ale żeby promować te swoje korzenie, te tradycje. Formuła jest oczywiście dowolna. Wszystkie pomysły mile widziane. Nikt tego nie będzie z nas kontrolował i nadzorował. To państwa inicjatywa. Po prostu chcemy, by 31 maja stał się takim dniem wielu kultur i dumy z tych kultur. Dlaczego 31 maja? No oczywiście ta data nie jest przypadkowa, bo dokładnie rok temu, 31 maja, odszedł Edward Cyfus, regionalista, popularyzator gwary i kultury warmińskiej, laureat między innymi 50. Nagrody imienia Oskara Kolberga, który już w 98 roku zaczął działania tutaj na rzecz popularyzowania gwary warmińskiej, kultury warmińskiej, ale Edward, popularyzując przez lata właśnie kulturę warmińską, bardzo często powtarzał, jak ważne jest dbanie o swoje korzenie. Nieważne skąd jesteśmy, to ważne, żebyśmy właśnie o tej swojej kulturze, o tym, co kiedyś było, o tej swojej tożsamości, tym, co opowiadali nam dziadkowie, opowiadali też innym. I to, myślę, ten dzień to taka doskonała możliwość właśnie opowiadania o sobie. Działanie to skierowane jest właściwie do każdego, bo każdy, niezależnie od wieku, od miejsca zamieszkania, może w nim wziąć udział, by po prostu ludzie opowiadali o swoich korzeniach, żebyśmy razem wszyscy do pospołu, tak jak to mawiali warmiacy, opowiadali o tym, skąd jesteśmy, opowiadali o swoich kulturach, o swojej różnorodności. Właściwie tego 31 maja każdy z nas może stworzyć takie swoje mini wydarzenie, mini działanie dotyczące tożsamości regionalnej. My na naszym fanpage'u, akurat tutaj Gwara Warmińska, 31 maja będziemy namawiali do wklejania też właśnie zdjęć, jakichś tutaj regionalnych akcentów, niekoniecznie tylko i wyłącznie warmińskich, bo chodzi nam właśnie o łączenie i pokazywanie tych różnych kultur, więc co z tego wszystkiego wyjdzie, wyniknie, nie mam pojęcia. Pomysł jest na pewno dość spontaniczny, bo zrodził się w naszych głowach niedawno, stąd też takie właśnie spontaniczne działanie i próba zmobilizowania społeczeństwa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jakie będą efekty, w jaką stronę te działania pójdą i czy w ogóle państwo zareagujecie na to hasło, które my tutaj, że tak powiem, rzuciliśmy. No i właśnie państwa działanie, podjęcie tej

0: inicjatywy pokaże, czy ma ona sens, czy chcemy się dzielić tymi informacjami o swoich tradycjach, kulturach, czy chcemy po prostu dbać o swoją kulturę, tradycję i pokazywać ją.
1: A hasło to, przypominam, pokaż swoje korzenie do pospołu, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu 31 maja. Jutro zachęcał Łukasz Ruch, popularyzator gwary warmińskiej i lokalny gawędziarz. Szczegóły tego wydarzenia znajdą Państwo m.in. w mediach społecznościowych na Facebooku gwary warmińskiej. Teraz natomiast przykład tego, jak to właśnie można robić, sięgając właśnie do swoich korzeni i jak bardzo inspirujące one mogą być, bo w audycji zapraszam Państwa teraz na spotkanie z Piotrem Krupskim, cymbalistą z Elbląga. Piotr Krupski jest wnukiem słynnego cymbalisty wileńskiego Józefa Krupskiego, bardzo znanej postaci, znanej z m.in. jarmarków folkloru w Węgorzewie, z festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, z wielu turniej instrumentalistów, ale przede wszystkim z tego, że na niezwykłym instrumencie grał dawne melodie wileńszczyzny. Piotr Krupski, sięgając do tej spuścizny dziadka, sam zaczął grać na cymbałach wileńskich, odnosząc przy tym wielkie sukcesy i teraz właśnie do tej podwójnej historii, inspirowanej korzeniami, sięgamy.

0: Dziadek podczas II wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec i w 1945 roku, gdy została wyzwolona miejscowość, w której on pracował przez wojska amerykańskie, chciał wrócić oczywiście do Wilna. Niestety jego rodzina już była w trakcie tak zwanej repatriacji tutaj na ziemie odzyskane. Spotkali się w Białymstoku i następnie z tego Białegostoku Państwowy Urząd Repatriacyjny skierował ich właśnie do Elbląga. I taka to jest historia właśnie z tym Elblągiem. Dziadek w Elblągu był krawcem, ponieważ taki zawód miał i tutaj przez 4 lata mieszkał. Natomiast rodzina babci była już w Kętrzynie, bo tam akurat zostali skierowani, więc po tych 4 latach dziadek z babcią i z całą rodziną przeniesie się do Kętrzyna.
1: Czy przeniósł się razem z cymbałami?
0: Nie, niestety cymbałów nie miał. Cymbały jego pozostały w domu w Wilnie. Dom, o ile pamiętam, został zbombardowany, także po tych cymbałach niestety nie było już śladu. I dziadek dopiero, gdy przeszedł na emeryturę gdzieś w 1983 roku, zbudował cymbały z pamięci, z kufra właśnie tego, w którym były wiezione rzeczy podczas repatriacji w pociągu do Elbląga. Dziadek zawsze mówił, że to łatwa robota, czego oczywiście nie mogę potwierdzić, bo to jest bardzo trudne. Pamiętam taki epizod, że gdy złożył te pierwsze swoje cymbały, położył je na piecu, bo tam było takie miejsce, w którym mogły bezpiecznie leżeć i nagle w nocy obudził go wielki huk. Okazało się, że cymbały zapadły się do środka, ponieważ nie wstawił do środka tak zwanych dusz, czyli wsporników, które podpierają tą dekę wierzchnią i niestety cymbały uległy zniszczeniu, musiał na nowo robić całą górę, całą tą dekę wierzchnią cymbałów. Pewnego razu, gdy odwiedziłem dziadka, a odwiedzałem go jedynie podczas wakacji i ferii zimowych, posadził mnie przed tymi cymbałami i miałem spróbować swoich sił, więc dosłownie chyba jedną pałeczką prostą melodię wtedy zagrałem. Dziadek miał w sobie coś takiego, że bardzo chciał propagować te cymbały, więc każdy, kto się tylko nadarzył, czy to był sąsiad, czy to był ktoś z rodziny, czy może dziennikarze później, jak się zaczęli interesować, każdego sadzał przed tymi cymbałami i jest mnóstwo takich właśnie zdjęć, że ktoś tam, czasami nie wiadomo kto, próbuje swoich sił. Dziadek z tym się nie krył. Dziadek zaczął praktycznie od razu występować na przeróżnych imprezach. Pierwszą prawdopodobnie był jarmark folkloru w Węgorzewie. Później oczywiście nauczył też gry na cymbałach swojego wnuka Andrzeja Zajko. To ze względu na odległość Giżycko-Kętrzyn to było bardzo blisko, więc ta nauka szła systematycznie. No ja niestety nie mogłem się uczyć od dziadka ze względu właśnie na tą odległość i te w sumie rzadkie spotkania. Jeżeli chodzi o same cymbały, to trzeba przyznać, że to słowo w języku polskim nie jest niestety pozytywnie odbierane, ponieważ określa też ludzi pewnego rodzaju. I prawdę mówiąc, nikomu wtedy, w tamtych latach, nawet się nie pochwaliłem, że mam takiego dziadka, bo zaraz słowo cymbał mogłoby przylgnąć do mnie, czego się obawiałem.
1: A to zmieniło się to na przestrzeni czasów?
0: Myślę, że nie, aczkolwiek samo określenie cymbały jest obecnie moim zdaniem bardzo takie enigmatyczne. W momencie, gdy ja zacząłem grać na cymbałach, siadłem z tym instrumentem na Starym Mieście i przechodzące osoby na 99% pytały, przepraszam, a co to za instrument? Zdarzył się nawet jeden taki człowiek, który po usłyszeniu, iż to są cymbały, nie uwierzył mi i stwierdził, że ja się nie znam po prostu.

0: fenomen cymbalistów wileńskich? Jakby pan go opisał?
1: Po II wojnie światowej na teren współczesnej Polski wyemigrowało kilkudziesięciu cymbalistów, o których wiemy między innymi z monografii Piotra Daliga. Moim zdaniem fenomen tych cymbalistów polegał na ich indywidualności. Jeżeli chodzi nawet już o same instrumenty, każdy z tych instrumentów różnił się od siebie, był inaczej nastrojony, inaczej wyglądał, inaczej brzmiał. Charaktery tych ludzi, tych cymbalistów były też diametralnie różne. Jeden z nich był, powiedzmy, bardzo taki energiczny, drugi bardziej spokojny, ale wszyscy ze sobą nieśli patriotyzm. Oni

0: naprawdę byli Polakami z krwi i kości i tutaj za pomocą tych cymbałów właśnie chcieli pokazać tą polskość, ale chcieli też pokazać to, że są Wilnianami i nie zawsze to im się niestety udawało, bo już od lat mniej więcej 50. gdzieś do początku lat 70. ubiegłego wieku temat kresów, a tym samym cymbalistów był kompletnie zakazany, więc nie mogli oni się nigdzie publicznie pojawiać z tymi instrumentami.
1: Ale mówił pan, że dziadek popularyzował, działał aktywnie. Jak działał?
0: Pierwszą taką aktywność dziadka pamiętam, gdy właśnie otrzymaliśmy telefon z Kętrzyna, że włączcie telewizor, dziadek jest właśnie w programie drugim. Okazało się, że trwała transmisja z Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i właśnie tam nasz dziadek występował. No niesamowite, po prostu jeszcze w tamtych czasach w telewizji zobaczyć znajomą twarz, to byliśmy naprawdę w szoku. Natomiast później, jak się zorientowałem, dziadek występował na bardzo wielu festiwalach. Wspomniany już właśnie Jarmark Folkloru w Węgorzewie, który delegował właśnie tych instrumentalistów, solistów, śpiewaków na festiwal w Kazimierzu, ale również odbywały się inne imprezy. Dość popularne były turnieje cymbalistów, a później turnieje instrumentalistów ludowych w Gryfinie i oczywiście zajazdy cymbalistów w Lidzbarku Warmińskim. Na tych wszystkich imprezach mój dziadek był.
1: Powiedział pan wcześniej o tym, że ci cymbaliści mieli swoje różne osobowości, charaktery, style różne. Pana zdaniem, jaki dziadek miał styl?
0: Mój dziadek miał styl przede wszystkim bardzo precyzyjny, o może tak byśmy to ujęli. Jego granie było bardzo ozdobne i tam praktycznie nie szło zauważyć jakichś pomyłek. Instrument też był zawsze idealnie nastrojony, co w tamtych czasach musiało być bardzo trudne, bo nie było tych stroików czy też tunerów elektronicznych. Dziadek stroił początkowo na słuch, a później pamiętam, że w domu pojawiło się pianino, więc stroił do pianina. Ale to, jeżeli mogę opowiedzieć o procesie strojenia, to trwał on prawie cały dzień, ten proces, po to, żeby wieczorem dziadek mógł usiąść i przed skromną publicznością w postaci najbliższej rodziny dać domowy koncert. Także dzisiaj też myślę, że wszyscy cymbaliści odczuwają ten problem strojenia, chociaż jest on oczywiście dużo szybszy i krótszy, nie trzeba tego robić cały dzień, ale chyba nikt z cymbalistów nie lubi właśnie strojenia tego instrumentu. W przypadku moim jest 85 strun, więc to niestety jest wymagające nawet przy współczesnej technice. W moim przypadku są cztery rodzaje grubości strun, w zależności czy to są struny basowe, czy tam o wyższym dźwięku. I wszystkie niestety trzeba dostroić bardzo, bardzo precyzyjnie, ponieważ tworzą się potem dysonanse i instrument brzmi nieciekawie. Instrument jest jeszcze wrażliwy na temperaturę i wilgotność powietrza i to bardzo wrażliwy. Jeżeli się gra na dworzu, świeci ładne słońce, wszystko jest dobrze i nagle słońce zachodzi i instrument potrafi się rozstroić do tego stopnia, że jest to bardzo nieprzyjemne w odbiorze. Poza tym kołki do strojenia. Przeważnie cymbały posiadają klucz dopasowany do kołków, więc nie daj Boże się zgubi, to nie można go sobie pożyczyć od kolegi, bo tamte drugie cymbały będą wymagały już innego klucza i niestety nie da się tego zrobić. Odnośnie samego strojenia, ja stroję cymbały w sposób diatoniczny, czyli nie ma pewnych półtonów, ale takie strojenie jest bardzo dobre do grania melodii ludowych, gdzie tych półtonów po prostu nie trzeba. Każdy cymbalista praktycznie dostraja instrument po swojemu, chyba że oczywiście są cymbaliści, którzy stroją chromatycznie, ale oni po prostu chcą grać bogatszy repertuar i muzykę rozrywkową, i muzykę klasyczną, a może i w jazzie. Chcą się sprawdzić, dlatego potrzebują tych dźwięków. Ja ich nie potrzebuję. Mam instrument identycznie nastrojony, tak jak miał mój dziadek.
1: Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, jak tutaj nasz region, Warmia i też Mazury się zmieniły pod wpływem tej muzyki. Wojna, przesiedlenia wpłynęły na ten region na pewno. Czy cymbały są, można powiedzieć, dzisiaj ważne dla Warmii, dla Mazur, też dla Elbląga?
0: O ile mi wiadomo, przed II wojną światową nie występowały tutaj cymbały na tym terenie, więc Jest to instrument napływowy. Tak jak wspomniałem, po II wojnie światowej kilkudziesięciu cymbalistów przybyło na te tereny, Warmię, Mazury, ale też Pomorze Zachodnie. Także to jeszcze należałoby uwzględnić, tamten rejon. Niestety większość tych cymbalistów

0: Tów Wileńskich nie doczekała się swoich kontynuatorów. Było to związane z tym, że o ile tam na Wileńszczyźnie wszyscy jakby żyli razem, czyli dziadkowie, młodsze pokolenie i wnuki również, wszystko odbywało się praktycznie pod jednym dachem, więc tam ta sukcesja pokoleniowa była bardzo naturalna, podobna zresztą jak dzisiaj na Rzeszowszczyźnie, ale te przesiedlenia spowodowały, że te rodziny się rozdzieliły, więc często starsze pokolenia już zamieszkiwały gdzie indziej niż te młodsze i nie było tej więzi pokoleniowej, więc bardzo trudno było tutaj tym cymbalistom zakrzewić te cymbały u młodszego pokolenia. Najczęściej to się po prostu nie udawało, albo udawało się na krótko, więc jakaś fascynacja tylko chwilowa młodego człowieka i niestety dalej nie było tej kontynuacji. Wyjątkiem tutaj był Wacław Kułakowski w Ełku i tam za jego przyczyną powstały, zdaje się, dwie nawet szkółki cymbałowe, w których wyuczono kilkudziesięciu cymbalistów. Dzisiaj ich losy też są różne. Większość z nich już nie kontynuuje tego grania, ale tam cały czas Stowarzyszenie Zacheusz działa i są oni kontynuatorami właśnie tych szkółek cymbałowych zakładanych przez Wacława Kułakowskiego. Więc myślę, że tam na pewno to będzie jeszcze trwało i się rozwijało. Natomiast tu jeszcze warto wspomnieć, że żyje ostatni cymbalista wileński, prawdziwy, przesiedlony. Jest nim pan Stanisław Kondrat z Gietrzwałdu, o kim już mało kto pamięta. On gra w swoim domu tak naprawdę i kiedy do niego zadzwonię, on zawsze mówi, no przed chwilą skończyłem grać, więc ćwiczy, cały czas ćwiczy. W tym roku obchodzi 90. swoje urodziny. Jak to będzie w przyszłości, ciężko powiedzieć z tymi cymbałami. Myślę, że tam w okolicy Ełku na pewno będzie to się dalej rozwijało, ale tutaj im dalej na zachód, to jakoś nie widzę tam świetlanej przyszłości. No zobaczymy jeszcze wszystko przed nami.
1: W tle melodia grana przez Józefa Krupskiego, dziadka naszego bohatera, Piotra Krupskiego z Elbląga. Piotr Krupski, cymbalista, jest laureatem Baszty w kategorii solistów instrumentalistów z 53. Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Tutaj przypomnienie, że zbliża się 60. jubileuszowa odsłona tego festiwalu już 25 czerwca. Start. A na koniec jeszcze dla Państwa przypomnienie, że taka właśnie historia może być kanwą do opowieści, którą jutro, 31 maja, mogą się Państwo podzielić w ramach akcji Do Pospołu, do której zachęcają działacze z Warmii, między innymi z projektu Gwara Warmińska. To wszystko na dziś w audycji Na Pograniczach. Aleksandra Tekarska, do usłyszenia.
2: Oh yeah.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Morskie burze, tajemnice, utracona rodzina.
2: Ta słodka istota jest nazbyt krucha, by żyć w takim świecie.
1: Baśniowa historia księcia, który przemierza świat, walczy z losem i po latach odnajduje tych, których kocha najbardziej.
3: Toż historia zaczęła się w chwili, gdy zagrożony musiałem ujść z miasta i tułać się po świecie jakiś czas.
1: Teatr Polskiego Radia zaprasza w sobotni wieczór po 21:00 na Peryklesa księcia Tyru, Williama Szekspira.
4: Nie dam odebrać sobie czci i cnoty. Diano, nie pozwól, aby się tak stało, by mi zbrukano i duszę, i ciało.
1: Reżyseria Katarzyna Łęcka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. W rolach głównych Mariusz Bonaszewski, Łukasz Borkowski i Dorota Landowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Kamil Olak, bardzo trudna sytuacja na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Trzciel. Autostrada w obu kierunkach została zablokowana. Wcześniej drogowcy informowali o blokadzie tylko w kierunku Warszawy, ale od kilkunastu minut została zamknięta ta trasa, tak jak wspomniałem, w obie strony. Wszystko potem, jak w miejscowości Toczeń ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na setnym kilometrze. W obie strony kierowcy stoją w, można śmiało powiedzieć, gigantycznym korku. W związku z tym najlepiej zarówno od strony Poznania, jak i granicy państwa od razu zdecydować się na podróż drogą krajową numer 92. Utrudnienia trwają też na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Sędziszów a węzłem Dołębica Wschód. W pobliżu Ostrowa auto osobowe uderzyło w bariery i na 547 km zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Krakowa. Na autostradzie A4 cały czas problemy też w Opolskiem między węzłem Łan

A węzłem strzelce opolskie w pobliżu Nogowczyc na 279 kilometrze. Złamane drzewo blokuje prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S6 między węzłem Borkowice a węzłem Dobre w zachodniopomorskiem. Na 119 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Gdańska. Nowe utrudnienie na drodze krajowej numer 52 w województwie małopolskim między Andrychowem a Wadowicami. W pobliżu miejscowości Inwałd dachowało auto osobowe. I na 35 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienie na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała a Lipnika, węzłem Wilkowice, a także na trasie S8 między węzłem Kępno a węzłem Wieruszów.

0: Minęła godzina 19. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Piotr Paszkowski. Na 78 miliardów złotych opiewają podpisane dziś umowy w ramach programu SAFE. We Wrocławiu powstają hełmy i kamizelki ochronne dla psów służbowych. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, pojazdy pancerne oraz samobieżne moździerze. To bilans 29 umów podpisanych dziś w ramach unijnego programu SAFE.
1: Rossomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
2: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
1: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
3: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
1: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Na Politechnice Wrocławskiej trwają prace nad ochronnym wyposażeniem dla psów służbowych. Naukowcy opracowują kamizelki i hełmy przeznaczone dla zwierząt wykorzystywanych przez wojsko, policję oraz służby ratownicze. Każdy zestaw jest przygotowywany z myślą o konkretnym zwierzęciu. Jak wyjaśnia projektant Ireneusz Michalik, indywidualne dopasowanie ma duże znaczenie dla wygody i skuteczności pracy psa.
4: Pies musi mieć komfort pracy. Pies, tak jak człowiek, ma swój resurs przydatności. I teraz im lepszy komfort pracy, który jest mu zapewniony, tym on jest bardziej wydajny później, czy na przykład przy poszukiwaniu materiałów wybuchowych, czy osoby. Psa muszę obmierzyć z każdej strony w zależności od, jak jego przewodnik mi mówi, więc zasłaniam mu niektóre części. Po zrobieniu wykrojów szyję pierwszy wzór, dopasowujemy te wkłady.
0: Gotowe prototypy hełmów dla psów zostaną oficjalnie zaprezentowane w czerwcu podczas międzynarodowych ćwiczeń zespołów pracujących z psami służbowymi. Blisko 3 miliony Kubańczyków każdego dnia doświadcza niedoborów wody z powodu dotkliwego braku paliwa. Sytuacji, za którą przedstawiciele kubańskiego rządu obwiniają amerykańską blokadę energetyczną.
5: System zaopatrzenia w wodę na wyspie funkcjonuje wykorzystując 37% wymaganego paliwa w obliczu najpoważniejszego kryzysu energetycznego, z jakim mierzy się obecnie Kuba. System wodociągowy jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych tą sytuacją, ponieważ jest jednym z największych odbiorców energii w kraju. Problem ten dotyczy nawet 10 milionów mieszkańców, a w szczególności 1/3 z nich. Nie tylko samo pompowanie wody pochłania energię elektryczną. Paliwa wymagają również wszystkie kluczowe działania, od udrażniania rur i opróżniania zbiorników septycznych, aż po usuwanie awarii i naprawę wycieków. Niezbędne są także środki chemiczne, których import jest obecnie całkowicie wstrzymany. Wielu dostawców wstrzymuje realizację kontraktów, oceniając, kiedy dostarczenie towarów na Kubę mogłoby okazać się korzystne lub jakie przeszkody mogą pojawić się przy realizacji płatności bankowych, nie wspominając już o ograniczeniach w usługach transportowych. Problem ten dodatkowo komplikuje starzejąca się infrastruktura oraz przeciążone stacje pomp, zwłaszcza w dużych miastach. Wiele wieżowców i budynków mieszkalnych wymaga również zasilania elektrycznego do napędzania pomp tłoczących wodę do zbiorników umieszczonych na wyższych kondygnacjach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Nieżyjący już kubański

0: Przywódca Fidel Castro proklamował budowę komunizmu na Kubie w 1961 roku. Budowa trwa.
1: To są aktualności jedynki.
0: Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jak mówi dziennikarz sportowy Adam Romer, to wynik, na który tenisistka pracowała od wielu lat.
2: Ta droga Mai do czołówki światowej była niewątpliwie co dłuższa niż Igi Świątek, ale wreszcie to się udało, warto podkreślić. Wśród polskich tenisistek osiągnęły tylko dwie zawodniczki, czyli Iga Świątek, to wiemy, wygrywałem 4 razy Rolanda Garrosa, ale także Agnieszka Radwańska, która była tutaj 2 razy w ćwierćfinale. Żadna inna zawodniczka takiego sukcesu nie odniosła.
0: W trzeciej rundzie French Open Chwalińska pokonała Greczynkę Marię Sakari 1-6, 6-3, 6-2. Dla 23-letniej Polki to już 6. zwycięstwo z rzędu w tegorocznym turnieju, licząc także mecze kwalifikacyjne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Nadchodząca noc przeważnie pochmurna, tylko miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też początkowo burze. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 999 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
8: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
7: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
9: Cicho, wiem.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla was.
14: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
13: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
14: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
13: Film, książka, muzeum.
14: Architektura, serial, design, muzyka.
13: Daj sobie szansę na tę znajomość.
14: Zapraszamy już dziś po 20.
13: Ula Kaczyńska
14: i Alek Chudzik.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
15: Dziękczynienie i uwielbienie to istotne elementy chrześcijańskiej modlitwy, które dzięki wam zostały odkryte przez wielu wiernych, powiedział papież na audiencji dla odnowy w Duchu Świętym. Kryzys demokracji zaczyna się od zapomnienia o Bogu, przypomniał Leon XIV członkom fundacji Centesimus Annus. Magnifica Humanitas to nie odrzucenie sztucznej inteligencji, ale wezwanie do jej odpowiedzialnego używania, uważa ksiądz profesor Józef Kloch. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu.

0: Nie ulegajcie pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy ani osobistego prestiżu, zaapelował Leon XIV podczas pierwszego spotkania z katolicką odnową charyzmatyczną. Przypomniał, że prawdziwa odnowa rodzi się z działania Ducha Świętego, modlitwy, miłości do ubogich i służby Kościołowi.
1: Leon XIV wskazał na dwa charakterystyczne elementy duchowości charyzmatycznej. Modlitwę uwielbienia oraz żywą relację ze Słowem Bożym. Najmocniejsze słowa papieskiego wystąpienia dotyczyły jednak zagrożeń, które mogą osłabić autentyczność chrześcijańskiego świadectwa. Pielęgnujcie harmonię i współpracę między wspólnotami. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy, ani osobistego prestiżu.
0: W audiencji uczestniczył delegat Episkopatu Polski do spraw odnowy, biskup Piotr Wawrzynek.
2: W czasie tego spotkania Ojciec Święty potwierdza, czym jest odnowa. Odnowa jest taką rzeką życia dla Kościoła, jest pewnym normalnym formą duszpasterstwa, który musi się wpisać w doświadczenie wspólnoty Kościoła po to, żeby ją odnawiać, ożywiać i pociągać.
0: Współczesne kryzysy demokracji i rosnące podziały społeczne mają swoje źródło w kryzysie antropologicznym i zapomnieniu o Bogu, powiedział Leon XIV na audiencji dla Fundacji Centesimus Annus.
3: Leon XIV przypomniał, że trudne doświadczenia skłaniają człowieka do stawiania fundamentalnych pytań o sens życia, przyszłość i kierunek rozwoju społeczeństw. Papież odwołał się również do nauczania świętego Augustyna o dwóch miastach. Wyraził przekonanie, że za współczesnym kryzysem demokracji kryje się kryzys antropologiczny, wynikający z zapomnienia o Bogu.
0: Encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas nie jest głosem przeciwko sztucznej inteligencji, ale wezwaniem do jej odpowiedzialnego używania. Tak papieski dokument odczytuje ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W rozmowie z Vatican News szef sekcji Kościół wobec AI w Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że papież nie traktuje AI jako zagrożenia samego w sobie.
4: Nigdzie nie znalazłem w encyklice negatywnej opinii o sztucznej inteligencji jako takiej. Oczywiście są również i takie uwarunkowania, i takie okoliczności wykorzystywania AI, że to zagrożenie istnieje. Ale to zależy od tego, w jaki sposób będzie człowiek tę technologię wykorzystywał.
0: Przypominamy, że encyklikę Magnifica Humanitas można odsłuchać bezpłatnie jako audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: kościoły w Polsce i na świecie.
1: Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. Godząc się ze względu na charakter tej audycji na pewne uproszczenia, możemy stwierdzić, że przez ekumenizm rozumiemy poglądy i działania wyrażające i na różne sposoby potwierdzające dążenia do jedności chrześcijan. Po obchodzonym niedawno Dniu Matki chcemy na to zagadnienie spojrzeć oczami trzech pań teologów z trzech kościołów: prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego i rzymskokatolickiego. Dziękujemy ekumenicznej wspólnocie Szemenef za pomoc w przygotowaniu tej audycji. A naszymi gośćmi będą Dominika Kowacewicz-Younes, arabista i teolog prawosławny, ksiądz Wiktoria Matloch, luteranka, i dr Magdalena Jóźwik, teolog z kościoła rzymskokatolickiego. Jak ekumenizm rozumieją prawosławni? Pani Dominiko?
2: Zawsze jesteśmy tak postrzegani jako ten kościół bardzo taki konserwatywny. Nie chcę powiedzieć zamknięty, bo myślę, że to jest bardzo złe stwierdzenie, bo taką dewizą prawosławia jest przyjdź i zobacz. Jeśli chodzi o takie oficjalne stanowisko, po pierwsze pamiętajmy, że kościół prawosławny to jest zbiór kościołów lokalnych, które są niezależne od siebie, jeśli chodzi o administrację. Łączy nas Eucharystia i wspólna wiara, więc w każdym kraju to też inaczej wygląda. Inaczej będzie wyglądało w Gruzji, gdzie kościół gruziński jakby się wycofał, a na przykład w Polsce, gdzie kościół polski prawosławny od wielu lat uczestniczy w różnych inicjatywach ekumenicznych. Jest jeden z współzałożycieli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie są różne sekcje wyznaniowe. I jeśli chodzi o to postrzeganie ekumenizmu, samo słowo ekumenizm jest słowem greckim, czyli jak najbardziej wschodnim, po arabsku maskuniat, czyli czy po grecku, czy po arabsku, to jest obszar zamieszkały, czyli dotyczy nas wszystkich ludzi. Patrzymy, że ekumenizm oczywiście to jest, można powiedzieć, nasze powołanie, ale to jest wielka odpowiedzialność, dlatego nie możemy robić niczego na szybko. I to jest ważna różnica z na przykład z kościołem metodystycznym, że dla nas Eucharystia, wspólna Eucharystia nie jest środkiem, ona jest celem. Bo skoro wszystkie kościoły lokalne prawosławne łączy Eucharystia sprawowana przez kanonicznego biskupa lub w imieniu kanonicznego biskupa, to Eucharystia nie może być środkiem, ona jest celem. I jak wspomniałam, przyjdź i zobacz. Dlatego każda inicjatywa ekumeniczna z perspektywy prawosławnej to jest, żeby pokazać, jak Kościół prawosławny patrzy na różne rzeczy. Jeśli chodzi o mnie osobiście, żyjemy tak jak tutaj większość pań, jako mniejszość, więc musimy się zdarzać jakby na co dzień, zderzać, a raczej współistnieć z kościołem dominującym, rzymskokatolickim, ale też z innymi. I mi się wydaje, że w tym obecnym świecie to, co się dzieje,

0: ale też patrząc z perspektywy, jak mieszkałam na Bliskim Wschodzie, jest ważne wspólne świadectwo o Trójcy Świętej, o zmartwychwstałym Chrystusie, o krzyżu, bo to jest mocno atakowane i tutaj to świadectwo tej wspólnej moralności, etyki, cała działalność charytatywna, to są po prostu te dwie przestrzenie, gdzie możemy razem działać bez jakiegoś takiego poczucia winy, że ja naruszam, nie wiem, jakieś swoje zasady, kanony.
1: A co na temat ekumenizmu mówią luteranie?
2: Kościół ewangelicko-augsburski jest, myślę, że jednym z partnerów ekumenicznych dla wszystkich kościołów. Jest również członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Myślę, że ekumenizm jest taką naszą codziennością, szczególnie, że część Polski jest terenem diasporalnym dla Kościoła. Mówię część, dlatego że są tereny, gdzie ewangelików jest dużo, czasami po połowie w różnych miastach, czy w niektórych miejscowościach czasami o ciut więcej niż wyznawców innych kościołów, ale w większości jesteśmy kościołem diasporalnym, co oznacza, że nasza codzienność to jest praca ekumeniczna. Nawet taka na co dzień, kiedy pracujemy ze swoimi parafianami, z dziećmi, z osobami dorosłymi, z małżeństwami, rodzinami, to najczęściej są to osoby, które na co dzień żyją w rodzinach mieszanych wyznaniowo. Kiedy pracujemy w szkołach, czy to ucząc lekcji religii i tam pracując, też spotykamy się z dziećmi z różnych wyznań, ale również z różnych religii, więc to jeszcze inny aspekt. Ale myślę, że taka codzienność Kościoła to jest właśnie codzienność ekumeniczna, czyli tego, kiedy wspólnie się sobie przyglądamy, wspólnie rozmawiamy, mamy wspólne tematy, ale również potrafimy się ubogacić i pokazać coś swojego. I razem zadać sobie pytanie, na nie poszukać odpowiedzi, ale również siebie zainspirować nawzajem. Chociażby tym, co jest może troszkę inne, ale tym, co jest wspólne. I to jest, myślę, taka codzienność, myślę, że nas wszystkich, właśnie takiego życia na co dzień, tego spotkania. I to jest właśnie ta perspektywa tego, że jesteśmy w takiej codzienności razem i tam się spotykamy. Więc Kościół Ewangelicko-Augsburski jak najbardziej jest i partnerem na tym szczeblu oficjalnym, ekumenicznym, ale również takim codziennym, tego, co się wydarza. I również z otwartością sakramentu Wieczerzy Pańskiej, eucharystycznym.
1: A jakie podejście do ekumenizmu prezentuje największy w naszym kraju Kościół rzymskokatolicki?
3: Może zacznę od tego doświadczenia mniejszości, bo tutaj panie powiedziały, że reprezentują kościoły, które są w mniejszości. Ja mogę to doświadczenie mniejszości podzielić tylko w tym aspekcie, że bycie katolicką teolożką pracującą w kościele katolickim na etacie jest byciem w mniejszości. Ale już tak odwołując się do kościoła katolickiego i do właśnie tego zaangażowania w dialog ekumeniczny, to myślę, że warto, żebyśmy sobie przypomnieli, że Kościół katolicki zaangażował się w dialog ekumeniczny na krótko przed Soborem Watykańskim II. Naprawdę na krótko, bo to za sprawą papieża Jana XXIII te drzwi do rozmowy zostały szeroko otwarte. My najczęściej kojarzymy oczywiście ten postęp w relacjach ekumenicznych z papieżem Janem Pawłem II, ale na to otwarcie Jana XXIII bardzo wpłynęło jego osobiste doświadczenie właśnie bycia w mniejszości, dlatego że on przez wiele lat był nuncjuszem apostolskim w różnych krajach, w których katolicy byli w mniejszości i dlatego bardzo tak zrozumiał tą ideę jedności chrześcijan i tego, jak trudne, bolesne i ważne dla nas wszystkich. Też myślę, że warto, żebyśmy sobie uświadomili, że ta zmiana w Kościele katolickim, tego otwarcia ekumenicznego, ona wiązała się z pewnym rozwojem eklezjologii i z powrotem do tradycji, z powrotem do źródeł patrystycznych, z odnową około Soboru Watykańskiego II, co sprawiło, że uświadomiliśmy sobie właśnie taki głębszy wymiar Kościoła, bardziej Kościół też w tej perspektywie duchowej, w perspektywie działania Ducha Świętego w Kościele. I to pomogło nam po prostu wejść w tą relację, w dialog z innymi chrześcijanami i jesteśmy w tym dialogu. Natomiast podobnie jak Kościół prawosławny uważamy, że Eucharystia jest celem, a nie środkiem. Dlatego też tutaj zasadniczo wierni Kościoła katolickiego powinni uczestniczyć w Eucharystii z prawo

0: czy tu jest wspólne dawanie świadectwa, czy wspólne nasze nawet spotkania i prace dotyczące Pisma Świętego, naszego wspólnego czytania Słowa Bożego. To są wszystko obszary, w których się jak najbardziej możemy spotykać. I też tak oddolnie patrząc, ja coraz częściej spotykam też w mojej pracy wielu wiernych świeckich, którzy chcą się modlić z innymi chrześcijanami, tylko czasem mają z tym różne problemy, bardziej takiej natury, że czują się niepewni swojej wiary i nie za bardzo wiedzą, w czym się różnimy. I te braki związane z tą wiedzą i z edukacją w ogóle tutaj i dotyczącą swojego kościoła przede wszystkim, ale też właśnie innych kościołów sprawiają, że często się wycofują, bo nie wiedzą, jak się do tego zabrać, co można, co nie można. I to jest właśnie, myślę, że główny hamulec, który sprawia, że gdzieś zamiast z otwartością, to jednak się gdzieś zamykamy i nie chcemy tak spontanicznie też wychodzić do tych wspólnych inicjatyw.
1: O ekumenizmie opowiadały Dominika Kowacewicz-Junes, arabista i teolog prawosławny, ksiądz Wiktoria Matloch z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i dr Magdalena Jóźwik, teolog z Kościoła Rzymskokatolickiego. Dziękuję za uwagę, Grzegorz Maciak.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Kulturalna Jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu. Anna Stępniak, Andrzej Mietkowski. Dobry wieczór Panie Andrzeju.
2: Dobry wieczór.
1: Nasze kolejne sobotnie spotkanie z panem Andrzejem Mietkowskim, człowiekiem, który miał to szczęście, że rozmawiał z Józefem Czapskim. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Jerzemu Giedroyciowi, no i samo się tłumaczy, kulturze paryskiej, ale tym też, co było przed Paryżem, bo mamy też rok kultury, nie tylko rok Czapskiego.
2: Mam nadzieję, że to i następne spotkania będą związane z Czapskim i Giedroyciem, bo tych nagrań mam rzeczywiście sporo i są one wyjątkowe, a też spotkanie tych dwóch wyjątkowych postaci było zdarzeniem o konsekwencjach, które trudno było sobie wtedy wyobrazić. Efektem spotkania w 1943 roku na Bliskim Wschodzie było półwieczne ich wspólne działanie, początki w Rzymie, potem Maison Lafitte pod Paryżem, 637 numerów paryskiej kultury, ogromna ilość wielkiej polskiej literatury, polskiej i nie tylko, tej, która nie mogła się ukazywać w PRL-u, tak zwanej literatury źle obecnej, no i również ogromna liczba wydanych kwartalników, zeszyty historyczne. O tym wszystkim Jerzy Giedroyć i Józef Czapski w 1943 roku marzyli, ale nie sądzili, że to się stanie. Kim był dla kultury paryskiej, dla Jerzego Giedroycia Józef Czapski, najlepiej opowie on sam w kilku słowach nagranych w latach 80. dla Radia Wolna Europa.
3: Józef Czapski jest postacią rzeczywiście bardzo wyjątkową. Świetny malarz, piszący doskonale, który stał się jeden z niewielu ludzi, którzy jednocześnie, mając rzeczywiście bardzo dużo wdzięku, przez lata był takim naszym ministrem spraw zagranicznych, mając łatwość nawiązywania stosunków, mając sporo stosunków jeszcze z przedwojny, chociażby Malraux, który nam ogromnie pomagał, którym był zaprzyjaźniony. Także to dla nas była na tym odcinku ogromna pomoc. Jego dobre stosunki z generałem de Gaulle. To wszystko nam pozwoliło tutaj spokojnie się rozwijać.
1: To był Jerzy Giedroyć o Józefie Czapskim. No a teraz czas na Józefa Czapskiego o Jerzym Giedroyciu. To pierwsze wrażenie, powiedzmy, ambiwalentne.
2: Tak, oni się spotkali jeszcze w czasach przedwojennych w Warszawie przy ulicy Chocimskiej. Funkcjonował klub myśli i dyskusji polsko-rosyjski, założony przez Dmitra Filosofowa, pisarza, filozofa, który wraz z wybuchem bolszewickiego przewrotu uciekł z Rosji i zamieszkał w Warszawie. Tam w tym klubie dyskusyjnym o nazwie Domik w Kołomnie za Puszkinem pierwszy raz Józef Czapski miał okazję zobaczyć, spotkać się, ale to jeszcze nie było to najważniejsze spotkanie.
4: Filosofow założył taki klub, Domik w Kołomnie to się nazywało. Raz na miesiąc się spotykaliśmy, co? I tam Jerzy Stępowski miał odczyt i ja miałam odczyt i różni jeszcze inni ludzie. Tuwim tam chodził i raz przyszedł też Giedroyć. Razem z takim wielkim jego protektorem Raczyńskim, który się bardzo nim zainteresował i bardzo Bunt Młodych protegował i finansowo i tak dalej. Bunt Młodych to było takie pismo wydawane przez Giedroycia i przez paru innych. Był Ksawery Pruszyński, którego ja bardzo kochałem. Był Bocheński. W każdym razie ja o nich wiedziałem, ale ja się zupełnie wtedy już tym nie interesowałem, bo byłem po uszy w malarstwie i nareszcie mogłem malować. No i w ogóle nie podobał mi się właściwie Giedroyć, bo miał taką przystojność od filmów. Był bardzo przystojny, jak był młody. Taką wymuskaną.
2: Potem wiele lat przed.

0: Erwy, drogi ich się całkowicie rozeszły. Czapski zajmował się malowaniem, Jerzy Giedroyć wydawał pisma. I potem zetknęli się ponownie w Bagdadzie w roku 1943. Józef Czapski był zatrudniony w Wydziale Propagandy Armii generała Andersa. Był jego człowiekiem do zadań specjalnych. Jak wiemy, poszukiwał polskich oficerów rozstrzelanych w Katyniu, jak się później okazało. A tymczasem Jerzy Giedroyć był po prostu żołnierzem. I kiedy się spotkali pierwszy czy drugi raz, opowiadał mi kiedyś Czapski, zobaczył go sprzedając piwo w namiocie zostawionym gdzieś na pustyni dla polskich żołnierzy i grającego w warcaby z jednym z kolegów.
1: Jak ja już byłem w propagandzie armii Andersa, kiedyś przejeżdżał przez Bagdad i wtedy miałem z nim rozmowę bardzo pamiętną. Jak zawsze Jerzy wszystko uważa, że jest złe, w wojsku jest złe, że to trzeba zmienić, że ten żołnierz nie ma żadnej nadziei, że jemu nie... Rozumiesz? No i tak mnie utkwił w pamięci i tyle. Potem spotkałem Bochyńskiego i skarżyłem się jemu, że to jest okropne, że mi sam jakieś takie resztki oddają do mojej roboty, a nie mam żadnych inteligentnych ludzi, którzy by ze mną mogli popracować. No i na to Bochyński powiedział, no przecież masz Giedroycia, staraj się ściągnąć Giedroycia. No i wtedy przez różne intrygi moje udało mi się Giedroycia ściągnąć. I pamiętam, że pierwszy dzień, jak on przyjechał do propagandy, to zdaje się napisał 26 listów do Szwecji, do Stanów Zjednoczonych. Bardzo mnie to zaimponowało. No i od tego czasu zaczęła się nasza wspólna robota.
2: Nasza wspólna robota, likwidacja armii, no i zostaje sprzęt, który można sprzedać, wykorzystać?
0: Podpytywałem Józefa Czapskiego, jak ten startup dzisiejszego języka używając o nazwie Kultura, jak on ruszył, skąd oni mieli pieniądze? Przecież byli po prostu w wojsku. No, odpowiedzi było kilka, to pierwsza z nich. Opierano się na demobilu.
1: Była likwidacja armii we Włoszech, więc cała masa była sprzętu, które się wyrzucało, czy sprzedawało, czy coś takiego. A wtedy jeszcze Jerzy i Hercowie byli we Włoszech. I tu ogromną rolę odegrał Zygmunt Herz, który był pierwszorzędny spryciarz. I tam te resztki, czy sprzedawał, czy oddał, żeby szło na kulturę. Także kultura tu przyjechała do Paryża z pewną sumką. Pierwszy numer kultury wyszedł w Rzymie. I żeby ci pokazać ten numer, zrozumiałbyś, dlaczego to się nazywa kultura, a nie polityka.
0: No właśnie, mam przed sobą okładkę pierwszego numeru kultury. To było pismo wydawane z zamysłem kwartalnika. Pierwszy numer, tylko pierwszy, redagowali wspólnie Jerzy Giedroyć i Gustaw Herling-Grudziński. Obaj widnieją na okładce. No ale zawartość tego pierwszego numeru nazwanego pod tytule Wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań. To są wielkie nazwiska, ale nie polityczne. To jest przypomnienie bardzo głośnego eseju Paula Valéry, Kryzys ducha. To jest esej z 19 roku, napisany przez tego poetę, eseistę po I wojnie światowej. Tuż obok, w ramce, Benedetto Croce, Zmierzch cywilizacji. Tekst z 1946 roku, znakomitego myśliciela, tłumaczony przez Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Z polskich nazwisk, no to są pisarze przede wszystkim. To jest Andrzej Bobkowski, Tymon Terlecki, Wiktor Weintraub, sam Józef Czapski pisze tekst na śmierć Piera Bonarda, Artur Kessler, fragmenty z Krucjaty bez krzyża, Herminia Naglerowa, więc polityki rzeczywiście tutaj nie ma. Zresztą mówiono żartem, że pismo Polityka, które Giedroyć wydawał przed wojną, było bardziej skłonione do kultury, a pismo Kultura, legendarne, paryska kultura później, było pismem par excellence politycznym. No więc dlatego tytuł Kultura. Potem to się miało bardzo mocno zmienić. Pytałem jeszcze Czapskiego, dociskałem. No dobrze, z samego tego demobilu trudno było takie wydawnictwo postawić. Nie bardzo miał ochotę ujawniać wszystkie szczegóły. Tu jest fragment wypowiedzi, jak usamodzielnił się Jerzy Giedroyć i Józef

0: Czapski i tam jest taki moment zawieszenia głosu. Nie chciał mówić. Ja go nakłaniałem, że w najbliższym czasie tego i tak nikt nie usłyszy, nie zobaczy. No ale już najbliższy czas minął. To są nagrania z lat 80.
1: A w jaki sposób udało się niezależnić od drugiego korpusu? Na początku było wszystko finansowane przez fundusz ten żołnierski.
2: To była cała długa historia. Z początku nie było zupełnie pieniędzy na to. I wtedy ja jeszcze byłem szefem propagandy, wysłałem Jerzego do Palestyny, czy to już do... I... Ale to naprawdę, nie.
1: To jest super ciekawe.
2: Dałem mu taki gruby pas skórzany, w którym on przewiózł kasztany. Ty wiesz, co były kasztany? Każdy oficer, który z Egiptu przez do Włoch jechał, kupował kasztany. Kasztany to były złote monety, które tam łatwo można było kupić. Wszędzie na targach się kupowało. W Egipcie. Rozumiesz? W Egipcie. I jak się przywoziło te monety do Rzymu, to one warte były 5 razy więcej. Rozumiesz? Ja mówię 5, czy 6, czy 8, czy 3. I przecież dowódca dywizji Anglik nazywali jego samolot nazywali Złotą Kaczką. Dlatego, bo on w tym swoim samolocie te monety przewoził, te kasztany przewoził. I Jerzy pojechał, wrócił z tym pasem pełnym tych złotych monet. I pamiętam, że wściekły był na Józia Zielickiego, na tego mojego przyjaciela, bośmy byli takim triumviratem, że on liczył te monety i okazało się, że 2 brakowały. Także Jerzy musiał z własnej kieszeni te 2 złote monety spłacić. Mówi, tak się namęczył, jeszcze każą płacić. No wszystko, no to są takie żarty.
3: No żarty, ale poważne.
0: No takie były początki.
3: Przemyt po prostu zwyczajnie.
0: No tak, tak powstawał kapitał pierwotny, z którego później przez dziesięciolecia czerpaliśmy my wszyscy, czytając kulturę, czytając Gombrowicza, Miłosza, Herlinga Grudzińskiego, Czapskiego i dziesiątki innych autorów, których w Polsce nad Wisłą drukować przez pół wieku nie można było. Kultura, trzeba powiedzieć, paryska, trzeba to wiedzieć, zaczęła się ukazywać no, właśnie w Rzymie. Tam powstało biuro przy Wydziale Propagandy, które wydawało na początku książki przeznaczone dla ogromnej rzeszy Polaków, to znaczy żołnierzy drugiego korpusu, ale przecież drugi korpus to były też tabory rodzinne. To było wychodźstwo polskie z nieludzkiej ziemi. To były dziesiątki tysięcy ludzi, których Anders wyprowadził z Rosji Sowieckiej. Więc oni wszyscy chcieli czytać, lgnęli do kultury polskiej. Dla nich wydawano książki. Jako pierwsza ukazała się, mało kto o tym pamięta, Adama Mickiewicza, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego.
3: Przypomnę, że opowiadał o Józefie Czapskim, o kulturze redaktor Andrzej Mietkowski. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Ale to przecież nie ostatnie nasze spotkanie. Zapraszamy państwa za tydzień. Anna Stępniak, po 20:00 Klub Kultury. Dobrego wieczoru państwu życzę.
4: Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więźniów. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Kamil Olak. Wciąż trudna sytuacja na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Droga jest zamknięta w obu kierunkach między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Trzciel. W pobliżu miejscowości Toczeń na 100 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na jezdni w kierunku Świecka. Potem ciężarówka wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy, a tam zderzyła się z busem. Najlepiej zarówno od strony Poznania, jak i granicy państwa od razu wybrać podróż drogą krajową numer 92 i w ten sposób ominąć to feralne miejsce. Trwają też kłopoty na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie. W pobliżu Nagowczyc złamane drzewo leży na prawym pasie ruchu w kierunku Wrocławia. Na 279 kilometrze jezdnia w stronę stolicy Dolnego Śląska jest zatem zwężona. Nowe utrudnienie z kolei na autostradzie A4 w Śląskiem między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowski na wysokości Katowic na 334 kilometrze. Po kolizji dwóch aut osobowych w obu kierunkach zamknięto pojazd. W jednym pasie zarówno w stronę Wrocławia, jak i Krakowa. Nowe kłopoty też w województwie dolnośląskim na trasie S8 między węzłem Wrocław-Przepole a węzłem Łozina. Na 36 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje lewy pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia pojawiły się też w Śląskiem na Krajowej 1 na odcinku Tychy-Bielsko-Biała. W pobliżu miejscowości Piasek na 580 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe. Droga jest zablokowana i obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Krajowa 15

0: Województwo kujawsko-pomorskie. Tu trwają utrudnienia między Toruniem a Brodnicą. W pobliżu miejscowości Małki zderzyły się 3 samochody osobowe i na 288 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Skończyły się natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Sędziszów a węzłem Dębica Wschód, a także na trasie S6 między węzłem Borkowica a węzłem Dobre.
1: Minęła godzina 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Poprawia się sytuacja na miejscu ugaszonego pożaru lasów na Mazowszu. Sąd aresztował 2 podejrzanych o fałszywe alarmy bombowe. Piłkarskie Mistrzostwa Świata pomogą amerykańskiej gospodarce. Ogromne sumy zarobi też FIFA. Strażacy dogaszają pożar lasu na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Mazowiecki komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera mówi, że sytuacja na tyle się poprawiła, że została ograniczona liczba uczestniczących w akcji policyjnych śmigłowców Black Hawk.
2: Zasadność już w tej chwili dużych sprzętów, tak jak śmigłowce Black Hawk, troszeczkę ograniczyliśmy, bo one są nie na tego typu już działania. Tutaj nam się sprawdzają te śmigłowce lasów państwowych, które właśnie w takie niewielkie zarzewia pomagają tym grupom GFFF dogaszać te zarzewia.
1: Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. 1300 strażaków i 335 pojazdów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do tego samoloty gaśnicze i policyjne Black Hawki. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, informuje policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty karne. Do zatrzymań doszło 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od lutego 23 do września 25 roku, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Wiadomości takie trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokurator, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm. Ponad 100 bibliotek zamknięto w Polsce w ubiegłym roku, ale liczba czytelników pozostała bez zmian. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące działalności polskich bibliotek. Wynika z nich, że najwięcej placówek działa na Mazowszu, ale najwięcej książek wypożyczanych jest w województwie świętokrzyskim. Jednak dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest optymistą.
3: Krzysztofa Marcinowskiego te statystyki nie martwią. Jak mówi, sieć wypożyczalni książek potrzebuje zmian. Większe i lepsze biblioteki przyciągną więcej czytelników niż małe i gorzej doposażone. Najważniejsze, że liczba czytelników i wypożyczeń nie spada, a wręcz minimalnie rośnie.
4: Ja myślę, że to są dobre wieści, bo żyjemy w czasach, kiedy atrakcyjność różnych rzeczy jest duża. To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk.
3: Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Nieznany sprawca oblał czerwoną farbą pomnik Jana Karskiego oraz drzwi i fragment elewacji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Konsul Mateusz Sakowicz określił zdarzenie jako akt wandalizmu, który należy jednoznacznie potępić. Dodał, że nie ma podstaw, by w zdarzeniu doszukiwać się manifestu czy motywacji politycznej. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown.
5: To są aktualności jedynki.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej, które zaczynają się w czerwcu, przyniosą korzyści amerykańskiej gospodarce. Niezależnie od tego, jak poradzi sobie reprezentacja tego kraju. Według szacunków FIFA impreza ma wygenerować za oceanem miliardowe przychody, napędzane falą kibiców i turystów szukających miejsc w hotelach, posiłków i rozrywki.
6: Dla borykającej się z trudnościami amerykańskiej gospodarki nękanej przez gwałtownie rosnącą inflację i pesymistyczne nastawienie konsumentów, taki impuls jest bardzo pożądany. Zgodnie z prognozą FIFA, organizacji stojącej za tym wydarzeniem, Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Z kolei całkowite wydatki związane z turniejem

0: wyniosły, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowany wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produktu amerykańskiej gospodarki. Częścią problemu jest to, że bardzo dużo środków wydanych na turniej trafi do kasy FIFA, głównie z tytułu sprzedaży biletów, gadżetów oraz innych produktów. Wyśrubowane ceny wejściówek spotkały się z falą krytyki. Nabywcy z niedowierzaniem przyjmują ceny niektórych miejsc na stadionach, które znacznie przekraczają $1000, co oznacza mniej pieniędzy dla lokalnych firm, a jednocześnie ogranicza dostępność meczów dla kibiców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W Budapeszcie trwa wielkie piłkarskie święto. Finał Ligi Mistrzów zaskakująco wyrównany. Paris Saint-Germain rywalizuje z Arsenalem Londyn i wygląda na to, że francuskiego faworyta zjadła trema, bo mamy remis. Obok mnie w studiu radiowej jedynki Tomasz Kowalczyk. Witam cię, Tomku.
3: Dobry wieczór.
2: Kto bliżej triumfu w najważniejszych piłkarskich rozgrywkach klubowych, jeśli spojrzymy na grę?
3: Na razie nie wiemy, na razie wynikowo 1-1. To drużyna Arsenalu wyszła na prowadzenie. W 6 minucie Trossard podał do Havertza. Ten po długim rajdzie wpadł w pole karne i strzelił na 1-0. Tak jak w 2021 roku, kiedy strzelił już gola w finale Ligi Mistrzów, broniąc barw Chelsea Londyn. Ale PSG atakuje, PSG częściej w posiadaniu piłki, 75% tego posiadania strzałów. Łącznie 18, no i jeden z rzutu karnego wpadł w końcu do bramki Arsenalu w 62 minucie. Faulowany był Kwicza Kwaraczelia, Mosquera mocno wszedł w nogi tego znakomitego gruzińskiego skrzydłowego, a dwie minuty później do rzutu karnego podszedł najlepszy piłkarz świata Ousmane Dembele. Mocny strzał tuż obok słupka, wpada do siatki 1-1, a to oznacza, że za chwilę rozpocznie się dogrywka w tym spotkaniu.
2: Tomasz Kowalczyk, dziękuję za relację. Nie milkną echa znakomitego występu Mai Chwalińskiej we French Open. Polska tenisistka jest już w 1/8 finału tego turnieju. Dziś pokonała w 3 setach Marię Sakkari, a jej kolejną rywalką będzie francuska Diane Parry. Szwajcarzy zostali pierwszymi finalistami Mistrzostw Świata Hokeju na Lodzie, odbywających się w Curychu i Fryburgu. Reprezentacja gospodarzy pokonała w półfinale Norwegię 6-0. Tym samym Szwajcarzy po raz trzeci z rzędu awansowali do finału. Ich rywal będzie znany w dzisiejszy wieczór. Na 20:00 rozpoczyna się drugi półfinał Kanada-Finlandia. Teraz to wszystko. Więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia po 22:30.
4: Pogoda.
1: Noc przeważnie pochmurna, tylko miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też początkowo burze. Minimalnie od 10 do 15 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam około 8 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Wyż z centrum 1021 hektopaskali znad Holandii utrzymuje się. Niż z ośrodkiem 1009 hektopaskali nad Szwecją przemieszcza się na południowy wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Część zachodnia. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5 w porywach 6. Część wschodnia. Wiatr z kierunków zachodnich przechodzący zmienny 2 do 4. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5 w porywach 6. Stan morza 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6. Stan morza 3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni 4 do 5, przechodzący w zmienny 1 do 3. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni 3 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: 18 47 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na

0: szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
5: Autopromocja.
6: Morskie burze, tajemnice, utracona rodzina.
7: Ta słodka istota jest nazbyt krucha, by żyć w takim świecie.
6: Baśniowa historia księcia, który przemierza świat, walczy z losem i po latach odnajduje tych, których kocha najbardziej.
8: Toż historia zaczęła się w chwili, gdy zagrożony musiałem ujść z miasta i tułać się po świecie jakiś czas.
6: Teatr Polskiego Radia zaprasza w sobotni wieczór po 21:00 na Peryklesa księcia Tyru Williama Szekspira.
9: Nie dam odebrać sobie czci i cnoty. Diano, nie pozwól, aby się tak stało, by mi zbrukano i duszę, i ciało.
6: Reżyseria Katarzyna Łęcka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. W rolach głównych Mariusz Bonaszewski, Łukasz Borkowski i Dorota Landowska.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Autopromocja.
4: Klub Kultury.
10: Tu program Pierwszy Polskiego Radia i Klub Kultury, na który jak zwykle zapraszają Alek Chudzik
11: i Ula Kaczyńska.
10: Co dobrego w kulturze?
11: W kulturze jedno, w sporcie drugie. Skończył się właśnie sezon polskiej ekstraklasy piłki nożnej. A ja mam w takim razie zagadkę, trochę kulturalną, trochę sportową. Ile osób w tamtym roku odwiedziło mecze najwyższej polskiej ligi piłkarskiej?
10: Panie redaktorze, mógłby mnie pan zapytać o wzory matematyczne, o tablicę Mendelejewa, o wiele różnych rzeczy.
11: Ale nie o piłkę nożną.
10: Ale nie o piłkę. Ile mamy stadionów?
11: Niech chodzi? Pani strzela.
10: 3,5 miliona. Proszę bardzo.
11: Gramy ekspertka. A ile osób odwiedziło muzea? 46 milionów. Jesteśmy aktywni, kochamy muzea.
10: To ja już teraz wiem, o czym będę rozmawiała z kolegami z redakcji sportowej. Będą mówili, że sport jest najważniejszy, zapisuję.
11: A o tym, jak uczestniczymy w kulturze, porozmawiamy dziś w programie z Zuzanną Maciejczak-Kwiatkowską z Narodowego Centrum Kultury.
10: Czy był pan na Fryderykach?
11: Fryderyki mnie ominęły, ale słyszałem, ktoś wygrał.
10: Wygrał, a właściwie wygrała, bo bohaterką fryderykowego wieczoru była Kasia Lins, która została uznana za artystkę roku. A oprócz tego Kasia Lins doceniono także w kategorii najlepsza płyta pop alternatywny i najlepszy teledysk, a to wszystko za płytę Obywatelka KL, na której wokalistka, artystka zaprezentowała autorskie interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego. I wie pan, panie redaktorze, to był w ogóle wieczór kobiet, bo oprócz Kasi Lins nagrodę otrzymały także Zalia i Daria ze Śląska. Był też Złoty Fryderyk i to przyznany w dwóch kategoriach. Tego w historii tej nagrody jeszcze nie było, czyli w kategorii muzyka rozrywkowa i muzyka jazzowa. Pośmiertnie to wyróżnienie otrzymał Stanisław Sojka. Złotego Fryderyka za muzykę rozrywkową i za wkład w polski rock and roll otrzymali także członkowie zespołu Lady Punk. To wszystko jasne. A teraz możemy się jeszcze pochwalić?
11: Pewnie.
10: Bo mamy powody do chwalenia. W kategorii muzyka korzeni Fryderyka otrzymało warszawskie kombo taneczne za album Pamiętam Twoje Oczy. Album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia.
11: To ja jeszcze na moment o muzyce, bo w tym tygodniu obchodziliśmy setne urodziny Milesa Davisa. Tego artysty, którego imię wymienia się naprzemiennie ze słowem jazz.
10: To ja jeszcze dorzucę swoje 3 grosze, czyli Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To już w przyszły weekend, a to wszystko zaczyna się w czwartek od hip-hopowego koncertu. O hip-hopie też będziemy dziś mówić.
11: A teraz z Opola wracamy na stadion. Nie po piłkę nożną, a po książki.
10: Międzynarodowe Targi Książki, które odbywają się w ten weekend na Stadionie Narodowym w Warszawie, to jest okazja do tego, żeby sprawdzić, jakie są nowości wydawnicze, żeby sprawdzić, jakie lektury porwały nasze serce, ale także, żeby wziąć udział w warsztatach, w dyskusjach i w panelach.
11: Przede wszystkim te panele nas interesują, bo to jest

0: jedna z tych okazji, żeby na żywo poznać naszych ulubionych autorów. W tym roku będziemy mogli spotkać Mariusza Szczygła, który porozmawia z reporterkami. Będziemy mogli porozmawiać z Olgą Gitkiewicz. Będziemy mogli spotkać Łukasza Barysa i Jakuba Małeckiego oraz laureata Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszą książkę reportażową.
1: Będą też autorzy kryminałów, a wiadomo, że kryminały świetnie się w Polsce czytają, więc zapraszamy i przypominamy, że Międzynarodowe Targi Książki odbywają się pod patronatem Jedynki.
0: A skoro Warszawa i literatura, to mamy dla Państwa specjalnego gościa, Filip Kalinowski, który z nami w studio już za moment.

0: Tu Klub Kultury, w naszym studiu Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Narodowe Centrum Kultury. Porozmawiamy o wynikach raportu z badania kontekstowego uczestnictwa w kulturze. Brzmi bardzo oficjalnie, bardziej przemawia do mnie tytuł tego badania, czyli aktywni i nieobecni.
1: Aktywni czy nieobecni? Co to w ogóle znaczy?
2: Jedno i drugie. Jak się okazało, w toku tego badania Polacy uczestniczą w kulturze właściwie nieustająco. Kiedy spojrzymy na kulturę w takim szerszym ujęciu, nie tylko jako odwiedzanie instytucji kultury, chodzenie do kina, teatru, czy wszystkie takie aktywności związane z oglądaniem, czytaniem, słuchaniem, to te aktywności są wplecione tak naprawdę w codzienność. Przede wszystkim za pośrednictwem ekranów, urządzeń elektronicznych. I pod tym względem okazuje się, że jesteśmy bardzo aktywni. Natomiast kiedy spojrzymy na uczestnictwo w kulturze jako właśnie wizyty w tych instytucjach, o których wspomniałam,

0: domach kultury, bibliotekach, to już tak aktywni nie jesteśmy, tylko właśnie raczej nieobecni. Stąd tytuł tego raportu. Ja może krótko powiem, że ten raport powstał na podstawie wyników badań, których założenie opracował profesor Marek Krajewski z zespołem na potrzeby Współkongresu Kultury. I my w ostatnim czasie, już w takim poszerzonym składzie, analizowaliśmy te dane, które wówczas zostały zebrane i efektem jest ten raport.
1: Mówi się o tym, że coraz więcej Polaków uczestniczy w kulturze. 46 milionów biletów do muzeów sprzedano w 2025 roku. Czwartym, przepraszam. No to jest spora liczba. W takim razie, gdzie tutaj nie domagamy?
0: To ciekawe, co pan mówi, że coraz więcej Polaków uczestniczy w kulturze, dlatego że to się trochę kłóci z tym, co my w Narodowym Centrum Kultury obserwujemy od lat. Mamy pomiar aktywności kulturalnej Polaków. Badaliśmy ją zarówno przed pandemią, jak i po, i co roku ponawiamy ten pomiar. I nasze wnioski są takie, że po pandemii był taki moment, kiedy te wskaźniki frekwencyjne rzeczywiście wzrosły, ale teraz z powrotem wróciliśmy do tego stanu sprzed pandemii. Ale oczywiście to jest też różnie w różnych typach instytucji. Muzea być może są tutaj wyjątkiem.
2: Poza tym pamiętajmy o przestrzeniach, o miejscach, w których uczestniczymy w kulturze, bo mam wrażenie, że jednak miejsce, w którym żyjemy, wpływa na to, jak często i w jakich okolicznościach i w jakiej formie z kultury korzystamy.
0: Tak, na pewno miejsce zamieszkania jest jedną z tych wymiarów zróżnicowania, które w badaniach wychodzi, jednak nie najważniejszym. Okazuje się, że kluczowy jest poziom wykształcenia, kiedy spojrzymy na to kto w kulturze tej instytucjonalnej uczestniczy.
1: Bo w tej kulturze uczestniczymy tym chętniej, im lepiej wykształceni jesteśmy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Ale z drugiej strony, tutaj wniosek, który obrazuje wykres opublikowany w jednym z magazynów. Pytanie o to, w jak uczestniczymy w kulturze. Odpowiedź na to pytanie jest skorelowana z tym, gdzie jesteśmy. Podczas jakich czynności oglądamy? Odpowiedź: podczas potrzeb fizjologicznych. Bardzo mnie to interesuje. To znaczy, że my zabieramy telefon w miejsca, gdzie nie zapraszamy nikogo innego.
0: Tak, na to wygląda, na to wskazują wyniki tego badania, że uczestnictwo w kulturze, to o czym mówiłam na początku, splata się z naszą codziennością, jest często tym, co dzieje się gdzieś w tle, gdzieś pomiędzy, w czasie dojazdów do pracy, w czasie gotowania, czy właśnie podczas zaspokajania tych zupełnie podstawowych potrzeb fizjologicznych.
1: No i inaczej tak patrzę na siebie.
2: I tak oto doszliśmy do punktu, że kultura spycha w osamotnienie. No tak, no w takich miejscach raczej musi. Mnie zastanowiło też to, że właśnie to wykształcenie decyduje o tym, czy chodzimy do kina, czy chodzimy do teatru, a nie zamożność portfela. Bo czy to znaczy, że możemy mieć do czynienia z ludźmi bardzo bogatymi, którzy nie mają na przykład wyrobionego nawyku uczestniczenia w kulturze?
0: Prawdopodobnie tak, chociaż przyznam, że tego tak dokładnie nie sprawdzaliśmy, ale jestem na świeżo po premierze raportu warszawskiego uczestnictwa w kulturze. To jest raport opracowany przez Warszawskie Obserwatorium Kultury i tam wyniki tego badania między innymi wskazują, że ta bariera związana z finansami jest największą barierą w tych starszych grupach wiekowych. W młodszych grupach wiekowych raczej kluczowe są takie bariery związane z tym, że po prostu nie mamy chęci. Instytucje nie dostarczają tych treści, które nas interesują, brakuje motywacji, a nie właśnie finanse czy dostępność taka logistyczna jest decydująca.
1: A gdy pani pierwszy raz przeczytała ten raport, to poczuła pani, że skonfrontowała się z rzeczywistością, bądź może jakieś pani przekonania zostały lekko skorygowane? Było coś, co zaskoczyło panią w tym raporcie?
0: Jeśli pyta pan o ten raport aktywni nieobecni, to ta teza o samotniczości uczestnictwa w kulturze jest dla mnie szczególnie istotna i taka też nie do końca intuicyjna. Dlatego, że z jednej strony właśnie z badania wynika, że uczestniczymy w kulturze w taki sposób, który nas separuje od innych, właśnie za pośrednictwem ekranów, często będąc z kimś w jednym pomieszczeniu, ale jednak zajmując się czymś innym. Ale z drugiej strony myślę sobie, co też potwierdzają wyniki badań o aktywności kulturalnej, że jednak potem zdarza się, że wracamy do tego, czego doświadczamy samotnie w rozmowach z innymi. Więc nie jest to tak oczywiste.
2: W ten sposób na ten temat należy myśleć, że

0: Ja tylko, że...
1: Ja cię słucham i po prostu wyobrażam sobie siebie oglądającego rzeczy na telefonie podczas potrzeb fizjologicznych.
0: A bo ty się zatrzymałeś w łazience, rozumiem.
1: Wychodzę po prostu i mówię, słuchaj kochanie, zobacz co zobaczyłem.
0: A masz tak? Robisz czasami, tak?
1: Nie no, raczej odkładam telefon.
0: Czyli ty się nie notujesz w tym rankingu.
1: Ja się nie notuję, ale to jest bardzo, bardzo to jest ciekawe, bo wydawałoby się, że kultura nas spaja, bo tak generalnie na poziomie idei jest, ale jednak uczestnictwo w niej zapośredniczone przez ekrany trochę nas alienuje. Czy to jest tak, że taki raport prowadzi też do na przykład jakiegoś pozytywnego zastanawiania się, jak tę drogę lekko zmienić, czy możemy utorować ją tak, byśmy jednak no, nie izolowali się jeszcze bardziej jako społeczeństwo, które ewidentnie brnie w kierunku samotności.
2: Tak, jak najbardziej. I tutaj jest ważna rola instytucji kultury właśnie, które okazują się takim miejscem, który pozwala na to uczestnictwo w kulturze właśnie bardziej o takim charakterze relacyjnym, wspólnotowym, a nie separującym. I stąd kluczowa, tak też z punktu widzenia Narodowego Centrum Kultury, które wspiera ten sektor, jest taki namysł nad tym, jaka w tym właśnie nowym krajobrazie kultury jest rola instytucji właśnie. I takimi pierwszymi intuicjami jest to, że właśnie to jest taka rola integrująca, rola takich przestrzeni spotkania z innymi. To też jak wiemy z innych badań, które w NCK prowadzimy, że właśnie uczestnictwo, takie uczestnictwo w kulturze tej instytucjonalnej okazuje się jakoś napędza regularne kontakty ze znajomymi. Mhm. Są to ze sobą powiązane rzeczy. Częstość odwiedzania instytucji i utrzymywanie regularnych kontaktów ze znajomymi. Także widać, nie wiem do końca gdzie, co na co wpływa. Mam taką intuicję, że to się po prostu nawzajem napędza, co by pokazywało, że no, kultura z jednej strony może separować, ale z drugiej strony gdzieś na tych innych polach proponuje też antidotum na samotność.
1: Czyli z kulturą jest trochę jak z architekturą. Czasem mamy miejsce, by spędzać w niej czas samotnie, a czasem jak w kuchni, razem, żeby sobie pobyć w kulturalnej aktywności i porozmawiać.
0: Najlepszych wyborów kulturalnych Państwu życzymy i liczymy na to, że w pewnym sensie jesteśmy też drogowskazem, nie tylko media społecznościowe, które też w tym polecaniu kultury odgrywają ważną rolę, tak przynajmniej wynika z tego raportu.
1: Ale w radio jesteśmy razem.
0: Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Narodowe Centrum Kultury. Aktywni i nieobecni, bądźmy i aktywni, i obecni. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dziś w Klubie Kultury odwiedził nas Filip Kalinowski, dziennikarz, człowiek, który jak nikt potrafi opowiadać o muzyce, ale potrafi jej też w wyjątkowy sposób słuchać. Człowiek, który jest muzykiem, choć nigdy nie miał wykształcenia muzycznego. Człowiek, który pisze i w tej dziedzinie ma duże doświadczenie, bo i, tak jak mówiłam, dziennikarz, ale także autor książki Niechciani, Nielubiani, warszawski rap lat 90. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziękuję za takie miłe słowa.
1: Przychodzisz do nas z nową książką, która jest już opowieścią fabularną, a jednocześnie wiele tropów w tej książce można rozpoznać. To nadal jest Warszawa, to nadal jest hip-hop i to jest twoja historia, czy twojego literackiego alter ego?
2: To jest moja historia, acz symbolicznie, bo to nie jest tak, że wszystkie wydarzenia, które dzieją się w tej książce, ja przeżyłem, bo z jednej strony bliskie mi jest mówienie jako my i taka pamięć zbiorowa mojego środowiska i tego, z którego się wywodzę i które mam dzisiaj. I jednocześnie niektóre wydarzenia w tej książce, nikt ich chyba by nie mógł przeżyć, bo one się ocierają o rejestry, nie wiem, czy to jest dobre słowo, magiczne, ale miałem taki moment, że uświadomiłem sobie, ile prawdy tam o sobie powiedziałem i nawet myślałem o tym, żeby oddać zaliczkę i tego nie publikować. I wtedy odwiedziło mnie dwóch krakowskich raperów, Alix, Cipay Style'u i Krankol. I gadaliśmy bardzo długo o odwadze. I odwaga chyba jest poza wrażliwością najważniejszą cechą twórczą. Spędziliśmy całe popołudnie gadając. No i następnego dnia domknąłem kilka wątków, zaliczki nie oddałem i Szawarwa dzisiaj się ukazała.
3: Zajęło mi trochę czasu, żeby zrozumieć, że Szawarwa to Warszawa. Może na meczu Legii, kiedy kibice krzyczą tak głośno, że w zasadzie te sylaby się mieszają. To Warszawa, której ja nie znam, choć mieszkam na Mokotowie. To Warszawa, która trochę jest i trochę jej nie ma. Czytając tę książkę, miałem wrażenie, że dużo tu jest pokłonu do tej strony miasta, której nie chcemy widzieć. I zastanawiam się, czy to wynika, nie chcę powiedzieć z tęsknoty, ale z jakby z odsłaniania miasta, którego nie widzimy, czy może jednak z takiej literackiej próby fantazjowania wokół czegoś, czego całe szczęście aż tak bardzo na co dzień nie widzimy, czyli tej przemocy.
2: Myślę, że ta książka realizuje się na dwóch planach i są trzy powroty do lat 90., przełomu lat 90. i 2000, okresu dla mnie formacyjnego i po prostu okresu dorastania, pierwszych miłości, pierwszych awantur, pierwszych substancji, wszystkiego pierwszego. Ja ten czas zapamiętałem jako czas wszechobecnej przemocy. Jest to po części dla mnie, gryzę się trochę w język, bo ja nie lubię do końca tekstów kuratorskich do twórczości, ale ja sobie widziałem tą Szawarwę jako z jednej strony mój własny proces terapeutyczny, a z drugiej strony proces terapeutyczny, na który zabrałem moje miasto. I to jest tak, że ta Warszawa z przełomu lat 90. i 2000, którą udokumentowałem w Niechcianych, Nielubianych, nie istnieje. Nie ma tego miasta. To jest miasto, które po raz kolejny zniknęło, acz nie w taki sposób dosłowny jak po powstaniu warszawskim. Ale wydaje mi się, że jeśli by ktoś dzisiaj chciał na

0: kręcić film fabularny o latach 90., 2000., to wymagałoby podobnej pracy scenograficznej jak nakręcenie filmu o II wojnie światowej. A z drugiej strony, biorąc tę płaszczyznę współczesną, na której się dzieje ta książka przez większość czasu, to jest tak, że to jest duże miasto i w nim dzieją się bardzo różne rzeczy, tak jak w większości metropolii, acz wydaje mi się, że dzisiaj to się dzieje w pęknięciach. I nie jest tak, i to jest też moje doświadczenie Londynu, zupełnie inny jest Paryż, gdzie problemy zostały wypchnięte na zewnątrz przez historię postkolonialną i tak dalej, ale w wielu miastach, Paryż, Nowy Jork i też moim zdaniem Warszawa, to się dzieje w pęknięciach. Nie ma takich stref, tak jak kiedyś były, że tutaj jest dzielnica, kwartał ulic, blokowisko, na które w ogóle nikt się nie zapędza.
1: Wciąż to się wydarza na jednej ulicy, obok której dokładnie może być luksusowy apartament.
0: Dokładnie tak i wydaje mi się, szereg tych rzeczy, które dzieją się w tej książce, to są moje doświadczenia i niektóre rzeczy pewnie się mogą wydawać nierealne, ale w nich uczestniczyłem i wydaje mi się, że tutaj znamienne jest to, jak oddałem pierwszy tekst mojej poprzedniej książki Niechcianych, Nielubianych do wydawnictwa Czarne i dostałem odpowiedź, że chyba musimy porozmawiać, bo oni pamiętają inaczej lata 90. No ja mówię, bardzo chętnie porozmawiam, bo pewnie każdy pamięta je inaczej. I do tej rozmowy w końcu nie doszło, bo wtedy wyszła książka Gabriela Krause to i tam padło takie zdanie, że dla niektórych przemoc to jest takie doświadczenie, które odciska się na całym życiu. Musi po nim zostać jakaś trauma, proces terapeutyczny, różnie ludzie sobie z tym radzą, a dla innych to jest przecinek w życiu i nawet tego nie zauważają. No i dla mnie w tamtym momencie to takie było, dzisiaj jest zupełnie inne, ale też pamiętam to, co moja mama powiedziała po Niechcianych, Nielubianych, że to jest strasznie smutne. I sobie wtedy uświadomiłem, że ona pierwszy raz zrozumiała, w czym ja istniałem w tamtych latach. A jednocześnie ona była moją mamą. Miała okno na to samo podwórko, przechodziła przez to samo osiedle. I to mnie prowadzi do takiej refleksji, że punkt widzenia zależy od tego, gdzie się spojrzy. Nawet nie gdzie się stoi, tylko gdzie się spojrzy. Bo jak ma się wyrobiony radar na przemoc, na przestępczość, na różne bolączki społeczne, to myślę, że widzi się je bardziej. I ja je często widzę.
1: Jak radar to jeden z bohaterów książki.
0: Tak jest. Aż tutaj w innym znaczeniu.
2: Powiedziałeś o tej wrażliwości, o tym wyczuleniu na krzywdę ludzką. I u ciebie jest jeszcze jedna rzecz, jedna cecha, którą cenię niezwykle, czyli wrażliwość na brzmienia. I wyjątkowo nie mówię tutaj o muzyce, ale na brzmienie języka. Tę książkę czytałam tak, jak wyobrażam sobie, że mogłabym czytać pierwsze teksty Irvina Welsha, ale pisane w oryginale. Chodzi mi o frazy, chodzi mi o słowa. Nie ukrywam, często korzystałam z słownika slangu młodzieżowego, żeby zrozumieć, o czym piszesz, o czym rozmawiają bohaterowie twojej książki. Ta opowieść, narracja tej powieści toczy się też w bardzo konkretnym rytmie, takie mam wrażenie, i można byłoby ją wymelorecytować.
0: To jest bardzo miłe, bo ja jako samouk nieustannie dialoguję z moim wewnętrznym krytykiem, z syndromem oszusta i z zastanowieniem nad tym, co ja umiem. Ale jest coś takiego, ja też zwykle piszę pod muzykę, puszczam sobie instrumentalną muzykę, która pasuje mi do danego wydarzenia czy też tekstu. Na przykładzie można tak, że jeśli piszę o danej płycie tekst, to zwykle jej słucham. Jeśli ona nie ma takiego bardzo angażującego tekstu, który by mnie odrywał od moich myśli. A jeśli chodzi o ten język, to jest to mój język, acz ja bardzo lubię takie doświadczenia literackie, jak ktoś mnie tak zrzuca do świata, którego ja nie rozumiem. I wręcz dzisiaj chyba, bo to też jest pewna sinusoida, mam także najbardziej cenię takie doświadczenia, że ja przez pierwsze strony ktoś mnie chwyta za habet i wciąga do swojego świata. I ja mówię, ja nie rozumiem, co się dzieje, ani językowo, ani fabularnie, ale chcę tam być i chcę zrozumieć. I ja w ogóle też uważam przez moje doświadczenia z mediami i w ogóle refleksje o świecie, że bardzo często ludzie są niedoceniani, że się robi rzeczy dla głupich ludzi. że bardzo

0: Dużo mediów dzisiaj uważa, że ich odbiorcy są głupi i że robią głupie treści. I wiem, że nieraz w moim doświadczeniu dziennikarskim zderzam się z redaktorem, nie z odbiorcą, że odbiorca mówi, ale fajnie, że napisałeś ten tekst na 17 stron o niszowym zjawisku, które może być soczewką, żeby spojrzeć na coś szerzej. A często się mierzę z tym, że redaktor przy pomyśle mówi, to polskiego czytelnika nie interesuje, to w ogóle nie ma sensu. I ja bardzo doceniam mojego potencjalnego czytelnika i w ogóle lubię takie rzeczy, które na 37 stronie rozumiem, dlaczego pierwsza strona tak się zaczęła.
1: Taką wędrówkę, taką historię fundujesz nam jako czytelnikom i to jest właśnie tak, że począwszy od pierwszej sceny, która, zadam to pytanie, naprawdę się wydarzyła na Bakalarskiej?
0: Ona się nie dzieje na Bakalarskiej, dzieje się w Raszynie i Pomidor.
1: I książka. Natomiast od tej pierwszej sceny do końca można mieć takie wrażenie, znaczy przynajmniej ja tak miałam, że razem z tobą, z twoim bohaterem, z ludźmi, o których piszesz, odkrywam miejsca i zaglądam do miejsc, które jakoś znałam, ale być może trochę jak twoja mama nie dostrzegałam, choć działy się obok, no bo piszesz też o takiej Warszawie, w której zdarzały się i te szczeliny, i rzeczywistość, pamiętacie taki serial Magda M?
2: Ja pamiętam, ale estetyka mi została w głowie.
1: To był serial, który na początku 2000 lat...
2: Korporacyjne marzenie.
1: Tak.
2: Szklane domy.
1: Tak, opowiadał o tej Warszawie szklanych domów, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie przyjeżdża się z małego miasta i odnosi gigantyczne sukcesy, a jednocześnie pamiętam swoje przyjazdy do Warszawy w tamtym czasie i przemarsz przez Dworzec Centralny, który wtedy wyglądał zupełnie inaczej niż dziś.
0: To jest miasto wielu miast i tak samo ono było tym miastem wielu miast w latach 90., acz wtedy pewne zależności społeczne były bardzo podobne wszędzie, więc szereg rzeczy, szczególnie takich, z którymi młodzi ludzie się mierzyli, było bardzo podobnych. Ale do dzisiaj to jest miasto, w którym gdzie nie zajrzę, to widzę coś innego i tak bardzo kocham to miasto przez to, że jest tak wiele kluczy do niego, a przez to, że w całej mojej drodze zawodowej, życiowej, pasjonackiej interesuje mnie tak gęsta kultura miejska, to co się dzieje na przecięciu subkultur, kontrkultur, różnych zjawisk muzycznych, klubowych, to daje bardzo dużo kluczy do rozumienia miasta, że na przykład poza jakimś takim krótkim momentem, gdzie w latach 90. każdy młody człowiek, kto kupował ślizg, próbował malować graffiti w zeszycie albo często brzydko na ścianie, no to ja miałem taki epizod, ale jak to się mówi w tym środowisku, byłem tojem, czyli nic nie umiałem, ale to się nazywa graffiti writing. A ja od tamtej pory uskuteczniam graffiti reading, więc chodzę po mieście i czytam to miasto przez obrazki, które są na murach. Można czytać to miasto kluczem kibicowskim, można czytać to miasto kluczem historycznym. Można znaleźć tych różnych sposobów bardzo wiele. I jako, że bliska mi jest przede wszystkim myśl, może nie do końca literatura Williama Burroughsa, to on bardzo dużo podawał takich sposobów na trenowanie swojej kreatywności, wyobraźni, w ogóle bycia w świecie. I te różne jego propozycje dzisiaj pojawiają się na kursach kreatywnego myślenia w różnych miejscach, ale ja się z nimi spotykam przez moje dzieci. Bo idziemy sobie i samo iście jest nudne, więc 17 żółtych rzeczy. Idziemy i są te żółte rzeczy. I tak samo można tymi różnymi tropami czytać to miasto. Dla mnie to jest fascynujące, a te szczeliny to jest jeszcze taka kwestia, że z jednej strony wydaje mi się, że jedyne, co może zbawić ten świat, to radykalna empatia i próba zrozumienia różnych postaw, a z drugiej strony te takie rzeczy, które są trochę bardziej ekstremalne, zwykle tak jak filmy gangsterskie, czy westerny, czy filmy samurajskie, opowiadają o tym, co wszyscy przeżywamy. To są dokładnie te same emocje. To jest miłość, to jest lojalność, to jest zdrada, to jest radość. A tamto jest przesunięte o kilka.

0: kilka stopni na potencjometrze, więc Chłopcy z Ferajny są super filmem, nie dlatego, że są o gangsterach, tylko są o takich rzeczach, które każdy przeżywa, a one są tam ciut bardziej wyolbrzymione i Szawarwa też jest ciut wyolbrzymiona.
1: Przed wejściem do studia rozmawialiśmy i wspomniałem właśnie o Scorsese, który jakoś mi się momentami z tą książką kojarzy. Ta książka ma jeszcze i jednego bohatera. Bohatera, o którym trudno mówić otwarcie, to są substancje powszechnie uznane za nielegalne, których w twojej książce jest dużo. Ta książka jest wydawana w wydawnictwie Julka Strachoty i Kuby Żulczyka, którzy bardzo dużo mówią o procesie wychodzenia, leczenia. W tej książce jesteśmy w pełni zanurzeni i to nie tylko w substancje wszelakiej maści, ale też w świat, który żyje z nich. I tutaj nie ma ucieczki. Zastanawiam się, czy to nie była jakaś kwestia rozmowy z wydawnictwem, kiedy przynosisz książkę, która w żaden sposób terapeutyczna w tym wymiarze nie jest.
0: Nie było tej rozmowy, jako że Julek mnie namówił w ogóle na tę książkę. I nie wiem, to jest pytanie do Julka i Kuby, oni to obsługują, bo ja wiem, że przez moje doświadczenia różne z substancjami, przez doświadczenia mojego środowiska z substancjami, ja uważam, że mam obowiązek mówić o substancjach i mówić o nich pierwszoosobowo, bo są ludzie, którzy mówią o tym w sposób naukowy, jakby odsuwając własne doświadczenie. Swego czasu na Poptown pisałem teksty, nie jestem terapeutą, nie jestem streetworkerem, nie jestem, mam tylko moje anegdotyczne doświadczenie i anegdotyczne doświadczenie mojego kręgu towarzyskiego, ale wydaje mi się, że w Polsce dalej w 2026 potrzebna jest dyskusja na ten temat, bo chociażby w tym, że nastąpiła w Polsce cicha legalizacja marihuany, czyli legalizacja medycznej marihuany, która dla wielu osób jest legalizacją rozrywkowo palonej marihuany, to nie poszła za tym żadna głębsza dyskusja. I na przykład to, że ludzie, którzy mierzą się z depresją, z nerwicą lękową, kupują medyczną marihuanę i palą ją rozrywkowo, to warto by było zaznaczyć, że te rzeczy bardzo źle idą w parze.
2: Filip Kalinowski, autor książki Szawarwa, był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę.
3: A i my dziękujemy państwu za uwagę. Ula Kaczyńska
1: i Alek Chudzik.
0: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Podróże Gullivera autorstwa Jonathana Swifta to napisana w 1726 roku książka z klasyki literatury angielskiej. Narratorem tej opowieści jest lekarz i miłośnik podróży morskich. Z Archiwum Polskiego Radia przypominamy fragmenty podróży Gullivera w interpretacji Jerzego Bończaka.
2: Otrzymałem od kapitana Wilhelma Picharda o korzystne miejsce na jego okręcie Antylopa, odpływającym na Morze Południowe. Ruszyliśmy z Bristolu dnia 4 maja 1699 roku. W początku żegluga nasza była arcyszczęśliwa. Próżna rzecz nudzić czytelnika szczegółami przypadków, które się nam na tych morzach przytrafiły. Dosyć jest powiedzieć, że płynąc do Indii Wschodnich wytrzymaliśmy wielką burzę, która nas zapędziła na północny zachód od ziemi Van Diemena. Postrzegłem, żeśmy się znajdowali pod 30 stopniem i 2 minutami szerokości południowej. 12 naszych żeglarzy umarło z nadmiernego wysiłku i lichego pożywienia. Reszta znajdowała się w stanie zupełnego wyczerpania. 5 listopada, kiedy lato zaczyna się w tamtym kraju, czas był pochmurny i żeglarze ujrzeli skałę wtedy dopiero, gdy już nie więcej jak na połowę długości liny była oddalona od okrętu. Wiatr był tak gwałtowny, że nas prosto na nią napędził i w jednej chwili okręt się nasz rozbił. 6 z nas pośpieszyło do szalupy, usiłując oddalić się od skały i okrętu. Przez 3 prawie mile płynęliśmy, robiąc wiosłami, aż na koniec, gdyśmy zupełnie z sił opadli, zdaliśmy się na łaskę fal i w przeciągu może pół godziny jeden szturm północnego wiatru nas wywrócił. Nie wiem, co się stało z towarzyszami moimi, którzy byli na szalupie, ani z tymi, co próbowali dostać się na skałę albo na okręcie zostali. Mniemam, że wszyscy zginęli. Płynąłem na los szczęścia, będąc przez wiatr i morze pędzony naprzód. Nieraz opuszczałem nogi w dół, ale nie mogłem zgruntować. Na koniec, gdym już ustawał na siłach, dostałem dna, a jednocześnie nawałnica znacznie osłabła. Dno podnosiło się powoli, toteż szedłem morzem około pół mili, nim się do lądu dostałem. Było to około godziny 8 wieczór, według mojej rachuby. Uszedłszy jakby pół mili, nie postrzegłem ani domów, ani śladu mieszkańców, lub może byłem zbyt wyczerpany, aby je dostrzec. Zmęczenie, upał i pół kwarty wódki, którą wypiłem opuszczając okręt, pobudziły mnie do snu. Położywszy się na trawie, która była bardzo miękka i niska, usnąłem smaczniej niż kiedykolwiek w życiu i spałem przez 9 godzin, podług mego rachunku. Dzień już był jasny, gdy się obudziłem. Chciałem wstać, ale nie mogłem. Leżąc na wznak, spostrzegłem, że moje ręce i nogi były do ziemi przymocowane. Tak samo i włosy, które miałem długie i gęste. Czułem też cieniutkie sznurki, które mnie od piersi aż do nóg opasywały. Mogłem patrzeć

0: tylko w górę. A słońce zaczęło dopiekać i wielka jego jasność raziła moje oczy. Usłyszałem około siebie niewyraźny szmer, ale w położeniu, w jakim byłem, mogłem widzieć tylko słońce. Wtem poczułem, że coś porusza się po mojej lewej nodze i lekko postępując po piersiach, zbliża się aż ku brodzie. Jakie było moje zdziwienie, gdym ujrzał osóbkę malutką, ludzką, nie więcej jak 6 cali wysoką, z łukiem i strzałą w ręku i z kołczanem na ramieniu. Postrzegłem w tym samym czasie przynajmniej ze 40 innych tegoż rodzaju.
1: To był pierwszy z wybranych fragmentów Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Ciąg dalszy jutro około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do najbliższego wywiadu rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
5: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
3: Wywiad Rzeka.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
12: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Kamil Olak, nadal trudna sytuacja na autostradzie A2 w Wielkopolsce między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Trzciel w pobliżu miejscowości Toczeń. Ciężarówka najpierw zderzyła się z autem osobowym, a potem z busem i jezdnia w obu kierunkach jest zablokowana na 100. Zarówno od strony granicy państwa, jak i Poznania. Najlepiej od razu wybrać podróż krajową 92. Utrudnienia trwają też w Kujawsko-Pomorskim na krajowej 15 między Toruniem a Brodnicą. W pobliżu miejscowości Małki zderzyły się 3 auta osobowe i nadal na 288 km obowiązuje ruch naprzemienny. Nowe utrudnienia na krajowej 63 w 2 miejscach. Jedno w Lubelskiem między Radzyniem Podlaskim a Słowatyczami. W pobliżu Bezwoli na 341 km zderzyły się 2 auta osobowe i droga została zablokowana. Na miejscu pracują służby i kierują zmotoryzowanych na objazd drogami lokalnymi. Problemy na krajowej 63, także w Mazowieckiem między Siedlcami a Łukowem w pobliżu miejscowości Wiśniew. Auto osobowe zderzyło się z dostawczym i na 283 km droga także jest zablokowana. Także w tym przypadku obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 zarówno między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie, jak i między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska. Skończyły się też problemy na trasie S8 w Dolnośląskiem między węzłem Wrocław-Psiepola a węzłem Łozina oraz na krajowej jedynce na odcinku Tychy-Bielsko-Biała.

0: A znów jest przejezdna w miejscowości Piasek na 588 km w obu kierunkach. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
1: Minęła godzina 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Potężna wichura i ulewy na Opolszczyźnie. Najwięcej strażackich interwencji w powiecie strzeleckim. Polski wiolonczelista Krzysztof Michalski z szansą na wygraną w prestiżowym belgijskim konkursie. Populacja Japonii spadła przez 5 lat o ponad 3 miliony. To rekord w historii tamtejszych statystyk. Opolscy strażacy byli do tej pory wzywani 34 razy w związku z ulewami i wichurami w regionie. Jak mówi dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Tomasz Piątek, najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiecie strzeleckim.
2: W sumie powiat strzelecki ma zgłoszeń 16. Zastępy dopiero dojeżdżają na miejsce zdarzenia. Mamy 5 zgłoszeń uszkodzonych budynków. Pozostałe to uszkodzone jakieś powalone drzewa na jezdnie, linie energetyczne. Głównie to są miejscowość Balcerzowice, Kolonowskie.
1: Nikt nie został poszkodowany. Wichura spowodowała m.in. utrudnienia na 280 km autostrady w kierunku Wrocławia. Do Poznania wróciła z Kamerunu grupa lekarzy, która przez 3 tygodnie pomagała tamtejszym pacjentom. Skonsultowali 100 osób, wykonali 50 operacji przepuklin. To były bardzo ciężkie przypadki. U części pacjentów operacja uratowała im życie, mówi chirurg Andrzej Ratajczak.
3: Skala trudności nawet mnie tam zaskoczyła. Tam jest bardzo dużo przepuklin wrodzonych, których u nas operują chirurdzy dziecięcy. Tam nikt tych chorych nie operuje, więc ci chorzy chodzą z tymi przepuklinami ponad tam 30 lat. Też trudne technicznie zabiegi.
1: Lekarze operowali w ośrodku misyjnym, gdzie pomieszczenia zamieniono na sale zabiegowe. Medyków wysłała do Kamerunu poznańska fundacja Redemptoris Missio. Nadchodzącej nocy w Brukseli ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu muzycznego z udziałem polskiego wiolonczelisty Krzysztofa Michalskiego. Prestiżowy konkurs imienia królowej Elżbiety Belgijskiej dla młodych talentów odbywa się od 75 lat. Jest najstarszym w Belgii. Wczoraj wieczorem 23-letni Krzysztof Michalski wystąpił w finale.
4: Młody polski wiolonczelista zachwycił belgijską publiczność.
5: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy.
4: Krzysztof Michalski powiedział mi, że towarzyszył mu stres, ale i radość, że może zagrać w Bozar.
5: Ja uwielbiam grać w Belgii od zawsze.
4: Konkurs imienia królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju i jednym z najbardziej wymagających.
5: Tak się cieszę, że tutaj jestem i że przeżyłem to i że nie zemdlałem nigdzie.
4: Krzysztof Michalski pochodzi z Tarnobrzega. Szkołę średnią skończył w belgijskim Waterloo, a obecnie kończy studia w Paryżu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: To są aktualności jedynki.
1: W ciągu ostatnich 5 lat liczba ludności Japonii spadła o ponad 3 miliony, co pokazuje na skalę postępującego kryzysu demograficznego w tym kraju. Podał dziennik New York Times, powołując się na oficjalne dane statystyczne. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Według prognoz do 2070 roku licząca w ubiegłym roku 123 miliony populacja spadnie do 87. W ostatnich latach japoński rząd podejmował liczne starania w celu zachęcenia ludzi do posiadania większej liczby dzieci. Wszystkie bez rezultatu. Słoweńska partia Resnica złożyła w parlamencie projekt ustawy przewidujący obowiązkowe losowe testy narkotykowe dla najważniejszych osób w państwie. Nie mają one jednak obejmować marihuany.
7: Propozycja obejmuje posłów, premiera, ministrów i sekretarzy stanu. Według autorów projektu celem jest zwiększenie przejrzystości życia publicznego oraz zaufania obywateli dla instytucji państwowych. Projekt zakłada przeprowadzanie kontroli 4 razy w roku. Za każdym razem komputerowy system losowałby 10% funkcjonariuszy publicznych, a ta sama osoba nie mogłaby zostać wybrana więcej niż 2 razy w ciągu.

0: ciągu roku. Badania miałyby obejmować próbki krwi, moczu lub włosów i byłyby wykonywane przez Instytut Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Lublanie. Najwięcej kontrowersji budzi zapis mówiący, że z definicji narkotyków wyłączona zostałaby marihuana. Partia Resnica, która wspiera słoweński rząd, argumentuje, że opowiada się za legalizacją konopi i jasnym uregulowaniem rynku tych produktów, dlatego ich używanie nie byłoby podstawą do negatywnego wyniku testu. W przypadku pozytywnego wyniku lub odmowy poddania się badaniu, urzędnikom groziłaby dymisja, a posłom sankcje dyscyplinarne. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Na koniec jeszcze piłka nożna i sport. Piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu Europy. W finale Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie pokonali Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 stopni miejscami nad morzem, 21 na północy, wschodzie i w centrum, 24 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. Nie będzie się zmieniać.
2: Klimat.
1: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Przez całą noc można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W lasach wschodniej Polski ciągle panuje wysokie zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Barytonem
4: i tenorem.
3: Zapraszamy Państwa
4: na dwa głosy.
3: W rytmie rocka albo hip-hopu.
4: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
4: Paweł Sztompkę
3: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.
5: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
6: Ucho lewe, ucho prawe.
5: Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles. Reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka.
7: Ja, stary Gower, tak, John Gower. Po 200 latach z grobu wstałem i tu przychodzę, by was bawić i znów historie dawne prawić. A więc pozwólcie, że na nowo opowiem wam dzisiejszą mową, ową historię sprzed stuleci, która do dzisiaj blaskiem świeci. I tak się dzieje. Nasz bohater znów rusza w morze na zatratę, bo to straszny wiatr się zrywa, niebo chmurami się pokrywa, walą pioruny, deszcz napiera, a topiel paszczę swą otwiera. Okręt się broni, pruje fale, lecz roztrzaskuje się na skalę. Załoga ginie, wszystko tonie, zdawałoby się, że to koniec, lecz nie, bo książę jednak żyje. Choć zanurzony wciąż po szyję, płynie wśród fal i im pod prąd, aż wir wyrzuca go na ląd. Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie. Ja z mojej strony zrobię wszystko, by dobre było widowisko.
8: Boże żywiołów morskich, uczyń coś, aby przeminął w końcu ten huragan i uśmierzyły się złowrogie fale, które z dna piekieł wznoszą się pod niebo. Burzo! Co czynisz? Chcesz sama się zniszczyć nie słychać nawet krzyków marynarzy, albo brzmią one jako ostatnie.

0: szept!
1: Boska Lucino! Patronko rodzących! Zejdź tu na pokład i pomóż mi pani! Ulżyj jej w trudzie i skróć tę męczarnię! Jesteś wreszcie! Ta słodka istota jest nazbyt krucha, by żyć w takim świecie! I gdyby miała rozum, to na pewno już pożegnałaby się z nim jak ja! Masz tu ten okruch życia, który został po twojej zmarłej królowej!
0: Co mówisz?
1: Bądź dzielny, książę, i znieś to po męsku! Swoją rozpaczą nie wspomagaj burzy! Tak! To jedyne życie, co zostało po twojej pani, maleńka córeczka. Żyj teraz dla niej i z niej bierz pociechę.
0: Bogowie, czemu? Czemu odbieracie to, co tak hojnie zsyłacie nam w darze, a co w nas budzi najgorętszą miłość? My tu na ziemi nie cofamy tego, co komukolwiek składamy w ofierze. My pod tym względem jesteśmy uczciwi. Mamy więcej honoru niż wy!
1: Panie, nie bluźnij, choćby z jej powodu.
0: Niech twoje życie upływa w spokoju. Skoro przybyłaś na ten świat w zamęcie, w jakim nikt chyba jeszcze się nie zrodził. A ty, jak widzę, znosisz to cierpliwie. Jak gdyby nigdy nic, nawet nie kwiląc. Bądź więc szczęśliwa, skoro w punkcie wyjścia zostało ci zabrane prawie wszystko. Skoro żywioły, woda i powietrze, ziemia i ogień, wyrwawszy cię z łona, pozostawiły cię na pastwę losu, gdy nigdy bardziej nie potrzeba wsparcia. Niech więc bogowie ci to wynagrodzą, obdarowując cię niejedną łaską.
2: Odwagi, panie! Niech niebo cię strzeże!
0: Mam dość odwagi. Nie lękam się burzy. Już pognębiła mnie w najgorszy sposób. Wzywam żywioły, by się uciszyły przez miłość do tej bezbronnej istoty, która zaczyna życie od podróży.
2: Rozluźnić liny! Wiatr wieje! Niech się zadławi sam sobą i pęknie! Panie, królowa musi iść za burtę. Ta nawałnica nigdy się nie skończy, póki na statku jest ciało zmarłego. Tak więc pożegnaj ją i pozwól nam, byśmy jej ciało wrzucili do morza.
0: O, najdroższa moja, nie mogę nawet godnie cię pochować, tylko zaledwie obleczoną w płótno wrzucić w odmęty. Gdzie spoczniesz wśród muszel i gdzie nad tobą, zamiast mauzoleum, na którym płonąłby wieczysty znicz, będą huczały przeraźliwe fale. A czasem przemknie ubiorny lewiatan. Hej! Likorydo! Powiedz Nestorowi, aby tu przyniósł papier i atrament, a także balsam i moje klejnoty. Nikander zaś natychmiast niech przyniesie tę moją skrzynię wybitą atłasem. A ja tymczasem odprawię tu modły i ją pożegnam.
3: Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Cóż was sprowadza o tak wczesnej porze?
3: Panie, mieszkamy nad samym wybrzeżem i nasze domy w czasie huraganu drżały, jak gdyby zatrzęsła się ziemia.
5: I z tego względu pozwalamy sobie na tę wizytę o tak wczesnej porze.
4: Rozumiem, jasne. Mówcie, o co chodzi.
5: Twoje talenty i wspaniałomyślność w całym Efezie są powszechnie znane. Dziesiątkom ludzi przywróciłeś zdrowie, a nieraz nawet wyrwałeś ich śmierci.
6: Tu ją postawmy.
4: Co to jest?
6: Te skrzynie morze dziś wyrzuciło na nasz brzeg. Pewnie z jakiegoś rozbitego statku.
4: Otwórzcie ją ostrożnie. Co za zapach?
3: Odurzający.
4: Nie spotkałem jeszcze podobnej woni. No podnieście wieko. Wielcy bogowie, a to co, ktoś martwy?
3: Niesamowite!
4: Zabalsamowany?

0: i owinięty królewską materią i obłożony woreczkami ziół. O, jest i pismo. Apollo, wspomagaj, bym zdołał odcyfrować te litery. Ktokolwiek znajdzie gdzieś te skrzynie, gdziekolwiek ta na rzek wypłynie, niech wie, że leży tu złożona najdroższa króla Tyru żona. Sama też z królewskiego rodu, z malowniczego pięciogrodu. Król prosi, byś ją uszanował i z honorami ją pochował. A za wysiłki poniesione weź sobie złoto załączone. I niech ci niebo błogosławi, jeśli się tylko dobrze sprawisz. O, Peryklesie, jeżeli wciąż żyjesz, na pewno serce pęka ci z rozpaczy. To się musiało wydarzyć tej nocy.
1: Prawdopodobnie.
0: Nie ma wątpliwości. Wystarczy spojrzeć, jak świeżo wygląda. Wrzucono ją do morza bez namysłu. Rozpalcie ogień, a z mojej pracowni przynieście wszystkie pudła z przyborami. Natura czasem nie wiadomo czemu stwarza pozory zupełnej martwoty, lecz pod tą maską dalej tli się życie, które wciąż może przywrócić przytomność. Świetnie, wspaniale, ogień i ręczniki. Aha, i jeszcze potrzeba muzyki, takiej subtelnej, cichej, nastrojowej. Zagraj na skrzypcach z komnaty balowej. Królowa będzie żyła, budzi się. Była w letargu najwyżej 5 godzin, a teraz wraca do życia, popatrzcie.
2: Panie, przez ciebie działa samo niebo. Będziesz się cieszył nieśmiertelną sławą.
0: Żyje, popatrzcie. Powieki, te listki przykrywające niebiańskie klejnoty, które Perykles, zdało się, utracił, unoszą się, dźwigając złote rzęsy. I oto pierwszej próby 2 diamenty podwójnie wzbogacają ten nasz świat. Żyj, piękny kwiecie, i wzrusz nasze serca opowiadaniem o swoich przeżyciach.
3: Diano, gdzie jestem? Gdzie mój pan i mąż? Który to świat?
0: Trzeba ją teraz do końca wybudzić. Kolejny letarg mógłby być śmiertelny. Chodźmy, ostrożnie, Eskulapie, prowadź.
4: Prawie rok mija, odkąd tu przybyłem. Trzeba mi wracać, czcigodny Kleonie. Zwłaszcza, że w Tyrze ferment nie popił. Mogę się miotać i ryczeć jak morza, ale Tajsy mi to nie przywróci.
5: Naszej córeczce, na pamiątkę tego, że urodziła się właśnie na morzu, dałem na imię Marina. A teraz chciałbym powierzyć ją waszej opiece. Dajcie jej, proszę, godne wychowanie, jakie przystoi prawdziwej księżniczce.
6: Nie ma obawy, bądź spokojny, panie. Jesteśmy twoim dozgonnym dłużnikiem. Czyś nas nie wspomógł, gdy byliśmy w biedzie? A więc i dziecko twoje znajdzie tutaj miłość, opiekę i najlepszą szkołę.
5: Ty zaś, szlachetna pani, na odchodnym upewnij mnie, że będziesz o nią dbać. Jak gdyby była twoim własnym dzieckiem.
7: Będę ją traktować jak swoją drugą córkę.
0: W tej skrzyni, w której tu przybyłaś, był jeszcze list i ta garść klejnotów.
3: To bez wątpienia pismo mego męża. Pamiętam, żeśmy wyruszyli w podróż tuż przed terminem mojego połogu. Lecz jak i kiedy urodziłam dziecko na bogów, nie mam bladego pojęcia. Lecz skoro już nie ujrzę mego męża, mojego najdroższego Peryklesa, to wolę wdziać na siebie strój Westalki i raz na zawsze porzucić radości.
0: Jeżeli rzeczywiście to chcesz zrobić, wiedz, że w pobliżu jest świątynia Diany. Możesz tam spędzić resztę swoich dni. Co więcej, może ci tam towarzyszyć córka mej siostry, jeśli tylko zechcesz.
3: Mogę ci tylko dziękować, nic więcej. Lecz czynię to, jak umiem, najgoręcej.
8: Co z Peryklesem? Rządzi Tyrem, gdzie cieszy się powszechnym mirem. A co z królową?

0: ta w Efezie smętny Westalki żywot wiedzie. Skupmy się zatem na Marinie, już nie dziecięciu, lecz dziewczynie, wychowywanej przez Kleona w dalekim Tarsie, w obcych stronach. Król kształci ją w literaturze, w śpiewie, muzyce, zręcznym piórze, a ona wszystko szybko chwyta i niby piękny kwiat rozkwita. Roztacza czar i blask na dworze, że nikt z podziwu wyjść nie może, jaka jest miła i uczona, jak wszechstronnie uzdolniona. Już domyślacie się zapewne, jaki cios spadnie na królewnę. No oczywiście, wściekła zawiść pragnie z nią krwawo się rozprawić. Otóż jak wiecie już, Marina chowa się razem na wyżynach dworu Kleona z córką jego, raczej brzydulą i lebiegą. Na imię miała Filotena, lecz słabo jej służyła wena. Gdy pierwsza tka coś albo śpiewa, lub na papirus hymn przelewa do boskiej Diany, druga, próżna, chce nieprzeparcie jej dorównać. Ale nic z tego, bo jak wrona, gołębia w bieli ma pokonać. Nic więc dziwnego, że pochwały tylko tę pierwszą spotykały. Natomiast druga stała w cieniu, a to szkodziło jej imieniu. Stąd też Dioniza, matka jej, by się curuchnie żyło lżej, ściąga mordercę i mu mówi, aby Marinę biedną zgubił. Na tym urywam tę zapowiedź. I dalej, panie i panowie, sami już śledźcie przebieg akcji, zapewniam. Będzie moc atrakcji. Spróbuję wszystko uwyraźnić. Potrzeba tylko wyobraźni. A więc Dioniza i morderca. Wstrzymajcie oddech. Drżyjcie serca.
1: Przysiągłeś mi, pamiętaj. A więc zrób to. Jeden skuteczny cios. Co to dla ciebie?
2: Tak. Spełnię go, choć to niewinna dusza.
1: Tym więc godniejsza towarzystwa bogów. Gotowy jesteś?
2: Całkowicie, pani.
3: O, ja nieszczęsna, zrodzona w czas sztormu przez matkę, która umarła w połogu, to naznaczyło mnie na całe życie. Bo czyż nie zmagam się ciągle z burzami, coraz to tracąc bliskich i przyjaciół?
1: Witaj, Marino. Czemu tak samotnie? Dlaczego nie ma przy tobie mej córki? Doprawdy, nie rozpaczaj aż tak bardzo. Ja ci piastunkę zastąpię w dwójnasób. O, jak ten smutek odmienił ci rysy. Daj mi te kwiaty i przejdź się nad morzem. Świeże powietrze pobudzi krążenie, wróci apetyt, doda ci energii. Hej, Leoninie, dotrzymaj jej kroku. Weź ją pod rękę.
4: Nie chcę cię, pani, zostawiać bez sługi.
1: O mnie się nie troszcz. To naprawdę drobiazg, że wrócę do pałacu bez asysty.
4: Dobrze, więc pójdę, choć nie mam ochoty.
1: Bywaj więc, moja miła, na ten czas. Tylko wolniutko, nie nazbyt forsownie. Przepraszam, ale muszę dbać o ciebie.

0: Ten wiatr to z zachodu?
1: Z południowego zachodu, księżniczko.
0: Gdy przychodziłam na świat, wiał z północy, ale mój waleczny ojciec wcale się nie bał. Tylko wraz z załogą ciągnął za linę, krwawiąc sobie palce i nawoływał, by nie dać się falom.
1: Kiedy to było?
0: W dniu moich narodzin. Fale i wicher szalały jak nigdy. Jednego majtka zdmuchnęło z drabiny. Poleciał w otchłań. Ktoś krzyknął już po nim.
1: Módl się, dziewczyno.
0: Z jakiego powodu? Mów, o co chodzi.
1: Jeśli ci potrzeba pewnego czasu, aby się pomodlić, to ci go daję. Lecz go nie przedłużaj.
0: Ty chcesz mnie zabić.
1: By spełnić wolę mojej pani.
0: Co? Niby dlaczego? Jak sięgam pamięcią, nie uczyniłam jej niczego złego. Ani nie rzekłam choćby złego słowa. Zresztą nikogo w życiu nie skrzywdziłam. Możesz mi wierzyć, nawet nędznej muchy. A gdy raz rozdeptałam gąsienicę przez nieuwagę, rzecz jasna, to potem długo nie mogłam tego odżałować. Czym więc aż tak zgrzeszyłam przeciw niej, że tylko śmiercią mogę to odkupić?
1: Ja mam wykonać tylko polecenie.
2: Stój, łajdaku!
3: Zdobycie! Zdobycie!

0: Do podziału, chłopcy! Bierzcie ją i na pokład! Szybko! Szybko!
1: To rozbójnicy pirata Valdeza! Skoro porwali ją, to raczej po niej. Znikome szanse, by tutaj wróciła. Mogę więc przysiąc, że ją uśmierciłem.

0: się tak stało? No mi zbrukano i duszę, i ciało.
1: A cóż do tego ma Diana? Idziemy!
2: Czyś ty oszalał? Jak można to cofnąć?
3: Dionizo, to potworne! Takiej zbrodni słońce na ziemi jeszcze nie widziało.
2: Widzę, że znowu trzęsiesz się jak dziecko.
3: Gdyby tylko było to możliwe, oddałbym wszystko, aby cofnąć czas. Podły Leonin, niech będzie przeklęty! I co nam z tego, że również nie żyje? Że też zgładziłaś go w podstępny sposób? Było truciznę wypić razem z nim. Bo cóż innego można jeszcze zrobić po takiej hańbie? I co teraz powiesz Peryklesowi, gdy spytał dziecko?
2: Powiem, że zmarło. Chyba, że ty, zgrywając uczciwego, powiesz otwarcie, że ją uśmiercono.
3: Ach, przestań! Jak ci nie wstyd z wszystkich zbrodni, jakie tu na tym świecie popełniono. Ta musi bogów niebywale gorszyć.
2: W tej chwili to bez znaczenia. Ważne jest jedynie, że nikt prócz ciebie nie wie, jak zginęła. I nigdy o tym raczej się nie dowie, skoro Leonin także już nie żyje.
3: Niech ci bogowie wybaczą te słowa.
2: Perykles nic nie może nam zarzucić. Czyż nie płakaliśmy na jej pogrzebie? I w dalszym ciągu po niej nie płaczemy? Piękny grobowiec jest prawie gotowy, a epitafium złotymi zgłoskami głosi jej chwałę i wszelkie przymioty.
3: Jesteś jak harpia. Uwodzisz obliczem, by chwycić w szpony ofiarę i porwać.
2: A ty, jak mały, tchórzliwy obłudnik, co skarży zimę, że zabija muchy. Na szczęście nie masz innego wyboru, jak trzymać ze mną. Dość już tego sporu.

0: a my na przestrzeń nie zważając wcale, bo wyobraźni unoszą nas fale, skaczemy sobie, gdzie nam się podoba. Tam, gdzie wesele, albo gdzie żałoba. A teraz proszę, pozwólcie mi streścić, co pomijamy w żywej opowieści. Otóż Perykles, za córką stęskniony, znowu wypływa w przestwór wód spienionych, z licznym orszakiem i swym zaufanym Helikanusem nieposzlakowanym. Tym razem Neptun całej flocie sprzyja i wnet Perykles do Tarsu zawija. Rad jest, że córkę już wkrótce zobaczy, lecz okazuje się, że jest inaczej. Perykles, tak perfidnie oszukany, wraca na pokład całkiem zdruzgotany. Składa przysięgę, że będzie się głodził, nie ścinał włosów i w żałobie chodził. Wkłada na siebie czarną włosiennicę i rusza w morze, prosto w nawałnicę, która mu znowu okręt roztrzaskuje. On sam wszelako znowu się ratuje. A my tymczasem znów się przenosimy do Mityleny, śledzić los dziewczyny. Los, trzeba dodać, niewesoły, marny, a zresztą sami patrzcie, jak koszmarny.
1: Jak długo pełnisz już swe obowiązki, słodka panienko?
2: Jestem panną, którą zawistny los wtrącił w to szambo, gdzie jak zdążyłam się już zorientować, choroby drożej kosztują niż leki.
1: Niesamowite. I kto by pomyślał, że tak szlachetnie umiesz się wyrażać? Nigdy nie przyszłoby mi to do głowy. Jeśli przywiodły mnie tu złe pobudki, to twoje słowa już je rozproszyły. Masz tutaj złotą monetę i wytrwaj na tej bezgrzesznej drodze, którą kroczysz. I niech cię niebo wspiera w tym dążeniu.
2: Niech cię bogowie mają w swej opiece.
1: Jestem pod wielkim wrażeniem twojej duchowości, dystynkcji i cnoty, które wskazują, że musisz pochodzić z jakiegoś bardzo wysokiego rodu. Masz tutaj jeszcze trochę złota. Jeśli ponownie się do ciebie zwrócę, to wiedz, że tylko dla twojego dobra.
3: Idziemy, moja panno.
2: Co chcesz zrobić?
3: Zdjąć ci tę kolię, którą tak zazdrośnie trzymasz dla siebie i tak sobie cenisz.
2: Masz tutaj złoto. Dla ciebie. No weź. A jeśli pani twoja chce na mnie zarabiać, to powiedz jej, że umiem śpiewać, tańczyć, a także tkać, haftować na bębenku i robić jeszcze wiele innych rzeczy, czym się nie będę teraz tu przechwalać. I mogę uczyć tych wszystkich sprawności. W tak ludnym mieście z pewnością

0: się znajdzie niejedna chętna do takiej nauki.
1: Dobrze. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Jeśli coś znajdę, to cię tam umieszczę. Lecz skoro jesteś własnością mej pani, bo cię kupiła, i to dosyć drogo, nie może odbyć się to bez jej zgody. No, chodź już. Zrobię dla ciebie, co mogę. Bądź dobrej myśli.
2: I rzeczywiście, jak pieśń nasza głosi, Marina wkrótce uchodzi z burdelu. Do porządnego domu się przenosi, dziękując niebu, że dopięła celu. Swym słodkim głosem i anielskim śpiewem oczarowuje znawców i uczonych, a boskim tańcem i sukni powiewem przywraca radość w smutku pogrążonym. Ma tłum uczennic ze szlacheckich domów, które nie szczędzą na taką naukę. Tyle, że wstrętny rajfur pokryjomu odbiera cały dochód za jej sztukę. Ale zostawmy ją tu w tym momencie i ku jej ojcu znów obróćmy oczy. Ostatnio stojąc na swoim okręcie, kolejną walkę z nawałnicą toczył. Wyszedł z niej cało. A teraz dopływa do Mityleny. Nieświadomy tego, że jego córka właśnie tam przebywa, że uniknęła cudem najgorszego. Tymczasem miasto święci Dzień Neptuna. Śpiewy, muzyka, a w lagunę wpływa okręt w żałobie. Widać, że fortuna go opuściła. Lizymach się zrywa i jak przystało na włodarza grodu, wsiada do łodzi i płynie przywitać tych nieszczęśników w imieniu narodu. No i o powód przyjazdu zapytać. I kogóż na pokładzie tam zastaje? No właśnie, Peryklesa, przegranego, zmarnowanego, aż serce się kraje, nie do poznania wprost odmienionego.
3: Bądź pozdrowiony, mój Helikanusie, niech cię bogowie mają w swej opiece.
4: A jaka jest twa godność, jeśli wolno?
3: Jestem zarządcą tego miasta, panie. Zwoł mnie Lizymach.
4: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku król Perykles, który wszelako już od 3 miesięcy umartwia się, nie mówi, a je tyle, ile potrzeba, by podtrzymać życie.
3: Co jest powodem tego udręczenia?
4: Dużo by mówić. Dość, jeżeli powiem, że popadł w rozpacz. Po utracie żony i ukochanej córki.
3: Gdzie on jest? Czy mógłbym go zobaczyć?
4: Oczywiście. Lecz to nic nie da. Nie odezwie się. Proszę.
3: Bądź pozdrowiony, miłościwy królu. Niech cię bogowie mają w swej opiece. Witaj nam, królu.
4: Nic z tego. Sam widzisz. Nie powie ni słowa.
5: Panie namiestniku, a gdyby tak sprowadzić z Mityleny tę dziwną pannę o wielu talentach? Idę o zakład, że ona na pewno zdoła wydobyć z niego kilka słów.
3: To dobry pomysł. Ona rzeczywiście swym słodkim głosem i piękną wymową i za pomocą innych jej zdolności mogłaby dotrzeć do tego azylu, którym się zamknął przed światem i ludźmi. Szlachetna panno, masz przed sobą króla, który zaniemógł i popadł w depresję. Zamknął się w sobie i nie odpowiada. Jeżeli za pomocą swej sztuki zdołasz mu ulżyć albo go uzdrowić, albo przynajmniej skłonić do mówienia, możesz spodziewać się naszej wdzięczności i oczywiście sowitej nagrody.
0: Uczynię wszystko, co jest w mojej mocy, aby mu pomóc, ale pod warunkiem, że tylko ja i moja podopieczna będziemy mogły zbliżyć się do niego. Bądź pozdrowiony, miłościwy panie. Zechciej wysłuchać mnie. Pozwalam sobie do ciebie przemówić, bo nie wykluczam, że moje cierpienie, jeżeli można byłoby je zważyć, bliskie jest temu, które dławi ciebie.
6: Twoja twarz wygląda mi znajomo. Skąd pochodzisz? Z jakiego kraju? Z tych tutaj wybrzeży? Łakać mi się chce, kiedy na ciebie patrzę, co za ból. Tak przecież wyglądała moja żona. I tak by pewnie wyglądała córka, gdyby rzecz jasna w dalszym ciągu żyła. To samo proste czoło, ten sam wzrost. Smukła jak trzcina. Oczy jak klejnoty. No i ten srebrny, czarujący głos, którym się nigdy nie można nasycić. Którego nigdy dosyć.
0: Nazywam się Marina. To imię nadał mi ojciec, znamienity król. Dlatego, że urodziłam się właśnie na morzu.
6: Niesamowite, kto cię

0: urodził? Kim była twoja matka?
1: Moja matka też była córką króla, a umarła podczas połogu. Lecz panie, co się dzieje? Czemu płaczesz? Czy powiedziałam coś, co cię zraniło? Możesz być jednak pewien, że nie kłamię. To wszystko prawda. Mówi ci to córka, rodzona córka króla Peryklesa. Cokolwiek się z nim dzieje albo stało.
0: Nazywam się Perykles. Władam Tyrem, a teraz ty. Jeżeli to, co powiesz, będzie tak samo prawdziwe, jak wszystko, co do tej pory mi opowiedziałaś, jeżeli imię, które masz wymienić, będzie doprawdy imieniem mej żony, to staniesz się dziedziczką aż dwóch królestw, a jednocześnie drugim życiem ojca.
1: A więc, by zostać twoją córką, panie, wystarczy wiedzieć, że imię mojej matki brzmiało Taisa?
0: Niech cię pobłogosławię, wstań, najmilsza, jesteś moją córką. Jesteś moim dzieckiem. Jeśli to wszystko okaże się prawdą, wierzcie mi, nigdy o was nie zapomnę.

0: teraz zbudź się już i zacznij działać.
1: O boska Diano, srebrzysta bogini, zrobię jak każesz. A ty, łaskawy panie, czy pozwolisz, byśmy wytchnęli chwilę w Mitylenie i zakupili tu, co nam potrzeba do dalszej drogi?
2: Ależ oczywiście, z całego serca zapraszam, to zaszczyt.
3: A gdy już zejdziesz z pokładu na ląd, to zwrócę się do ciebie z jedną prośbą.
1: Możesz być pewny, że będzie spełniona. Nawet jeżeli miałaby dotyczyć ręki mej córki. Czyś jej nie okazał serca i łaski? I tyle dobroci?
3: Oto me ramię, panie.
1: Chodź, Marino.
4: Już za chwilę koniec baśni, zaraz wszystko się wyjaśni. Już nic nam nie zostanie, aby snuć opowiadanie. Tak więc proszę po przyjaźni o ciut jeszcze wyobraźni, aby ta wam wystawiła, jak kompania nasza miła w Mitylenie się bawiła, a bawiła się z powodu zapowiedzi przyszłych godów Lizymacha i Mariny. Tej doprawdy cud dziewczyny. Lecz nie wcześniej ślub nastąpi, niż Perykles z córką wstąpi do świątyni Diany Bożej i ofiary jej nie złoży. Otóż płyną już tam właśnie, wiatr im sprzyja, dzień nie gaśnie, okręt wszystkich wartko wiezie i jesteśmy już w Efezie, gdzie Perykles wraz ze świtą wkracza w przestrzeń w dym spowitą. Że tak szybko? Że tak nagle? To są wyobraźni żagle. Korzystajcie z nich jak trzeba. One niosą aż do nieba.
1: Bądź pozdrowiona, nieśmiertelna Diano. Przybywam tutaj zgodnie z twoją wolą, by w twej świątyni złożyć ci wyznanie o moich losach. Dzisiaj króla Tyru. Otóż historia zaczęła się w chwili, gdy zagrożony musiałem ujść z miasta i tułać się po świecie jakiś czas. Trafiłem wtedy do Pentapolis i tam pojąłem za żonę Taisę, najcudowniejszą istotę na świecie. Lecz cóż, zawistny los mi ją odebrał. Zmarła w połogu podczas morskiej burzy. Lecz jakby w spadku po naszej miłości pozostawiła mi dziecko, córeczkę, którą nazwałem Marina na pamięć okoliczności jej przyjścia na świat i która, popatrz, dziewicza bogini, do dzisiaj jeszcze nosi srebrną szatę, oznakę niewinności i czystości.

0: I to oblicze twoje, to nie do wiary. Tyś jest, ty jesteś królem Peryklesa?
1: Co ona mówi?
2: Ta kapłanka mdleje! Panowie do mnie, pomóżcie, ratujcie!
3: Szlachetny panie, jeśli to prawda, co tu wyznałeś przed ołtarzem Diany, to jest twoja żona.
1: Co ty mówisz, łaskawy panie? Trumnę z jej szczątkami sam osobiście posłałem do morza.
3: Któregoś dnia wzburzone bardzo morze rzuciło na nasz brzeg dziwaczną skrzynię, jak gdyby trumnę szczelnie zatrzaśniętą. To właśnie w niej znalazłem tę niewiastę, a obok niej pojemnik z klejnotami. Niewiastę, jak sam widzisz, uzdrowiłem i umieściłem tu, w świątyni Diana.
0: Niech spojrzę jeszcze raz. Niech się przypatrzę. Jeśli to nie mój mąż, to ślub czystości, jaki złożyłam, stając się westalką, nie da mi nawrać się na omam zmysłów ani mych uszu, ani nawet oczu. A zatem jesteś Peryklesem, panie? Twój głos brzmi tak jak jego, bez różnicy. A i postawę masz taką jak on. I wspominałeś coś o morskiej burzy, o narodzinach i śmierci, nieprawdaż?
1: To głos Taisy.
0: Bo jestem Taisą. Bo tylko przypuszczano, że umarłam i utonęłam powierzona morzu.
1: O boska, Diano! Chodź, podejdź bliżej i niech po raz wtóry pochowam cię tym razem w mych ramionach.
4: Ja też chcę się przytulić do mojej matki.
1: Popatrz, kto tu klęczy. Krew z krwi twojej i kość z twojej kości. Twoja córka.
0: O nieba! Błogosławiona! Moja z krwi i kości!
1: Popatrz, Taiso! Ten szlachetny książę jest zaręczony z twoją piękną córką i ma poślubić ją w Pentapolis, twoim rodzinnym mieście już niebawem. A my wracajmy do Pentapolis, twojego miasta, gdzieśmy się poznali i gdzie będziemy odtąd królowali do końca naszych dni. Natomiast oni, zaraz po uroczystych zaślubinach i po weselu, które im sprawimy, ruszą do Tyru, by tam objąć władzę. Tyle mej woli. A teraz, mój panie, dokończ u siebie swe opowiadanie.
5: Tutaj poskramiam moją gadatliwość. Zresztą to koniec. Dzięki za cierpliwość.
6: W słuchowisku Perykles wystąpili Gauer Mariusz Bonaszewski, Perykles Łukasz Borkowski, Symonides Michał Breitenwald, Helikanus Maciej Czapski, Kleon Cerimon Jan Jankowski, Dionizja Dorota Landowska, Taisa Anna Grycewicz, Marina Joanna Sokołowska, Lizymach Łukasz Kurczewski oraz studenci Akademii Teatralnej w Warszawie. Przekład Antoni Libera, muzyka Renata Baszun, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Promocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
11: O, jeszcze to.
12: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
10: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
13: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
12: Dajcie wszyscy święto.
10: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Kamil Olak, nadal zablokowana jest autostrada A2 w Wielkopolskiem między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Trzciel. Trasą nie przejedziemy w obu kierunkach na setnym kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się w pobliżu miejscowości Toczeń najpierw z autem osobowym, a potem z busem. Najlepiej od razu zdecydować się na podróż zarówno od strony Poznania, jak i granicy państwa krajową 92. Nowe utrudnienia w Podkarpackiem na autostradzie A4 między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Zaczernie. Na 505 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe, jeden dachował i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Rzeszowa. Trwają utrudnienia na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem między Toruniem a Brodnicą, po tym jak w pobliżu miejscowości Małki zderzyły się trzy auta osobowe. Wciąż na 288 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Problemy pojawiły się w Świętokrzyskiem na Krajowej 79 między Sandomierzem a Ożarowem w pobliżu miejscowości Łukawa. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem i droga jest zablokowana na 182 kilometrze. Na miejscu pracują służby i kierują zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast problemy na Krajowej 63 w obu miejscach, zarówno w Lubelskiem na odcinku Radzyń, Podlaski i Sławatycze, jak i w województwie mazowieckim między Siedlcami a Łukowem. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Łany a węzłem Strzelce Opolskie oraz między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska. Nie ma też śladu po problemach na trasie S8 między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Łozina oraz na Krajowej 1 na odcinku Tychy-Bielsko-Białe.

Minęła godzina 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Trąba powietrzna przeszła przez powiat strzelecki na Opolszczyźnie. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę.

0: Godzina Straż Pożarna interweniowała ponad 30 razy. Kilka budynków jest uszkodzonych. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówi, że ostrzeżenia utrzymają się do jutrzejszego poranka.
1: W rejonie Opolszczyzny mieliśmy do czynienia z intensywnymi zjawiskami burzy. Tutaj można nawet mówić o superkomórce burzowej, która właśnie przyniosła te intensywne opady deszczu. Tutaj opady około 15-20 mm w 10 minut to są już bardzo duże wartości, bo to jest opad, który w ciągu chwili spada na wysuszony grunt. Tutaj lokalnie może dochodzić do podtopień.
0: Agnieszka Prasek dodała, że w najbliższych dniach przez Polskę będą przemieszczać się fronty atmosferyczne, które lokalnie spowodują burze i grad. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane. Dziś resort obrony podpisał 29 kontraktów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomniała w Stalowej Woli, że w najbliższych dniach zostaną podpisane nowe umowy. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE zwróciła się do Karola Nawrockiego.
2: Panie prezydencie, rozmawiałam z panem przez wiele godzin o mechanizmie SAFE. Z pana doradcami. I co? Ja mówiłam prawdę, a pana doradcy zrobili pana w balona. Wszystko się zgadza. Polskie firmy, wielkie umowy i wielka modernizacja polskiej armii. Pieniądze, które zostają w Polsce.
0: W Hucie Stalowa Wola podpisano kontrakty na 60 miliardów złotych. Dotyczą one m.in. dostaw bojowych wozów piechoty i pojazdów towarzyszących dla samobieżnych haubic. Jest szansa na to, że tym razem prezydent Karol Nawrocki nie zawetuje tak zwanej ustawy łańcuchowej. Sygnał w tej sprawie wysyła prezydencki minister Wojciech Kolarski. Mówi, że Karol Nawrocki podejmie decyzję, która spodoba się miłośnikom zwierząt. Wczoraj Sejm uchwalił nową wersję przepisów zakazujących m.in. trzymania psów na uwięzi. Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń przypomina, że ustawa jest testamentem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki.
3: Łukasz Litewka walczył o tę ustawę, spotykał się z prezydentem Nawrockim w tej sprawie, wysłuchiwał argumentów i wierzę, że ten ostateczny kształt po konsultacji także z zapleczem pana prezydenta będzie podpisany, bo pamiętam te wszystkie deklaracje, kiedy Łukasz odszedł.
0: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
4: To są aktualności jedynki.
0: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w polski konsulat generalny w tym mieście. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki w Nowym Jorku oraz znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili incydenty.
5: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu Europy. W finale Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie pokonali Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. W regulaminowym czasie było 1-1, a dogrywka wyniku nie zmieniła. Amerykańska tenisistka Coco Gauff nie obroni tytułu mistrzyni Paris Open. W trzeciej rundzie turnieju na kortach Rolanda Garrosa Amerykanka przegrała z 28. tenisistką rankingu, reprezentującą Austrię Anastazją Potapową 6-4, 6-7, 4-6. Potapowa w 1/8 finału zagra z Rosjanką Anną Kalińską. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe burze z opadem do mniej więcej 10 mm. Temperatura maksymalna 17 stopni miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich. 21 na północy, wschodzie i w centrum, 24 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. Nie będzie się zmieniać.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Autopromocja.
2: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam w niedzielę po godzinie 17:00. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja.
0: Teatr. To lubię.
3: Dobry wieczór, Martyna Podolska. Rozpoczynamy naszą audycję teatralną Teatr to lubię w programie pierwszym Polskiego Radia. Jak Państwo doskonale wiedzą, na co dzień opowiadam o konkretnych spektaklach, o konkretnych festiwalach. Spotykam się z twórcami teatralnymi. Dzisiaj to będzie nieco inne wydanie naszej audycji, bo będziemy opowiadać o wszystkim, co wpływa na odbiór spektaklu, na odbiór sztuki. Teatr i zdrowie psychiczne, jak zmienia się myślenie o odpowiedzialności w kulturze. To taki główny temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest z nami w naszym studiu Justyna Mańkowska-Kaczmarek, inicjatorka projektu Teatr Obszary Wrażliwe, Fundacja Katarynka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: Ekspertka do spraw dostępności. Jak rozumiemy to słowo w ogóle? Dostępność, bo ono może być rozumiane na różne sposoby. Z jednej strony mówimy o dostępności miejsca dla osób wykluczonych z uwagi na różne sprawy, a z drugiej strony mówimy o dostępności, czyli aktywności życia teatralnego dla ludzi w różnych grupach społecznych z różnymi doświadczeniami.
4: Dokładnie tak, czyli w jaki sposób zadbać o to, żeby teatr i to doświadczenie teatralne było otwarte i zapraszające dla osób, które mają różnego rodzaju bariery, na przykład nie mogą zobaczyć tego, co dzieje się na scenie lub usłyszeć, ale też właśnie poprzez różne swoje doświadczenia życiowe, takie choćby jak jakaś trauma albo jakieś trudności właśnie w obszarze zdrowia psychicznego, emocje, które produkowane są na scenie, mogą być zbyt intensywne i nie zawsze mogą być bezpieczne. W jaki sposób także te osoby zapraszać na widownię i sprawiać, żeby mogły po prostu zaangażować się w to doświadczenie teatralne.
3: Bezpieczeństwo to jest to najważniejsze pojęcie?
4: Dokładnie tak. Tak to widzę, że podstawą dostępności właśnie dla zdrowia psychicznego w teatrze jest to poczucie bezpieczeństwa, bo nie chodzi o to, żeby cenzurować, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, to nie jest spektakl dla ciebie, bo jest za mocny, zbyt intensywny, ale stwarzamy ci takie warunki, żebyś wiedział, co się wydarzy, wiedziała i ty zadecyduj. Czy masz na to dzisiaj zasoby, czy będziesz w stanie to jakoś przetworzyć? Może po spektaklu zaprosimy cię na rozmowę, gdzie będziemy mogli o tych emocjach porozmawiać, żebyś czuła się bezpiecznie, przeżywając to, co się dzieje na scenie.
3: Pierwsza sprawa, kto to ocenia?
4: To właściwie można powiedzieć, że trudno to ocenić, dlatego że każdy i każda z nas ma swoje indywidualne doświadczenia i to jest bardzo trudne, to prawda. I nie możemy tego tak jednoznacznie, nie możemy o tym tak jednoznacznie zadecydować, że ten spektakl jest zbyt trudny, bo ilu odbiorców i odbiorczyń tyle...
3: Odczuć,
4: dokładnie. Ale dlatego są jakieś ramy, w ramach których powinniśmy na przykład informować o tym, że wiemy o tym, że niektóre treści tak obiektywnie mogą być trudne. Czyli na przykład u nas teraz mówienie i pokazywanie wojny na scenie. Wiemy, że w naszym kraju jest bardzo dużo osób teraz z doświadczeniem wojny. My sami przeżywamy tę wojnę, która jest za granicą, więc to może być trudne doświadczenie, tak obiektywnie. Ale też po prostu z rozmów, z jakichś badań z odbiorcami wiemy też, że różnego rodzaju poruszanie tematów związanych z przemocą, nie tylko taką fizyczną, ale przemocą w rodzinie wobec kobiet, to jest realnie jakiś problem i zjawisko, które dotyka bardzo wielu osób. Faktycznie ma wpływ na ludzi i też może być trudnym doświadczeniem. Podobnie

0: duchowością, ale też na przykład z różnymi tematami religijnymi, które nie chodzi tutaj o polityczne spojrzenie na to, tylko rzeczywiście, że one poruszają jakieś struny w ludziach i mogą również być treściami wrażliwymi.
1: I w repertuarach teatrów, przy opisach konkretnych spektakli umieszczane są takie informacje. Pytanie, czy rzeczywiście ma to realny wpływ na odbiorców, bo pytanie, czy rzeczywiście widzowie dokładnie czytają te opisy.
0: To jest bardzo dobre pytanie. I myślę, że przede wszystkim te opisy są dla tych ludzi, którzy wiedzą, że coś w nich rezonuje, że mają jakieś trudności i zanim pójdą do teatru, kilka razy muszą się zastanowić, czy tam nie będzie żadnych trudnych treści. To jest przede wszystkim dla tej grupy, która może być jakąś właśnie grupą ze szczególnymi potrzebami. Osoby właśnie po jakimś kryzysie zdrowia psychicznego, czy z jakimś doświadczeniem traumy. Czyli to nie jest jakiś ogół. I te osoby z rozmów też, które ja prowadziłam z nimi w trakcie mojego stypendium ministra kultury, ewidentnie szukają tych informacji. One wiedzą, że muszą o siebie zadbać i chcą sprawdzić i potrzebują tego, mówią wprost, żeby poczuć się dobrze w teatrze. One potrzebują wiedzieć, czego się mają spodziewać. Ale to też osoby neuroatypowe, które w różny sposób reagują na doświadczenia, muszą to sobie jakoś przetworzyć. Ale tak naprawdę to jest też takie pytanie często od twórców, od teatrów. Czy to nie jest spoiler? Czy faktycznie to jest coś, co pomaga, czy przeszkadza? No i właśnie w zależności od tego, gdzie umieścimy te informacje, w jaki sposób.
1: One będą dokładne też.
0: Dokładnie. Czy one nie będą raczej zasiewały jeszcze większego lęku czy niepokoju? Czy dosyć dokładnie opiszą to, co się zadzieje? No od tego tak naprawdę zależy, czy to pomoże, czy to zaszkodzi.
1: No może też pomóc promocji danego spektaklu, bo jak doskonale wiemy, czasem kontrowersja jest w cenie i umieszczenie właśnie takich informacji w opisach może spowodować, że ktoś będzie chciał wziąć udział w spektaklu, chociażby interaktywnym, włączającym widza, czy zapraszającym widza na scenę. Ja nie ukrywam, że trochę mam w sobie buntu do tej naszej rozmowy, do tego tematu, dlatego że uważam, że do teatru nie wchodzi się bezkarnie. I uważam, że do teatru wchodzi się na swoją odpowiedzialność, dlatego że nigdy, ale to nigdy nie wiadomo, co i w którym momencie może nas dotknąć, co może nas poruszyć i jakie emocje, jakie odczucia pojawią się w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszej głowie, w naszej duszy po zobaczeniu konkretnej sceny czy po zobaczeniu konkretnych sekwencji scen. Więc to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony doskonale wiemy, że nie ma nic piękniejszego w kulturze czy w sztuce nawet, niż patrzenie na drugiego człowieka i czułość związana właśnie z obcowaniem z drugim człowiekiem. Zatem jeżeli rzeczywiście miałoby to i ma służyć zaangażowaniu, polepszaniu i zapraszaniu większego grona odbiorców, to myślę, że to jest niezwykle ważne i niezwykle zasadne. Tylko pytanie, jak stworzyć granice. Gdzie jest granica pomiędzy w pewien sposób kontrolowaniem treści jednak, a z drugiej strony troską o drugiego człowieka, może słabszego z uwagi na swoje doświadczenia?
0: To jest świetne pytanie i odpowiedź nie jest taka oczywista. Powiem o przykładach, czy rozmowach, które toczą się na całym świecie związanych z treściami wrażliwymi, bo one się toczą w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Nowe pokolenie też to jest ważne, które jest bardziej świadome tych swoich potrzeb, też tego, co je dotyka. Wyraźnie mówi, że potrzebuje tych informacji, że to daje im poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony to nowe pokolenie bardzo mocno przesuwa granice tego, co jest tą treścią wrażliwą i potem okazuje się, że inne poglądy to już jest dla nich treść wrażliwa, że obcowanie z innymi poglądami to jest rzecz, która ich triggeruje i oni nie chcą być wystawiani nie chcą być eksponowani na inne poglądy, więc to jest na pewno bardzo kluczowe, czemu to ma służyć. Ja wierzę, że szczególnie w czasach, kiedy spada nam odporność psychiczna, kiedy kryzysy są i będą bardzo ważnym problemem społecznym. Teatr może być takim miejscem budowania odporności psychicznej, gdzie możemy jakby doświadczyć czegoś w takiej zapożyczeniu.

0: życzony sposób, zobaczyć, poczuć to, czego doświadcza bohater na scenie i to pomoże nam w budowaniu tej odporności i tych emocji, więc nie możemy tego zabierać. To ma bardzo ważną, nową rolę tak naprawdę, ten teatr. Natomiast absolutnie za każdym razem musimy mieć ten namysł. I to są dyskusje, które się toczą w teatrach. Czy szczur pokazywany na nagraniu to jest już treść wrażliwa, albo może jakaś zabawka przypominająca szczura, czy nie? I to jest moim zdaniem każdorazowo rozmowa. Dlatego oczywiście jakiś bardzo prosty katalog treści wrażliwych jest, natomiast i tak teatr i twórcy za każdym razem muszą się zastanowić, jak dużo chcę opowiedzieć o tych treściach i w którą stronę iść. To, co na pewno jest ważne i o czym powinniśmy myśleć, to właśnie o doświadczeniu widza na scenie. Świetnie, że pani powiedziała o tym zaangażowaniu i byciu w teatrze. Dosyć dużo mówi się w instytucjach kultury teraz o tak zwanym teatrze czy instytucji świadomej traumy. Czyli, że ktoś przychodzi właśnie z jakimś swoim doświadczeniem choćby do teatru i pewne rzeczy mogą go uruchomić i wtedy on doświadcza tych znanych zjawisk uczucia zamrożenia albo uczucia paniki czy ucieczki. No i co wtedy? Wtedy się po prostu nie może zaangażować, nie może tego odebrać, nie może się tym cieszyć albo też właśnie dogłębnie tego przeżyć. I to chodzi o to, żeby nie odcinać tej osoby tym triggerem od doświadczenia, które ma ze sceny.
1: Ale proszę wybaczyć, uważam, że ta odpowiedzialność jest podzielona. Mówimy o odpowiedzialności w tym momencie teatru czy twórców, ale myślę, że ta odpowiedzialność po połowie czy w dużej mierze jest także po stronie odbiorcy. I nie chciałabym, żebyśmy rozmawiały i żeby to był temat wokół pewnych absurdalnych czasem decyzji czy słów, bo wydaje mi się, że sztuka jest po to, żeby właśnie gdzieś się tam głęboko docierać i żeby coś się też zmieniać. Zatem, żeby to nie było tak, że walka o brak przekroczeń sama w sobie była przekroczeniem.
0: Zgadzam się w 100% i też jestem przekonana, że ta odpowiedzialność to jest współodpowiedzialność. I dotyczy to szczególnie teatru dla młodego widza. Rodzice są współodpowiedzialni za te decyzje, które podejmują, a często na przykład przychodzą na spektakle dla dzieci w nieodpowiednim wieku i też nie czytają, o czym jest spektakl. Więc z mojej perspektywy treści wrażliwe i mówienie o tym w teatrze ma służyć tylko i wyłącznie informacji, nie cenzurowaniu właśnie. To ma być ucieczka od tej cenzury. My chcemy mieć wolność twórczą i pokazywać pewne rzeczy i zjawiska na scenie, poruszać trudne tematy, a ty decyduj, czy chcesz w to wejść. Dajemy ci informację, czego możesz doświadczyć, dotrzesz do niej w tym miejscu, ale ty decydujesz, my z tego nie chcemy rezygnować, pokazując to w teatrze.
1: Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji
0: Katarynka.
1: Katarynka, chciałam powiedzieć z Wrocławskiej Fundacji Katarynka w programie Pierwszym Polskiego Radia w naszej audycji teatralnej Teatr to lubię. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: lat.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Rozmawiamy w Jedynce o dostępności, o czułości, o patrzeniu na drugiego człowieka w teatrze, ale na tego drugiego człowieka patrzy twórca, patrzą aktorzy ze sceny, patrzą technicy, cały zespół i administracyjny, i techniczny, i aktorski. A jak wiemy, przemoc, mobbing, molestowanie to także tematy, które są głęboko zakorzenione w instytucjach teatralnych. Tym też poniekąd się zajmujecie na co dzień?
3: Na co dzień nie, ale właśnie w tym projekcie Teatr Obszary Wrażliwe stworzyliśmy taką platformę, stworzyliśmy przestrzeń, żeby o tym porozmawiać i przede wszystkim poszukać narzędzi i dobrych praktyk, z których teatry mogą korzystać. Też teatry w rejonie, bo to jest ważne, że być może w centrum pewne tematy są przerabiane, jest dosyć o nich głośno, a rzeczywiście teatry gdzieś w innych częściach Polski też szukają możliwości i przeciwdziałania, i działania w tym obszarze. Więc spotkaliśmy się między innymi na takim seminarium, gdzie mówiliśmy właśnie o zdrowiu psychicznym zespołów.
2: I są efekty?
3: Jest bardzo dużo ciekawych inicjatyw, to jest też super, w ramach których choćby dyrektorzy, choćby Sebastian Majewski, dyrektor Teatru Szaniawskiego w Wałbrzychu, dba właśnie o dobrostan pracowników. W taki bardzo sposoby, które są proste do wdrożenia, nie wymagają tak wielkich nakładów, a pomagają choćby takie jak przerwa w środku dnia, taka regeneracyjna, podczas której nikt nie pracuje, telefony nie są odbierane, czy taka sala wypoczynkowo-baletowa, gdzie każdy pracownik i pracownica mogą się położyć i odpocząć, ale to także taka zewnętrzna osoba, która jest mediatorem w teatrze i pomaga rozwiązywać różne konflikty i problemy, czy choćby zmiana trybu prób, które nie odbywają się wieczorami. Czyli takie bezpieczeństwo i higiena pracy, która może pomóc wspierać dobrostan zespołu. To są też takie działania.
2: Oczywiście doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wprowadzanie takich zmian jest powolne i miejmy nadzieję, że ogarnie też inne miejsca i całą Polskę, a nawet nie tylko Polskę, bo wiem, że korzystacie z pewnych procedur, może tak to nazwijmy, którym się przyglądacie, którym pani się przygląda i które pani chce włączyć do tutaj naszego teatralnego polskiego systemu.
3: Jedną z takich praktyk czy procedur jest pierwsza pomoc psychologiczna, która rzeczywiście na przykład w Wielkiej Brytanii, ale też w Australii jest bardzo rozpowszechniona. Nie tylko w zespołach teatralnych, ale także na widowni, czyli z przodu teatru. Analogicznie do pierwszej pomocy są osoby, które są przeszkolone z tej pierwszej pomocy psychologicznej i wiedzą, jak reagować na zmiany czy kryzys psychiczny u pracowniczek i pracowników, zazwyczaj kolegów i koleżanek, albo też u widzów i widzek podczas spektaklu. To, co jest istotne, to jest ta pomoc, której się udziela w takim najwcześniejszym momencie interwencji, czyli nie udziela jej specjalista, psycholog, terapeuta czy psychiatra, tylko właśnie każdy i każda z nas może jej udzielić, aktywnie słuchając, w odpowiedni sposób rozmawiając z osobą i potem przekierowując ją ewentualnie po dalszą pomoc. U nas w Polsce dużo o pierwszej pomocy emocjonalnej, która też jest, założenia są bardzo podobne,

Mówi chociażby Lucyna Kicińska, ekspertka, pedagogzka, ale też ekspertka związana z zapobieganiu samobójstwom, która również to, co jest

0: Śmierć w bikini, Kasia Linz, to o czym wspominałem, czyli płyta Obywatelka KL i twórczość Grzegorza Ciechowskiego, przetworzona niejako przez również interpretację Kasi Linz. Tu jest muzyka, program pierwszy Polskiego Radia, Nowa Polska Muzyka. Ja wiem, że ja już prezentowałem to nagranie, ale wydaje mi się, że ono jest bardzo ważne. To Artur Rojek i Gruby Mały.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Piękne mam sny, Rubens. Rubens, który zaskakuje kolejnymi piosenkami. Tak wiele napisał dla innych, ale te, które zostawił dla siebie, to również wspaniała rzecz. W radiowej jedynce Rubens z nowym nagraniem. Proszę Państwa, wracam jeszcze na chwilę do Opola. Jedynka wręcza swoją nagrodę w konkursie Premier. I to będzie piątek i to będzie ten specjalny koncert jeszcze przed koncertem hip-hopowym. A tam pośród tych wszystkich piosenek jedna, która myślę porusza szczególnie, to Sargis. I nagranie, które zatytułowane jest Ziemia. Sargis gościł w muzycznej jedynce. Polecam Państwu tę rozmowę jedynka.polskieradio.pl. No i polecam.

Everybody and Soul to już Mietek Szcześniak w tej cudnej, bardzo optymistycznej wersji i jego cudowni muzyczni przyjaciele i płyta, która ukaże się już niebawem i mnóstwo soulu, funku, gospel, czyli tego, czego Mietek potrzebuje i w czym czuje się najlepiej. I również nie tak dawno odwiedził nas z tym singlem, polecam Państwu, jedynka.polskieradio.pl. Jeśli ktoś tej rozmowy nie słuchał, tam mnie tak wiele, wiele tłumaczy i mówi już o tych nowych nagraniach. Proszę Państwa, jeszcze na koniec suita zaduszna. Także czekam na tę płytę, bo to będzie wydarzenie. To były zaledwie 4 dni spędzone w studiach polskiego.

radia i ich dwóch, Tomasz Stańko, Stanisław Sojka. Obu już nie ma między nami, ale te nagrania, cudowne nagrania odnalezione tu w archiwach Polskiego Radia, one cały czas mówią o ich wspaniałej obecności muzycznej na polskim rynku. Suita zaduszna, Sojka, Stańko, niebawem ta płyta, która ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Marcin Kusy, polecam Państwu jeszcze Po północy, muzykę nocą. Na razie mówię, do usłyszenia. Dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Detektyw Kowalski przyjechał do rodziców Krzysztofa Karasia, u których Marzena zostawiła młodszego syna. Posłuchajmy szóstego fragmentu powieści Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
2: Gdzie jest Kuba? Pytam. Wnuk jest w sypialni. Ogląda bajki na tablecie. Jeszcze o niczym nie wie. Nie mam pojęcia, jak mu powiedzieć. Odpowiada Karaś. Też nie mam pojęcia. Więc nie podejmuję tematu i postanawiam, że przed wyjściem dam mu namiar na policyjnego pracownika socjalnego. Niech ktoś inny się z tym buja. Zawiadomiliście już państwo syna? Pytam.
3: Rozmawiałem z nim. Krzysiek jest w trasie gdzieś na zachodnim wybrzeżu. Ma złapać najbliższy samolot, będzie z powrotem dzisiaj wieczorem. Jest wstrząśnięty.
2: Karasiowa znowu zaczyna płakać. Zanosi się, aż ją zatyka. Mąż kudza przy niej, gładzi po policzku, ociera łzy chusteczką wyciągniętą z tekturowego pudełka, po czym bierze ją za rękę i prowadzi do drugiego pokoju, zamyka drzwi.
3: Tak będzie lepiej, proszę mi wierzyć. Daniel był jej oczkiem w głowie, pierwszym wnuczkiem.
2: Tłumaczy, kiedy wraca do salonu i siada w fotelu.
3: Rozumiem. To straszna tragedia dla rodziny.
2: Nie zajmę panu wiele czasu.
3: Proszę mi powiedzieć, czy synowa miała jakieś problemy ze zdrowiem? Może leczyła się psychiatrycznie?
2: Waldemar Karaś bierze głęboki oddech.

0: chwilę myśli, a kiedy się odzywa, słychać, że waży słowa.
1: Marzena nie wierzyła w psychiatrów, ani w leki, ani w żadne terapie. Wie pan, ja się na tym nie znam. Jestem prostym tokarzem. Ale od kiedy wróciła do domu, była inna.
0: Skąd wróciła? Może pan konkretniej?
1: Ja do końca nie wiem, bo Krzysiek nie chciał o tym rozmawiać, a ja się w ich życie nie wtrącam. Kiedy Marzena się wyprowadziła, na początku twierdził, że wyjechała do pracy do innego stanu. Ale wiedziałem, że to nieprawda, bo ona w tym szpitalu była tylko pomocą pielęgniarską, wie pan, tyłki pacjentom podcierała. To mi nie pasowało, żeby na jakiś kontrakt miała wyjechać, ale nie drążyłem, bo Krzysiek i tak by mi prawdy nie powiedział. Dopiero jak już wróciła do domu, Krzysiek do nas przyjechał na Wielkanoc i trochę wypiliśmy. I wtedy mi się zwierzył.
0: Milknie i przygryza dolną wargę. Kręci głową z niedowierzaniem. Co panu powiedział?
1: Że Marzena uciekła do sekty.
2: Marcin Stec przeczytał 6 fragment powieści Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. A jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do najbliższego wywiadu rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
6: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej. I przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
4: Wywiad Rzeka.
5: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Co najmniej 7 domów zostało zniszczonych. To bilans nawałnicy, która przeszła nad Balcerzowicowym w województwie opolskim. Sołtys wsi Klaudia Giemsa podkreślała w rozmowie z TVP Info, że nikt nie został ranny.
1: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom. Nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
0: Na miejscu pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwane dachy i pomagają mieszkańcom. Trwa szacowanie strat.
1: Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo no niech tak w nocy lunie, no to tak mam pół domu zalanego już, także chociaż uratować jeszcze to, co jeszcze jest, to co można, nie?
0: No ale synoptycy mają dobre wieści. W najbliższych godzinach pogoda ma być już spokojna. Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu karetki pogotowia ratunkowego z samochodem osobowym w Wiśniewie na Mazowszu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu przy ulicy Siedleckiej. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, informuje komisarz Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta, poruszający się na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia cztery osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala. W tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Policja wyjaśnia okoliczności tego wypadku. Droga w miejscu zdarzenia została już odblokowana. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia i moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE. O szczegółach Piotr Durys.
3: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
4: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych.
3: Poranne podpisy w zakładach Dezamed zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę zamówień za bezprecedensową.
5: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
3: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: To są aktualności.

0: aktualności jedynki.
1: To może być bardzo niespokojna noc na Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja szykuje kolejny zmasowany atak. Powołuje się przy tym na informacje wywiadowcze. W mediach społecznościowych zaapelował o to, by Ukraińcy reagowali na ostrzeżenia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na każde zagrożenie, na sygnały alarmu lotniczego. Nawet dzisiaj informacje wywiadowcze o możliwości masowego ataku pozostają aktualne. Wiemy, że nasi partnerzy rozmawiali o tym z Rosjanami. Nie wierzymy jednak w to, że ktoś w Moskwie zmieni zdanie. Koniecznie chroncie swoje życie, reagujcie na zagrożenia. W tym momencie alarmy rakietowe obowiązują niemal w całej wschodniej połowie Ukrainy. Paryż świętuje zwycięstwo klubu Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub obronił tytuł, pokonując na stadionie w Budapeszcie Arsenal Londyn. Zgodnie z obawami władz, na ulicach francuskiej stolicy wybuchły zamieszki.
2: Po końcowym gwizdku w Paryżu rozległy się okrzyki radości i huki petard, szczególnie na stadionie PSG, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców śledziło mecz na dużych ekranach. Na ulicę wyszły tłumy paryżan, jednak od wielu godzin atmosfera w centrum miasta była napięta. Po meczu grupy młodych chuliganów z imigranckich przedmieść starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego oraz pałek. W wielu dzielnicach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać podpalone rowery i śmietniki, barykady oraz zniszczone witryny sklepów. Francuskie władze poinformowały już o kilkudziesięciu zatrzymanych osobach oraz rannych funkcjonariuszach. W związku z finałem Ligi Mistrzów zmobilizowano na weekend 22 tysiące funkcjonariuszy w całym kraju, w tym 8 tysięcy w samym Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Niedziela będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 22-23, najcieplej na Dolnym Śląsku do 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś jest niedziela, 31 maja, to 151 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4.22, zajdzie o 20.46. Czas na małe kalendarium. W 1832 roku w Warszawie po upadku powstania listopadowego rozpoczęto budowę Cytadeli. W 1911 w stoczni w Belfaście zwodowano Titanica, wówczas największy i najbardziej luksusowy parowiec świata, który niecały rok później zatonął podczas dziewiczego rejsu. W 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało marszałka Józefa Piłsudskiego na urząd prezydenta. Ten odmówił przyjęcia funkcji. W ponownym głosowaniu prezydentem został Ignacy Mościcki. W 1933 roku wydano pierwszą księgę z przygodami Koziołka Matołka. W 1940 Niemcy zniszczyli pomnik Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach. A w 2001 roku urodziła się Iga Świątek, tenisistka, zwyciężczyni 25 turniejów WTA w grze pojedynczej, w tym 6 wielkoszlemowych. Imieniny obchodzą dziś Aniela, Ernestyna, Kamila, Maria, Marietta i Petronella. Najlepsze życzenia składa Radiowa Jedynka.
0: Autopromocja.
3: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
4: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
3: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie Pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

14 minut po północy, tu jedynka. Zaczynamy muzykę nocą. Przy mikrofonie Bartek Koziczyński, audycję realizuje Wojciech Błoński. I dziś, jak zwykle w moim przypadku, lata 80. i 90. lub artyści, którzy do takich lat nawiązują. Tak jak grupa Metric, która nas przywitała. Ewidentnie klimat z lat 80. to w pierwszej godzinie, natomiast w godzinie drugiej i trzeciej 90. i spotkanie z Baczem Wigiem. To jest słynny producent, między innymi odpowiedzialny za sukces Nirwany, ale również muzyk, również perkusista grupy Garbage. I ja prosto z koncertu Garbage dzisiejszego, który odbył się w Warszawie, no jakieś 2 godziny temu skończyli. Jestem i będziemy grać Garbage, również ten współczesny, te największe hity. No i wszystko, co Bacz Wig produkował, a on naprawdę ma pokaźny dorobek. Zaczniemy jednak od filmu, który widziałem. Wiem, że z opóźnieniem. Wybrałem się na obraz Michael. Opóźnienie mniej więcej miesięczne, ale okazuje się, że sala multikina, czy tam kina multiplexu, tak powiedzmy, wypełniona w dużej części i wypełniona młodymi ludźmi, co mnie zaskoczyło. I odbiór również, z tego co z rozmów wychwyciłem, bardzo, bardzo pozytywny, więc zacznijmy tak, jak ten film się zaczyna.

Najpierw był Michael Jackson, który w listopadzie 1982 roku wydał album Thriller i to było najlepiej sprzedająca się płyta wszechczasów, a później sprawdziliśmy, jak grano u nas niedługo później, bo w maju 1983 pojawił się ten utwór 2+1. Mówiłem to wszystko na bazie filmu Michael, którego dochody już przekroczyły 800 milionów dolarów na całym świecie i przypomniało mi się o innym sukcesie, o innym filmie, który jednak dobrze pokazywał muzyka, właściwie muzyka, bo Freddie Mercury był głównym bohaterem, a Queen jako, myślę, tło w filmie Bohemian Rhapsody oczywiście i tam też był dociągnięty film do połowy lat 80. Miała być, mówiono o drugiej części, która nigdy nie powstała. Ciekawi mnie, czy podobnie będzie z Michaelem Jacksonem, bo on się kończy na płycie Bad, no i później wiadomo, dużo się działo. Również rzeczy kontrowersyjnych. Zobaczymy, natomiast Queen zawsze możemy posłuchać.

Tak sobie skaczemy między Polską a zagranicą połowy lat 80. No i kombi oczywiste z płyty Nowy Rozdział, 84 rok. Ale nie każdy kojarzy, że zespół Red Hot Chili Peppers, bardziej kojarzony z latami 90. no i współcześnie aktywny, też zaczynał w latach 80. i tam miał innego gitarzystę, który pomagał zakładać tę grupę. Hillel Slovak, tak się nazywał ten artysta. Był niedawno również bohaterem filmu, z tym, że nie była to fabuła, lecz dokument The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel. Polecam do obejrzenia w jednym z serwisów streamingowych, bo pokazuje zupełnie nieznany, szerzej może nieznany rozdział tej historii. Zakończony niestety tragicznie, Hillel Slovak przedawkował w 88 roku, ale miał na koncie między innymi tak piękne utwory jak Behind the Sun.

Szukałem czegoś, co pasuje do bujającego klimatu utworu Red Hot Chili Peppers i dub, olśnienie, dub, fala ludzkich serc. A teraz już znowu rzecz współczesna, chociaż zespół z epoki z lat 80. jak najbardziej wciąż działający, Duran Duran, wydali nowy utwór Free to Love z Nilem Rodgersem, czyli genialnym funkowym gitarzystą. Okazuje się, że to jest tak zwany odrzut z płyty Dance Macabre sprzed 3 lat. No i taki skarb. Tyle lat trzymali. Free to Love.

Paweł Stasiak i Papa D. Zespół Papa D też w funkowym klimacie, podobnie jak Duran Duran, też współczesny utwór. Ale my lata 80. już powoli zamykamy w pierwszej godzinie muzyki nocą. Mówiłem, że dziś będzie Butch Vig, czyli lider grupy Garbage i słynny producent, ale on również w latach 80. zaczynał w zespole Firetown, zresztą z Dougiem Ericksonem, czyli kolegą z Garbage. Obaj byli dzisiaj w Warszawie. Właściwie to byli ze dwa dni, bo Sherilyn Manson chwaliła miasto.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więźniów. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności Jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. To będzie pracowita noc dla strażaków w województwie opolskim, a to przez nawałnicę, która późnym wieczorem przeszła nad tym regionem. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
5: Strażacy intensywnie pracują, głównie skupiamy się teraz na zabezpieczeniu dachów w tej miejscowości, jak również też kolejne zdarzenia, które nam przybyły, to są zdarzenia pojedyncze w poszczególnych miejscowościach. W Strzelcach Opolskich mamy kilka zdarzeń w miejscowości Sucha, Kolonowskie, gdzie tam był zatkany przepust.
4: Tak mówił w TVP Info starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Dodał też, że zniszczonych jest tam 11 budynków.
5: Mamy na chwilę obecną, potwierdzamy, jeszcze 5 budynków uszkodzonych mieszkalnych, jak również też w sumie 11, bo część budynków to są budynki, które takie typowe gospodarcze, budynek, który nam całkowicie runął, ale tam to po prostu jest budynek typowy gospodarczy.
4: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcarzowicach nie ma prądu. Polscy łowcy burz informują, że przez tę miejscowość po 17 przeszła trąba powietrzna. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi im ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. O szczegółach Michał Fabisiak.
6: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
7: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania tak emocjonalnie. Krokach.
6: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia

0: z Lewicy, reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
1: Telefon do prezydenta Załęskiego. Tak robił Lech Kaczyński, tak robili inni.
0: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
2: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
0: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: To jest absolutny rekord, tak mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz o podpisywanych wczoraj umowach w ramach programu SAFE. W sumie będzie ich 29 na kwotę 78 miliardów złotych. Wicepremier przekonuje, że to historyczny dzień w procesie modernizacji Wojska Polskiego. Dodaje, że to także rozliczenie się z kłamstwem na temat SAFE.
4: Bo nas się, jak tutaj jesteśmy, mnie, panią minister Sobkowiak, ministra Domańskiego, Gołotę, straszy się więzienie, prokurator. Powiem wam wszystkim, ja jestem polskim ministrem obrony narodowej. Mnie się przestraszyć i zastraszyć nie da.
3: Łącznie Polsce z programu SAFE przypadnie prawie 44 miliardy euro.
5: To są aktualności jedynki.
3: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku oraz znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępiają te incydenty.
6: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
3: Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny krótki wyjazd. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale i muzea, ale łodzianie twierdzą, że miasto oferuje znacznie więcej atrakcji.
7: No, zoo mamy, tak, zależy czy z dzieckiem, czy nie, orientarium, tak, fala.
8: Na pewno EC1, kosmiczne takie różne, no tak, no nie gry, ale różne takie pokazy, tak, różne tego.
9: No planetarium jest.
8: No tak.
10: Manufaktura.
11: No, parki łódzkie.
9: Dlaczego akurat łódzkie parki? Co jest w nich takiego wyjątkowego?
11: Na przykład jest bogata roślinność.
3: Dodajmy, że Łódź znalazła się na liście przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Niedziela będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 22-23, na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18 czasu uniwersalnego. Bałtyk znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia. Wyż z centrum 1019 hektopaskali z nad Niderlandów utrzymuje się. Ostrzeżenia wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 14 stopni Celsjusza. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni 3 do 5, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra. Wybrzeże Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, w porywach 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr północno-zachodni 3 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

11 minut po godzinie pierwszej, druga godzina muzyki nocą na antenie jedynki. Bartek Koziczyński, zapraszam. Nowa artystka, na początek Husky, Dysocjacja, ale my tu zajmujemy się latami 80. to w pierwszej godzinie i 90. co przed nami. Dziś pod hasłem Budgewig. Budgewig, legendarny muzyk, producent, perkusista grupy Garbage, jakieś 3 godziny temu skończył grać w Warszawie na letniej scenie Progress i koncert ze swoim zespołem Garbage. Bardzo udana impreza. Shirley Manson, wokalistka, wspominała pierwszą wizytę w naszym kraju w 1999 roku. Trochę jej się pomyliła Warszawa z Katowicami, bo oni

Byli wtedy w Spodku, ale mówiła, że wielkie zmiany w naszym kraju chwaliła bardzo i generalnie myślę, że obopólna była wymiana energii. Ostatni utwór, jaki zabrzmiał wczoraj już praktycznie, Only Happy When It Rains, powiedziała, że w poprzednim koncercie, czyli to się chyba odbywało w Sofii, w Bułgarii, było tysięczne wykonanie, więc u nas było 1001.

Najpierw była grupa Garbage z roku 95, a później pomyślałem, co by pasowało z tego okresu, jeżeli chodzi o ciężkie dźwięki i drapieżny damski wokal. Modliszka, debiutancki album grupy ONA, przypomniałem, też 95 rok. A teraz będzie współcześnie, bo przed Garbage w Warszawie wystąpił polski zespół Easy and the Black Trees, zresztą bardzo chwalony przez wokalistkę Garbage. Shirley Manson mówiła, że Iza, to jest wokalistka naszej grupy, ma na pewno wspólne z nią fascynacje muzyczne, inspiracje, między innymi Patti Smith czy Kim Gordon, takie nazwiska padły. Generalnie bardzo miły gest w stosunku do zespołu, który poprzedzał, ale też trzeba powiedzieć, że zespół Easy and the Black Trees na swojej najnowszej płycie Kisses to Chaos nagrał utwór o tytule Butch Vig. Czyli de facto był to hołd dla perkusisty Garbage, który zaprosił ich, być może właśnie kierując się tym tytułem, mile połechtany, zaprosił do zagrania przed swoją grupą. No i oczywiście ta kompozycja musiała zabrzmieć.